0: powierzchniowe również wymusiły tą procedurę i te urządzenia są na ogół tanie. One są de facto zintegrowane z urządzeniami do pakowania. Także na końcu produkcji, jak jest linia do pakowania, która jest no, rozbudowana, bo to zależy, co pakujemy, w jakiej formie, to tam przed tą linią do pakowania znajduje się rentgen, który wyłapuje ewentualne zanieczyszczenia, tak zwane ciała obce, albo brakujące części. Na przykład w bombonierze, czy w lekach brakującą pastylkę jest w stanie wykryć, prawda? Bo on potrafi zliczać, ważyć, wykrywać części, także to jest dość uniwersalne narzędzie. Nie tylko, zresztą Tarczyński to dokonuje na przykład segregacji szynki na zawartość tłuszczu w oparciu o rentgen. Także to są, ta procedura w przemyśle spożywczym, przykładowo wszystkie opakowania szklane, a więc ogórki, fasolka, kawa, ketchupy są sprawdzane, czy nie ma odprysku kawałka szkła.
1: O, to tu się czuję bezpieczniejszy, ale też mi przyszło do głowy pytanie, czy ta prześwietlana tak namiętnie żywność jest, aby na pewno dalej zdrowa.
0: Absolutnie
1: jakieś
0: jest zdrowa.
1: Nie, to dawki są, promieniowania.
0: To są dawki tak małe, to są zresztą pomierzone, można je odnieść do tak zwanej sterylizacji, czyli tak zwanego utrwalania żywności, to one są miliard razy mniejsze niż te, które są wymagane do utrwalania. A te do utrwalania też spożywamy, tyle że tam już jest to mierzalne. Natomiast w tym przypadku, jeżeli mówimy o wykrywaniu ciał obcych, zanieczyszczeń, to nie jesteśmy w stanie żadnymi metodami analitycznymi na przykład sprawdzić, że to było prześwietlane.
1: No tego
0: żadna
1: nie widać.
0: Metoda
1: no
0: nie wykryje.
1: Tak, to śladu nie zostawia, barwy jakieś.
0: Nie. Nawet są tak czułe metody, a nie są w stanie tego wykryć, że to było poddane napromieniowaniu. Dlatego też producenci nie są zobligowani do informowania nas, że żelki, że pieczywo, że te na przykład bułeczki z trzoskiem, masłem trzoskowym są prześwietlane, że szynka, że serki Hochland, że jogurty, że lasagne nie są zobligowani do informowania, że to było prześwietlane. Z uwagi na to, że to jest absolutnie nieszkodliwe, natomiast no, jest pewien rodzaj radiofobii, że ludzie by od razu podchodzili
1: pewnie
0: do tego.
1: Tak, to brzmi właśnie jakbyśmy
0: ale cały czas jesteśmy przy tym obrazowaniu.
1: Okay.
0: Natomiast promieniowanie ma jeszcze inne obszary zastosowań, takie trudne troszeczkę słowo, właśnie ta dyfrakcja. Dyfrakcja, ona jest związana, bardziej była związana ze światłem widzialnym, takie znane były uginanie światła na szczelinach, że jak światło przechodzi przez szczelinę, to cień tej szczeliny jest troszeczkę taki rozmyty, na boki. Mhm. To z praktyki widzimy, prawda? Dziurko klucza, jak patrzymy, światło świeci, to ona jest na końcu taka poszerzona, to jest to ugięcie, dyfrakcja. I ta metoda w odniesieniu do promieniowania rentgenowskiego ma kolosalne znaczenie, bo to jest metoda, która pozwala nam zbadać strukturę materii. Czyli cała nasza wiedza o tym, jak są zbudowane poszczególne związki chemiczne, cząsteczki, minerały, leki, skały, poszczególne pierwiastki w metalach i tak dalej, pochodzi właśnie z tej metody. I to jest metoda, która jest na przykład stosowana już w przemyśle. Przykład w Opolu, w cementowni Opole, urządzenia do dyfrakcji są wykorzystywane do sprawdzania wsadu tego, który idzie do pieca, żeby wiedzieć, jaka jest struktura, wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie. Czyli nasza wiedza o tym, jak jest zbudowana materia, pochodzi nie z mikroskopu optycznego czy elektronowego, tylko z tak zwanego dyfraktometru rentgenowskiego.
1: Wow, to naprawdę niesamowite
0: jest. I to jest ta dziedzina, która właściwie we wszystkich uczelniach technicznych te urządzenia są stosowane, to ogólnie mówię, posiada nazwę dyfrakcja rentgenowska, ale również Instytut Leków, na przykład Centralne Laboratorium Komendy Policji stosuje do badania narkotyków, bo znowu chodzi o to, że wykrycie samo narkotyków i wyeliminowanie ich z rynku to jest dopiero połowa sukcesu. Dobrze by było, żeby dojść do tego, gdzie te narkotyki są produkowane. A do tego służy właśnie ta metoda dyfrakcji, bo ona pozwala zbadać strukturę, a po strukturze no, można dojść, gdzie, w jakim laboratorium to było badane.
1: No to zakres tego tu wykorzystania jest niesamowite. Ciekawe, czy Wilhelm Röntgen o tym w tym 1895 roku pewnie nie przypuszczał jednej dziesiątej z tego, do czego się przyda jego wynalazek.
0: On nawet czuł intuicyjnie, że to będzie do wykorzystania do badania ciała ludzkiego, ale nie na taką skalę jak teraz. No raczej dla takiej ciekawości wtedy prześwietlano mózg, robiono sobie takie sesje. Znany nam Edison miał taki szalony pomysł, żeby każdy w domu miał aparat röntgenowski, po co ma chodzić do studia i tam prześwietlać, świetnie. Żeby sobie w domu prześwietlał. No na szczęście nie doszło do
1: nie
0: tego.
1: Nie zdawano sobie jeszcze sprawy z tej drugiej strony, prawda? Chyba
0: powinien. Ale trzeba powiedzieć, że i trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że to, co Röntgen myślał o wykorzystaniu w medycynie, to medycyna stanowi tutaj główny taki impuls postępu. To wszystko, co się potem pojawia w przemyśle, w security i tak dalej, wywodzi się z medycyny. Dlaczego? Bo medycyna dąży do tego, tam badanym obiektem jest pacjent. Dla walizki, dla złącza spawanego, dla odlewu nie ma znaczenia, jaka tam jest dawka promieniowania. Na pewno można to prześwietlać x razy dziennie. Nie ma, natomiast pacjentem jest troszeczkę inaczej. Dlatego medycyna cały czas dąży do tego, żeby z kolei ten detektor, który rejestruje, dawniej to była błona röntgenowska, bardzo słabo czuła, ona wymaga długiego czasu. W tej chwili te czasy są milisekundowe, nanosekundowe są do rejestracji. Czyli ten detektor, żeby był jak najbardziej czuły, bo jeżeli on jest bardzo czuły, to można przy małych dawkach dokonać obrazowania. I cały ten postęp zawdzięczamy właściwie medycynie.
1: No często się jeszcze mówi, że takim kołem zamachowym różnych wynalazków jest branża militarna, wojsko. Jest jakieś zastosowanie w wojsku promieni röntgenowskich? Na pewno jest, ale
0: jest i mamy,
1: chcę, żeby pan to powiedział.
0: Mamy też, bo jak mówię, eksponaty pozyskujemy z różnych instytucji, instytutów. Mamy z Wojskowej Akademii Technicznej. Część urządzenia, no, nazwijmy to lampę röntgenowską, która służyła do badania wybuchów. Do badania wybuchów. W przypadku wybuchów tam są czasy bardzo krótkie. Tam są czasy rzędu nanosekund. I mamy takie urządzenie, które no jest rewelacyjne, dlatego że z jednej strony wymaga do zasilania, wymaga pracy elektrowni Bełchatów.
1: O matko.
0: Jak byli tutaj w muzeum dyrektorzy elektrowni Bełchatów i elektrowni Opole, ja im pokazuję tę lampę, no to potraktowali to jako żart. Ale jak zaczęliśmy liczyć, no to wychodzi, to jest lampa, która pracuje przy napięciu 450 kV. To nie jest dużo, to takie napięcia w przemyśle są stosowane, ale natężenie prądu jest 10 kA. Jeżeli pomnożymy te dwie wartości, to mamy 4,5 tysiąca MW. To jest 12 bloków po 360.
1: Jak
0: tyle
1: było,
0: tylko,
1: do czego to wykorzystywane?
0: Że to trwa 20 nanosekund.
1: No na szczęście.
0: Więc ta lampa nawet nie wyparuje. Okay. Ale to są typowe zastosowania właśnie wojskowe. Ja się zresztą teraz też wybieram w przyszłym tygodniu do Wojskowej Akademii Technicznej tam jeszcze, bo zakupiono nowe urządzenia wieloźródłowe. Cały czas się, szczególnie teraz są, znalazły się środki na te zastosowania militarne. Natomiast generalnie typowa radioskopia, czyli radiografia, to prześwietlanie, to była stosowana w Stalowej Woli, była stosowana w zakładach. Ja mam też lampy z wojskowych zakładów lotniczych WZL, gdzie na przykład WZL-4, tam rozbierano silniki lotnicze, no to jeszcze te radzieckie. Migi i SU, no i po jakimś resurcie one są rozbierane i to podlega właśnie badaniom, między innymi badaniom rentgenowskich i takich kilka urządzeń rentgenowskich z tych zakładów lotniczych WZL-4 dostałem, jak również mamy ciekawe urządzenia z samych zakładów produkujących, czyli dawnych zakładów w Rzeszowie, zakładów PZL lotniczych, no teraz to jest plant Whitney, tam robią elementy do silnika F-16 i przy okazji chciałem powiedzieć, właśnie w tych zakładach WZL-4 w Rzeszowie, w zakładach lotniczych w Rzeszowie jest odlewnia, która wykorzystuje tą metodę dyfrakcji do badania właśnie czego? Łopatek. Łopatki w silnikach samolotowych no są bardzo krytycznym elementem i one tam dla jednego stopnia są wykonywane z tak zwanego monokryształu. Normalnie metal krystalizuje w formie polikryształu, czyli to są ziarna. My czasami te ziarna widzimy na przykład na takim wiaderku ocynkowanym, to widzimy takie plamy, które stanowią poszczególne duże ziarna. Natomiast ta łopatka do silnika, konkretnie to są do silnika Benninga, ona musi być wykonana z monokryształu, czyli jeden kryształ stanowił łopatkę. I do tego, żeby sprawdzić, czy to jest ten monokryształ po odpowiednim kierunku, służy ta metoda dyfrakcji. Urządzenia pracują, trzy urządzenia 24 godziny na dobę, kilka osób, każda łopatka, która jest tam, to jest odlew, przechodzi właśnie kontrolę dyfrakcyjną. Także w wojsku te metody są jak najbardziej stosowane, no a w tej chwili widać jest nowe pole. Raz, że ta branża lotnicza, to są no, podobnie zakłady w Skarżysku Kamiennym wojskowe. Jest kilka tych zakładów, przemysł kosmiczny. To te nazwy czasami nie są tak popularne, ale są i stosują. Tam są stosowane już i tomografy przemysłowe.
1: Nawet. No tak, my teraz będziemy mocno i się zbroić i jak słyszę z deklaracji, chcemy też podbijać kosmos, więc za tym pójdą teraz środki, no to faktycznie no, te branże mogą tak trochę ożyć i sobie o rentgenie przypomną, tak? Prawie wszyscy być może. Bardzo potrzebna technologia.
0: No i jeszcze na koniec wspomnę o jednej dziedzinie, całym obszarze, bośmy mówili o tym obrazowaniu, tworzeniu obrazu, o tej dyfrakcji, która daje informacje o strukturze, czy jak jest zbudowany kryształ, gleba, skała i tak dalej. Dla informacji możemy się pochwalić, że mamy taką lampę rentgenowską, którą nam na dziesięciolecie naszego muzeum amerykańska firma za zezwoleniem NASA przesłała, której siostra można powiedzieć, bo to jest kilka sztuk wykonano tych lamp, pracuje na Marsie, w łaziku marsjańskim Perseverance do badania życia na Marsie. Wykorzystując właśnie metodę dyfrakcji, czyli badanie struktury gleby i to, że my wiemy, jak jest zbudowana skała dokładnie na Marsie, to tylko z informacji przesłanych z tego łazika, bo nikt jeszcze skały z Marsa nie dostarczył na Ziemię.
1: Tak. To tylko dane na razie przepływają.
0: Natomiast jest jeszcze trzeci obszar, który stanowi tak zwaną zwykłą analizę chemiczną, czyli rentgen służy do wykonywania składu chemicznego metodą tak zwaną niedestrukcyjną, bezkontaktową, a więc można obrazy, dzieła sztuki badać tą metodą.
1: Prawda, no przecież rentgenem się sprawdza, czy obraz jest oryginalny.
0: To jest obrazowanie, jest z jednej strony obrazowanie, że możemy sprawdzać obrazowanie.
1: Odczynniki pochodziły z danej epoki,
0: ale
1: te
0: odczynniki możemy właśnie diagnozować, bo trzeba też sobie zdawać sprawę, że malarze, oprócz tego, że my ich podziwiamy jako za ich talent malarski, to trzeba sobie jeszcze uświadomić, że oni byli przede wszystkim chemikami.
1: Wiem, wynajdywali farby, mieli swoje receptury.
0: Pigmenty musieli sami tworzyć, niczego nie kupowali na eBayu, na Allegro, sklepie, bo tego nie było.
1: To
0: natomiast to była ich tajemna wiedza, którą zachowywali dla siebie albo przekazywali uczniom i w związku z tym można obraz namalować tak wiernie dzisiaj, że specjaliści nie poznają, co jest oryginał, a co kopia.
1: Ale pytanie, czy to
0: ale po składzie chemicznym
1: epoki,
0: wykryjemy, bo nie wstrzelimy się z tymi pigmentami w ten skład chemiczny, który używał Matejko czy Kosak do współczesnych.
1: Oczywiście, tak. Tu wszystkim zainteresowanym polecam książkę Sobowtór Macieja Siembiedy z naszym opolskim rodowodem, bo tam jest właśnie o takich obrazach cudem odnajdywanych, kopiach, nie będę spoilerował, ale tam też autor sporo pisze właśnie o metodzie badania obrazów. I tak mi się przypomniało, to jest dokładnie tak. To jest tak, pod naszą rozmowę to bardzo, bardzo pasuje. No, tudzież film Da Vinci, teraz niedawno druga część średnio udana wyszła, tak, spod pędzla Juliusza Machulskiego, naszego reżysera. No dobrze, a tak jeszcze wracając do zbiorów, bo ja pamiętam jeszcze z naszej tej audycji Duet na fali, że a propos tych zbiorów pańskich, na przykład z Japonii, z Arabii Saudyjskiej, że na przykład darczyńcami, czy te miejsca, z których pozyskiwano eksponenty, na przykład były ambasady. A dlaczegoż?
0: Znaczy, my już od dłuższego czasu jesteśmy znani na stronach internetowych, także czasami ja się nie zwracam do kogoś z prośbą, a przychodzi wręcz do mnie propozycja przekazania sprzętu, bo większość tych darczyńców to czuje właśnie tą ideę zachowania pewnych cennych okazów. Natomiast generalnie w początkach tworzenia tej kolekcji, to inicjatywa wychodziła ode mnie, że się zwracałem głównie pocztą mailową, wiedząc, gdzie są tego typu urządzenia stosowane. Także czy to do Japonii, czy do Australii, czy do tych Emiratów Arabskich, no to była od nas inicjatywa. W tej chwili się często zdarza, no na przykład ostatnio dostaliśmy ze Słowenii, byłem zaskoczony, bo przywieziono nam całą paletę urządzeń rentgenowskich, gdzie sam się nie zwracałem, prawda?
1: O, no to ciekawe, no to dobrze. To...
0: Cała lista ofiarodawców, ona jest dostępna na stronie internetowej. Mhm. Mamy tych instytucji 540, natomiast samych osób jest znacznie więcej, bo w danej instytucji może być kilka osób, na przykład AGH, tam jest kilka wydziałów, kilka katedr, czyli figuruje AGH, ale po rozpisaniu tam może być jeszcze 4-5 nazwisk, podobne pewne uczelnie czy instytuty, że gdybyśmy to wzięli pod względem osób, no to będzie ponad 600 darczyńców, ale 540 jest samych instytucji, z tego 170 chyba 6 spoza Polski.
1: A zdarza się, że pan już odmawia, bo nie wiem, bo albo już ma, albo no już po prostu miejsca w tym muzeum brakuje. Jak to tu wygląda?
0: To znaczy, z tym jest troszeczkę problem z odmawianiem, bo jeżeli ktoś sam zgłasza, albo ja proszę i on mi przekazuje, tam są cenne eksponaty, a przy okazji są takie, które my już mamy.
1: No właśnie.
0: No to ja nie mogę odmówić. Nie mogę odmówić i stąd mamy wiele takich, no one nie są eksponowane na salach wystawowych, są w magazynie, bo nie ma sensu pokazywania dwóch tych samych. Natomiast no wiadomo, kiedyś z Polskiej Akademii Nauk dostałem propozycję 60 lamp rentgenowskich, z tego 40 było tych samych. No ale to w takich sytuacjach no trzeba po prostu przyjmować.
1: Rozumiem, rozumiem. No dobrze, coś z czego jest pan tak wyjątkowo dumny, taki rarytas, że w ogóle tego już nigdzie się nie spotka. Niech pan wymieni.
0: No mamy kilka takich. No mamy przede wszystkim aparaty, bo ta nazwa, która oficjalnie istnieje, Muzeum Lamp Rentgenowskich, jest taką nazwą, powiedzmy, już nieadekwatną do zbiorów. Zaczęło się od lamp, czyli tych takich źródeł, a w tej chwili już mamy właściwie wszystko, co jest związane z promieniowaniem. Mamy dużo detektorów, radiogramy, negatoskopy, sprzęt do pomiaru i tak dalej, i tak dalej.
1: I do tej fluorescencji rentgenowskiej, ja muszę zapytać, co to ta fluorescencja?
0: A fluorescencja to jest analiza składu chemicznego.
1: O,
0: tośmy
1: to
0: nie nazwali, to teraz
1: tylko to jest bardziej fachowa
0: bardzo
1: nazwa.
0: Dziękuję okay, bardzo.
1: Dobrze,
0: tak.
1: Dobrze.
0: Czyli dyfrakcja to jest struktura, tak, to jest co innego. Tak. Na przykład mówię struktura, to jest NaCl, czyli mi daje budowę, jak jest chlor zbudowany, gdzie są jony chloru i jony sodu. Natomiast analiza to mi mówi, ile tego chloru jest i ile tego sodu jest. Czyli to są dwie różne metody, dlatego mówię, w tym łaziku ta nasza lampa wykorzystywana jest i do fluorescencji, i do dyfrakcji, bo ona ma podać i strukturę skały na Ziemi, na Marsie, ale jednocześnie skład chemiczny.
1: No dobrze, a tak jeszcze sobie też zapisałem w notatniku pytanie, nie wiem na ile pan z niego wybrnie, no ale dobrze, cały czas mówimy o tym, że to wszystko jest bezpieczne i oczywiście w tej medycynie wiemy, jesteśmy tam zamykani, dostajemy nawet takie ołowiane ochraniacze, my mężczyźni na pewne części ciała, na tych bramkach, na tych lotniskach, tudzież przy tym pożywieniu, w tym przemyśle, to są wszystko takie dawki mikro. A czemu w ogóle promieniowanie jest takie, no, szkodliwe, żeby nie powiedzieć zabójcze dla człowieka? Jak to działa?
0: Nasze samo promieniowanie jako promieniowanie nie, tylko co się za tym kryje, bo do promieniowania zaliczamy również przecież promieniowanie radiowe, ale radiowe, które uważamy, że nie są szkodliwe, promieniowanie tak, tak, podczerwone, promieniowanie widzialne światło, promieniowanie UV, które już zaczyna być szkodliwe,
1: słoneczne,
0: ostrzegają nas przed nadmiernym ekspozycją na promieniowanie UV z uwagi na pojawianie się czerniaków, to są nowotwory skóry, a więc a dalej mamy za promieniowanie UV, mamy promieniowanie rentgenowskie, a więc tym, co jest szkodliwe, to nie promieniowanie, tylko energia, którą to promieniowanie niesie. I przykładowo energia promieniowania fal radiowych, podczerwonych, mikrofal, widzialnych jest względnie mała, nie jest w stanie niczego z komórką zaburzyć, natomiast promieniowanie już UV już powoduje zaczerwienienie skóry, bądź powoduje raka. A promieniowanie rentgenowskie, które ma jeszcze dużo większą energię niż UV, niszczy już komórki nie tylko na zewnątrz ciała, ale ponieważ wnika do środka, może powodować również niszczenie komórek wewnętrznych.
1: To zostało... Tak się niszczy komórki rakowe przecież.
0: Tak się
1: właśnie,
0: niszczy,
1: prawda?
0: Komórki rakowe i tutaj jest to...
1: Ale nie bez szkody dla reszty organizmu.
0: No tam się zabezpieczamy tak, że dzisiaj można praktycznie powiedzieć, że niszczymy tylko komórki rakowe. Bo są te cyberknife, takie noże, które znowu działają na tej zasadzie przestrzennej, że one są w stanie, bo nowotwór ma bardzo nieregularny kształt i mówimy o tak zwanej nowotworach wewnątrz, a nie na skórze, tylko wewnątrz ciała, to tam się wykorzystuje właśnie tą przestrzenną, przestrzenne naświetlanie, gdzie wiązka przechodząc pojedynczy promień nie jest tak szkodliwy, natomiast jeżeli on się skupia tam tysiące promieni w jednym miejscu, w punkcie, to w tym miejscu on już powoduje tą znaczną szkodliwość. I to ta szkodliwość zaczęła być zauważana dość wcześnie, można powiedzieć w ciągu niecałego roku pierwszych eksperymentów z promieniowaniem zauważono właśnie, no co zauważono? Przede wszystkim wypadanie włosów, prawda, jakieś zaczerwienie piersici. Naukowcy to wręcz celowo się naświetlali, to samo dotyczy promieniowania z izotopów, prawda, Becquerel nosił w marynarce izotop, prawda, i obserwował, jak mu się tam skóra czerwienieje.
1: Nie wiem, czy tak było, ale na filmie tak było. Marie Skłodowska-Curie też tam z tym radem paradowała na co
0: dzień. Ona miała z tym do czynienia. Niestety. Ona miała z tym do czynienia. Dzisiaj jest, przepisy mamy z kolei tak rygorystyczne, aż do przesady się uważa. Taka panuje teoria liniowa, czyli liniowa zależność skutków od dawki, co nie jest do końca prawdą, ale nikt tego nie chce zmienić. To ta teoria liniowej zależności została wprowadzona w czasach zimnej wojny, gdzie chciano społeczeństwo jak gdyby zastraszyć promieniowaniem.
1: Tak.
0: Wprowadzono te rygorystyczne przepisy, które dzisiaj są w zasadzie skutkują na niekorzyść, bo trzeba odpowiednie grubości stosować i tak dalej. Nie zawsze jest to uzasadnione, ale no mamy takie przepisy, jakie mamy, że na przykład dzisiaj żaden z tych naukowców, którzy kiedyś robili te eksperymenty, nie mógłby tych eksperymentów powtórzyć, bo by mu przepisy nie pozwalały. Dzisiaj notatki Marii Skłodowskiej-Curie, wzięcie tych notatek do ręki powoduje, że ja mam przekroczoną dawkę. No tak, wtedy nie były te przepisy aż tak. One uległy, bo te dawki, odkąd zaczęły być liczone, to 70 razy zostały zmniejszone na dzień dzisiejszy. A i tak nie są one przekraczane.
1: Ludzkość
0: z uwagi na to świadomość, że no, jesteśmy objęci, osoby są, które pracują przy promieniowaniu, tak zwanym promieniowaniu jonizującym, one są pod kontrolą i medyczną, i formalną, noszą specjalne wskaźniki, kasety. I tak pracują, że właściwie mimo, że mamy tam określoną dawkę dopuszczalną roczną dla tych pracowników narażonych na promieniowanie, to większość z tych pracowników nie osiąga tej dawki. Tak samo piloci są objęci kontrolą dozymetryczną, bo oni też z racji lotów na tych wysokościach
1: promieniowanie dostają... Promieniowanie to kosmiczne.
0: Kosmiczne, tak. Co stanowić będzie na pewno zagrożenie dla lotów na Marsa.
1: No jedno z większych wyzwań, nie silnik i prędkość, że nas tylko zabierze, tylko odporność na promieniowanie, które zabija.
0: Osłon nie możemy zastosować. Tak. Promieniowanie jest dużo większe, prawda?
1: Tak.
0: I czas sam lotu to jest dużo większy.
1: Tak, dokładnie, tylko właśnie. Tak. O tym też w jednym z salonów naukowych była mowa i tu od razu słuchaczy odeślę do odcinka choćby z dr Katarzyną Książek z Politechniki Opolskiej. Panie doktorze, czego życzyć na kolejne lata? Muzeum ma się świetnie. Przydałaby się większa siedziba? Prowokuje trochę, ale ma pan okazję, niech pan składa życzenia.
0: Na razie muszę być wdzięczny i dziękować za to, co mam. Z tym, że jest tylko jeden problem, bo musimy już odmawiać pewnym ciekawym darczyńcom, dlatego że to jest trzecie piętro, jest winda jaka jest i klatka schodowa. My moglibyśmy mieć na przykład tomograf, który moglibyśmy pokazać jak jest zbudowany, ale jest problem z wniesieniem, czyli dostarczeniem go na trzecie piętro. Jest to niemożliwe. Czyli wiele takich wielkogabarytowych urządzeń nie da się
1: no fizycznie po prostu umieścić w muzeum.
0: Natomiast na dzień dzisiejszy mamy, to jest prawie 400 metrów kwadratowych powierzchni, trzy duże sale, wprawdzie są w większości wypełnione, ale myślę, że jest już coraz mniej tych eksponatów, a poza tym też to chyba rozumiemy wszyscy, że w miarę rozwoju technologii te wszystkie eksponaty są coraz to mniejsze, lżejsze. To nie są takie ciężkie aparaty, jak były kiedyś stosowane.
1: Mamy
0: już w tej chwili takie aparaty na nanorurkach węglowych nawet, gdzie z 20 kg kołpak robi się 2 kg.
1: To jak wszystko. Także jeszcze kilka pokoi, a teraz w komórce
0: zmieścimy w tych 400 metrach jeszcze wiele.
1: No dobrze, to bardzo się cieszę, oby muzeum jak najdłużej funkcjonowało. Ja oczywiście zachęcam, żeby je zobaczyć na własne oczy i się tam po prostu fizycznie udać. Przypominam, drugi kampus Uniwersytetu przy Pruszkowskiej, ale też na stronie internetowej, jak sobie wygooglacie, to znajdziecie, możecie odbyć wirtualny spacer.
0: Tak,
1: muzeum ja taki spacer odbyłem i obiecuję, że też zajrzę w mury, bo to aż nie wypada. A za dziś już piękne dzięki. Przypomnę, moim gościem Salonu Naukowego był dr Grzegorz Jezierski, to założyciel i kustosz Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej. Piękne dzięki za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję wam również, drodzy słuchacze. I już od razu teraz zapraszam na kolejną audycję z cyklu Salon Naukowy, jak zwykle w poniedziałek po 22:00. Dobranoc.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Zanim powiem Państwu, kto będzie moim gościem dziś w studiu, posłuchajcie piosenki. Ona oczywiście już Wam sporo zdradzi. Mogliście ten utwór usłyszeć na żywo, ci, którzy słuchali Radia Opole, bo mieliśmy transmisję koncertów festiwalowych, albo byli osobiście. Ta piosenka się pojawiła. I już pewnie będziecie wiedzieli, kto to, ale na razie nie zdradzam. Posłuchajcie.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu są Henryk Cich, cześć.
1: Cześć.
0: I Marek Jagódzki, cześć.
2: Cześć, bardzo miło.
0: Dwóch z pięciu, sześciu w tej chwili członków grupy Universe, która stała się taką solidną grupą gitarową, chociaż od razu powiem, Marek to klawiszowiec, ale klawisze Universe to zawsze był instrument bardzo, bardzo ważny od początku, plus gitara częściej akustyczna, chociaż i elektrycznych nie unikaliście. Natomiast spotkaliśmy się nie tyle, żeby powspominać, co ogłosić radosną wiadomość. Premiera była w czasie Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. 6.06.2026. Już zacząłem podejrzewać, że staliście się zespołem black metalowym.
1: Teraz sobie zdałem sprawę, ale myślę, że te 26 tu trochę...
0: Ratuje, ta dwójka się tam jeszcze wcisnęła. To prawda. I nowa zupełnie płyta. I przyznaję, już sama ilość kompozycji mnie zdumiała, bo rzadko dziś spotykamy płyty, żeby było tam aż 18 utworów. Tak. Najczęściej 12, 10, to jest taka klasyka, tymczasem u was, ale jak rozumiem, po prostu otworzył się worek z pomysłami na kompozycję.
1: Dokładnie, było też tak, że tu jest część piosenek, które były już na koncertach, ale nie zostały nagrane, albo miały wersję taką nagraną wcześniej, ale nie były wydane. Więc teraz po wielu latach, tak ja jestem wielkim fanem Abby, tak jak Abba miała po 40 latach też po prostu nowe nagrania, to trochę może wcześniej, bo po 18 latach. Ale bardzo się cieszymy, że możemy po prostu pokazać ludziom, że Universe dalej tworzy, dalej gra. Universe to w tej chwili jest 6-osobowy zespół, tak jak wspomniałeś. I tam jest sporo właśnie twórczości, nie tylko mojej, ale i chłopaków zespołu, więc jest taka różnorodność, ale co to skleja? Tyle lat grają w Universie, że każda kompozycja, tak jak w Abbie, po prostu jest zaaranżowana w taki sposób, że każdy utwór inny, jedne sentymentalne, jedne bardzo spokojne, inne mocniejsze. Może nie ma takiego heavy metalu, nie ma, ale jednak myślę, że jeśli chodzi o teksty też, to bardzo jest ciekawa rzecz, że w tekstach Universe i teksty to bardzo ważna rzecz, bo wcześniej nagraliśmy ponad 160 utworów, których też nie wszystkie są znane. No zawsze tylko te tacy byliśmy, Lennon, Chcę w Peru zmienić deszcz, tyle chciałem ci dać, to są te znane. Bardzo się cieszymy, że zespół Universe ma dużo hitów, bo to też w dzisiejszych czasach, jak nawet oglądałem festiwal w Opolu, to są znane nazwiska, ale niekiedy nie do końca mają przeboje. A tutaj my mamy dylemat cały czas, które przeboje zagrać, jest ich naprawdę sporo. Wielu piosenek się nie udało wylansować i w tej chwili też robimy właśnie akcję dzięki temu, że ten nowy materiał wyszedł. Właśnie jesteśmy tutaj w studio Radia Opole, z czego się bardzo cieszymy i mam nadzieję, że mieszkańcy Opola i wszystkich okolic, które pamiętamy od festiwalu z Opola 83, bo faktycznie jest coś takiego tu w Opolu, że jeśli tu się coś pokaże i jeśli publiczność tutaj artystę doceni, to się ciągnie latami, pokoleniami i jest nam bardzo miło, że możemy dzisiaj tutaj zagościć i zapromować nasze najnowsze piosenki.
0: No tak, ja też się bardzo cieszę, że tym razem przy okazji festiwalu już nie tylko właśnie wspomnienia, chociaż wystąpiliście na koncercie też, którego mógłby się mało kto spodziewać, bo zdecydowanie rockowym. Bogdan Olewicz, wybitny tekściarz, zdecydowanie dla rockowych kapel. I myślę, że jak ktoś nie śledził waszej całej kariery i nie czytał w książeczkach na oryginalnych płytach, kto jest autorem tekstu, to mógł się nagle zdziwić. Jak to? Universe i Olewicz?
1: No tutaj to było na początku, właśnie po festiwalu w Opolu z Mr. Lennonem. Musieliśmy się z Mirkiem zdecydować na zawodostwo. Trzeba było, podpisaliśmy taką umowę z ZPR-ami z Warszawy i zajęli się nami pan Antoni Kopf, były też dyrektor festiwalu w Opolu i Bogdan Olewicz. Oni się, że tak powiem, jeden od strony kompozycji, drugi od strony tekstowej, mieli się nami zająć. No, nie wiedzieli na początku, że my mamy sporo utworów, które jeszcze nie wszystkie miały teksty, więc właśnie Bogdan Olewicz pomógł nam na początku, bo to naprawdę to się tak wydaje, ale jak w tym koncercie autobiografia, tyle piosenek różnych, nawet sam się zdziwiłem, że niektóre też są jego autorstwa, ale to są te stare, dobre czasy, kiedy no było paru, to się tak nazywa w cudzysłowie tekściarze, ale to są wielcy artyści, którzy potrafią tak napisać, że do dzisiejszego dnia śpiewamy te utwory i się, właśnie jeśli jest dobry tekst, to się go nie trzeba uczyć. Czyli się po prostu zachodzi w pamięci, zapamiętuje się je, jesteś lekiem na całe zło na przykład, nie? To po prostu przecież nikt tego tekstu nie miał przed oczami i jak się śpiewa ty w tej samej kurtce, szósty rok i tak dalej. Nie?
0: Oj, to prawda. Ja wam życzę, żeby tak było też z nową płytą, a o tym, czy tak będzie, bo posłuchamy sobie za chwileczkę wybranych utworów i o nowej płycie za chwilę jeszcze też będziemy rozmawiali po tej garści wspomnień, więc przed wami teraz utwory z nowej płyty grupy Universe, a za chwilę wracamy do rozmowy.

0: I już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest Henryk Cich, czyli wokalista. Na wszelki wypadek dodam, bo mówiłem, że Marek Jagódzki, instrumenty klawiszowe.
1: No ja też całe życie na klawiszach. Ja myślę, że ludzie kameralnie też gram, ale w tej chwili muszę robić za wokalistę faktycznie, żeby trochę tego ruchu na scenie było.
0: No tak,
1: ale przy klawiszach się raczej stoi i nie ma opcji, a tutaj Marek godnie mnie zastępuje. Jeszcze dodaje takich dźwięków, których ja może bym nigdy nie zagrał, więc bardzo się cieszę, że go
0: ale
1: mam.
0: Ale widzisz, fajnie, że o tym powiedziałeś, bo wiesz, zespół moim zdaniem i to jak już wspomniałeś o tym, że zespół też ma swój udział w płycie kompozytorski, ja myślę, że ona przede wszystkim brzmi moim zdaniem tak, że fani Starego Uniwersu nie powinni być rozczarowani, bo jakiś taki duch, atmosfera jest absolutnie wyczuwalna. Nie jest to też płyta na siłę nowoczesna, żebyście nagle próbowali, nie wiem, przewracać wszystko do góry nogami, robić nowy początek, ale jest nowoczesna. To się wam udało. Ja mówiłem o tym elemencie rockowym i uważam, że dla rockowego ucha, które lubi bardziej subtelne dźwięki balladowe, śmiało część kawałków może trafić do odtwarzaczy na luzie. Zresztą ja myślę, że ta muzyka rockowa zawsze była, że dla mnie grupa Universe to był taki soft rock. U nas rzecz taka rzadko omawiana. Na zachodzie, zwłaszcza w Stanach, bardzo popularny AOR. Kapele takie, które niby słodko, niby fajnie, ale jednak z pazurem, ale z zadziorem i z jakimś takim tekstem, który trafiał często zresztą też o miłości. I wam się to udało. Moim zdaniem świetna płyta.
2: No to bardzo dziękujemy. No, taki bardzo pilnowaliśmy tego właśnie, żeby nie próbować przeskoczyć samych siebie, żeby to był uniwers, żeby właśnie nasi starzy fani nie byli rozczarowani, żeby wiedzieli po pierwszych dźwiękach, że to my. Nie?
0: I fajnie też dodać właśnie coś od siebie, bo jak ty już powiedział, że wprowadzasz takie na przykład dźwięki, bo to też chyba jest bardzo satysfakcjonujące, żeby nie grać tylko nuta w nutę tego, co było na płycie 30 lat temu, ale no, jestem muzykiem, jestem kompozytorem, aranżerem, mam jakieś pomysły, słuchajcie, zróbmy jakiś fajny pasaż, nie? Albo dajmy jakąś fajną solówkę, bo to też jest fajne, że wy nie boicie się pograć. Tu naprawdę instrumenty nie są tylko tłem, zwrotka, refren, dwie minuty, jak to dzisiaj często bywa, tylko to są naprawdę kompozycje, instrumentalnie też. Tutaj ludzie grają muzykę i tej muzyki sporo jest.
1: I tam jest dużo takich właśnie dźwięków, takich smaczków, które po prostu niekiedy pojawiają tylko jeden tam raz, załóżmy gdzieś tam jakaś mała zagrywka, ale możemy przyznać, że tutaj nie ma żadnej sztucznej inteligencji, wszystko jest jakby u nas zagrane, tak Pan Bóg przykazał, żywe bębny, żywy bas, żywe gitary, żywe wokale, nagrywanie chórków też niekiedy niejednokrotnie, żeby to brzmiało. Niekiedy Wojtek mnie wspomaga, niekiedy ja wspomagam jego, w zależności jakie są kompozycje. Jest to naprawdę taki... Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, bo 2 lata temu wydaliśmy album Universe Live, tam 13 tych najbardziej znanych piosenek, które są na koncertach, one też są właśnie już w takiej wersji koncertowej i to, co powiedziałeś, że jest taki trochę zadzior, bardziej to brzmi rockowo niż wtedy i te wszystkie utwory, w zależności czy zagramy Daj Mi Wreszcie Święty Spokój, czy Bądź Moją Iskrą, czy Jak Małe Łzy, czy Wołanie Przez Ciszę, czy W Perły Zmieć Deszcz, to one wszystkie jakby mają, są takie kompatybilne z to, co to też wspomniałeś, że jest to nowoczesne. Niektóre utwory są tak zaaranżowane po prostu, że tam niewiele możemy zmienić, żeby to po prostu brzmiało tak, jak trzeba od pierwszego do ostatniego dźwięku. Ale w niektórych piosenkach mamy taką swobodę, bo koncertów mamy bardzo dużo i też każdy koncert jest inny. Każda piosenka zagrana niby ta sama. Jakby tak porównać, to może 10 wersji byśmy posłuchali koncertowej i myślę, że ani jedna nie byłaby taka sama. Mimo, że wydaje się, że wszyscy grają to samo, ale jednak od atmosfery koncertu dużo zależy od naszych emocji, nastawienia, a jedno, co mogę powiedzieć, chyba też zgodzisz się, Marku, ze mną, zespół lubi wyjeżdżać na koncerty, po prostu. Jak mamy jakąś przerwę, niekiedy dwutygodniową, niekiedy to już jest stęsknieni jesteśmy, przeważnie wyjeżdżamy na 2-3 dni w tygodniu i po prostu zaczynamy odwiedzać różne rejony Polski i mamy fanów wszędzie, pozdrawiamy ich bardzo serdecznie z tej strony tutaj. No i będziemy do Was docierali, mamy teraz tylko dylemat, które piosenki nowe zagrać na koncercie i które w związku z tym muszą wylecieć z tego żelaznego repertuaru, którego
0: tak,
1: mamy dużo.
0: Bo rzeczywiście to jest tak, że przy 18 utworach, gdybyście chcieli zagrać całą płytę...
1: No to już nie zagramy jeszcze, nic.
0: No, no chyba, że koncert jakiś 3-godzinny, prawda, bo 4-godzinny, taki z przerwą kolacyjną na obiad.
1: No ale przeważnie, wiesz, jak się na jakichś koncertach takich letnich graczy na Dniach Miast, no to masz te 70 minut, to nawet cały album by się nie zmieścił, podejrzewam.
0: Ale wiecie co, ja myślę, że jest tak, że ludzie zaczną słuchać płyty, bo od premiery minęło no niewiele czasu i myślę, że jak zaczniecie grać na koncertach, a ludzie zaczną też słuchać płyty, macie też, no dzisiaj mamy social media, będą do was pewnie pisać, jak im się to podoba, który no kawałek, pewnie. A zagrajcie, słuchajcie, bo fani potrafią dzisiaj naprawdę dużo i mogą was na jakimś profilu facebookowym zasypać. Zagrajcie koniecznie na koncercie El Camino na przykład,
2: o, nie?
1: Już w tej chwili widzę, że już ten utwór zaczyna się tam podobać, już w komentarzach
0: no
1: widzę.
0: I właśnie, tak, no. Tak samo
1: mimo, że jest na samym końcu, jako ostatni, to znaczy, że dany słuchacz czy fan przesłuchał wszystkie.
2: Ale moim zdaniem ta piosenka jest dokładnie w tym miejscu płyty, w którym powinna być.
1: Dokładnie.
2: To, że ona jest na końcu właśnie, a jej tekst Olka Woźniaka właśnie też tak łączy to, że tacy byliśmy jeszcze wczoraj, a tutaj ta nasza droga, to już wszystko się dzieje i no, uważam, jest w tej piosence zapowiedź taka, że to nie koniec, nie? Że...
0: Oj, to na pewno też nie koniec naszej audycji, jeszcze za chwilę do was wrócimy. Ale na razie kolejne piosenki z nowej płyty. Będzie parę słów do M i coś także retro, żeby było tak dla, przy tych wspomnieniach, wołanie przez ciszę.

0: Może powiem, kto napisał ten utwór muzycznie? Przyznasz się? No, Marek Jagocki.
1: Wspomniał już.
2: To moja piosenka, bardzo się też cieszę przy tej okazji, że wpisałem się kompozytorsko w dorobek Universe. Mm-hmm.
1: No. Tak.
2: To mój taki debiut tutaj.
1: Ja tutaj powiem, rzeczywiście niektóre utwory są przez kilku z was komponowane, bo już sobie zdążyłem poprzeglądać, natomiast rzeczywiście Aleksander Woźniak większość tekstów chyba.
0: No on, to był też taki zbieg okoliczności, ostatni występ Mirka, 2 dni przed śmiercią był właśnie zespołem PIN. I oni tam po prostu zaprosili gościnnie Mirka do zaśpiewania piosenki Niby Bracia. Rozmawiali potem w garderobie, może by wspólnie coś zrobić. Na co Mirek powiedział, no wszystko przed nami. Więc w pewnym sensie to oczywiście była tylko taka rozmowa w garderobie, ale jak rozmawialiśmy z Olkiem Woźniakiem, to on to wspominał i też, on się też wychował na Uniwersie i w wielu piosenkach w tekstach jest nawiązanie do niektórych starszych przebojów, które gdzieś tam pojawia się, albo kawałek, tak jak mówiłeś, tutaj tacy byliśmy, jest trochę Zdaj mi wreszcie święty spokój, z Ona wie, nie wiem czy to miłość, że jakieś tam są, ja też napisałem utwór Parę słów do M, które też nawiązuje do paru utworów wcześniej, no i mamy taką perełeczkę, Nie ma już nic, gdzie Mirek się odzywa. Śpiewa jedną zwrotkę, jeden refren, potem wspólnie śpiewamy. To taki utwór, który też nigdy nie był nagrany i tak sobie postanowiłem zrobić taki duet z nim, taki trochę pożegnalny. Ja zaczynam śpiewać, potem on wchodzi, potem śpiewamy we dwójkę, no i tutaj jakby jest wyjątkowo w tej piosence widać te nasze barwy wokalu. Mhm. Bo niekiedy się wydaje, że to nie wiadomo kto śpiewa dopiero. Jak się zaczyna słuchać, to widać i to jest też jakby może taki dar, że te nasze wokale, mimo że no jak się teraz słucha, to one są trochę inne, natomiast ja to nazywam kompatybilne, że jak się często na naszych koncertach ludzie mi mówią jako komplement, że nic mi się głos nie zmienił, co też jest jakbyś takim w pewnym sensie no czymś takim, bo to nie mój wokal oni zapamiętali, nie? Ja też trochę z tyłu stałem tam przeważnie grając na klawiszach i dośpiewując czy chórki, czy tam po prostu jakieś dodatkowe wokale, a potem trzeba to było wszystko wziąć na siebie. To też, to się tak wydaje, że wydawałoby, że po tylu latach uda nam się na nowo i na festiwal wrócić do Opola. 2 lata temu byliśmy, 2 czy 3, na 60. jubileuszowym byliśmy z Mr. Lennonem. No też się udało przypomnieć po 40 latach, to ja musiałem wziąć na siebie odpowiedzialność, żeby po 40 latach tego Lennona zaśpiewać, ale bardzo fajnie to wyszło, jeszcze tacy byliśmy, udało się przypomnieć, więc jednak w tym Opolu, jakby nie patrzeć, jest sentyment i teraz znowu jesteśmy, znowu i myślę, że za rok no będzie równo 20 lat, jak tego najważniejszego uniwersa nie ma wśród nas i myślę, że byłby taki powód, żeby albo Universe się znalazł koncert. Przynajmniej w paru utworach, tym bardziej, że pierwszy koncert Universe był w 1982 roku, więc będzie równo 45 lat od pierwszego koncertu Universe. Więc też tak sobie pomyślałem, że już trzeba, jak to mówią, kuć żelazo, póki gorące, póki tam jeszcze jakieś pomysły się dzieją, żeby być może w przyszłym roku się już pojawić. Tym bardziej, że te nasze nowe nagrania, myślę, że przez rok się też gdzieś tam tu i ówdzie pojawią. Być może niektóre się staną przebojami.
1: No daj Boże. Niektórych za chwilę posłuchamy nawet
0: no,
1: jeszcze.
0: Więc my jesteśmy optymistycznie nastawieni, cieszymy się z tego, co robimy. Naprawdę mamy cały zespół taki, który, ja to mówię, nie gra Universe z nud, mimo że nud jest bardzo dużo tam. Universe gra z serca, tak bym to określił.
1: No to prawda, ja o tym za chwilę się przekonacie. Ja natomiast myślę, że rzeczywiście nie czekając na przyszłoroczny festiwal, chociaż to 45-lecie byłoby akurat idealne i 20-lecie też przy okazji pożegnania Mirka byłoby czymś naprawdę dobrym, żebyście się pojawili. Natomiast ja wam życzę udanej przede wszystkim trasy. i tego, żeby fani pokochali te nowe kawałki, żeby może przyjedziecie wcześniej po prostu z koncertem. Bo na festiwalu to co, znowu będą 2-3 utwory, to za mało. Zdecydowanie. A fanów rzeczywiście wiem, że macie, bo piszą także na adres Radia Opole i się dopytują. Zresztą jeden z utworów z tej nowej płyty był swego czasu niedawno na opolskiej liście polskiej piosenki, więc już pewna premiera opolska była nowej płyty, taka pra-premiera właściwie. A kto wie, czy nie pojawi się jeszcze jakiś kolejny. O tym wszystkim dowiecie się z innych programów. Natomiast za chwilę kolejne kompozycje z nowej płyty grupy Universe. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie, za wizytę i trzymam kciuki za was i za nowy album.
0: My też bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeśli będą jakieś piosenki na waszej liście przebojów, to jedyne, co możecie zrobić, to zagłosować na nie. A nam będzie bardzo miło, że jak przyjedziemy tu, daj Boże, za rok, to już te piosenki będą znane. Pozdrawiamy wszystkich, słuchajcie Radia Opole.
1: Dzięki. A przed wami Universe z nowej płyty. Ale zanim muzyka, to jeszcze też oczywiście złożę wam życzenia dobrego, spokojnego wieczoru, nocy i do usłyszenia w kolejnej audycji.

Kłaniam się, w Radiu Opole Katarzyna Zawadzka, przy mikrofonie audycja Więcej Kultury, dzisiaj poetycka. Tadeusz Dąbrowski, jeden z najważniejszych współczesnych polskich poetów, będzie gościem programu. Jego utwory są tłumaczone na 30 języków, a niedawno jego wiersz pod tytułem Letter, czyli list, zaczął podróżować londyńskim metrem razem z 3 milionami pasażerów dziennie. Tam można przeczytać wiersz polskiego poety. Nasz gość jest także redaktorem naczelnym dwumiesięcznika literackiego Topos. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jego najnowszym tomie poetyckim pod tytułem Puk. Będziemy też rozmawiać o tym, dokąd mogą doprowadzić wędrówki poza język i jak życiowe zmiany wpływają na poetę. O tym między innymi dzisiaj w audycji.

0: Gościem programu Więcej Kultury w Radio Opole jest dzisiaj Tadeusz Dąbrowski, poeta, eseista, redaktor dwumiesięcznika Topos, który publikuje m.in. w The New Yorkerze, w The Paris Review, Frankfurter Allgemeine Zeitung, w twórczości Odrze Piśmie, jest tłumaczony na 30 języków, wydał 9 tomów poetyckich. Dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszym pod tytułem Puk. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Oczywiście nie może zabraknąć Twojej poezji, Twoich wierszy i zanim przeczytamy kilka, zanim Ty przeczytasz kilka wierszy z tomu Puk, chciałam Cię poprosić, żebyś powiedział też, dlaczego nie warto obawiać się poezji, bo niektórzy traktują ją jako pewnego rodzaju takie wyzwanie intelektualne, zagadkę, coś wobec czego czują się bezradni albo zagubieni, często onieśmieleni.
1: Marzy mi się, żeby z poezji zostało zdjęte to odium nieprzystępności, które myślę, że przez długi czas dotyczyło również muzyki klasycznej, ale muzyka klasyczna sprzedaje się w oszałamiających nakładach. Musimy sobie uświadomić, że sprzedaje się lepiej niż disco polo. Dlatego właśnie, że klasyki słuchają nie tylko specjaliści, tylko znam wielu ludzi nie tylko niemuzycznie wykształconych, ale w ogóle słabo wykształconych, którzy uwielbiają muzykę klasyczną. I tak samo powinno być z poezją, bo do poezji oczywiście dobrze jest być przygotowanym, dobrze jest wiedzieć, kto co kiedyś napisał, jakie były trendy literackie, jakie były szkoły. Natomiast nie jest to niezbędne do czerpania takiej elementarnej frajdy z lektury wiersza. Wiersz nie wymaga od nas nie wiadomo jakiego przygotowania. Oczywiście czasami sprawia takie wrażenie, ponieważ poeci są specjalistami w plątaniu ścieżek, w zacieraniu śladów, w kokietowaniu. Bardzo silny jest taki hermetyczny nurt we współczesnej poezji, właśnie polegający na namnażaniu znaczeń, na zmienianiu rejestrów i tak dalej. Poezja również stała się trochę takim zjawiskiem środowiskowym. Koledzy piszą dla kolegów, tak jakby wygasła w poetach wiara w to, że istnieje czytelnik spoza branży. Po prostu ktoś wrażliwy, kto łaknie kontaktu ze słowem, jakby z innym ujęciem świata, z czymś, co skłania nas do namysłu, co nas wytrąca z takiej poznawczej rutyny. Oczywiście częściowo winę za takie podejście, za takie traktowanie poezji lękliwe ponosi szkoła, która wymaga od nas jedynej słusznej interpretacji wiersza, bo inna nie będzie punktowana na egzaminie, która to edukacja petryfikuje trochę poezję, jakby ukazuje ją jako taką pamiątkę przeszłości, tymczasem poezja jest ze swojej natury najbardziej współczesnym z języków. To właśnie w poezji można wysłyszeć to, co na gruncie idei, na gruncie socjologicznym, społecznym, również politycznym, takim cywilizacyjnym wydarzy się dopiero za ileś lat. To poezja jakby antycypuje przemiany, które zachodzą w naszej duchowości. To wszystko można wyczytać z wierszy współczesnych poetów, ponieważ to język poetycki jest najczulszym intelektualnym instrumentem reagującym na rzeczywistość. Dlatego warto czytać poetów po to, żeby dowiedzieć się czegoś nowego o sobie, ponieważ po lekturze dobrego wiersza, po przeżyciu, jakiego dostarcza nam dobry wiersz, jesteśmy już kimś trochę innym. Wiersz poszerza jakąś przestrzeń naszej wewnętrznej wolności, zmienia nas, ale też pozwala lepiej, głębiej, czulej widzieć to, co się dzieje wokół nas, więc poezja jest czymś bardzo do bólu współczesnym i to powinno się podkreślać w szkołach, a nie, że jest jakimś językiem z lamusa.
0: To teraz proszę Cię o przeczytanie kilku wierszy z Twojego tomu Puk, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać w Radio Opole. Możesz wybrać.
1: Zapach człowieka. Wsiedli do mojego przedziału dwie pary w trudnym do określenia wieku. Czuć od nich było wczorajszym i jutrzejszym alkoholem, tanim tytoniem i heroiczną bezradnością. Ta naprzeciwko mnie musiała mieć piękne rysy, zanim przeorał je wieloletni gangbang z etanolem i aldehydem octowym. Każde z osobna jeszcze nie śmierdziało. Dopiero w czwórkę uwalniali odór jednego porządnego menela. Przemknęło mi przez myśl pytanie, jak pachnie ludzkość, i czy jej czysta część byłaby w stanie niczym gigantyczna kostka toaletowa przytłumić przykre wyziewy pozostałych, zamknąć ich rozkład w szczelnej trumnie perfumy. I gdzie między tym wszystkim snuje się mój zapach? Wszystkie swoje piny znałem na pamięć, a nawet niki moich znajomych, którzy mnie wyrzucili ze znajomych. Hasła do swoich kont wygrywałem z wirtuozerią mistrza fortepianu. Lecz nadszedł dzień, że wypisałem się z sieci, że wypisałem się z siebie i pozostanie po mnie kilka postów, kilka emotikonów, kilka klików i jeszcze coś małego, mniejszego z dnia na dzień, do czego nie macie dostępu. Komunia. W skupisku chłopięcych głów, wyglądających jak kępka opieniek, znajduję swoją. Patrzę z przekorą w obiektyw, jak w tunel czasoprzestrzenny. Czarno-białe zdjęcie z pierwszej komunii świętej znalazłem na dnie szuflady, porządkując rozwodowe sprawy. Tego przede mną już nie ma. Rozbił się o skały podczas raftingu po rzece Wódki. Ten z otwartymi ustami misjonarz w Argentynie zginął w wypadku. Chciał wyminąć dziką świnię na drodze albo w sobie. I moje życie kończyło się wiele razy. Teraz robię wszystko, by wrócić do swojej ławki, zapomnieć. Lecz kiedy patrzę w oczy tamtemu chłopcu, widzę, że chciałby wyskoczyć z siebie, gdziekolwiek, choćby i do mnie.
0: To ja poproszę jeszcze ucieczkę, strona 19.
1: Ucieczka. Próbując zasnąć albo się nie obudzić, snuję marzenia o ucieczce. Gdzieś na drugim końcu ulicy jazgocze pies. Ach, gdyby to była ulica w Rzymie. Albo chociaż niechby na polskiej ulicy szczekał włoski pies. Ostatecznie niechby pies był stąd, ale szczekał w języku Dantego, Petrarki i Eko. Lecz to jest bezdomny kundel na smyczy świtu, który wyje codziennie między 3 a 4. Nie uciekaj, nie warto.
0: I oto zanurzenie też w codzienności, taką uważność na otoczenie i tam szukanie tego, co stanie się wierszem, albo właśnie czerpanie stamtąd. Chciałam cię zapytać, zacząłeś od wiersza Zapach człowieka. Czy właśnie, żeby tak się osadzić i zatrzymać rzeczywistości, musisz czasem też jakiś opór wykonywać wewnętrzny właśnie przed taką ucieczką?
1: To nie jest tak, że ja te wiersze zanurzam celowo w rzeczywistości, tak jak się złoci biżuterię albo koperty zegarków, że jest wiersz i czuję, że żeby był prawdziwy, to go muszę okleić jakąś obserwacją tego świata codziennego, który przepływa obok. One się biorą z głębi tego świata. Te wiersze się biorą z głębi mojego doświadczenia, z mojego życia. Tylko wtedy pisanie, moim zdaniem, ma sens. Jeżeli pisze się ze środka siebie, ze środka języka. Oczywiście mam też dużo wierszy metapoetyckich, metajęzykowych, wierszy o wierszach, wierszy, które są swoistą, no nie wiem, wierszowaną teorią literatury, albo mówią, co sądzę o funkcjach wiersza, o jego zadaniach, czy w ogóle wiersz ma jakieś zadania. Takie wiersze też mam. Ale staram się pisać o tak zwanym życiu, ponieważ tylko to życie mamy tutaj na ziemi i wydaje mi się, że tylko pisanie oparte na przeżyciu i obserwacji gwarantuje kontakt z odbiorcą, że tylko wiersze nasycone konkretem, tym, co każdy z nas zna, co na co dzień odczuwa, są płaszczyzną porozumienia z odbiorcą. Mi zależy na tym, żeby moje wiersze były rozmową. Nie chcę, żeby służyły wyłącznie do kontemplowania albo do cmokania po salonach, jakie to jest piękne i ładnie zrobione. Chciałbym, żeby mój czytelnik współprzeżywał, współuczestniczył w moim świecie, w moim życiu i na nowo przeżywał, czy redefiniował, czy inaczej potrafił spojrzeć na swoje własne życie i na siebie pod wpływem moich wierszy. A to jest możliwe wtedy, jeżeli będę pisał o tym, co nas wszystkich dotyczy, o najbardziej podstawowych ludzkich sprawach, o naszej duchowości, naszej cielesności, o naszych rozterkach, o naszych zawodach, o miłości tej szczęśliwej, a częściej tej nieszczęśliwej. No tylko oczywiście to trzeba zrobić tak, żeby zaskakiwało, żeby było w poprzek tej językowej rutynie, jakby żeby proponować coś nowego niż dotychczasowe. To jest oczywiście bardzo trudne, żeby jednocześnie zachować łączność z tradycją, a z drugiej strony ją recyklingować, redefiniować. Nie wierzę w taki prymat. XX wiek był takim wiekiem dyktatu nowości, takiego awangardowości, transgresji, transgresyjności za wszelką cenę, ale nie da się być w ciągłej awangardzie, nie da się być wiecznym futurystą. Więc myślę sobie, że trochę powinniśmy jednak dowartościować też rolę tradycji i nie wstydzić się inspiracji, bo sztuka jednocześnie jedną nogą powinna tkwić w tym wielkim dorobku kulturowym ludzkości, a z drugiej strony wychylać się w jakimś nowym kierunku, ale całkowite zerwanie z tym, co było, jest śmiercią wiersza. Więc w tych moich wierszach jest i codzienność, i potoczność, jest język ani salonowy, ani żargon, ani wulgarny, ani codzienny. To jest taki język, jakim na co dzień się porozumiewam, ponieważ wierzę, że poezja jest spotkaniem, jest jak podanie ręki. I paradoksalnie myślę, że wiersz umożliwia spotkanie, które się odbywa poza słowami, poza rozumieniem. Że to jest właśnie ciekawe w poezji, tak jak ja ją rozumiem, że ona poprzez pewien wysiłek intelektualny, ale też pewien taki wstrząs estetyczny doprowadza do spotkania, które jest sprowokowane przez język, ale nie dzieje się w języku. A mi się wydaje na co dzień, że jak się komunikujemy, jak rozmawiamy, to, że się spotykamy w słowach, ale tak naprawdę spotykamy się w nich powierzchownie. To, co nam się wydaje uniwersalne, wyrazy słownikowe, wiosna, miłość, dzień, noc, wydaje nam się, że tutaj nie ma co tłumaczyć, że wszyscy rozumiemy je tak samo. Ale tak nie jest. Bo dla każdego człowieka w danym momencie życia, to oczywiście składa się na to milion czynników, miłość jest czymś innym, wiosna jest czymś innym, dzień jest czymś innym. I dlatego wydaje mi się, że jeżeli nie możemy się tak naprawdę głęboko spotkać w słowach, to być może możemy się spotkać głęboko gdzieś tam po drugiej stronie, w milczeniu. I tak, no zresztą to jest jak z muzyką, prawda, że na muzykę składają się dźwięki, ale też przerwy między dźwiękami. Cisza i te przerwy, ich długość, te pauzy są tak samo ważne jak to, co słyszymy. I dokładnie tak samo jest w wierszu, że wiersz ma swoją stronę brzmieniową, swoją stronę dźwiękową, swoją stronę komunikacyjną, komunikatywną, ale ma też swoją stronę milczącą. I ona chyba jest pojemniejsza.
0: Tadeusz Dąbrowski, przypomnę, dzisiaj gości w Radiu Opole. Za chwilę powracamy do rozmowy.

0: I powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że dzisiaj poeta Tadeusz Dąbrowski jest gościem programu. Chciałam zapytać o możliwość tego spotkania, kiedy opowiadasz o metaforze, używasz takiego porównania, że świat jest obudowany panelami słów i że właściwie nieustannie w słowach przeglądamy się jak w lustrze. Na ile jest w ogóle możliwe to spotkanie z czytelnikiem, że on wychodzi z tego świata luster i spotyka rzeczywiście autora?
1: To spotkanie może mieć taki charakter właśnie spotkania we wspólnym doświadczeniu. I tak najczęściej się dzieje, że mówimy, o, odnalazłem się w tym wierszu, czułem tak samo i tak dalej. Ale do tego spotkania może też dochodzić poprzez

0: ona nas uczy pokory, ona nas wydobywa z tego, co jest, myślę, że zmorą naszych czasów, czyli takiego znawstwa i samozadowolenia związanego z tego, z taką wiedzą o świecie, która nam się wydaje, że jest niepodważalna. Człowiekowi współczesnemu często się wydaje właśnie, że no wystarczy posłuchać ekspertów w telewizjach śniadaniowych. Przecież mamy specjalistów od wszystkiego, prawda? Każdy celebryta chętnie wypowie się na każdy temat autorytatywnym takim tonem i nieznoszącym sprzeciwu. I poezja jest właśnie czymś w poprzek takiemu samozadowoleniu, w poprzek znaczy najzwyczajniej uczy poznawczej pokory. Pokazuje nam, jak mało wiemy, ale pokazuje to w piękny sposób. Pokazuje nam nasze ograniczenia, więc wydaje mi się, że to też jest jakaś płaszczyzna spotkania. Jakby nie trzeba się spotykać w euforii, ale można się spotykać właśnie w niewygodzie. Poezja, myślę, zwłaszcza dzisiaj poezja, jakby nie sięgamy po nią po to, żeby zafundować sobie przyjemność, żeby nie wiem, odpocząć od szumu informacyjnego. Otwieramy wiersz, tak jak nie wiem, w XIX wieku, tom poezji Asneka i odpoczywamy od tego zgiełku codzienności. Wydaje mi się, że nie, że właśnie dzisiaj funkcja wiersza jest zgoła odmienna, że właśnie w świecie, który chce nam zafundować niekończący się orgazm, ciągłą promocję, ciągłą przyjemność, wiersz jest właśnie po to, żeby uwierać, zaboleć, zadać pytanie, skłonić do myślenia, do próby odpowiedzenia sobie na pytania, do których nam nie zadają dziennikarze, politycy ani media.
1: To jakie to powinny być pytania?
0: Kim jestem? Co to znaczy być człowiekiem? Co to znaczy honor? Co to znaczy sumienie? Co to znaczy godność? Czym jest prawda? Czy istnieje jedna prawda, czy wiele prawd? Czy istnieje Bóg? Co jest po drugiej stronie? Czy cierpienie ma sens? I tak dalej, i tak dalej.
1: I takie pytania można też zadawać poetom wprost?
0: Można, ale jestem trochę nie fair. dlatego, że wiersz zawsze wyprzedza autora. Zresztą każde dzieło sztuki wyprzedza. Jest krok przed autorem. Myślę, że żaden wybitny poeta nie wiedział dokładnie, co pisze. To znaczy, mogło mu się wydawać, że wie. Mogło mu się wydawać, że no tak, chce napisać poemat o tym i o tamtym, ale na ogół wychodzi coś całkiem lub trochę innego niż sobie umyślił, niż sobie zaplanował. I całe szczęście, bo to znaczy, że wiersz jest czymś nieprzewidywalnym, że nie pochodzi wyłącznie z poety i z jego koncepcji, że jest czymś, czemu autor wychodzi naprzeciw, że poeta bywa często takim, no, zabrzmi tajemniczo i trochę spirytystycznie, ale takim medium dla rozmaitych głosów. To nie musi być, nie wiem, głos Boga, to może być głos podświadomości, jakiejś pamięci kulturowej, ale poeta nie jest w stanie całkowicie zapanować nad własnym wierszem. I właśnie najciekawsze, wydaje mi się, w moim pisaniu, w moim tak zwanym dorobku, te wiersze, które się ode mnie oddaliły i z których dowiedziałem się czegoś nowego o sobie. No i wtedy się pojawia pytanie, dlaczego on się oddalił? Przecież ja należę do takich autorów, którzy dyscyplinują jednak swoje pisanie, bo są i tacy, którzy mówią, a niech płynie, to jest taka dzika rzeka. Nie wiem, gdzie mnie wiersz poprowadzi. Są tacy autorzy. Natomiast ja staram się panować nad wierszem, staram się, żeby miał przejrzystą strukturę, staram się go dyscyplinować. Ale on i tak okazuje mniejszą lub większą taką niesubordynację i się ode mnie oddala. No i to jest ciekawe pytanie, dlaczego tak się stało? I całe szczęście, że tak jest, że poeta nie jest w stanie do końca zapanować nad tekstem, bo to świadczy, jakby to jest dowodem, no, że poezja jest czymś, czy jest żywiołem, nieodkrytym, tajemniczym, a nie pracą domową, nie zadaniem, nie rzemiosłem wyłącznie. I to jest wspaniałe. A z drugiej strony to jest zmora oczywiście poety, bo skoro poeta nie jest w stanie zaplanować sobie wiersza, no to nie jest w stanie z pewnością stwierdzić, czy za tydzień, dwa, czy kiedykolwiek będzie jeszcze poetą, czy jeszcze kiedykolwiek coś napisze. Poeci, wszyscy, których znam i których uważam za poetów, którzy robią to dobrze, wszyscy miewają krótsze lub dłuższe przerwy w pisaniu. Jeżeli taka przerwa trwa tydzień, no to tam to się to bagatelizuje. Jak trwa miesiąc, to już pojawia się lekki niepokój. A jak trwa rok i dłużej, no to

0: No to poeta wpada w panikę. Myślę, co się stało? Już nie jestem już poetą? I to są częste przypadki. Tadeusz Różewicz miał bardzo długą przerwę. Nie wiem, czy w pisaniu. Chyba w pisaniu też, ale w publikowaniu na pewno. I wtedy zaistniał i realizował się jako dramaturg. Zresztą miałem szczęście go poznać i mówił mnie, pytał mnie, czy ja zajmuję się jeszcze jakimiś innymi dziedzinami sztuki, czy mam jeszcze jakąś formę, jakieś medium inne, poza poezją, w którym mogę się wypowiedzieć. I wiem, dlaczego o to pytał. Pytał, bo chciał mi powiedzieć, że jeżeli nie mam takiego języka, akurat w moim przypadku takim językiem jest fotografia, którą się bardzo interesuje i dużo fotografuję, to w takich chwilach przestoju, w takich chwilach głuchoty poetyckiej, no poeta może zwariować. Co się stało? Tak mi szło, wylewało się ze mnie wszędzie, chodziłem w kokonie poezji, metafory krążyły wokół mojej głowy, a teraz cisza. No ale nie jestem w stanie odpowiedzieć o przyczyny takiego stanu. Dlaczego czasami jesteśmy również poeci głusi na poezję? Otwieram tomik jednego dnia i każdy wers poety, innego poety do mnie mówi, a innego dnia kartkuję te tomiki, dziesiątki książek i to jest papier, tylko makulatura. I to nie jest wina tych poetów, to jest coś, co się we mnie przeklikało, że nie jestem zdolny. No, czytanie poezji wymaga jednak wielu takich czynników, ale przede wszystkim wydaje się, że na dzisiejsze zabiegane czasy wiersz jest idealnym medium. Bo jest taki mały, drobny, można go przeczytać, nie wiem, w tramwaju, czy siedząc na sedesie. No ale właśnie nie, bo wiersz jest krótki, oczywiście najczęściej jest drobną formą, ale taką, która wymaga przestrzeni, wymaga znalezienia, wykreowania w tej codzienności, wykrojenia z tej codzienności takiego plastra ciszy, takiej przestrzeni, w której można się mentalnie, duchowo odizolować i dopiero wtedy jest szansa, że wiersz do nas przemówi. Natomiast jak go chwycimy między hot dogiem na mieście, a kawą i przy scrollowaniu telefonu, no to nie, to nic, to nie dojdzie do tego spotkania między poetą a czytelnikiem, więc taki elementarny chyba szacunek, no jak wobec drugiego człowieka, no, okazujemy drugiemu człowiekowi szacunek słuchając go, pokazując mu, że jesteśmy go ciekawi, taki sam szacunek powinniśmy okazać tekstom poetyckim, chociaż ich autor nas nie widzi.
1: I do tej rozmowy z Tadeuszem Dąbrowskim w nawiązaniu do jego najnowszego tomu poetyckiego pod tytułem Puk jeszcze powrócimy.

0: I powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że dzisiaj poeta Tadeusz Dąbrowski jest gościem programu.
1: Czy masz jakąś odpowiedź, czy próbujesz w ogóle na to pytanie odpowiadać, skąd się bierze to więcej niż poeta jakby jest w stanie wymyślić, że wiersz jest od niego mądrzejszy, ten naddatek to mądrzejsze. Skąd się bierze i skąd pochodzi takie źródło właśnie tego pisania?
2: Najbezpieczniej byłoby powiedzieć, że to jest intuicja i podświadomość. Ale ja powiem, użyję takiego niemodnej, może nie współczesnej, dziaderskiej metafory i powiem, że to jest rodzaj takiego metafizycznego nastrojenia, takiej pewnej anteny, którą dysponuje poeta i która jest bardzo czuła i jak się on dobrze ustawi, to wychwytuje to metafizyczne promieniowanie tła. Uwielbiam metafory astronomiczne. Promieniowanie tła to jest promieniowanie, które pozostało po wielkim wybuchu. I wydaje mi się, że żyjemy w czasach bez Boga, w czasach, które humaniści określili już dawno, czasami po odejściu Boga, to się zaczęło mniej więcej od niczego. No ale Heidegger mówił, że zadaniem poety jest tropienie śladów zbiegłych Bogu. Z tego obowiązku nikt poetów nie zwolnił. I wydaje mi się, że nawet jeżeli nie da się już pisać poezji metafizycznej, takiej wprost, czy religijnej, to jednak pewien rodzaj głodu, prawdy, wieczności, ponadczasowości, jakiejś wiecznej instancji, absolutu w ludziach pozostał. I wydaje mi się, że poezja, sztuka bez tropienia tego metafizycznego promieniowania tła, tego, co pozostało po bogach, czy po Bogu, albo co stwarza jakąś mglistą nadzieję na powrót do tej jedni. Bez tego sztuka zamienia się w zabawę intelektualną. Nawet jeżeli jest to zabawa poważna, to zamienia się w puzzle, w rebus, w design. Ja to nazywam designem poetyckim. Takie wiersze skupione na wierszach, nie wychylające się poza siebie, uważające, że zadawanie poważnych pytań to jest passé, to jest niemodne. Skupione na możliwościach, czy niemożliwościach języka, takie origami, ja to nazywam designem poetyckim, bo to są takie ładne przedmioty ze słów, takie ładne, wygodne, dobrze zaprojektowane, no ale nie odsyłające do niczego, do nikogo, nie narażające nas, jakby to powiedział Miłosz, na męki wyższego rzędu. Wydaje mi się, że dopóki przeżywamy męki wyższego rzędu, jesteśmy ludźmi.
1: To może czas na kolejne wiersze.
2: Piosenka o pociągach. Najpierw ładujesz prośby do pacierza, jak do wagonu. Przeciążone składy suną w stronę portu New Haven tak ospale, że połowa towaru traci ważność. Potem zaczynasz rozumieć, że zawartość wagonów nie jest ważna, więc wypuszczasz je puste, całe różańce toczą się do New Haven, a ciebie uspokaja sam ich dźwięk. Aż wreszcie przestają interesować cię wagony. Pilnujesz rozkładu jazdy. Tyle wystarczy, by się nie wykoleić. I wtedy znienacka dostrzegasz, że straciłeś pociąg do modlitwy, bo przecież od dawna już mieszkasz z rodziną w New Haven. Idź wtedy na rampę i bierz się znów do ciężkiej fizycznej roboty. Pierwsze przymrozki. Zbierałem o zmierzchu aronię. Skracałem jej agonię, bo było po pierwszych przymrozkach i nicość krążyła po wioskach. Kiedyś zbierałem ironię. Kochałem się nieprzytomnie w swoim dwuznacznym głosie, lecącym do dziewczyn po rosie. Zmieniła się pierwsza litera i muszę zaczynać od zera. Więc zrywam aronię o zmierzchu i zjadam cierpkie owoce i czuję, jak we mnie migocze czarny płomyczek lęku. I słyszę z drugiego brzegu jeziora: zbieraj, synu, cierpliwie cierpkie owoce i nigdy już się nie bój głębokich rymów. Na pożegnanie czasopism literackich Adamowi Zagajewskiemu. Śniło mi się, że zapragnąłem pisma literackiego, jak się pragnie świeżego pieczywa. Błądziłem po okolicznych kioskach, lecz wszędzie były tylko krzyżówki i dzienniki. Aż w końcu, w małej budce na obrzeżach świata, sprzedawca o głosie słodko-gorzkim jak pieśni Schuberta i twarzy Adama Zagajewskiego, mówiąc: Tadeuszu, nie porównuj mnie do Schuberta, wręczył mi numer czasopisma literackiego, które nieotwarte stoi na mojej półce do dziś, wciśnięte między książki, jak kromka chleba.
1: I ostatni, a potem ostatnie pytanie.
2: List miłosny. Nie może albo wcale nie chce zasnąć, skoro krople jej palców spadają na moje czoło jak forpoczta burzy, która przejdzie jednak bokiem. Skoro ciepły prąd jej oddechu wpływa do laguny mojego ucha, skoro nawet duży palec jej stopy wyciąga się w moją stronę jak nos kreta. Moja maleńka kobieto, za kilkanaście lat będzie przy tobie leżał inny mężczyzna. Nie wiem, czy wówczas będę jeszcze żył. Dlatego ronię tę łzę już teraz.
1: To może, skoro ten wiersz przeczytałeś jako ostatni dziś w programie Więcej Kultury, to proste pytanie. Jak cię zmieniło jako poetę doświadczenie bycia ojcem, obserwowanie też wrastania w język twoich dzieci?
2: To jest oczywiście doświadczenie najważniejsze w życiu. Obserwując własne dzieci i dorastanie, ponownie przeżywamy własne dzieciństwo. Przypominamy sobie sytuacje, w których sami uczestniczyliśmy, a których byśmy sobie nigdy nie odświeżyli, gdyby nie własne dzieci. Ale też obserwujemy ich bolesną czasami integralność. To, że od najwcześniejszych lat są osobnymi bytami, których nie możemy zawłaszczyć, których nie możemy sprofilować, których nie możemy ulepić, że to już to ma dwa lata i już się buntuje, już walczy o swoje, już ma swoje zachcianki, no jeszcze nie ma poglądów, ale wkrótce będzie miało. Więc jest to przygoda, oczywiście przygoda na całe życie. Też przygoda językowa, widząc jak dziecko się sadowi w języku, jak się wpasowuje w tę polską, niełatwą gramatykę, jak coraz ładniej mówi po prostu. Więc to jest oczywiście nieskończone, niewyczerpane źródło inspiracji, ale ja jestem dość późnym tatą. Nie to, że nie chciałem mieć rodziny, chciałem od zawsze, ale tak się układało jakoś, że pierwsze dziecko pojawiło się, gdy miałem 45 lat, a mój młodszy, drugie dziecko, mój synek Kazik, ma teraz 1,5 roku. I takie późniejsze ojcostwo też myślę, że nie da się porównać z byciem tatą w wieku 20 kilku lat. Myślę, że kiedy jest się człowiekiem ukształtowanym, w jakimś sensie spełnionym, dziecko nie dokonuje aż takiej rewolucji w tożsamości, w mózgu. Jak się ma dziecko w wieku lat 20 kilku, to jest taki etap życia, niedługi wprawdzie, kiedy się razem z tym dzieckiem dojrzewa i zmienia, że ono ma realny wpływ na kształtowanie się tożsamości rodzica. Natomiast kiedy ten rodzic, chcąc czy nie chcąc, bo ja bym nie chciał mieć, i mam nadzieję, że nie mam, jeszcze długo nie będę miał takiej zasklepionej, zastygłej, zakrzepłej tożsamości, też, po to też piszę, żeby ją rozsadzać, poszerzać, no ale siłą rzeczy ona nie jest tak elastyczna. Ona jest już bardziej określona niż tożsamość 20-kilkulatka. Więc to jest z jednej strony dobre, bo pozwala na dystans wobec dziecka, też stoi za tym jakieś doświadczenie, które pomaga być może lepiej dziecko wychować, ale też jest utrudnieniem, bo trochę stoi na przeszkodzie w tym takim pełnym współbyciu, współuczestniczeniu w świecie dziecka. No więc jakby coś za coś. Myślę też, że będąc późnym rodzicem, ta świadomość, że już się może nigdy nie odzyska tego czasu dla siebie, no też jest taka trochę bywa dołująca, że tata 20-kilkuletni wypuszcza dzieci w świat i jeszcze mama i są młodymi ludźmi, którzy na nowo mogą przeżywać swoją miłość, swoją młodość, realizować marzenia. No, jak mi dzieci wyfruną, gdy będę miał 65-70 lat, a jeżeli patrząc, jak się zachowują obecnie młodzi ludzie, którzy siedzą na głowie rodziców tyle, ile mogą, to może... No ale z drugiej strony miałem ten czas dla siebie, dla swojego pisania. Bardzo dużo go miałem w przeszłości, więc... Więc tak, może gdybym miał dzieci dużo wcześniej, to bym nie opublikował 10 książek z wierszami i kilkunastu za granicą. No trudno tutaj gdybać. Natomiast widzę, że te dzieci przedzierają się do mojego pisania. To widać w tym tomie Puk, że Kazik się w nim jeszcze nie pojawia, ale Basia owszem i to kilka razy. Ale staram się, żeby to nie była taka inspiracja łatwa. Taka, no, oczywiście pisanie o własnych dzieciach grozi i bardzo często kończy się czułostkowością, kiczem, no wiadomo, że nasz bąbelek jest najwspanialszy i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym, żeby te dzieci tak istniały w moim pisaniu. Chciałbym, żeby istniały w sposób konieczny. No tak jak staram się pisać wiersze. Jakby ktoś mnie zapytał, dlaczego pan pisze, czym jest ten impuls, co za tym stoi, to bym powiedział, że z konieczności. Więc mam wrażenie, że dzieci, które się przedarły do tych nielicznych wierszy w tym tomie, przedarły się z konieczności, bo pozwoliły mi powiedzieć coś naprawdę ważnego, coś nowego, a nie pochwalić się tym, że jestem szczęśliwym tatą po prostu.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie w Radio Opole. Tadeusz Dąbrowski, jeden z najważniejszych współczesnych poetów, był gościem programu Więcej Kultury w Radio Opole. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo Państwu dziękuję.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Więcej Kultury. Za uwagę także dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości, później kolejna audycja. Dobry wieczór, tu Opole, którą dziś poprowadzi Witek Sułek.

0: MC Hammer na dobry początek naszego spotkania z reporterami Radia Opole. A co w programie, oprócz oczywiście dobrej muzyki? Już za chwilę sprawdzimy, kiedy powstanie obwodnica Namysłowa. Na razie wykonano kolejny krok w kierunku budowy, bo podpisano stosowną umowę.
1: Te ponad 5 km drogi za ponad 100 milionów złotych zmieni naprawdę rzeczywistość Namysłowa.
2: Wielkie święto. Powinniśmy się w tym terminie zmieścić.
0: A jaki to termin? Odpowiedź już za kilka minut. Będziemy też na Górze Świętej Anny. Tam dzisiaj upamiętniono powstańców śląskich. W uroczystościach wziął udział minister obrony narodowej. Padły deklaracje o remoncie pomnika czynu powstańczego.
3: To jest wielka inwestycja sięgająca około 16 milionów złotych, ale to jest miejsce święte, więc takich wielkich inwestycji nam potrzeba.
0: Powiemy również o tym, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy i dlaczego nie należy się tego bać.
1: Na 10 osób, które przechodziły, jedna góra, dwie podejmowały takie działania. Większość ludzi mówiło, ja nie umiem, no to propozycja, proszę się nauczyć.
4: Każdy powinien wiedzieć, jak uratować życie.
0: Paweł Oliwa, program realizuje, Cezary Puzyna. Kłaniam się przed mikrofonem. W tym składzie będziemy tutaj do godziny 15.

0: Śląski obraz dnia.
1: Nic tak nie poprawia humoru kierowcom jak informacja o tym, że powstanie nowa droga, a szczególnie gdy będzie to obwodnica. Prawda? Prawda. Wszyscy się ze mną zgadzają, cieszą się. Dzisiaj podpisano właśnie umowę na budowę obejścia Namysłowa. Nowa trasa o długości ponad 5 km ma uwolnić centrum miasta od ruchu tranzytowego, a pierwsze zapowiedzi dotyczące tej obwodnicy pojawiły się w 2021 roku. Realizacja projektu wymagała wielu uzgodnień, no i przejścia skomplikowanych procedur. Warta ponad 100 milionów złotych inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 2 lat. Pierwsze prace ruszą niebawem.
2: Ponad 5 kilometrów drogi za ponad 100 milionów złotych zmieni naprawdę rzeczywistość Namysłowa. Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego. Pewnie, że idealnie by było, gdyby jeszcze droga krajowa mogła zostać wyprowadzona z centrum Namysłowa, ale myślę, że to odciążenie od strony 451 pozwoli też zupełnie inaczej myśleć o samym centrum Namysłowa, trochę inaczej prowadzić ten ruch, więc ja naprawdę bardzo się cieszę. W miarę możliwości, uwzględniając wszystkie uwagi tych, którzy byli zainteresowani, udało nam się dokończyć ten proces projektowania, a dzisiaj to już tylko kropka nad i.
3: Rozumiem, że to już jest kwota ostateczna, 100 milionów, za te 100 milionów ta obwodnica powstanie.
2: Tak, no mamy dzisiaj właśnie, podpisujemy umowę z wykonawcą, który zobowiązuje się za kwotę 103 milionów wybudować nam 5100 metrów drogi zupełnie nowej, wybudować kilka skrzyżowań, wybudować wiadukt, wybudować most nad rzeką, no i ścieżkę rowerową i te wszystkie zjazdy i to wszystko, co towarzyszy tej drodze. Duże przedsięwzięcie, duża kwota, ale jestem przekonany, że tak to się właśnie zakończy.
4: Jacek Fior, burmistrz Namysłowa.
3: Wielki dzień dla Namysłowa. To wszystko się tak trochę przeciągało, bo 2021 to był ten pierwszy projekt. Mówił, że w tym roku już powinniśmy jeździć tą obwodnicą. Natomiast no, już jest taki moment bez odwrotu, który jasno wskazuje, że Namysłów doczekał się obwodnicy. To duża wiadomość dla mieszkańców.
4: Olbrzymia. Ja bym też powiedział o tym szerzej, bo to oczywiście, że Namysłów na tym korzysta, ale to korzysta województwo opolskie, bo to jest ważny trakt, ważny dojazd z południa na północ do S8-ki i myślę, że będziemy korzystali z tego wspólnie, ale Namysłów oczywiście świętuje, bo tak jak pan redaktor powiedział, wiele lat mówiło się o tym, że ona ma powstać. Mieszkańcy się do tego przyzwyczaili, że o tym się mówi. Nawet dzisiaj, w momencie, kiedy podpisywana jest już umowa na wykonanie tego, zabezpieczone są środki, część mieszkańców dalej powtarza: tak, jasne, wybudują. I to chyba naturalne, że po latach czekania jest takie niedowierzanie. Ja sam mam je w sobie, jako burmistrz, znając to od środka, takie niedowierzanie pewnego cudu, który się wydarzy, komunikacyjnego dla Namysłowa, więc tak, wielkie święto.
3: 12-14 tysięcy samochodów dziennie przyjeżdża przez Namysłów, to ogromna liczba i na pewno w jakiejś części na pewno to się zredukuje.
4: W jakiejś części tak, na pewno usprawni to komunikację też wewnętrzną, bo duża część tego natężenia ruchu, o którym mówimy, to jest nasza komunikacja wewnętrzna, nie tranzytowa. Namysłów jest silnym ośrodkiem gospodarczym, komercyjnym, zakupowym, więc mamy świadomość, że większość tego jest na miejscu, no i będziemy usprawniać tą komunikację dzięki temu.
5: Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa polskiego.
3: Panie marszałku, ważny dzień dla całego województwa, ale w szczególności dla mieszkańców Namysłowa. Trochę się naczekali.
5: Naczekali się, ale też przyzna pan, że sama inwestycja jest niełatwa, bo jeżeli mówimy, że teren zabudowy to 21 hektarów drogi, 100 działek, no kwota też mówi sama za siebie, 103 miliony, w niektórych miejscach dość duże nasypy sięgające 9 metrów, no to wszystko wskazuje, że wykonawca będzie miał dość dużo roboty na miejscu. Otrzymamy oczywiście kciuki za termin wykonania, bo to, że mieszkańcy czekali długo na sam fakt podpisania umowy, to sprawa nie jest załatwiona. Sprawa będzie załatwiona, jak droga będzie oddana do użytku i mieszkańcy będą mogli tą drogą jeździć.
6: Bartłomiej Choraczuk, dyrektor zarządu dróg wojewódzkich w Opolu.
3: Umowa na ponad 100 milionów złotych. Ważny dzień także i dla was, bo kolejna robota się szykuje.
6: Zgadza się. Kolejna robota, duże zadanie, bo obwodnice zawsze niosą takie wyzwania, gdzie ten układ drogowy zmieniamy, gdzie nowe obiekty powstają i tak ma to miejsce tutaj w Namysłowie. Właśnie 5 kilometrów obwodnicy zachodniej, która połączy drogę 454 biegnącą od Opola do Ziemiełowic, czyli mniej więcej na wysokości ronda przy drodze krajowej 39, która wpada tutaj do Namysłowa z brzegu. Na tej wysokości będziemy rozpoczynać przebieg tej nowej obwodnicy. Wyzwań sporo, natomiast najważniejsza informacja dla kierowców, dla mieszkańców, że ta droga powstanie, że finansowanie jest zapewnione, wykonawca jest wybrany i w lipcu, pod koniec lipca prace na tej inwestycji się rozpoczną. Tutaj termin jest ambitny, bo nie przedłużaliśmy harmonogramu. 28 rok, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się tu wykonawca rozpędzi w tym roku. Natomiast jeżeli chodzi o realność tego harmonogramu, to na dzisiaj mogę powiedzieć, że powinniśmy się w tym terminie zmieścić.
1: Tę relację przygotował Kuba Biel, no to trzymamy kciuki za terminowe oddanie do użytku obwodnicy Namysłowa. Ta budowa ruszy wkrótce, a kiedy rozpocznie się renowacja pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny? Czy będzie także remont tamtejszego amfiteatru? Odpowiedzi na te pytania za

0: tu cały czas Radio Pole i program Reporterski Obraz Dnia. Jest kolejne zapewnienie, że pomnik czynu powstańczego będzie w końcu wyremontowany. Tym razem potwierdzenie tej informacji na Górę Świętej Anny przywiózł wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Na realizację inwestycji przeznaczonych zostanie 16 milionów złotych. Szef resortu obrony wziął udział w obchodach upamiętniających powstania śląskie. Przypomnijmy, w sobotę przypadał Narodowy Dzień Powstań Śląskich. No i te przyszłoroczne uroczystości mają odbyć się już na odnowionym terenie. Pomnik ma zagwarantowaną renowację. A co z amfiteatrem? W tej sprawie też są nowe informacje.
1: Polityka historyczna jest dla nas bardzo ważna. Będziemy o nią dbali, a wyrazem tego jest inwestycja, którą symbolicznie dziś rozpoczynamy tutaj na Górze Świętej Anny, żeby ten plac, który wymaga interwencji i rekonstrukcji, i pomnik Ksawerego Dunikowskiego został zmodernizowany, został odnowiony, żeby to było miejsce jak najbardziej godne powstańców śląskich, tych, którzy doprowadzili nas do wolności.
2: Mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest wielka inwestycja sięgająca około 16 milionów złotych, ale to jest miejsce święte, więc takich wielkich inwestycji nam potrzeba.
3: Dzisiaj ważny dzień dla Góry Świętej Anny.
2: Mówił Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy.
3: Została podjęta już ostateczna decyzja o wyremontowaniu jako pierwszy etap pomnika i tej przestrzeni przed pomnikiem czynu powstańczego w Górze Świętej Anny. Dokumentacja ta konserwatorska jest przygotowana i na pomnik, i na teren przed pomnikiem, ale również na amfiteatr. I tutaj się pojawia pole do, tutaj pan premier widzi kierunek współpracy administracji rządowej i administracji samorządowej wszystkich szczebli, czyli samorządu województwa, powiatu i gminy w zakresie szukania rozwiązań i finansowych, i prawnych, ale zarządczych, jeżeli chodzi o przyszłość amfiteatru, właśnie aby znaleźć rozwiązanie zmierzające do tego, aby wyremontować amfiteatr.
4: Dzisiaj są pieniądze fizyczne na pomnik i przynależność pomnikową.
2: Mówi Waldemar Gajda, starosta strzelecki.
4: Zgodnie z deklaracją, którą tutaj pan premier przed chwilą złożył, u stóp tegoż pomnika, u podnóża Góry Świętej Anny. A co do drugiego obszaru, czyli amfiteatru, który z punktu widzenia całości jest elementem, o który też samorządy zabiegają, to rzeczywiście pan wojewoda Pośpiech ma zorganizować w najbliższym czasie spotkanie samorządu województwa, powiatu strzeleckiego i gminy Leśnica, żebyśmy mogli wypracować metodologię wsparcia tego drugiego etapu. No jeżeli pojawi się jakaś kwestia zbudowania tego samorządowego wsparcia, pan premier zadeklarował, że też będzie walczył o kolejne pieniądze związane z możliwością kontynuacji inwestycji, ale oczywiście po tym etapie pierwszym, czyli związanym z pomnikiem, przestrzenią wokół pomnika, dojazdami, infrastrukturą też zasilania, być może częściowo wzmocnienia całej struktury wodociągu w tej części Góry Świętej Anny, bo on służyć też ma turystom i odwiedzającym także pomnik.
5: Pułkownik Robert Wójcik, szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, zarządca nieruchomości wojskowych i inwestor na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Pierwszy etap prac jest to renowacja pomnika wraz z całą konstrukcją, czyli mówimy tutaj o fundamentach, tym całym placu dojścia, jak również pomieszczeniami, które znajdują się pod pomnikiem. One nie mają dzisiaj posadzki, więc wykonamy posadzki, przygotujemy do przyszłego zagospodarowania. Dziś nie ma zagospodarowania dla tych pomieszczeń. Wykonamy również renowację całości placu w oparciu o materiał, który tutaj istnieje, z uzupełnieniem nowego. Takie są zalecenia konserwatorskie, jak również dokonamy zabezpieczenia wszystkich elementów, które stanowią zagrożenia dla potencjalnych gości tego obiektu, głównie skarpa, która jest nad amfiteatrem, oraz prawe i lewe zejścia. Prawe, tak jak stoimy, które jest wykonane z schodów kamiennych, i lewe, które jest w większości na bazie drewnianych schodów. Skarpa w tym rejonie również zostanie zabezpieczona, jak również dokonamy rozbiórek wszystkich obiektów, które już do dalszego użytkowania się nie nadają.
0: To była relacja Katarzyny Doros-Stachoń z Góry Świętej Anny. Dziękujemy bardzo, a za kilka minut Adam Wołek opowie o tym, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. 25 minut do godziny 15.

0: Reporterski obraz dnia.
1: To nie jest trudne i każdy powinien to umieć, a chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. W miniony weekend w całej Polsce odbył się krajowy trening pierwszej pomocy i o tym teraz powiemy w naszym programie. Szkolenia prowadzone były w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W naszym regionie takie treningi odbyły się w kilkunastu miejscach, m.in. w Opolu. Główny cel to doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia życia.
2: Fantom, niemowlę.
3: To jest Zuzia. Tu właśnie panie uczyły się, jak oddławić dziecko, bo z reguły, jeżeli dziecko przestaje oddychać, prawie zawsze jest to zadławienie, jeżeli dziecko jest zdrowe. Przy osobach dorosłych mogą być różne inne rzeczy. Problemy z płucami, no zwykłe takie choroby towarzyszące, jak to się mówi.
2: Trudne to było?
4: Nie, i bardzo pouczające. Będziemy wiedziały, jak na przyszłość w niebezpiecznej sytuacji się zachować i jak pomóc dziecku.
2: A nie jest tak, że czasami boimy się udzielać tej pierwszej pomocy?
4: No czasami tak jest, ale wydaje mi się, że jak trzeba pomóc, to trzeba się zmusić i zrobić to.
2: Takie treningi chyba warte uczestnictwa ze względu na to, że pewne bariery się przełamuje.
4: Tak, zwłaszcza, że mogą wziąć udział i dorośli, i dzieci. Dzieci widzą również zachowania i mogą się znaleźć w takiej samej sytuacji. Może one pomogą, jak nie będzie dorosłego w okolicy.
2: Nadal mamy ten strach przed udzielaniem pierwszej pomocy?
3: Niestety muszę stwierdzić, że tak. Czas jakiś temu miałem też działanie tego typu. Na 10 osób, które przechodziły, jedna góra, dwie podejmowały takie działania. Większość ludzi mówiło, ja nie umiem, no to propozycja, proszę się nauczyć. A po co mi to? Parę razy usłyszałem, od tego są służby i płacimy podatki. Ale na moje pytanie, dobrze, ale jak pański mąż, żona, ktokolwiek zemdleje, czekamy na karetkę, to przekonywało ludzi. To są takie proste, najzwyklejsze rzeczy. To jest taki survival, ale zwykły, życiowy. Bo jeżeli karetka przyjedzie w mieście 5 do 7 minut, a mózg umiera po 4 minutach. Więc jeżeli przeprowadzimy to najprostsze RKO, i tu nawet nie chodzi o to, żeby robić, że tak powiem, pełne ratownictwo z wykorzystaniem worka ambu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zadzwonimy na służby, to my już pomagamy. No a mamy ustawowy obowiązek pomagać. Na szczęście ludzie już zaczynają troszkę inaczej to widzieć.
2: No właśnie, ja widzę po młodym pokoleniu. Wy już chyba to umiecie. A jak z waszymi rówieśnikami?
5: To zależy właśnie od osoby, bo są niektóre osoby, które bardziej przykładają się do tego, żeby wiedzieć i móc w przyszłości pomóc. Jak będzie sytuacja, są osoby, które uważają, że im się to nie przyda.
2: A z twojej perspektywy jak to wygląda? Twoi rówieśnicy, bo jesteś, podejrzewam, troszkę starszy tutaj od koleżanki, boją się, potrafią, interesują?
6: Są osoby, które są tym zainteresowane i naprawdę mają zajawkę do tego, interesują się tym, a są osoby, które w ogóle się nie interesują, uważają, że po co ta wiedza.
2: A uważasz, że taka wiedza powinna być obowiązkowa na przykład, bo jakby nie patrzeć, w sytuacji zagrożenia, jeżeli potrafisz udzielić pierwszej pomocy, ratujesz życie.
6: O to chodzi. To jest obowiązkowe. Każdy powinien wiedzieć, jak uratować życie.
7: Dawid Droszu, Polski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
2: Trening pierwszej pomocy. Ja widzę, że jesteście naprawdę przygotowani. Fantomy i innego rodzaju utensylia. Ważne, żeby ludzie z tego korzystali, bo ta wiedza może się kiedyś przydać, oby nie musiała.
7: Zgadza się, bo że ktoś lubi fizykę, historię, matematykę mniej lub bardziej. Natomiast wiedza z pierwszej pomocy to taka wiedza, którą każdy z nas powinien wiedzieć, znać, powinien ją praktycznie wykorzystać. Tym bardziej, że no, nasze polskie przysłowie mówi jasno przejrzyście, no, że wypadki chodzą, no właśnie, po ludziach.
2: My się tego boimy. Boimy się udzielać pierwszej pomocy.
7: Często brakuje nam tej wiedzy, a w takich wypadkach, no tu nie mamy podejmować żadnej...

0: reporterskim obrazie dnia. Teraz dobra informacja przede wszystkim dla mieszkańców Kędzierzyna, Koźla i okolic, no ale nie tylko. Flotę tamtejszego szpitala zasilił nowoczesny ambulans. To karetka marki Volkswagen, rocznik 2026, a na pokładzie specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do ratowania życia. Pojazd, czyli ambulans typu C, zastąpi samochód, który na liczniku ma już przejechanych ponad 200 tysięcy kilometrów i przez 6 lat służył w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
1: Bardzo się cieszymy tą dzisiejszą chwilą. Jarosław Kończyło, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu. Chwilą, którą chcieliśmy maksymalnie przyspieszać po to, żeby włączyć w nasz system, zamienić karetkę, która już z tego systemu musi zostać, tak powiem kolokwialnie, wyciągnięta. Karetka, która miała przebieg powyżej 200 tysięcy kilometrów, karetka, która posiadała około 6 lat datę produkcji. W dniu dzisiejszym wstawiamy nową karetkę. Wartość tej karetki szacujemy na około 600 tysięcy złotych, przy czym mówimy tu tylko o samej karetce i odnoszach. Sprzęt w tej karetce to jest sprzęt z poprzedniej karetki, którą przekładamy z tego zespołu poprzedniego.
2: Przekazana dzisiaj nowa karetka wpisuje się w szereg działań, które mają na celu poprawę zwiększenia jakości obsługi zdrowotnej naszych mieszkańców, mówi Artur Maruszczak, starosta Kędzierzyńsko-Kozielski.
3: Przypominam, że w tamtym roku mieliśmy modernizację SOR-u, tam przekazano 15 milionów na tą inwestycję. W tym roku kończymy, będzie zamknięcie zadań finansowanych wspólnie z Krajowego Planu Odbudowy i z środków starostwa. W tym roku te dwie inwestycje, czy trzy inwestycje, to są około 100 milionów złotych, bo przypominam, dofinansowanie 72 miliony z KPO. My jako powiat dajemy 14 milionów, także w sumie już w tych ostatnich dwóch latach to jest ponad 100 milionów złotych. Liczę na to, że ta inwestycja, o której dzisiaj mówimy, czyli zakup karetki i te pozostałe, które już realizujemy i te, które mamy w planie, znakomicie się przyczynią do poprawy jakości obsługi medycznej naszych mieszkańców.
4: Bo bezpieczeństwo naszych pacjentów jest dla nas najważniejsze. Jarosław Kostyła, konsultant wojewódzki do spraw ratownictwa medycznego i dyrektor Polskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

0: medycznego. Jest to nowy ambulans, który będzie służył zespołom ratownictwa medycznego. Z tego co uzyskałem informację, w miejsce ambulansa w Koźlu, który już jest wysłużony. Tak naprawdę każdy ambulans po 5 latach, po 200 tysiącach kilometrów użytkowania powinien być przekazany do innego użytkowania niż sprawy systemowe, czyli ratowanie zdrowia i życia naszych pacjentów, ponieważ nie nadaje się po prostu do pracy w systemie. Dlatego tym bardziej gratuluję, bo jest to straszne ważne. Szpital Kędzierzyński jako, mówię, członek konsorcjum dba o bezpieczeństwo całego powiatu. Posiada 4 zespoły ratownictwa medycznego, więc tym bardziej ratownicy, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, nasi najlepsi ludzie na świecie, zasługują na to, żeby jeździć w nowej karetce.
1: Nowy ambulans zastąpi stacjonujący w Koźlu zespół ratownictwa medycznego. Księta Kowalczkowska, jestem koordynatorem ratownictwa medycznego w Kędzierzynie-Koźlu. Dostaliśmy samochód Volkswagen Crafter. Jako pierwszy ambulans jest to ambulans ze skrzynią automatyczną. Wzięliśmy go na wypróbowanie, jak się sprawdzi w naszych warunkach. Jeżeli chodzi o wyposażenie naszej karetki, to staramy się, żeby już to był nowoczesny sprzęt, który pomoże zarówno naszym ratownikom w wykonywaniu swojej pracy, jak i spełni się w transporcie naszych pacjentów.
2: To jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o wyposażenie?
1: No powiedzmy, mogłoby być troszeczkę wyżej, jeżeli o to chodzi. Głównie mówimy o noszach, bo chcielibyśmy kiedyś przejść na nosze elektryczne, no ale niestety no na razie jeszcze nie jesteśmy w stanie. A cała reszta, jeśli chodzi o zabudowę, sprzęt, wyposażenie samej karetki jako samochodu, to tak, jest to już bardzo wysoki standard.
2: Władze powiatu i szpitala podkreślają, że inwestycje w ratownictwo medyczne, szpitalny oddział ratunkowy oraz nowe oddziały finansowane z Krajowego Planu Odbudowy mają przełożyć się na jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Kędzierzyn-Koźle, Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
3: Dziękujemy Grzegorzowi za tę relację i dojechaliśmy do finału naszego spotkania. Dziękujemy za liczną obecność. Paweł Oliwa, Cezary Puzyna, miłego popołudnia, umiarkowanie upalnego i bez burzy. A za chwilę u nas wiadomości, a po 15:00 Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole.
4: Reporterski obraz.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest Daniel Leszka-Rubski, prezes Okręgu Opolskiego Konfederacji Ruchu Narodowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Panie prezesie, Grzegorz Płaczek, przewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacji, napisał po decyzji prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu prezydentowi Zełenskiemu: tak się tworzy historia. Przypominając, że namawiał bardzo aktywnie prezydenta do tego, żeby tak, a nie inaczej właśnie postąpił. Myśli pan, że to dobra decyzja prezydenta?
2: To znaczy, to była na pewno jedyna rozsądna decyzja, jaką można było podjąć w tej sytuacji. Natomiast no, jeśli jest to pisanie historii, to w mojej osobistej ocenie niestety niezbyt udanej dla państwa polskiego, bo jest to takie pyrrusowe zwycięstwo. Tak przy zaznaczeniu, że rzeczywiście ten order nigdy nie powinien zostać nadany w mojej ocenie Wołodymirowi Zełenskiemu czy państwu ukraińskiemu, tak no, musimy powiedzieć, że niestety polska dyplomacja tutaj zawiodła.
1: Ale tutaj państwa przeciwnicy mówią, że tak, namawialiście prezydenta, podgrzewaliście atmosferę, co się też przekłada na wzrost nastrojów antyukraińskich w społeczeństwie i że to szkodzi państwu polskiemu.
2: Znaczy, zacznijmy od tego, że państwo ma różne interesy i to, że wyznaczamy jakiś wyraźny trend, zaznaczamy jakąś wyraźną kwestię i jesteśmy w tej sprawie bardzo zasadniczy, nie oznacza, że po prostu inne kwestie, wszystko jest podporządkowane temu konkretnemu wydarzeniu. Są różne interesy państwowe, państwo działa wieloaspektowo w tym temacie. Natomiast tutaj niestety okazało się, że mieliśmy rację i boleję nad tym, bo zobaczmy, jaka była chronologia zdarzeń. Najpierw nadanie oczywiście tej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Zełenski dobrze wiedział, jak to się skończy. To była jawna prowokacja w mojej ocenie. No, jeśli ktoś pogorszył tutaj stosunki z Polską, to na początku jest to państwo ukraińskie. Od tego się zaczęło. Natomiast potem były działania dyplomatyczne. Stąd właśnie była ta zwłoka z ogłoszeniem decyzji kapituły, gdyż próbowano przekonać Wołodymyra Zełenskiego do zmiany decyzji. I były różne propozycje. Te, o których słyszałem, to na przykład pana Kwaśniewskiego, byłego prezydenta, że no, zróbmy tak, żeby ta jednostka została formalnie podzielona i wtedy problem sam się rozwiąże. Inny pomysł już bezimiennego autora, no to była tutaj kwestia tego, żeby powołać taką wspólną komisję na wzór tej polsko-izraelskiej, która rozwiąza problem z IPN-em i żeby ona właśnie decydowała o tych problematycznych kwestiach. Jeszcze inna była taka, żeby Zełenski zadzwonił do prezydenta Nawrockiego i zaproponował na przykład jakieś kolejne ekshumacje. No nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Przyjechał tylko Kiryło Budanow do Polski. Ukraińcy grali na czas. Ten czas się skończył, więc prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu. No ale tak jak mówiłem na początku, jest to takie pyrrusowe zwycięstwo, bo problem nadal pozostaje.
1: No, no właśnie, ale czy pan widzi i pana ugrupowanie, czy widzicie jakiś sposób na wyjście z tej sytuacji, w której w tej chwili znaleźliśmy się?
2: A czy wyjście z tej sytuacji będzie bardzo trudne, bo od początku polityka względem Ukrainy była błędnie prowadzona. Jak teraz to nie jest tak, że problem z gloryfikacją ukraińskiej powstańczej armii, czy ONR, czy Bandery, czy Szuchewycza pojawił się teraz. Kult ludobójców na Ukrainie jest od ponad dekady. I od samego początku było to źle przeprowadzone ze strony polskiej, a już ten ostatni etap, nazwijmy to, czyli po wybuchu pełnoskalowej wojny, również został źle rozegrany, no bo teraz możemy wyjść w zachodniej Europie, w oczach naszych partnerów zagranicznych, jako tacy pieniacze, bo będziemy mówili teraz, że jest problem z gloryfikacją tego typu jednostek na Ukrainie. No a na zachodzie zapytałem, ale chwila, to teraz, no wcześniej tak gardłowaliście za Ukraińcami, byliście ich takimi adwokatami. Wtedy nie było problemu, teraz nagle jest problem. No i tutaj właśnie wyzwanie przed Polską, bo my musimy wyjść naprzeciw temu, co w przyszłości. Ta runda jest już dla nas przegrana, w mojej ocenie, natomiast piłka nadal jest w grze i my możemy teraz i powinniśmy budować na przykład mniejszość blokującą, czy nawet większość blokującą wejście Ukrainy do NATO i do Unii Europejskiej, żeby wysłać jasny sygnał, nie tylko z Polski, ale żeby też nasi partnerzy zagraniczni się do tego przyłączyli, że wy na sztandarach z UPA, ON, Banderą i Szuchewyczem po prostu nie wejdziecie i nasza dyplomacja powinna zacząć w trybie na wczoraj budować poparcie dla takiego rozwiązania, żebyśmy nie przegrali kolejnej rundy.
1: No, ale pytanie oczywiście pojawia się takie, no, kto wychodzi bardziej poobijany z tej rozgrywki? Czy Polska, czy Ukraina? Czy władze polskie, czy ukraińskie? Bo to trzeba chyba też rozgraniczać społeczne efekty i efekty polityczne.
2: Ciężko jest to jednoznacznie ocenić na tę chwilę, gdyż ta decyzja jest świeża, natomiast w mojej ocenie, patrząc na to, jak wygląda obecnie sytuacja, uznam niestety, że to Polska wychodzi bardziej poobijana z tego starcia, ze względu na to, w zasadzie z jednej prostej przyczyny. Ukraińcy zobaczyli, że mogą rozgrywać Polaków. Po ogłoszeniu decyzji prezydenta Nawrockiego pojawiło się wiele głosów polityków z Polski, którzy stawali przeciwko Nawrockiemu. Mówili na przykład, że nie traktujcie tego, co zrobił prezydent Nawrocki, jako decyzji całego państwa ukraińskiego. To nie jest decyzja, my stoimy z wami. To jest... niestety kolejny pokaz tego, jak źle się prowadzi geopolitykę.
1: Nie widzi pan tutaj pewnej sprzeczności, bo z jednej strony to przecież Konfederacja namawiała prezydenta do tego, żeby ten order odebrał, a z drugiej strony mówi pan, że jak już odebrał, no to źle zrobił.
2: Nie mówię, że źle zrobił. Powiedziałem na początku, że była to jedyna rozsądna decyzja w tym momencie i należało to zrobić i uważam, że ta decyzja jest prawidłowa. Niestety, długofalowo, no nie zyskujemy...
1: Trzeba było w ogóle nie podnosić tego tematu, nie ruszać tego tematu.
2: Nie, to by było brnięcie dalej w tą nieprawidłową geopolitykę, czyli nieporuszanie tematu ONZ, UPA, gloryfikacji. Ja sam byłem we Lwowie, stałem pod wielkim pomnikiem Bandery. To trzeba było poruszyć. To trzeba było poruszyć dawno temu. I my w Konfederacji wiedzieliśmy, że to prędzej czy później się tak skończy, że po prostu w pewnym momencie, jak to się mówi brzydko, szambo wybije. No i stało się, tak? Władze polskie z tych partii czołowych pomijały te kwestie, unikały tego, starały się, żeby na zdjęciach nie było tych barw UPA, żeby przypadkiem nie trafiało to do opinii publicznej, ale ten problem narastał na Ukrainie. Więc po prostu to się musiało prędzej czy później zdarzyć.
1: No właśnie, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Ukrainie, pojawiły się też apele ze strony pana ugrupowania Ruchu Narodowego, by miasta... również w naszym regionie, zrywały te partnerskie związki współpracy z miastami ukraińskimi, w których no, pojawiają się czy pomniki, czy ulice związane właśnie z ruchem Bandery.
2: Tak, zgadza się. To zaczęło się wiele lat temu jeszcze, bo to było w jeszcze poprzedniej kadencjach sejmowych, gdy wnioskowaliśmy o to na przykład do Nysy z posłem Krystianem Kamińskim, żeby zerwać taką współpracę. Wtedy chodziło o stadion imienia Szuchewycza. To było wiele lat temu, natomiast już po eskalacji, no, niedawno, kilka tygodni temu, składaliśmy taki wniosek o to, żeby tę współpracę zerwać, tak, w Opolu. W zimie była też na przykład taka sytuacja, że przekazywane były agregaty. Tak? I Polska nadal niestety bezrefleksyjnie pomaga Ukrainie, a powinniśmy stawiać warunki, i to na wielu płaszczyznach, bo problem nie dotyczy tylko i wyłącznie na przykład kwestii gloryfikacji UPA, chociaż jest to najważniejszy problem w naszych stosunkach z Ukrainą, ale również na przykład traktowanie polskich firm, jak firma bodajże z Krakowa Control Proces została potraktowana przez władze Lwowa, gdzie skończyli praktycznie w 90% inwestycje, no i wtedy wjechało państwo ukraińskie i teraz się z nimi sądzą. Sądy stanęły po stronie polskiej, a Ukraina nic sobie z tego nie robi. I to jest właśnie kwintesencja działania ukraińskiej dyplomacji. Oni nic sobie nie robią z naszych kwestii, więc musimy po naszej stronie dokręcić chyba trochę śrubę, żeby zaczęli się z nami liczyć.
1: Za chwilę szerzej o tym porozmawiamy, ale jedno pytanie do pana. Od 12 czerwca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny, przed którym Konfederacja bardzo głośno i energicznie ostrzegała. No ale teraz dzisiaj, już po wejściu w życie tego paktu, nie brak głosów, że tyle straszyliście, a świat się nie zawalił.
2: A, no i cóż, i tutaj jest kolejna zasłona dymna, bo to jest podzielone na takie dwie części. Tak, pakt migracyjny wszedł w życie, chociaż jeszcze do niedawna posłowie Koalicji Obywatelskiej mówili, że nie wejdzie w życie i nie będzie nas obowiązywał, ale obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, więc także i w Polsce. Natomiast zawieszony zaledwie jest mechanizm relokacji imigrantów. Zawieszony do grudnia, a więc może się okazać tak, że na gwiazdkę od Ursuli von der Leyen i Donalda Tuska dostaniemy imigrantów w prezencie. I właśnie ten temat jest skrzętnie pomijany przez Koalicję Obywatelską, bo jest im ewidentnie nie na rękę, a Ursula von der Leyen w mojej ocenie może postąpić na dwa sposoby. albo może wprowadzić tą relokację imigrantów szybko, zanim Donald Tusk straci władzę w 2027, albo poczekać, żeby nie robić mu pod górę w tych wyborach, ale myślę, że oni już widzą, że Donald Tusk nie wygra i pójdą jednak tą pierwszą drogą.
1: Daniel Szkarowski jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie na stronie internetowej Radia Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Powolutku, zbliżamy się do 6:00 na antenie Radia Pole Madonna Love Sensation. A ja chcę wiedzieć, czy dzisiaj właśnie w takim miłosnym, radosnym nastroju jest Daniel Filczak.
1: Jaki, przepraszam, miłosny?
0: No Madonna śpiewa Love Sensation.
1: To dobrze. Nie mam psa, więc o miłości to może nie bardzo.
0: No dobrze, w takim razie powolutku zbliżamy się do 6:00. Będziemy wam mówić na pewno na poważnie konkretne wiadomości ze świata, regionu i oczywiście naszego kraju. Już teraz pora na wiadomości.
1: Za 2 lata kierowcy pojadą obwodnicą Namysłowa.
2: Termin jest ambitny, bo nie przedłużaliśmy harmonogramu.
1: Francja i Norwegia, pewne wyjścia z grupy na mundialu, a w ekonomii m.in. o ambitnych planach o polskiej wagonówki.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: A pierwsze dziś wiadomości w Radio Pole przedstawi Daniel Klimczak.
1: Dzień dobry, zaczynamy od Warszawy. Prokuratorzy sprawdzą, czy doszło do nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Wczoraj ruszyły 2 śledztwa w tej sprawie i choć są one odrębne, to część dowodów będzie wspólna dla obu, donosi Agata Król.
4: Jedno ze śledztw dotyczy oszustwa, drugie niegospodarności i braku reakcji na zastrzeżenia co do funkcjonowania szpitala i działającego tam SOR-u. Postępowania będą wielowątkowe z obszerną dokumentacją, poinformował rzecznik Warszawskiej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba.
5: Przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy o lekarzach, personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u, pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
4: Prokuratura nie wyklucza przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ten poinformował, że Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą.
1: A wczoraj do 22:00 strażacy przeprowadzili w całym kraju ponad 800 interwencji spowodowanych burzami. Rzecznik prasowy komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec powiedział, że najwięcej zdarzeń wystąpiło w województwie małopolskim.
6: Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województw małopolskiego 371, świętokrzyskiego 103 oraz dolnośląskiego 82. Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew i złamanych konarów z dróg i posesji oraz wypompowywaniu wody z podtopionych dróg, posesji oraz budynków.
1: A w naszym regionie tej nocy służby usuwały skutki wypadku, do którego doszło około 1:00 w Bierawie przy ulicy Powstańców Śląskich. Jak przekazał Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, doszło tam do dachowania samochodu, na skutek czego 4 osoby trafiły do szpitala.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radio Opole.
1: Wczoraj podpisano umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Nowa trasa o długości ponad 5 kilometrów ma kosztować ponad 100 milionów złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 2 lat. Nowa droga połączy wojewódzką 454 z krajową 39. W ramach inwestycji powstaną ronda, most nad Widawą, wiadukt nad linią kolejową oraz ścieżka rowerowa. Prace mają rozpocząć się jeszcze w lipcu, zapowiada dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Choraczuk.
2: Termin jest ambitny, bo nie przedłużaliśmy harmonogramu. Miało się to zadanie wcześniej rozpocząć, jednak pewne sprawy dotyczące czy finansowania, czy harmonogramu, uzgodnień również z polskimi sieciami energetycznymi miały miejsce. Jeżeli chodzi o realność tego harmonogramu, to na dzisiaj mogę powiedzieć, że powinniśmy się w tym terminie zmieścić.
1: A kierowcy mają pojechać nową trasą już w 2028 roku.
3: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
1: Kilka godzin w szczecińskim sądzie okręgowym na pytania śledczych odpowiadał poseł Dariusz Matecki. Wczoraj rozpoczął się proces polityka PiS, któremu prokuratura zarzuca fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych i wyłudzenie co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. W sądzie była Aneta Łuczkowska.
7: Śledczy ustalili, że 3 konkursy na milionowe dotacje zostały ustawione tak, by wygrały stowarzyszenia powiązane z Dariuszem Mateckim, mówi prokurator Dariusz Ślepokura.
8: On tymi stowarzyszeniami zarządzał, bo decydował we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących zatrudnienia, przygotowania ofert.
7: Stowarzyszenia wystawiały zawyżone faktury na usługi, które nie były wykonane. Środki po odliczeniu prowizji w gotówce wracały do prezesa stowarzyszenia Fidei Defensor i do Mateckiego. Poseł do zarzutów się nie przyznał do związków ze stowarzyszeniami. Już tak.
9: Współpracowałem i gdybym rzeczywiście ja był ministrem sprawiedliwości, to też bym takie kwoty dotacji przyznał, ponieważ te działania były słuszne i zasadne.
7: Matecki dowodził, że nie był fikcyjnie zatrudniony w Lasach Państwowych. To jeden z zarzutów. Swoje wystąpienie ma kontynuować w środę.
1: I jeszcze sport. Francja i Norwegia wygrały swoje mecze 2. kolejki grupy I na piłkarskich mistrzostwach świata. Tym samym zapewniły sobie awans do 1/16 finału. Trójkolorowi pokonali Irak 3-0, Norwegowie wygrali z Senegalem 3-2. Na zakończenie grupowej fazy 26 czerwca Norwegia zagra z Francją, a Senegal z Irakiem. Oba spotkania rozpoczną się o 21 czasu polskiego.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Opolska spółka Remtrak poszukuje nowych pracowników. 2 lata temu zatrudnionych było 1000 osób, obecnie jest ich 1300. To efekt kolejnych kontraktów realizowanych dla PKP Intercity oraz planowanych inwestycji w rozwój zakładu. Jak podkreśla Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity, poszukiwani są m.in. spawacze, inżynierowie, projektanci czy konstruktorzy.
11: To nie tylko ta taka produkcyjna praca warsztatowa, bo jest jej oczywiście bardzo dużo, czy praca konstrukcyjna. Wagony po modernizacji przechodzą szereg badań. Zatrudniamy specjalistów od certyfikacji, bo takie wagony muszą przejść cały proces homologacyjny. Takich ludzi też poszukujemy.
10: Stany Zjednoczone znoszą sankcje na irańską ropę. Decyzja ma obowiązywać 2 miesiące. To efekt rozmów przeprowadzonych w weekend w Szwajcarii między przedstawicielami Teheranu i Waszyngtonu. Teheran z kolei zobowiązał się do zapewnienia swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus. Polscy przedsiębiorcy apelują o spokój w relacjach z Kijowem. Prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Góra mówi, że napięcia na linii Polska-Ukraina szkodzą interesom obu krajów. Jak podkreśla, obywatele Ukrainy wspierają polską gospodarkę, a polskie firmy będą zabiegały o kontrakty związane z odbudową Ukrainy.
12: My mówimy naprawdę o setkach miliardów euro, które będą zasilały inwestycje w infrastrukturę, w odbudowę miast, w cyfryzację, w energetykę.
10: O uspokojenie w relacjach z Ukrainą zaapelowała też Rada Przedsiębiorczości.
3: Pogoda.
0: Aktualnie 14 stopni na opolskich termometrach i do 26 wzrośnie temperatura w ciągu dnia. Nieco więcej chmur na niebie, ale nie powinno z nich padać. Noc przed nami będzie rześka, spodziewamy się 12 stopni Celsjusza, a jutro do 28 i znowu będzie można się opalać.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dzień dobry z Radiem Opole. Mówi wam Iwona Tokarska. Program realizuje Marcin Głowinkowski. I to będzie piękny program, w którym będzie moc życzeń. Mam nadzieję, że płynąć do wszystkich tatusiów, no bo przypomnę, że 23 czerwca to oczywiście Dzień Ojca.

0: Mel Smith, Heaven, na 12 minut po godzinie 6. Słuchacie Radio Opola, a ja przypomnę, że dzisiaj w kalendarzu 23 dzień czerwca, czyli Dzień Ojca. A w tym dniu ojcowie są obdarowywani laurkami i drobnymi upominkami, będącymi wyrazem wdzięczności za wsparcie, troskę i miłość. Dzieci, szczególnie te najmłodsze, chętnie mówią, jak widzą swoich ojców i jak spędzają z nimi czas.
1: Kocham tatę za chodzenie razem na ryby, bo ja też bardzo lubię łowić ryby.
2: Nasz tata jest najlepszy, nauczy nas wszystkiego, uczy nas w szkole.
3: Jeszcze lubię, jak tata mnie uczy jeździć na krosie.
4: Bardzo lubię go za to, że jak mam jakieś występy, to mnie bardzo wspiera.
5: Lubię z nim grać piłkę. Lubię z nim jeździć na tenisach. Kocham cię, tato.
0: O, jakie to było piękne. Dzień Ojca w Polsce jest obchodzony od 1965 roku. Mimo że ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, no to wciąż nie jest tak popularny jak przypadający w maju Dzień Matki. Dzieje się tak między innymi dlatego, że nadal istnieje społeczne takie przekonanie, że to więź matka-dziecko jest najważniejsza w wychowaniu, ale eksperci mówią jasno, że rola taty jest tak samo istotna. Zatem wszystkiego najlepszego, drodzy ojcowie, a jeszcze dziś w programie będziemy mieli dla Was nie lada niespodziankę.

0: Jennifer Lopez i Pitbull On The Floor w Radio Pole. Mamy 20 minut po godzinie 6. O genialnych ojcach dzisiaj będziemy sporo mówić, zatem nie mogę w poranku nie wspomnieć o genialnym Leo Messim, ojcu trzech synów. Thiago, Mateo i Ciro muszą być bardzo dumni za swojego taty, bo ten jest od wczoraj najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. W wygranym przez Argentynę 2-0 meczu grupowym z Austrią niespełna 39-letni zawodnik zaliczył swoje 17 i 18 trafienie na mundialu. Blisko było też 19 strzału, ale wiemy jak było. Przebił tym samym wynik Miroslava Klozego.
1: Argentyńscy kibice na stadionie w Dallas oszaleli z radości. Ich idol nie tylko wyśrubował rekord strzelonych bramek na mundialu, mając ich 18, o dwa trafienia wyprzedzając Niemca polskiego pochodzenia Miroslava Klozego. Ponadto Messi jest również rekordzistą pod względem występów na mistrzowskich turniejach. Ma ich 28, ma także rekordowe 8 asyst. Piłkarz ponadto zdobywał gole aż przeciwko 12 reprezentacjom. Co ciekawe, Messi zapisał się również w niezbyt chlubnej statystyce. Na początku spotkania z Austrią nie wykorzystał karnego, a to była trzecia zmarnowana jego mundialowa jedenastka. Nikt przed nim tyle razy się nie pomylił. Lionel Messi wciąż wbrew wszystkim pozorom, tak samo świetnie jak dawniej, pisze na gorąco dziennik New York Times. 24 czerwca Argentyńczyk skończy 39 lat. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Wachlowski.
0: A teraz wpiszcie sobie w przeglądarkę Google'a Leo Messi i dajcie mi znać pod 774-541-541, co tam zobaczyliście. Ja powiem tylko tak. Messi brzmi prawie jak Mesjasz piłki nożnej.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Okazji do pomagania.
4: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna.

0: Beyoncé, Single Ladies w Radio Opole. No przy takiej muzyce to powinno się doskonale jeździć po naszym regionie. Ale jak jest, to już pytanie do Kuby Biela.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Dzień dobry, no i zaczynamy wspólne podróżowanie po polskich drogach. Tak przejeżdżałem przez Opole kilkanaście minut temu. Stwierdziłem, że prawie jak na Dzikim Zachodzie. Brakuje tylko takiej kulki słomy, która gdzieś tam przemierza przez Opole. Nie, no żartuję, aż tak dramatycznie nie jest, bo ten ruch gdzieś się pojawia, w szczególności na ulicy Zimskiej, ale generalnie patrząc też na mapę satelitarną jest wyjątkowo spokojnie. Jeżeli mamy gdzieś utrudnienia, to tam, gdzie akurat remont, standardowe punkty, chociażby droga wojewódzka 401 w okolicach Grodkowa na obwodnicy, tam również musimy chwilę poczekać, bo mamy ruch wahadłowy, ale to nie wszystko, ponieważ standardowo drogi krajowe zarówno na Kluczbork, jak i dalej na Dobrodzień stoimy między Ozimkiem a Grodźcem, a także między Zawadą a Jełową, to takie standardowe punkty, które musimy wziąć pod uwagę. Obwodnica Północna Opola to również remont, poza tym spokojnie, tak jak powiedziałem, jeszcze, a czwórka również okej.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Na zegarach 6:30. Polskie uczelnie znajdują się w gronie placówek najbardziej narażonych na ataki hakerów, pisze Rzeczpospolita, powołując się na analizę firmy Grant Thornton. Wynika z niej, że w systemach informatycznych uczelni wykryto 25 tysięcy wycieków danych i około 50 tysięcy luk. W jednej z publicznych uczelni wykryto 1400 wycieków informacji. Szkoły wyższe są atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców, bo mają wiele kont oraz z racji prowadzenia badań naukowych posiadają dostęp do strategicznych technologii. Autorzy raportu podają, że ryzyko dotyczy infrastruktury IT, serwerów, systemów zdalnych oraz infrastruktury. Najczęściej ataki mają charakter państwowy. Wśród włamywaczy prym wiodą Rosja i Białoruś.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
3: 22 sierpnia nad Jeziorem Nyskim odbędzie się tegoroczny Festiwal Ognia i Wody. Kulminacją wydarzeń będzie spektakl pirotechniczno-świetlny z muzyką graną na żywo oraz po raz pierwszy w historii festiwalu pokaz z udziałem motolotni wyposażonych w pirotechnikę. Na scenie wystąpią zespół Ira oraz Sibul. A na kolejne wiadomości zapraszam właśnie o 7:00. W nich m.in. o zapowiedziach szefa MON w sprawie remontu pomnika na Górze Świętej Anny.
4: To jest wielka inwestycja sięgająca około 16 milionów złotych, ale to jest miejsce święte, więc takich wielkich inwestycji nam potrzeb.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A teraz na termometrach mamy już 16 stopni, jest słonecznie. Myślę, że to jest przepiękny poranek. Jak jechałam do pracy, to tak cudownie unosiły się mgły. Także myślę, że widoki na pewno o poranku są znakomite, a i w ciągu dnia będzie całkiem przyjemnie. Do 25 stopni dzisiaj maksymalnie, jutro do 27.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i Gossip, jaką ma podpowiedź elegancką dla wszystkich kierowców? Move in the right direction. I tego się trzymajmy. Za 28 minut będzie godzina 7:00. Słuchajcie, Radio Opole, zostańcie z nami co najmniej do 10:00.

0: Artur Rojek w objęciach w Radiu Opole. Za 21 minut będzie godzina 7. No a mam dla was taką ciekawostkę, bo Maryla Rodowicz zaliczyła ostatnio zabawną wpadkę podczas koncertu. Piosenkarka często się chwali, że jest wielką fanką tenisa i Igi Świątek, i ostatnio też Mai Chwalińskiej. I tak się złożyło, że jednej z nich chciała zadedykować swój występ. No ale sami posłuchajcie, jak to wyszło.
1: Ten mój dzisiejszy występ dedykuje Idze Chmelińskiej.
0: No niezłe kombo z tego wyszło, ale jeszcze lepsze jest teraz tłumaczenie samej piosenkarki, która, uwaga, przeprasza Idę Świątek i Maję Chwalińską. Bije się w piersi i wracam do pomidorowej.

0: Bonnie Tyler i Holding Out of a Hero. Ta piosenka chyba już zawsze będzie nam się kojarzyć z jedną bajką. Tak sobie tutaj z realizatorem rozmawiamy. A z czym się kojarzy Danielowi Klimczakowi?
1: Z reklamą pewnej sieci telefonii komórkowej.
0: A, też fakt, faktycznie, tak było. No co tam dzisiaj u ciebie,
1: tak było,
0: Daniel?
1: Nie zmyślam. Dzisiaj co u mnie? No co, no wstałem rano, nie wyspałem się.
0: A śniadanie
1: zjadłeś jeszcze,
0: nie? Było,
1: z kosiarką walczyłem wczoraj w tym upale, nie chciała odpalać. Jak odpaliła, to robiła takie i nie dało się jej zatrzymać. Jak ktoś się zna na kosiarkach, to niech da znać, co robię nie tak.
0: A może ostrza nie były naostrzone?
1: Ostrza były naostrzone, tylko mówię ci, no najpierw nie odpalała, potem jak pompowałem paliwo, to robiła takie tu. Jak takie BMW 36 rocznik.
0: Bo ja nie wiedziałam, że tak się znasz na silnikach.
1: Nie znam się, no dlatego tak robiła, no. Jakbym się znał, to by dobrze chodziła.
0: No to słuchajcie, Daniel potrzebuje jakiegoś eksperta.
1: Jakby co, to gaźnik wymieniałem, kupiłem na takiej stronie internetowej. Podobno jakieś śrubki trzeba tam pokręcić. Kręciłem w lewo, w prawo, nic się nie działo.
0: Daniel, to z ciebie jest niezły majsterkowicz.
1: No, czasami się zdarza.
0: Tylko niekoniecznie złota rączka.
1: Tak. No, ze złotem to trzeba uważać. Ci, którzy inwestowali w Amber Gold, coś o tym wiedzą.
0: A także, coś będziesz dzisiaj
1: także
0: o tym
1: taka
0: mówił,
1: ze mnie
0: nie?
1: Złota rączka. Proszę?
0: Akurat o tym coś będziesz dzisiaj mówił, nie?
1: W serwisie?
0: Mhm.
1: Ale o czym? O tym, że kosiarka mi nie działa?
0: Nie,
1: no nie.
0: O Amber Gold.
1: Nie. Będę mówił na pewno o tym, że o 13 dzisiaj otwarcie basenu letniego w Brzegu, tak? Trzeba było tam skosić trawę, więc pewnie temat kosiarkowy się w jakiś sposób będzie przewijał. A właśnie, o, na Uniwersytecie Opolskim ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i aglomeracji opolskiej. To podsumowanie takiego
0: nie, to
1: projektu.
0: Tam kosiarką nie jedziesz.
1: Nie, no tam kosiarki nie mogły pewnie działać, bo jak jest bioróżnorodność, no to trzeba to wszystko pozostawić roślinkom samodzielnie i zwierzątkom, i motylkom, pszczółkom i tak dalej. Także tyle się będzie działo.
0: Ja tylko chcę ci powiedzieć, że nasz Marcin, realizator, właśnie się popłakał. Także zapowiedziałeś ten dzień perfekcyjnie.
1: Nie płacz, kiedy odjadę.
0: Daniel Klimczak w bardzo dobrym nastroju, w bardzo dobrym humorze szykuje nam kolejne wiadomości. Dzięki bardzo.
1: Proszę bardzo.
0: Miłego koszenia po pracy.

0: za 3 minuty będzie 7. Miłośnicy Góry Świętej Anny nie mogą się go doczekać od lat. Czy remont pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny dojdzie do skutku? Na to pytanie znajdziecie odpowiedź w najbliższych wiadomościach Radia Opole.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Słyszałeś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
7: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
8: Po reklamie.
9: Autopilot Radia Opole.
10: Prezentowany był asfalt na odcinku od obwodnicy Niemodlina do ronda przy węźle Opole Zachód. Tam patrząc po mapach cały czas

0: roboty trwają, są utrudnienia, więc bądźcie na to gotowi. Przebudowa trwa także na obwodnicy północnej Opola i tutaj utrudnienia. Dodatkowo w kwestii remontów DK45 Zawada Jołowa, DK46 Ozimek Grodziec, droga wojewódzka 401 okolice Grodkowa na obwodnicy. W kontekście zagęszczenia ruchu to mamy pierwsze oznaki. Wrocławska do centrum, ten fragment drogowej mapy Opola wyróżnia się w tej chwili szczególnie. A czwórka w porządku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
2: A my powolutku zbliżamy się do siódmej. Słuchacie Radio Opole we wtorek. To 23 dzień czerwca, Dzień Ojca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości.
3: Resort Obrony zapowiada remont pomnika na Górze Świętej Anny.
4: Wykonamy również renowację całości placu.
3: Nadal nie wiadomo, czy prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą powojennej odbudowie, a Iran zgadza się na atomowe ustępstwa.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Na zegarze 7, a przed mikrofonem Daniel Klimczak.
3: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział remont pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. Od tego zaczynamy. Podczas wizyty w regionie wicepremier zapewnił, że w przyszłości będzie zapewnione finansowanie prac obejmujących także znajdujący się obok amfiteatr. Polityka historyczna jest dla nas bardzo ważna, przekonywał.
5: To jest wielka inwestycja sięgająca około 16 milionów złotych, ale to jest miejsce święte, więc takich wielkich inwestycji nam potrzeba. Aby ten plac, który wymaga interwencji i rekonstrukcji, i pomnik Ksawerego Dunikowskiego został zmodernizowany, żeby to było miejsce jak najbardziej godne powstańców śląskich, tych, którzy doprowadzili nas do wolności.
3: Pierwszy etap prac obejmuje renowację pomnika wraz z całą konstrukcją, mówi szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, pułkownik Robert Wójcik.
4: Mówimy tutaj o fundamentach, tym całym placu dojścia, jak również pomieszczeniami, które znajdują się pod pomnikiem. One nie mają dzisiaj posadzki, więc wykonamy posadzki, przygotujemy do przyszłego zagospodarowania. Wykonamy również renowację całości placu. Takie są zalecenia konserwatorskie.
3: A szacunkowy koszt remontu całego kompleksu to blisko 40 milionów złotych.
1: Nowy dzień, nowe wiadomości.
3: Iran zgodził się na międzynarodowe inspekcje swojego programu nuklearnego, poinformował o tym wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Oznaczałoby to przywrócenie mechanizmu kontrolnego przewidzianego porozumieniem zawartym z Iranem przez prezydenta Baracka Obamę, a odrzuconym przez Donalda Trumpa. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
6: J.D. Vance przekazał, że kwestia obecności izraelskich wojsk w południowym Libanie jest nadal przedmiotem rozmów i będzie wymagała koordynacji z libańskimi siłami zbrojnymi oraz wywarcia presji na Hezbollah. Cieśnina Ormus pozostaje otwarta, a ostatnie negocjacje koncentrowały się na wypracowaniu mechanizmu zapewniającego utrzymanie jej drożności. Donald Trump oświadczył, że niedopuszczenie do tego, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej, jest ważniejsze niż obawy o potencjalne skutki gospodarcze długotrwałych działań zbrojnych, w tym ryzyko światowej depresji. Depresja to fatalna sprawa, ale broń jądrowa wywoła depresję znacznie szybciej. Stany Zjednoczone zezwoliły na sprzedaż irańskiej ropy do drugiej połowy sierpnia. To efekt owocnych pokojowych rozmów w Szwajcarii, poinformował sekretarz skarbu Scott Bessent.
3: Nadal nie ma jasności co do udziału Wołodymyra Załęskiego w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Ma to związek z napiętymi stosunkami między Warszawą a Kijowem po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. O szczegółach Paweł Buszko.
7: Wołodymyr Załęski już wczoraj miał podjąć decyzję, jednak wciąż biuro ukraińskiego prezydenta nie wydało oficjalnego oświadczenia. Według ukraińskiej prasy administracja Wołodymyra Załęskiego poważnie rozważa odwołanie wyjazdu do Gdańska. Nieoficjalnie mówi się, że ukraińską delegacją kierować może premier Julia Swyrydenko. Część ukraińskich komentatorów apelowała do Wołodymyra Załęskiego, aby nie odwoływał wizyty, bo pogorszy to jeszcze bardziej polsko-ukraińskie stosunki. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpoczyna się pojutrze. To duży międzynarodowy szczyt, na którym pojawić się mają przywódcy krajów europejskich.
3: 70-letnia kobieta zginęła w pożarze na Polesiu w Łodzi. Poza tym poszkodowany został mężczyzna, który trafił do szpitala. Wieczorem ogień pojawił się na pierwszym piętrze kamienicy. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapruszenie ognia przez lokatorkę. Od 7 godzin 3 minut i 33 sekund mamy wtorek. To 23 czerwca, to 174 dzień roku. Słońce nad Opolem wstało o 4:35 i zajdzie 5 po 21:00. Imieniny obchodzą Wanda i Zenon. W kalendarzu świąt to Dzień Ojca, a także Dzień Wędkarza, Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii i Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty.
1: To przyniesie dzień.
3: Za 3 godziny na Uniwersytecie Opolskim podsumowanie projektu Ochrona Różnorodności Biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej. W południe w Opolu konferencja prasowa przed inauguracją drugiego posiedzenia Konwentu Powiatu Marszałków Województw RP. O 13:00 otwarcie basenu letniego w Brzegu, a pół godziny później w Muzeum Śląska Opolskiego konferencja prasowa, na której zostaną zaprezentowane szczegóły 16. Opolskiego Festiwalu Fotografii.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Pogoda cud, miód, malina, 17 stopni pokazują o 7:00 termometry nasze opolskie i do 26 wzrośnie temperatura, żadnego deszczu i burz się dzisiaj nie spodziewamy, miła odmiana, nocą spodziewamy się 12 stopni, a jutro do 28 i będzie bardzo słonecznie, przygotujcie sobie krem z filtrem.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Bo już u mojego męża, który tego kremu nie stosuje, budowlana opalenizna. 5 minut po godzinie 7:00. Witajcie, Iwona Tokarska i Marcin Głowinkowski. Tu poranek z Radiem Opole.

0: 4 dni pozostały do zakończenia roku szkolnego. Wszyscy już powolutku szykują się do wakacji, zwłaszcza dzieci, które będą odbierać świadectwa tylko z biało-czerwonym paskiem. Tak sobie myślę, że chyba już w ogóle wszyscy zasługują na takie wzorowe oceny i uśmiechy i na to, żeby te wakacje rozpocząć pięknie, z uśmiechem, z przytupem. A w naszym studiu Mirek Śnigórski, czyli dyrektor PSP numer 2 w Opolu. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor.
0: Mirku drogi, jak wyglądają przygotowania właśnie do zakończenia roku szkolnego?
1: Zupełnie inaczej jak 41 lat temu, jak zostałem nauczycielem i miałem pierwsze zakończenie roku szkolnego. A tak na poważnie w Szkole Polskich Olimpijczyków 4 zakończenia, bo będziemy specjalnie żegnać 8 klasy. O 8.30 w małej dwójce klas 1-3, 9.15, 4-5, 10.30, 6-7, o 14 Rada Pedagogiczna. Także to jak w dużym przedsiębiorstwie, wszystko musi być poukładane.
0: Ja tak chyba trochę się rozpędziłam z tymi biało-czerwonymi paskami. Jak to jest w ogóle na świadectwach?
1: Gilosze są w takiej samej cenie. Gilosze, czyli świadectwa, drugi świadectw, są w takiej samej cenie, a ja cieszę się, że w Szkole Olimpijczyków na 460 uczniów dużej dwójki 180 odbierze świadectwa z paskiem.
0: To jest sporo.
1: Dobry wynik. Świetna praca uczniów, bardzo dobra praca nauczycieli i oczywiście dobre wsparcie ze strony rodziców.
0: Co robi się w szkołach w tych ostatnich słonecznych dniach, takich przed zakończeniem roku szkolnego, kiedy oceny już są wystawione, kiedy te świadectwa już się wypisują? To co tu robić z tymi uczniami?
1: Dobrze, zacznę co z uczniami robić? No z tymi, którzy przychodzą, pisałem piątek do moich nauczycieli, że rok szkolny cały czas trwa, lekcje się odbywają zgodnie z planem, one mogą być w innej scenerii, tak to wczoraj widziałem, że klasa była w cieniu drzew i tam jeszcze pracowała, jakiś projekt robiła, czy pan z muzyki wyszedł i śpiewał też na podwórku jeszcze, ale to cały czas ma być jeszcze lekcja, rodzice muszą być pewni tego, że szkoła jest zorganizowana do samego końca. Z frekwencją bywa różnie, z dnia na dzień jest mniej dzieciaków, no ale to jest już odpowiedzialność rodziców, czy te dzieci poślą do szkoły, czy nie.
0: A chodzą dzieci jeszcze na wagary? To się jeszcze zdarza?
1: W Szkole Olimpijczyków nie, bo mamy dobry program, dyrektor nie pozwala, więc w mojej szkole nie chodzą na wagary. Ale faktycznie, dobre pytanie. Nie pamiętam, żeby w mojej szkole chodzili na wagary.
0: Chyba bo
1: nie.
0: Za moich czasów to no, się jeszcze chodziło.
1: To były lata 70.
0: A, nie, bez przesady, to były lata 90.
1: Raz poszedłem i była wielka afera, bo byłem przewodniczącym samorządu uczniowskiego w trzecim liceum i była afera, więc moje dzieci moje dzieci chodziły tak, osobiste dzieci chodziły, które pozdrawiam z okazji Dnia Ojca, więc moje dzieci chodziły na wagary, nie wszystkie.
0: Kasper też?
1: Pomidor, bo jeszcze może mu to zaszkodzić w jego karierze, którą zaczyna.
0: Mirosław Śnigórski, dyrektor PSP numer 2 w Opolu, jest naszym gościem. Rozmawiamy sobie o zbliżającym się zakończeniu roku szkolnego, a już za moment powiemy jeszcze o tym, jakie remonty szykują się w najbliższym czasie.

0: Dawid Podsiadło śpiewa o sezonie, a za chwilę rozpocznie się sezon wakacyjny. A co w wakacje będzie działo się w szkolnych murach? To już pytanie do Mirosława Śniegórskiego, dyrektora publicznej szkoły podstawowej nr 2 imienia polskich olimpijczyków. Co tam będzie się działo w placówce?
1: No jak tylko kończy się rok szkolny, 26 czerwca, to 29 czerwca rozpoczynamy przygotowania do nowego roku szkolnego.
0: Czyli Mirosław Śniegórski wyciąga leżak, parasolkę i rozkłada się na szkolnym korytarzu.
1: Na korytarzu nie, ale na boisku tak. I coś w tym musi być, bo w ubiegłym roku moje wspaniałe panie z administracji obsługi przyszły do mnie z takim pismem z kwiatkami, gdzie była prośba o utworzenie strefy chilloutowej. I mamy taką. Oczywiście, znaleźliśmy środki z księgową i taką strefę mamy, więc zapraszam.
0: To może nad planowaniem nowego roku szkolnego trzeba właśnie w tej strefie chilloutu się wyłożyć.
1: Tam bardzo dobre pomysły padają i je realizujemy, ale tak naprawdę nowy rok szkolny przygotowujemy we wszystkich szkołach w kwietniu, dlatego że wtedy piszemy arkusz organizacyjny na nowy rok, który jest zatwierdzany przez kuratorium Wydziału Oświaty. Teraz będziemy to wszystko dogrywać. 9 nauczycieli opuszczam z różnych powodów mury dwójki, na 111, więc trzeba przyjąć nowych. Jestem już po rozmowach, ale trzeba się z nimi spotkać, przygotować umowy. No to trzeba być. No ale przede wszystkim remonty. Miasto Opole jest genialnym miastem, jeżeli chodzi o wsparcie oświaty. Przypomnę, że jesteśmy w trakcie wydawania 152 milionów na remonty, na termomodernizację, chociażby bliskim i szkoły 24, ale też i u mnie w małej dwójce przy ulicy 1 Maja za 400 tysięcy prawie wymieniamy instalację elektryczną. No, trzeba być co chwilkę z telefon, czy to tak, troszkę się na tym znam, więc te wszystkie prace remontowe, rodzice klas pierwszych dzwonią, czy już dzieci zostały podzielone, czy wszystko już mamy, więc to jest ten moment, może jest gdzieś tam w połowie lipca, jest tak, że każdy z nas ma chwilę urlopu. Planujemy potem jakieś wyprawy rowerowe, inne rzeczy, ale to tak naprawdę od każdy dzień ten wakacyjny to już są przygotowania do nowego roku szkolnego.
0: Ale to tylko będzie wymiana elektryki, czy jeszcze coś nowego się wydarzy? Od września będzie coś nowego w szkole wdrożone, wprowadzone?
1: No musimy się przygotować. Tu też u Państwa audycji słyszałem reklamę Kompas jutra. Wchodzą nowe podstawy programowe. Rodzice przychodzą na gotowo. Mirek Śniegórski, żeby kupić czy komplety książek, musiał biegać po mieście, zamawiać, a rodzice dzisiaj dzieci dostaną w szkole, po prostu przyjdą, dostaną. Trzeba je zamówić, skontaktować się z wydawnictwami, zamówić odpowiednie ilości. W klasach pierwszych nowa podstawa programowa, w czwartych też. Wracają zajęcia praktyczno-techniczne, trzeba przygotować salę. Nie ma stołów roboczych, więc jestem już po pierwszych rozmowach z organem prowadzącym, co tu zrobić, więc to będą na pewno nowe rzeczy, które przyjdą. Może wymienimy dzwonki, bo są takie tendencje, to może krócej ten dzwonek zadzwoni, albo dzwonek nie będzie dzwonkiem. Albo będzie miał inną melodię. W małej dwójce mam i nie do końca podoba mi się w okresie świątecznym, kiedy kolęda leci w czasie i zwołuje wszystkich na przerwę albo na lekcję. Więc będzie się działo. No przede wszystkim będziemy dzieci żegnać już w sobotę, w piątek i będę prosił, żeby wszystkie całe i zdrowe wróciły po wakacjach, bo wakacje to taki okres, kiedy wszystkie dzieciaki się odpalają i zapominają o bezpieczeństwie.
0: Czy dyrektorowi Śniegórskiemu na zakończenie roku szkolnego zdarza się uronić łzę?
1: Tak. Zdarza się tylko wtedy, kiedy pomyślę, że jeszcze może parę lat już nie będę dyrektorem tej szkoły, bo ja kocham to, co robię.
0: Mirosław Śniegórski, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 2 imienia polskich olimpijczyków, był gościem Radia Opole. Życzę wytrwałości, cierpliwości, elastyczności, bo jak słyszymy, na pewno w szkole się przyda.
1: Pięknie dziękuję.
2: Przywitaj dzień z przebojami Radia Opole.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
5: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
6: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Reklama społeczna.
7: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
8: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
7: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
8: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
7: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
8: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
9: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
10: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
9: Ślub?
10: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
9: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
10: Co prawda, to prawda.
11: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
12: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.

0: daje wolność na bogato.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
0: Po reklamie.

0: 7.30, już coraz bliżej słuchacie Radio Opole. Wyjeżdżamy na opolskie drogi i sprawdzamy, jak się jeździ nie tylko po stolicy naszego regionu, ale też po całym województwie, a szczegóły zna Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No i tak, 7.30 to już jest ten czas, kiedy widać zagęszczenie na opolskich ulicach. Spoglądam, gdzie ten kolor czerwony nam się pojawia. No i chociażby ulica Krapkowicka, czyli dojazdówka właśnie od strony Winowa, ulica Wrocławska do Nysy Łużyckiej, tutaj też pewne problemy. No i widzę też zagęszczenie chociażby na ulicy Oleskiej do Chabrów i później dalej do Opola Wschodniego. Rzut oka na wlotówki, tutaj też zaczyna się dziać. Zarówno od Czarnowąsów, Zawady, Kępy i Lędzin. Czyli dojeżdżacie do pracy do Opola. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe części regionu, to jeszcze jest w miarę spokojnie. Jakoś tak rzeczywiście luźno się dziś jeździ autostradą. Też bez problemu do Wrocławia i Katowic dojedziemy. Pamiętajcie tylko o remontach i przebudowach, między innymi na drodze krajowej 46 i 45. Tutaj na chwilę będziemy musieli poczekać, bo wahadła.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Jest 7.30. Zaczynamy od zagranicy. Dwie osoby zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na obwód zaporoski. Poważnie uszkodzone są budynki mieszkalne, gospodarcze i stacja benzynowa. Atak rosyjskich dronów spowodował pożary, z którymi w nocy walczyli strażacy. Z kolei w Sumach rakieta wystrzelona przez Rosjan trafiła w trolejbus. Poważnie ranny jest kierowca. Kilka rakiet spadło również na obiekty infrastruktury cywilnej, raniąc dwie osoby.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Kluczborski magistrat podał wyniki tegorocznego budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział 3690 mieszkańców gminy. Wśród zadań inwestycyjnych w pierwszym obszarze zwyciężył projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej między ulicami Witosa i Wołczyńską w Kluczborku. W drugim obszarze największe poparcie uzyskała Oaza 2.0 na naszym osiedlu. Do realizacji zakwalifikowano również dwa projekty społeczne. Piłkarską przygodę pełną radości w gminie Kluczbork oraz drugą w edycję festiwalu hip-hopowego. Zatwierdzone projekty będą realizowane w przyszłym roku. A w wiadomościach za pół godziny m.in. o 35-latku z Kędzierzyna Koźla, który unikał zasądzonej odsiadki. W trakcie jego zatrzymania okazało się, że pobyt za kratami może okazać się dla niego dłuższy niż wcześniej ustalono.
4: Zabezpieczona ilość pozwoliłaby do przygotowania blisko 250 porcji tego narkotyku.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: O 7.30 18 stopni już na opolskich termometrach, także jeśli mieliście ochotę wyjść pobiegać, to jest idealny moment. Potem za godzinę będzie już, myślę, że za ciepło, do 26 dzisiaj maksymalnie. Noc przed nami, Rześka, spodziewamy się 12 stopni, jutro do 28, w czwartek wracają upały, będzie powyżej 30 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A w najbliższą niedzielę 36. A ta ma dzisiaj swój dzień.

0: za 22 minuty wybije 8. Słuchacie Radio Opole. Są takie osoby, które odliczają czas do wakacji. Pozostały im 4 dni do zakończenia roku szkolnego. A są takie osoby, które mają już tylko ostatni dzień przed wakacjami, które już wiedzą, gdzie pojadą. Już pewnie walizka powoli jest pakowana, ale jeszcze obowiązki są do spełnienia. Taką osobą jest właśnie Irek Prychera. Cześć.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
0: Trochę zdradziłam Twoje wakacyjne plany.
1: Rzeczywiście, dzisiaj ostatni dzień w pracy.
0: Jak się z tym czujesz?
1: No, taki trochę nieswój, przyznam szczerze. Bo to zawsze jest taki moment, gdzie trzeba przerwać pewną aktywność i się przestawić, przeformatować się, jak mówią informatycy, na zupełnie inny plan dnia, chociażby rozkład dnia.
0: A jakim jesteś typem podróżnika? Pakujesz się na ostatnią chwilę, czy już masz wszystko przygotowane?
1: Nie, raczej tak zbieram to, co wszystko jest potrzebne na wyjazd przez kilka dni przed wyjazdem. Tak, lubię.
0: Czy masz listę?
1: No nie, bez listy, ale mam wszystko poukładane w głowie, więc myślę, że tutaj o niczym nie zapomnę. No, bo tak naprawdę to cóż nam dzisiaj potrzeba? To co, żeby coś wrzucić na grzbiet, prawda? I ewentualnie ładowarkę do smartfona i aparatu. Jeżeli ktoś jeszcze w ogóle używa aparatu, bo to też inaczej.
0: A używasz kremu z filtrem?
1: No jakoś nie, właśnie.
0: No właśnie, właśnie. To ja nie wiem, jak ty wrócisz w ogóle z tego pięknego, słonecznego kraju.
1: No, czarne to... Zobaczymy.
0: Dobrze, Irek,
1: użyję, na twoją prośbę oczywiście użyję kremu.
0: No to wszystko, wiesz, w trosce o twoje zdrowie.
1: Absolutnie, tak.
0: Ta profilaktyka, wiesz, jest wskazana. Natomiast chcę zapytać, czy tak samo poukładane masz w głowie pytania do swojego gościa?
1: Myślę, że tak. Dzisiaj plan rozmowy z naszym gościem jest dosyć prosty, bo sprowadza się właściwie do problemów związanych z komunikacją. Gościem porannej rozmowy będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Masełko, który, jak wiemy, zaangażował się dosyć mocno w promowanie tematu modernizacji opolskiego odcinka magistrali podsudeckiej. Z różnymi efektami, bo była pewna drobna wpadka, o której było głośno w mediach. Do niej również nawiążemy. Ale będę też nawiązywał do przedstawionego przez rząd planu zintegrowanej sieci kolejowej. No to duży plan rozbudowy sieci w Polsce. No i zapytam, czy jest szansa na to, że ta rozbudowa również przyniesie korzyści naszemu regionowi. Bo przypomnijmy, że powstał też parlamentarny zespół do spraw budowy drogi ekspresowej S46, to też drogi, ale już nie żelazny, prawda? Więc jakby tych tematów komunikacyjnych jest sporo.
0: Bo jak pokazują te najlepiej rozwinięte gospodarczo kraje, no to dobrze funkcjonująca kolej to jest połowa sukcesu.
1: Absolutnie tak, tym bardziej, że oczywiście mamy tutaj problem polityki klimatycznej, która zmierza do tego, by emisje różnego rodzaju ograniczać, no a kolej jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ przemieszczanie się nie powoduje takiej szkody dla środowiska, a przy okazji też jest z punktu widzenia nas, pasażerów, dużo wygodniej niż jazda, wielogodzinna jazda samochodem.
0: Ireneusz Prochera szykuje się do porannej rozmowy Radio Opole. Przyjdzie na niego kolej o 8.15, a potem będzie kolej na urlop. Także wszystkiego dobrego, wracaj do nas cało.
1: Dziękuję bardzo, no to jedziemy.

0: SARS-a. Czy będziemy się pamiętać? No ja mam nadzieję, że wy dzisiaj pamiętacie, że Dzień Ojca jest w kalendarzu, 23 czerwca. No to taki wyjątkowy dzień, kiedy myślimy właśnie bardzo ciepło o naszych tatusiach.
1: W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od lat 60. Wciąż nie jest jednak tak popularny jak przypadający w maju Dzień Matki. Dzieci nie mają wątpliwości. Każda chwila z tatą jest bezcenna.
2: Kocham tatę za chodzenie razem na ryby.
3: Jeszcze lubię, jak tata mnie uczy jeździć na krosie.
4: Lubię z nim grać.
1: Doktor Artur Mamcarz-Plisiecki, tata czworga dzieci, podkreśla, jak ważna jest troska i miłość, które daje ojciec.
5: Ojciec to jest ktoś, kto musi budować stabilność dziecka i musi być taką opoką dla dziecka. Ojciec nieobecny prowadzi do dramatów.
1: Psychologowie wskazują, że zaangażowanie ojca pozytywnie wpływa na różne aspekty rozwoju dziecka, w tym poznawczy, emocjonalny i społeczny.
6: Kocham cię, tato.
1: Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: A jeśli wy macie ochotę złożyć się swoim tatusiom życzenia za pośrednictwem Radio Opole, to dzwońcie do mnie pod 774 54 1541. Pewnie da się coś z tym zrobić.

0: 4 minuty będzie 8. Bardzo często podkreślam dzisiaj w programie, że zbliżają się wakacje, że niektórzy odliczają czas do zakończenia roku szkolnego, ale są też tacy, którzy obierają właśnie nową ścieżkę edukacyjną, a to są właśnie przyszli studenci. Do tej pory chęć nauki na Uniwersytecie Opolskim wyraziło ponad 5 tysięcy kandydatów. Na jakie kierunki? No to właśnie będzie też zdradzał Daniel Klimczak w najbliższych wiadomościach Radio Opole równo o 8.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Adidas.
5: Gant.
6: Karl Lagerfeld.
7: Tommy Hilfiger.
8: Guess.
7: Diesel.
9: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
10: Tomasz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Słyszałaś o kampusie Jutre?
14: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
13: Czy to konieczne?
14: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
16: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
17: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcia okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
18: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
19: Jesteśmy tuż przed godziną 8. Zwykle o tej godzinie w Opolu ruch największy. No ale jak tak spoglądam sobie na mapę satelitarną stolicy regionu, to już czuć ewidentnie letni klimat w Opolu. Są miejsca, w których rzeczywiście zwalniamy i to całkiem sporo. Tak jest chociażby na ulicy Wrocławskiej do Nysułżyckiej, na Nysułżyckiej do Opola Wschodniego, no i też na Braci Kowalczyków jadąc do centrum. Poza tym raczej luźno, nawet w lotówki już raczej swobodne. Na obwodnicy północnej w związku z remontem cały czas mamy pewne problemy. Poza tym w tych standardowych punktach, o których wspominałem, czyli remonty, droga krajowa 45 Zabada-Jołowa, droga krajowa 46 Oziemek-Grodziec, no i trasa wojewódzka 400.

0: T1 to w okolicach Grodkowana obwodnicy, a czwórka w porządku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
2: A wszystkim drogowcom i kierowcom przydadzą się dzisiaj na pewno za kółkiem ciemne okulary. My zbliżamy się do 8:00. Słuchacie Radio Opole. Pora na najświeższe wiadomości.
3: Na opolskich uczelniach trwa rekrutacja na nowy rok akademicki.
4: Kierunek lekarski jest numerem 1.
3: Mundurowi z Kędzierzyna-Koźla zatrzymali narkotykowego dilera, który powinien odbywać karę więzienia, a Rosja traci kontrolę nad Krymem.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A przed mikrofonem Daniel Klimczak.
3: Zaczynamy od trwającej rekrutacji na studia. Do tej pory chęć nauki na Uniwersytecie Opolskim wyraziło ponad 5 tysięcy kandydatów, a na Politechnice Opolskiej jest to 1100 osób. Największym zainteresowaniem na UO cieszą się psychologia i kierunek lekarski. Z kolei na Politechnice sztuczna inteligencja w biznesie oraz informatyka. Lista zakwalifikowanych na wybrane kierunki Uniwersytet ogłosi 16 lipca. Mówi pełnomocnik rektora do spraw rekrutacji, dr Piotr Sikora.
4: Kierunek lekarski jest numerem 1. Mamy 120 miejsc. Mamy już 1300 kandydatów. Psychologia, tam mamy 90 miejsc, a na dzień dzisiejszy już mamy blisko 600 kandydatów.
3: Pierwsza tura rejestracji na Politechnice potrwa do 19 lipca, a 24 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji, dodaje Anna Kołynycz.
5: Maturzyści do wyboru mają szereg kierunków, które nie są kierunkami tylko technicznymi. Na przykład fizjoterapia, komunikacja wizerunkowa, ekonomia i finanse. Nasze uczelnia uruchamia nowe kierunki. Tutaj mowa o takich kierunkach jak sztuczna inteligencja, AI w biznesie, dietetyka i jakość żywności, czy adaptowana aktywność fizyczna.
3: A w zeszłym roku uniwersytet przyjął na studia 3,5 tysiąca osób, a Politechnika 1800.
1: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
3: A w nich zagranica. Rosja stopniowo traci kontrolę nad sytuacją na Krymie. Przez 6 godzin zamknięty był most łączący półwysep z Rosją. Odcięty jest też lądowy korytarz. Na półwyspie brakuje paliwa i produktów spożywczych. Są też notowane przerwy w dostawach prądu i wody. Więcej na ten temat wie Maciej Jastrzębski.
6: Ukraińska armia uszkodziła mosty i drogi łączące Krym z innymi okupowanymi obwodami. Drony regularnie atakują port w Kerczu, aby utrudnić przeprawę przez cieśninę kerczeńską i zbudowany przez Rosjan w tym miejscu most. Minionej nocy przeprawa mostowa była ze względów bezpieczeństwa zamknięta. Okupacyjna administracja Krymu odwołała wszystkie letnie obozy dla dzieci, a hotele i sanatoria świecą pustkami. Kolejne ataki powinny zdestabilizować logistykę rosyjskiej armii, powiedział ukraiński ekspert wojskowy Roman Svitan. Chodzi o to, żeby nie dać Rosjanom możliwości przerzucenia wojsk, które oni przygotowują w trakcie taktycznej przerwy. Według Romana Svitana Moskwa gromadzi siły, aby zintensyfikować natarcie w ciągu kilku tygodni.
3: A według nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, Wołodymyr Zełenski nie pojedzie do Gdańska na kongres odbudowy Ukrainy. Delegację z Kijowa prawdopodobnie reprezentować będzie szefowa ukraińskiego rządu. Oficjalna informacja w tej sprawie ma zostać ogłoszona dzisiaj. Wracamy do regionu. Mundurowi z Kędzierzyna-Koźla zatrzymali 35-latka, który unikał zasądzonej półrocznej odsiadki za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów. Podczas akcji policjanci znaleźli u niego narkotyki, mówi młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk.
7: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny kryminalni ujawnili biały proszek. Substancja to amfetamina. Zabezpieczona ilość pozwoliłaby do przygotowania blisko 250 porcji tego narkotyku.
3: Mężczyzna trafił już do więzienia celem odbycia zasądzonej wcześniej kary za posiadanie narkotyków. Grozi mu dodatkowe 3 lata więzienia. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadranse po 8:00. Gościem Ireneusza Prochery będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Masełko,
8: który zaangażował się w promowanie tematu modernizacji opolskiego odcinka magistrali podsudeckiej. Będę też nawiązywał do przedstawionego przez rząd planu zintegrowanej sieci kolejowej. Zapytam, czy jest szansa na to, że ta rozbudowa również przyniesie korzyści naszemu regionowi, bo przypomnijmy, że powstał też parlamentarny zespół do spraw budowy drogi ekspresowej S46. To też drogi, ale już nie żelazne. Tych tematów komunikacyjnych jest sporo.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 22 stopnie mamy w Namysłowie, w Brzegu i w Nysie, po 23 stopnie w Kluczborku, w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu. Wszędzie jest słonecznie i mimo zapowiedzi synoptyków nie ma aż tak wielu chmur na niebie. Powiedziałabym, że niebo jest całkiem błękitne, także zakładajcie dzisiaj za kółko te ciemne okulary przeciwsłoneczne. Wysparujcie się dzisiaj filtrem, bo słońce będzie bardzo dobrze operować. Do 26 stopni dzisiaj maksymalnie, jutro do 28, a w czwartek zaczynamy maraton z upałami. w czwartek 30, w piątek 32, w niedzielę spodziewamy się 36 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Dobra informacja jest taka, że pranie szybko schnie, bo teraz jak się wystawi, to po godzinie w ogóle już można elegancko sobie je prasować. 5 minut po godzinie 8, Iwona Tokarska, Marcin Głowienkowski. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
7: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Holo. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
0: Po reklamie.

0: Dylan Marlin w Radio Opole. Mamy już kwadrans po godzinie 8, a to oznacza, że w studiu Radia Opole jest już w pełnej gotowości Ireneusz Prochera i jego gość Pora na poranną rozmowę.
1: Poranna rozmowa Radia Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest poseł Paweł Masełko z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie radiosłuchacze.
2: Dzisiaj spotyka się pan z samorządowcami z tak zwanego subregionu południowego.
3: Tak jest. Tak.
2: Będziecie rozmawiać o...
3: Jadę dzisiaj, bo mają walne zgromadzenie o 10 w Nysie, także...
2: No właśnie, ale oni chyba są najbardziej zainteresowani tym, żeby doszło do modernizacji tego naszego opolskiego odcinka magistrali podsudeckiej.
3: No, myślę, że zdecydowanie, bo tutaj mówimy o linii 137, której... A szczególnie bym chciał to doprecyzować. Od Kędzierzyna, Koźla w stronę Kamieńca Ząbkowickiego i potem...
2: Bo to jest trasa z Katowic
3: do Legnicy. Tak jest. Ona jest zelektryfikowana do Kędzierzyna, Koźla. Od Kędzierzyna, Koźla już potem do Legnicy już jest niezelektryfikowana. Linia 137. I mówię, ja się skupiam na tym odcinku. No ta część południowa, mówię tutaj o Opolszczyźnie, no to wydaje mi się, że to jest jedna z priorytetowych inwestycji dla tej części województwa.
2: No bo we wrześniu się zaczyna remont tej trasy, tylko tak, że ale on się do Śląska.
3: Tak, on się zaczyna od Kamieńca do Dzierżoniowa. Byliśmy tam zespołem parlamentarnym w Dzierżoniowie między innymi. Oglądaliśmy tam, niedaleko jest kopalnia czy odkrywka kamienia, który jest w gigantycznych ilościach wywożony między innymi koleją. I to jest jakby, no, a z racji tego, że dużo się buduje w Polsce i tego kamienia potrzeba naprawdę wielkiej ilości, no to dobrze by było, żeby jak najwięcej jeździło po torach. I te tory trzeba po prostu udrożyć i przygotować do tego.
2: Ale co musiałoby się wydarzyć, żeby rzeczywiście doszło do elektryfikacji tego odcinka, o który pan walczy?
3: Pierwsza rzecz to musi być dokumentacja, która jest potrzebna, której dzisiaj nie ma tak naprawdę na elektryfikację tego odcinka. Druga kwestia to prace, które są prowadzone, to są prace tak zwane remontowe. To nie jest przebudowa generalna, bo to trzeba też oddzielić w procesie inwestycyjnym, bo mamy właśnie inwestycje, którą jest budowa, a czymś innym jest remont. I ja bym chciał jednej rzeczy bardzo ważnej powiedzieć. My lobujemy za tym, że trasa z Legnicy właśnie tutaj, przez Dzierżoniów między innymi, przez Kamieniec i dalej do Kędzierzyna, może być alternatywą dla tej linii kolejowej, która jest z Wrocławia, Opole i potem ewentualnie się rozbija tutaj przez Szczelce i Kędzierzyn-Koźle, gdzie mamy troszkę luźniej. Ale na odcinku Wrocław Opole mamy gigantyczne obciążenie. Ma być, z tego co wiem, remontowany czy przebudowywany węzeł wrocławski kolejowy i część tego ruchu towarowego między innymi mogłaby iść właśnie tą linią przez Dzierżoniów i Nysę i dalej do Kędzierzyna i dalej na Śląsk, właśnie 137. A ten osobowy, bo wiadomo, że osobowy, oczywiście osobowy też by był tutaj, bo o tym też chciałbym dwa słowa powiedzieć, ale wiemy, że na linii Legnica, Wrocław, Opole jeżdżą wszystkie pociągi ekspresowe, pospieszne, osobowe, czyli te takie te regio tak zwane, czyli ten ruch jest bardzo duży i tam tak naprawdę, jak rozmawiamy z przedstawicielami kolei, tam już nie można igły wcisnąć, żeby przejechać. A transport również towarowy, też mu zależy na czasie, to nie jest tak, że ten pociąg towarowy może stać wiele godzin gdzieś tam na bocznicy i tym podobne. I jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, z punktu widzenia ekonomii. Do takiego wagon bierze chyba 60 ton. Plus minus, bo tam jest napisane, ile może przewieźć. To jak mamy skład 40 wagonowy, to mamy zamiast 40 ciężarówek, mamy jeden skład, który prowadzi jeden maszynista, a tam potrzebujemy 40 kierowców. Proszę zwrócić uwagę, jaka duża jest różnica kosztów właśnie i w optymalizacji. No,
2: panie pośle, jest tak, że chyba nikt nie kwestionuje już w tej chwili tych zalet rozbudowy sieci kolejowej. Zresztą mamy zapowiedź powstania zintegrowanej sieci kolejowej. To taki duży rządowy program. 4,5 tysiąca nowych linii kolejowych, 19 magistrali łączących różne regiony, prawie 30 małych i średnich miast z dostępem do sieci. Jakie korzyści z tego programu będzie miał nasz region?
3: Znaczy, panie redaktorze, tu trzeba wyraźnie podkreślić, że fakty są takie, że dopiero od kilku lat mamy takie przyspieszenie kolejowe, a szczególnie ono nastąpiło za rządów tutaj premiera Donalda Tuska, bo myśmy przez 30 lat tak naprawdę mocno inwestowali w drogi, a nie w kolej. I teraz nagle, no nie da się tego wszystkiego, tych zaniedbań wieloletnich, które gdzieś tam się pojawiły, nie da się, żeby odwrócić to i nagle, żeby ta rzeczywistość kolejowa odmieniła się w przeciągu roku, dwóch. Na to trzeba również będzie lat i z tym musimy się liczyć i za tym też lobbujemy. Jeśli chodzi o nasz region, no to dla mnie oprócz podnoszenia standardu, bo proszę sobie wyobrazić, że na Opolszczyźnie w okolicach chyba 50%, nie wiem, czy nawet nie 52, to są linie niezelektryfikowane. To pokazuje skalę wyzwania, jaką mamy właśnie w przypadku województwa opolskiego.
2: To samorząd województwa się z tym boryka, bo musi...
3: Ale samorząd województwa nie jest właścicielem linii kolejowych. Mhm. Tutaj jest Polskie Linie Kolejowe, PLK jest właścicielem i no trudno wymagać, bo wiemy, że są mniejsze lub większe samorządy, żeby samorządy inwestowały w odbudowę linii kolejowych, których nie są właścicielami, ale dzisiaj standard jest taki, że mamy tabor w większości elektryczny i to będzie szło w tym kierunku, bo widzimy, prawda, samochody elektryczne, pociągi elektryczne, na te pociągi elektryczne jest również dofinansowanie. Cieszę się bardzo, że samorząd województwa opolskiego, na czele tutaj z panem marszałkiem Szymonem Ogładzą, wybrał ten jasny i pokazał jasny kierunek, bo mamy bardzo duże zakupy w obszarze taboru, bo tego taboru brakuje i w najbliższym latach zdecydowanie komfort podróżowania zdecydowanie się poprawi na Opolszczyźnie, zarówno ten elektryczny, jak i spalinowy, bo samorząd województwa myśli o tym. I jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne, to oprócz magistrali, ja nie ukrywam, że bardzo zależy mi na tym i pilnuję tego tematu również, w ramach programu Kolej Plus, linia z Racławic przez Głubczyce do Raciborza, tam jest przygotowywana dokumentacja, jak będzie dokumentacja, wtedy wiem, że są środki, wtedy również będzie remont tej linii.
2: No tak, ale panie pośle, no nie da się ukryć, że tutaj nam się pewna konkurencja zaczyna rysować, bo pan lobuje za rozwojem kolei, a tymczasem powstaje parlamentarny zespół do spraw budowy drogi ekspresowej S46. Nie kolejowej.
3: Oczywiście, zgadzam się z tym, jestem członkiem tego zespołu, jak i wielu innych i to jest jedna z form właśnie takiego lobowania, no bo każda inwestycja, żeby do niej doszło, no to po pierwsze musi się pojawić wokół tego grupa osób, potem dobrze, jak już uda się znaleźć środki na dokumentację, bo chciałbym tutaj zaznaczyć, że dokumentacja to też nie są również tanie rzeczy. Jak będziemy mieli tą dokumentację, wtedy możemy rozmawiać o budowie. Z tego co wiemy, to jest szansa na budowę tej Eski, bo proszę zwrócić na to uwagę, że o ile Opolszczyzna przecina ją przez ze wschodu na zachód albo odwrotnie autostrada A4, to tak naprawdę z pozostałymi drogami ekspresowymi to już nie wygląda tak kolorowo, jakbyśmy chcieli. Troszkę tu mamy w okolicach Kluczborka, prawda, Eski i na tym się kończy. A tak naprawdę, jeśli popatrzymy na jedno z największych wyzwań naszego województwa, problem depopulacji, to widziałem takie dane, to o ile wzdłuż linii autostrady jakoś to wygląda, to na południu i na północy no niestety już jest zdecydowanie gorzej i tego typu działania właśnie, które powodują ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego, transportowego, czyli szybkiego dojazdu, mogą spowodować to, że po prostu zatrzymamy te procesy, bo no dzisiaj ja to zawsze podkreślam. Proszę z Branic przy granicy polsko-czeskiej dojechać do miasta wojewódzkiego, czyli do Opola, transportem publicznym. To jest naprawdę
2: wyczyn. To już jest temat
3: rzeka. I wrócić w tym samym dniu. No i to pokazuje, no, jakie wyzwania stoją przed nami, ale musimy sobie stawiać ambitne cele, o nich mówić. Dziękuję za zaproszenie i o to właśnie, że możemy dzisiaj o tym rozmawiać, bo to pomaga sprawie.
2: No właśnie, bo jeszcze dodajmy, że przy takich drogach, znaczących drogach, szybkich drogach, którymi można się sprawnie poruszać, no rozwija się też, lokują się też przedsiębiorcy.
3: Oczywiście.
2: Co widać chociażby po przykładzie Ujazdu, prawda?
3: No to jest jeden z takich przykładów, bym powiedział, wzorowych, gdzie samorząd również bardzo mocno wspiera tutaj właśnie inwestorów, bo mam okazję rozmawiać z firmami, przedstawicielami firm, które tam zainwestowały i bardzo mocno również to podkreślają. przyznają, że lokalizacja jest fantastyczna, ale klimat wokół biznesu pan burmistrz Hubert Ibrom również zrobił bardzo dobry.
2: Poseł Paweł Masełko jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie. Będzie trochę o polityce.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Love i Warszawa w Radio Poland. No to ze stolicy kraju wędrujemy do stolicy polskiej piosenki i sprawdzamy, jak jeździ się tutaj po mieście. Szczegóły z Jakuba Bielle.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Ale zanim miasto, to najpierw region, bo mamy kilka zdarzeń drogowych. Po pierwsze Bierdzany, droga krajowa 45. Przed rondem jadąc od Trzebiszyna mamy pojazd w rowie. Tam uraz nóg kierowcy i drobne utrudnienia w ruchu, więc uważajcie. Kolejne zdarzenie Kietrz, ulica Traugutta, tam potrącenie rowerzystki. Droga krajowa 46. Chrząstowice, skrzyżowanie drogi krajowej 46 z Ozimską i z ulicą Kopaliną. Tam dwa pojazdy zderzyły się i też są pewne utrudnienia w ruchu, jak tak sobie obserwuję. Dodatkowo Opole Luboszycka, za rondem również spotkanie dwóch pojazdów. Uważajcie w tych miejscach. Jeżeli chodzi o korki, utrudnienia, spowolnienia, no to ładnie nam się to wszystko rozłożyło. Oprócz tych punktów, o których wspomniałem przed chwilą. Autostrada 4 jest ok.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 8:30 na zegarach. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Masałko apeluje o elektryfikację magistrali podsudeckiej na odcinku od Kędzierzyna-Koźla w kierunku Kamieńca Ząbkowickiego i Legnicy. W porannej rozmowie Radia Opole podkreślał on, że sam remont linii nie wystarczy do pewnego wykorzystania jej potencjału. Jego zdaniem modernizacja trasy odciążyłaby magistralę E30 między Wrocławiem a Kędzierzynem-Koźlem od ruchu towarowego, co umożliwiłoby uruchomienie na niej większej liczby połączeń pasażerskich. Poseł wskazywał również na wieloletnie zaniedbania infrastruktury kolejowej w regionie. Za ważną dla rozwoju Opolszczyzny uznał także budowę drogi ekspresowej S46, która ma poprawić komunikację południa województwa z resztą kraju i zahamować proces wyludniania się regionu.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę przestępczą, która działała od 2023 roku na terenie Śląska i Małopolski. Jej członkowie mieli zajmować się rozbojami, pobiciami, niszczeniami mienia oraz nielegalnym handlem narkotykami. CBŚP zatrzymało 10 osób. To kolejne uderzenie w zbrojną grupę przestępczą, komentował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. A kolejne wiadomości Radia Opole o 9:00 już za niespełna pół godziny. W nich m.in. o protestach mieszkańców Ozimka, którzy nie chcą u siebie spalarni odpadów.
4: Jak na przykład paręset metrów od zabudowań stawiać zakład spalania odpadów? I to jeszcze jakich odpadów? To przecież to jest niemożliwe.
1: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A słońce już opala o godzinie 8:30. Mamy 20 stopni na opolskich termometrach i do 25, do 26 nawet wzrośnie temperatura w ciągu dnia. Nocą zaś całkiem chłodno jak na ostatnie dni, bo do 12 zjedzie nam temperatura. Jutro zaś znowu wzrośnie do 27. W czwartek spodziewamy się 30 stopni, w piątek 32, w sobotę 34, a w niedzielę znowu się zmieniło. 37 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Za 28 minut będzie godzina 9:00. Słuchacie Radio Opole o poranku. Przed wami Iwona Tokarska. Program realizuje Marcin Głowienkowski.

0: Za 20 minut będzie 9:00. Przed nami statystyczny wtorek, a to oznacza, że w studiu Radio Opole Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu. Cześć Haniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: A dzisiaj, no cóż, nad czym my się możemy pochylić? Nad tatusiami oczywiście, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto. Czy my możemy powiedzieć, ile takich ojców w ogóle mamy?
2: Mamy w naszym województwie panów, którzy zostają ojcami. To jest, w ogóle wszystkich panów mamy 449 412, a 229 tysięcy znajduje się w wieku produkcyjnym i pozostaje aktywnym zawodowo i oni właśnie zostają ojcami.
0: No i właściwie tatusiowie, jak wynika z informacji też ZUS-u, oni coraz chętniej też wybierają się na tak zwane tacierzyńskie.
2: Tak, panowie coraz częściej korzystają z tych urlopów tacierzyńskich, są też coraz bardziej aktywni, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi. I w województwie opolskim najwięcej dzieci przyszło na świat mężczyznom, którzy mają wykształcenie wyższe oraz średnie.
0: O proszę.
2: To jest odpowiednio 2445 oraz 1754 dzieci, a znacznie mniej urodzeń dzieci dotyczyło ojców z wykształceniem policjalnym, to jest tylko 31 dzieci w ubiegłym roku, gimnazjalnym 69 oraz niepełnym podstawowym tylko troje dzieci. Natomiast mężczyznom z wykształceniem zasadniczym zawodowym urodziło się 657 dzieci, a z podstawowym 154.
0: Czyli im wyższe wykształcenie, tym mężczyzna ma większą ochotę na to, żeby ta rodzina była taka duża.
2: Tak, na pewno tak. Na pewno to jest taki czynnik.
0: Lubelski GUS podaje, że mężczyźni coraz starsi, coraz bardziej zaangażowani. To właśnie są cechy tych ojców współczesnych.
2: Tak, tak. Są coraz starsi też, ponieważ w ogóle mediana wieku mężczyzn wynosi 43,6 roku, czyli połowa mężczyzn jeszcze nie osiągnęła tego wieku, połowa już osiągnęła.
0: Czyli najczęściej ojcami zostają w wieku 43
2: lat? Nie, to jest mediana wieku mężczyzn, natomiast ojcami zostają w wieku od 30 do 34 lat. I to jest taki wyraźny trend ogólno, można powiedzieć, europejski.
0: O ojcach. W Dniu Ojca rozmawiamy sobie z Hanną Sterniuk-Mościcką. Zostańcie z nami, za chwilę kolejna garść nietypowych i myślę, że zaskakujących statystyk.

0: Radio Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: 12 minut, będzie 9. Słuchacie statystycznego wtorku w Radio Opole. W naszym studiu gości Hanna Sternik-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu. Rozmawiamy sobie dzisiaj z okazji Dnia Ojca właśnie o naszych tatusiach. Czy możemy w ogóle powiedzieć, że rola ojca na przestrzeni lat bardzo mocno się zmieniła? Dlatego, że to już chyba nie jest tylko taka głowa rodziny, taki człowiek, który no musi zapewnić tę stabilizację finansową, przychodzi, je obiad z dziećmi i na tym kończy się jego rola. Teraz tato jest zaangażowany, wozi dzieci na zajęcia, czyta bajki, tak jest?
1: Tak jest, tak. Ojcowie na pewno są dużo bardziej zaangażowani, towarzyszą dzieciom od pierwszych chwil niemalże. Chodzą na pewno częściej na, w ogóle biorą urlopy tacierzyńskie i są obecni przez cały czas w życiu swoich dzieci. Pomagają im i wspierają.
0: A w jakim wieku panowie decydują się na to, żeby takim ojcem zostać?
1: Są coraz dojrzalsi. Mniej więcej w wieku od 30 do 34 lat. I dla porównania w grupie 19 lat i mniej odnotowano 15 urodzeń dzieci. Natomiast wśród mężczyzn 50 lat i więcej 44 urodzenia dzieci.
0: I to mówimy o naszym regionie, tak?
1: O naszym regionie, ale to jest też taki trend ogólnopolski. Także zostają ojcami panowie w wieku mniej więcej po 30. Natomiast gdybyśmy porównali to z panami, którzy zostawali ojcami 10 lat wcześniej, to te statystyki wyglądały nieco inaczej. Panowie troszkę szybciej zostawali ojcami.
0: A jakie rodziny tworzą ci ojcowie?
1: W całym województwie opolskim odnotowano 266 214 rodzin, z czego 9905 stanowią rodziny, w których dzieci wychowuje tylko tato.
0: O.
1: To jest tylko 4% wszystkich rodzin w regionie, ale to też jest ogromny zmiana w stosunku do tego, co działo się 10 lat wcześniej.
0: Jaka jest tendencja?
1: Tendencja wzrostowa. Coraz więcej też panów jest w tej grupie samotnie wychowujących dzieci.
0: Mhm. Czyli mamy coraz starszych ojców, ale też w sumie dzieci mamy coraz mniej, prawda?
1: To prawda, tak.
0: A czy wielodzietne rodziny często się zdarzają? Takie 4+?
1: Niestety nie, również jest ich coraz mniej.
0: No to panowie, do pracy w takim razie. Jeśli są możliwości finansowe i jest ochota, to czemu nie? Hanna Sternik-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu była naszym gościem z okazji Dnia Ojca. Podzieliła się właśnie garścią informacji na temat i wieku, i wykształcenia naszych ojców. No i tym samym dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Za statystyczny wtorek.

0: słuchacie Radio Opole. Za 3 minuty będzie godzina 9, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnego serwisu informacyjnego, a w nim między innymi o sprzeciwie mieszkańców Ozimka dotyczącego planów budowy spalarni odpadów.
1: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
0: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
4: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
5: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
0: Po reklamie.
1: Autopilot Radio Opole.
6: Tuż przed godziną 9 po raz ostatni spoglądamy na drogi i na mapie ciągle mamy to zdarzenie na drodze krajowej numer 46 za Chrząstowicami na skrzyżowaniu drogi krajowej 46 z ulicą Ozimską. Tam na przejściu dla pieszych spotkały się dwa pojazdy za blisko i są wciąż pewne utrudnienia. Dodatkowo przypominam Bierdzany, droga krajowa 45 przed rondem jadąc od Trzebiszyna, tam mieliśmy pojazd w rowie, były małe utrudnienia w ruchu, więc jeżeli są dalej, to radzę uważać. Natomiast w kontekście korków jest swobodni, już dość luźno. Widzę, że dotarliście do pracy i bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o autostradę A4, to już spokój.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Powoli dochodzi 9, słuchacie Radio Opole, 23 czerwca to Dzień Ojca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
7: Mieszkańcy Ozimka protestują przeciwko planom budowy spalarni odpadów. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna dziś dwudniową wizytę w Turcji. W tych wiadomościach także serwis sportowy.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: A o szczegółach Daniel Klimczak.
7: Magistrala podsudecka od Kędzierzyna-Koźla w stronę Kamieńca Ząbkowickiego i dalej w kierunku Legnicy wymaga elektryfikacji. Tak przekonywał w porannej rozmowie Radio Opole poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Masełko. Nasz rozmówca podkreślał, że mimo remontu części trasy bez elektryfikacji nadal nie będzie można

0: pełni wykorzystać jej potencjału.
1: My lobbujemy za tym, że trasa z Legnicy przez Dzierżoniów, między innymi przez Kamieniec, dalej do Kędzierzyna, może być alternatywą dla tej linii kolejowej, która jest z Wrocławia, Opole i potem ewentualnie się rozbija tutaj przez Szczelce i Kędzierzyn-Koźle, gdzie mamy troszkę luźniej. Ale na odcinku Wrocław-Opole mamy gigantyczne obciążenie.
0: Jak dodał poseł, Opolszczyzna jest zapóźniona pod kątem jakości linii kolejowych, co jest konsekwencją wieloletnich zaniedbań.
1: Proszę sobie wyobrazić, że na Opolszczyźnie w okolicach 50% to są linie niezelektryfikowane. To pokazuje skalę wyzwania, jaką mamy. Samorząd województwa nie jest właścicielem linii kolejowych. PLK jest właścicielem i trudno wymagać, żeby samorządy inwestowały w odbudowę linii kolejowych, których nie są właścicielami. Ale dzisiaj standard jest taki, że mamy tabor w większości elektryczny i to będzie szło w tym kierunku.
0: Zdaniem Pawła Masełki dla regionu ważna jest też budowa drogi ekspresowej S46, która ma poprawić komunikację południa Opolszczyzny z resztą kraju, ale też powstrzymać wyludnianie się regionu.
2: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
0: Część mieszkańców gminy Ozimek sprzeciwia się budowie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych. Grupa protestujących przeciwko tej inwestycji pojawiła się na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, która opiniowała projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
3: Jak na przykład paręset metrów od zabudowań stawiać zakład spalania odpadów? I to jeszcze jakich odpadów? No przecież to jest niemożliwe.
4: To jest nie do przyjęcia. My mieszkamy od pierwszej bramy huty, którędy będą przywożone te odpady.
3: W centrum miejscowości Ozimek trzeba zrobić spalarnię, żeby potruć ludzi.
0: Burmistrz Mirosław Wieszołek wyjaśnia, że jednym z elementów zapisów przygotowywanej uchwale będzie wprowadzenie wykluczenia budowy spalarni na terenach pochutniczych.
5: Przewidujemy pracę na około 5 do 6 miesięcy i pod koniec tego roku na pewno nastąpią konsultacje społeczne w formie wyłożenia, a w związku z tym także ostateczny zapis pewnie będzie spełniał wszelkie oczekiwania społeczne, formułują mieszkańcy.
0: Głosowanie nad projektem zaplanowano na sesji zwołanej na 29 czerwca.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Bezpieczeństwo w regionie i agenda na zbliżający się szczyt NATO to najważniejsze zagadnienia, które pojawią się w trakcie dwudniowej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji. Z jej harmonogramem zapoznała się Agnieszka Drążkiewicz.
6: Wizyta w Ankarze 2 tygodnie przed szczytem NATO to celowy zabieg, mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
7: Te rozmowy będą się koncentrować wokół zbliżającego się szczytu, wokół bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych dokumentów w kwaterze głównej NATO.
6: Nie zabraknie też tematów dotyczących polsko-tureckich relacji, a także kwestii związanych z ekonomią. Turcja jest jednym z ważniejszych graczy na arenie międzynarodowej. To 18. gospodarka świata i tutaj, jak zapowiada minister Marcin Przydacz, mamy wspólny mianownik, bo nasz kraj został zaproszony do G20, co otwiera nową przestrzeń do rozmów z tureckimi partnerami.
0: Także dziś pod Budapesztem rozpocznie się spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czechy, Słowacji i Węgier. Pierwsze od dłuższego czasu spotkanie ma symbolizować odnowienie formatu V4. O szczegółach Piotr Piętka.
8: Spotkanie ma być próbą odbudowy znaczenia Grupy Wyszehradzkiej. W ostatnich latach współpraca była osłabiona przez różnice dotyczące polityki wobec Rosji i wojny w Ukrainie. Spotkania premierów V4 zostały ograniczone po 2022 roku, gdy stanowisko poprzedniego rządu Viktora Orbana wobec Moskwy stało się źródłem napięć. Nowy węgierski premier chce pokazać, że Węgry wracają do aktywnej współpracy regionalnej. Podkreśla też, że państwa Europy Środkowej mają wspólne interesy m.in. w gospodarce, bezpieczeństwie i polityce europejskiej.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Sport w Radiu Opole.
9: I jeszcze wiadomości sportowe. Francja i Norwegia wygrały swoje mecze drugiej kolejki grupy I na piłkarskich mistrzostwach świata w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tym samym zapewniły sobie awans do 1/16 finału. Trójkolorowi w Filadelfii pokonali Irak 3-0. 2 gole strzelił Kylian Mbappé, a wynik ustalił Osman Dembélé. Norwegowie wygrali z Senegalem 3-2. Dla zwycięzców 2 bramki zdobył Erling Haaland, a 1 Markus Pedersen. Dla pokonanych 2 trafienia zaliczył Ismaila Sar. Francja i Norwegia mają po 6 punktów, Irak i Senegal bez punktowych zdobyczy. Na zakończenie grupowej fazy 26 czerwca Norwegia zagra z Francją, a Senegal z Irakiem. Te oba spotkania o godzinie 20. 21 czasu polskiego. Argentyna wygrała z Austrią 2-0 w meczu grupy J piłkarskich Mistrzostw Świata. Oba gole dla obrońców tytułu zdobył ich lider Leo Messi. Trafił w 38 minucie oraz w dodatkowym czasie gry. Gwiazdor reprezentacji Argentyny został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Strzelił swoją 17 i 18 bramkę w Mistrzostwach Świata i już po pierwszym trafieniu wyprzedził dotychczasowego rekordzistę niemieckiego napastnika Miroslava Klozego. To były jego gole numer 4 i 5 na amerykańskim mundialu. W drugim meczu tej grupy Algieria pokonała Jordanię 2-1. Trener reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbicz powołał 18 zawodników na drugi turniej Ligi Narodów, który odbędzie się w Gliwicach od 24 do 28 czerwca. Do drużyny wracają podstawowi zawodnicy, bowiem na pierwszym turnieju selekcjoner postawił na mniej doświadczonych i debiutujących graczy. W składzie na Gliwice jest m.in. podstawowy libero kadry Jakub Popiwczak, który dostał dłuższą przerwę, bo jego aluron Warta Zawiercie późno zakończył sezon klubowy. Popiwczak nie ukrywa, że trener mocno ostatnio stawia na młodzież.
10: Po powołaniach trenera Grbicza trzeba było wejść w Google i wpisać parę nazwisk tam w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, gdzie chłopaki grają, ile mają lat i tak dalej. Także dużo zmian, dużo nowych twarzy. Natomiast widzę, że to nie jest przypadek, że oni się tu znajdują, bo każdy z nich ma coś w sobie i jeszcze bardziej mi to tylko przypomina o tym, jaki ja już jestem stary, że trójka z przodu to jest już solidny wiek.
9: Po pierwszych zawodach Ligi Narodów w chińskim linii biało-czerwoni mają na koncie 2 zwycięstwa oraz 2 porażki i zajmują 7 miejsce w tabeli fazy zasadniczej. W Gliwicach zagrają kolejno z Belgią w środę o 20, Turcją w czwartek o 20, Niemcami w sobotę o 17 i z Argentyną w niedzielę o godzinie 20.
2: Pogoda.
11: A propos trójki z przodu, to ta będzie, ale od czwartku. Na razie mamy dwójkę z przodu, a konkretnie to 21 stopni. Pogoda puszcza nam oczko, konkretnie to temperatura. Do 25 stopni dzisiaj maksymalnie, może 26. No a w samochodach to na pewno tę trójkę z przodu zobaczymy. W środę do 27, w czwartek spodziewamy się 30, w piątek 32, w sobotę 34 stopni. A w niedzielę, uwaga, szykujmy się na ekstremalny upał, bo spodziewamy się 37 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: To już nie są żarty. Ja tęskniłam za piękną pogodą słoneczną, ale nie widziałam tam w planach 37 stopni. Jakoś trochę mnie to przeraża, ale mam nadzieję, że wspólnie to przetrwamy. Dzień dobry, Iwona Tokarska, Marcin Głowienkowski. Zostańcie z Radiem Opole.

0: sponsorem konkursu jest Hotel Miriam.
1: Z okazji Dnia Ojca mamy dla Was voucher na weekend w hotelu Miriam w Lądku Ozdroju, a konkretnie to dla dwóch osób na dwie noce ze śniadaniami oraz z dostępem do strefy spa. To konkurs, który zaczynamy właśnie teraz, a kończymy dopiero około 18 w programie Twoje Radio Opole u Dawida Rajwy. Żeby wziąć udział w naszej zabawie, to trzeba przede wszystkim sięgnąć po swojego smartfona i wybrać numer 774541541 i uwaga, odpowiedzieć na jakże trudne pytanie. Co tacie się upiecze? Interpretacja jest dowolna, bo może tacie się upiecze opóźniona naprawa kranu, a może też nieskoszona trawa. A może tacie się upiecze po prostu szarlotka. 774-541-541. Czekam na Wasze pomysły, Wasze propozycje.
0: Sponsorem konkursu jest Hotel Miriam.

0: Mamy 20 minut po godzinie 9. Najbliższa sobota będzie wyjątkowa pod wieloma względami. Nie tylko rozpoczynają się wakacje, nie tylko odbędzie się Noc Kultury, ale też będzie wcielenie do Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej ponad 200 osób, a w naszym studiu porucznik Marek Wręczycki właśnie z 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Wydaje mi się, że powódź bardzo mocno pokazała, że Wojska Obrony Terytorialnej są bardzo potrzebne.
1: No, to zdarzenie, które można powiedzieć negatywnie wpłynęło na funkcjonowanie województwa, pokazało, że Wojska Obrony Terytorialnej, 17. Opolska Brygada Obrony Terytorialnej w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do tego, żeby te skutki tego żywiołu nie były aż tak bardzo dotkliwe, bo działaliśmy, gdy doszło do tej tragedii, działaliśmy w trakcie i później w ramach działań tak zwanych przywracania do normalnego funkcjonowania również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym 17. Opolskiej Brygady, bardzo intensywnie wspierali mieszkańców województwa opolskiego.
0: Zresztą gdyby było inaczej, chodzi mi o postrzeganie, prawda, Wojsk Obrony Terytorialnej, to państwo nie mieliby tylu ochotników, a tu proszę, ponad 200 osób chce się wcielić.
1: Bardzo cieszymy się tym oceną naszego działania, naszego zaangażowania, naszej postawy. Bardzo za to dziękujemy. Codziennie doskonaląc się, szkoląc swoją postawą, wskazujemy, że jesteśmy dla mieszkańców województwa opolskiego, jesteśmy dla nich blisko i zawsze gotowi do tego działania. I to też ma odbiór w tych naszych wcieleniach do naszej brygady, bo co wcielenie widzimy większe zainteresowanie. Teraz przygotowujemy się na przyjęcie 200 ochotników w sobotę. No jest to największy do tej pory pobór i cieszymy się bardzo, że ta mediana wiekowa też jest różna, bo to nie tylko uczniowie, nie tylko młodzi ludzie, również ci z ustabilizowaną swoim życiem, dojrzali, podejmują takie decyzje.
0: Ojcowie,
1: których serdecznie pozdrawiamy z okazji dzisiejszego święta, też podejmują te decyzje po to, żeby być tymi osobami, które w tym regionie mieszkając, służą też dla tych mieszkańców naszego regionu, dla tych najbliższych, sąsiadów, znajomych, ale również dla innych z innych części województwa.
0: Porucznik Marek Wręczycki z 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest gościem Radia Opole, a za moment powiemy, co to oznacza być wcielonym właśnie do Opolskiej Brygady i z czym musimy się liczyć.
2: Słuchaj Radia Opole na 101 i 2 w Opolu.
3: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
7: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcia okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz. Dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedzwiedziem.pl.
3: Po reklamie.

0: Daj sobie szansę, choć to niełatwe jest. Brzmi to znajomo, jakby służba w Opolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej właśnie taka była. 27 czerwca szykuje się wcielenie kolejne do Opolskiej Brygady w Brzegu. 200 osób założy mundur i zostanie żołnierzem właśnie Opolskiej Brygady Terytorialnej. W naszym studiu porucznik Marek Wręczycki. Panie poruczniku, ale właśnie to tak bardzo ładnie wygląda na zdjęciach, ten mundur, w ogóle ta służba. Natomiast mówimy o służbie, która wiąże się z pewną misją, z pewnymi obowiązkami. Na co trzeba być przygotowanym?
1: No tak, samo oglądanie żołnierzy to jest jeden z elementów. Słuchanie o służbie wojskowej to również. Natomiast już służenie w mundurze to są też obowiązki, no, związane z dyscypliną. To jest specyficzny rodzaj pełnienia pracy. Jest to formacja zhierarchizowana, wymagająca umiejętności współpracy w zespole, bo jakby żołnierz to nie jest jeden, który idzie i sobie wykonuje swoje zadania. Tutaj trzeba w grupie się bardzo dobrze zgrać, nawzajem dbać o siebie. Też kierujemy się takim mottem, nie zostawiamy swoich, czyli zawsze musimy nie tylko patrzeć, jak realizujemy sami to zadanie, ale też dbamy o resztę zespołu, bo jakby zespół daje nam siłę i jakąś wartość, która pozwala na zrealizowanie postawionego zadania trudniejszego, czy też łatwiejszego. Wymagania też również zwracamy na to, aby żołnierz był przygotowany fizycznie do tego, co będzie realizował.
0: Nie można sobie z marszu pójść i od razu przejść całe testy?
1: Można podjąć taką próbę, ale czy okaże się ona skuteczna i zakończona wynikiem pozytywnym, to nie zawsze tak jest. Natomiast trzeba w pewien sposób przygotować się i mentalnie, i fizycznie do tego, że się będzie realizowało inne czynności niż na co dzień w swoim życiu prywatnym, zawodowym czy jako uczeń. Tutaj formacja wymaga umiejętności dostosowania się do zmieniającej się sytuacji, zmieniających się decyzji, po to, żeby być uodpornionym i przygotowanym na różne sytuacje zagrożenia, nawet te niespodziewane, i żeby wtedy bardzo zdroworozsądkowo i skutecznie zadziałać i osiągnąć cel, jaki mamy postawiony, realizacja zadania, a to zadanie, które wiąże się z tym, że zapewniamy bezpieczeństwo, czy niesiemy pomoc lokalnej społeczności.
0: Czyli kiedy już podejmujemy się tej służby, podejmujemy ten trud, to musimy nie tylko być cały czas w sumie w tej dobrej formie fizycznej, no bo jak gdzieś pojedziemy na akcję, no to wiadomo, że musimy mieć jak najwięcej siły. Natomiast też trochę musimy być pod telefonem, prawda? Bo te wezwania czasami się pojawiają.
1: No tak, tutaj ta formacja również wiąże się z tym, że sytuacje nagłe, które występują, możemy tutaj się odnieść do zjawisk meteorologicznych, wymagają tej naszej czujności po to, bo nigdy nie będziemy do końca wiedzieli, w którym momencie jesteśmy potrzebni. Ta dyspozycja, ta przygotowanie do tego, że ten telefon może w każdej chwili zadzwonić, no musi z tyłu głowy u każdego kandydata, u każdego żołnierza pełniącego służbę być. No ale ci, którzy wstępują i decydują się na służbę w Wojsku Polskim, w tym 17 Opolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, się z tym liczą i biorą to pod uwagę, że to nie jest wychodzenie z założenia, że jestem, bo jestem i niech tak zostanie. Chodzi o to, żeby być aktywnym, przygotowanym i zawsze gotowym do działania.
0: Porucznik Marek Wręczycki z 17 Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest gościem Radia Opole. Rozmawiamy właśnie o tym, jak być takim żołnierzem, ochotnikiem. A za moment ja jeszcze podpytam, jak kobiety sobie radzą właśnie w tej naszej Opolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

0: 20 minut będzie 10. Słuchacie Radio Pole, a my wam dzisiaj mówimy o tym, że zbliża się 27 czerwca wielkie wcielenie do Polskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W Brzegu aż 200 osób złoży przysięgę, a w naszym studiu porucznik Marek Wręczycki właśnie z 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rozmawialiśmy przed momentem o tym, że kobiety też stanowią sporą część właśnie tej naszej brygady. Jak one sobie radzą? Czy kobiety łagodzą tam obyczaje, kiedy dochodzi do jakichś nieporozumień?
1: Zauważamy, że podczas poszczególnych wcieleń zainteresowanie ze strony pań jest coraz większe. Wspaniale sobie dają radę podczas tego szkolenia podstawowego, 16-dniowego, które jest obowiązkowe dla wszystkich nowo wcielonych. Potem w służbie również te ich podejście do realizacji obowiązków, umiejętność współpracy w grupie, takie spojrzenie troszkę inne niż męskie, typowe męskie spojrzenie na realizację tych zadań, pomaga w wielu przypadkach to zadanie zrealizować dobrze, inaczej, ale dobrze, czyli osiągamy ten efekt dla nas zamierzony, czyli skuteczna realizacja postawionego zadania, jakie żołnierz ma do zrealizowania. I tutaj jest to naprawdę bardzo taka duża wartość dodana, że to kobiece spojrzenie jest tutaj takim innym,
0: analitycznym może bardziej.
1: Innym, takim pragmatycznym, takim
0: wyważonym.
1: Wyważonym, tak jak pani powiedziała, również łagodzącym te obyczaje, i powoduje to, że jesteśmy skuteczni i nadal możemy w tej grupie funkcjonować, i jest to naprawdę bardzo dobre, że te zainteresowanie ze strony pań jest duże i te wstępowanie w nasze szeregi systematycznie się zwiększa, jeżeli chodzi o panie.
0: My przed momentem rozmawialiśmy o tym, że to zainteresowanie też bycie żołnierzem, ochotnikiem jest bardzo duże. A z czego to może jeszcze wynikać? Jakie płyną z tego benefity, oprócz tego, że spełniamy takie swoje poczucie obowiązku, mamy w sobie tę chęć niesienia pomocy drugiej osobie?
1: W mojej ocenie głównym celem każdego, który chce wstąpić i wstępuje, to właśnie powinien być ten nadrzędny cel, jakim jest, bo chcę służyć i nieść pomoc wtedy, kiedy będę potrzebny. Ponadto ta osoba, która wstępuje, również powinna brać pod uwagę, że dzięki temu, że służy, że się szkoli, to podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, i wtedy jest dla siebie również bardziej i dla swojego otoczenia wartościową osobą w działaniu, które może być w danej chwili potrzebne. Natomiast również są też te benefity finansowe, które są niemałe, bo każdy, kto wstąpi do nas, to za każdy jeden dzień służby, powołania w danym dniu, to otrzymuje 180 zł. Dwa dni obowiązkowego szkolenia w miesiącu daje żołnierzowi, kandydatowi 360 zł. No już tam bez tych szczegółowych złotówek. Natomiast za samo i za to, że jest w gotowości do realizacji zadań w danym miesiącu i zrealizuje te dwa obowiązkowe dni szkoleniowe, otrzymuje również dodatek za gotowość. I automatycznie ta kwota dla tego żołnierza za tę gotowość, za chęć służenia, za bycie gotowym do niesienia pomocy oscyluje około 1000 zł na miesiąc. Ta kwota również różni się od tego, kto w jakim stopniu służy, bo od stopnia ona jest później wyższa. Ale benefity benefitami, bo jest to ważne, ale bardzo ważnym jest to, że ci, którzy przychodzą, to przychodzą po to najpierw, bo chcemy służyć, chcemy się realizować. Myślimy również o swojej przyszłości, ewentualnie jako żołnierz zawodowy czy w innej formacji mundurowej, i chcę się sprawdzić, czy mam predyspozycję do realizacji takich zadań, czy nadaje się takiej służby.
0: Bo tam możemy pokonywać, tak, zdobywać kolejne szczeble,
1: i
0: prawda?
1: I swoje etapy rozwoju w służbie, karierę można planować na podstawie tych początkowych dni, bo wtedy wiem, jakie mam umiejętności, predyspozycje, i zatem również z tymi awansami wiążą się też te większe pieniądze, benefity. Także bardzo zachęcamy do wstępowania. Kolejne nasze wcielenie jest w listopadzie, także zapraszamy, jeżeli ktoś teraz nie zdecydował się, to do listopada proszę się zacząć przygotowywać
0: i budować, w listopadzie formę.
1: Budować formę, nastawiać się do realizacji zadań. I serdecznie zapraszam do przysięgi, która będzie 12 lipca na placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich. Tam żołnierze złożą przysięgę na sztandar wojskowy i wtedy staną się 100% żołnierzami 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
0: Szeregowymi.
1: Oczywiście szeregowymi. Zaczynamy od szeregowego.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie i za przedstawienie nam wszystkich szczegółów. No myślę, że część słuchaczy Radio Opole wybierze się na ten trening i do listopada zbuduje jednak formę. Porucznik Marek Wręczycki z 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej był gościem Radio Opole. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Van Halen w Radiopole. Takie mocniejsze brzmienia chwilę przed 10, a to oznacza, że Krzysztof rapparował do studia Radiopole.
1: Cześć, czołem.
0: On lubi takie brzmienia, chociaż to nazwisko ma rap.
2: Grzywą bym zarzucił, ale już grzywę ściąłem, no. I jeszcze w dodatku mam nazwisko rap, więc nie wiem, co ja z tym rokiem i metalem, no, ale
0: no, tak R się zgadza.
2: R się zgadza. No i dobrze.
0: Co tam, Krzychu, u ciebie w programie?
2: A zapowiem tak zaczepnie, o moczeniu kija będzie. Bo dzień wędkarza dzisiaj mamy. I przyjdzie taki główny wędkarz Opolszczyzny, czyli prezes Grupy Rybackiej Opolszczyzna i dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Jakub Roszuk. Zapytamy, czy są ryby, czy biorą, a przede wszystkim, czy no, jak tam w tych rzekach, czy się te ryby odnowiły po tych różnych katastrofach ekologicznych. To jest akurat poważna sprawa.
0: A Kuba Roszuk to też tato, zapytaj, może z dziećmi łowi. Bo prawda, akurat to? Dzisiaj wypuszczałam taki dźwięk i synuś opowiadał, że bardzo lubi chodzić z tatą na ryby.
2: Ja kiedyś też łowiłem ryby z dzieckiem i to były w ogóle ryby pstrągi w gotowym stawie, gdzie można było właściwie ręką pstrąga wyjąć. Przez godzinę nic nie mogłem złowić. Taki mam talent do łowienia ryb, to się przyznam od razu.
0: Ale do jedzenia perfekcyjne.
2: Jedzenie idzie znacznie lepiej.
0: No dobrze, w takim razie zostawiam was z Krzychem Rapem. Już za chwilę rozpocznie się program, który się nazywa Duet na fali. Iwona Tokarska tym razem w programie Dzień Dobry z Radiem Opole. Ja już bardzo wam dziękuję za ostatnie 4 godziny. Marcina Głowinkowskiego wam zostawiam, bo on będzie realizował kolejny program. Trzymajcie się, miłego dnia i do usłyszenia jutro znowu o poranku.
3: Dzień dobry z Radiem Opole.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
5: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
1: Po reklamie.
6: Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 10:00. To czas w Radio Opole na najświeższe wiadomości.
7: W lipcu ma zapaść decyzja dotycząca gruntu pod rozbudowę stadionu żużlowego w Opolu. Dziś mija 10 lat od referendum w sprawie Brexitu. W tych wiadomościach także serwis kulturalny Witolda Sułka.
8: Wiadomości Radio Opole.
6: A szczegóły zna Daniel Klimczak.
7: Ten serwis zaczynamy od północy regionu. Kluczborscy policjanci przyjęli zawiadomienie dotyczące uszkodzenia mienia. Wynikało z niego, że nieznany sprawca miał ostrzelać okno na parterze budynku. Dzięki monitoringowi wytypowano 29-latka, mogącego mieć związek z tym zdarzeniem, mówi Radio Opole starszy aspirant Krystyna Chmielewska z kluczborskiej komendy.
9: W trakcie czynności w miejscu zamieszkania mężczyzny znaleziono i zabezpieczono wiatrówkę, która mogła zostać użyta do uszkodzenia okna. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli tablice rejestracyjne pochodzące z kradzieży dokonanej w ubiegłym roku, które w systemach figurowały jako utracone. Zatrzymany usłyszał dwa zarzuty, do których popełnienia się przyznał.
7: Grozi mu 5 lat więzienia.
8: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
7: W tym tygodniu Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej. W ubiegłym tygodniu zajęły się nią senackie komisje, które wnoszą o przyjęcie przepisów bez poprawek. Komentarze w tej sprawie zebrała Małgorzata Naukowicz.
10: Jak mówi Urszula Pasławska z PSL-u, ustawa o statusie osoby najbliższej nie zmieni kształtu. Posłanka kierowała pracami sejmowej komisji, która zajmowała się uchwalonymi 29 maja

0: przepisami.
1: Nie ma woli co do jeszcze jakichś zmian, nie ma też propozycji prawej strony sceny politycznej, w związku z tym ta ustawa przejdzie w kształcie, który znamy.
0: Posłanka zapewnia też, że będzie rozmawiała z prezydentem, by ustawę podpisał. Takiego optymizmu nie wykazuje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Jak mówi, prezydenccy urzędnicy podnosili, że ustawa jest zbyt szeroka i należałoby ją ograniczyć jedynie do informacji medycznej.
2: Nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy zaproponować tylko tego rodzaju rozwiązaniu.
0: Poza dostępem do informacji medycznej dzięki przepisom partnerzy lub partnerki wspólnie rozliczą się z podatków i będą dziedziczyć po sobie.
3: Mija 10 lat od referendum, które zmieniło Wielką Brytanię. 23 czerwca 2016 roku Brytyjczycy zdecydowali, że chcą opuścić Unię Europejską. Dziś wielu mieszkańców Londynu mówi, że Brexit przyniósł więcej problemów niż korzyści. Więcej na ten temat wie Anna Rączkowska.
4: Temat wciąż budzi emocje. W Londynie, który w referendum w większości opowiedział się za pozostaniem w Unii, mieszkańcy najczęściej mówią o drożyźnie, dodatkowych formalnościach i rozczarowaniu tym, jak wygląda życie po Brexicie. Gdyby dzisiaj było referendum, znowu zagłosowałabym za pozostaniem w Unii. Nic dobrego z Brexitu nie wyszło. Wszystko jest 3 razy droższe tak naprawdę. Głosowałem za Brexitem, ale żałuję. Miałem nadzieję, że będzie lepiej dla kraju, ale nie jest w żadnej dziedzinie. Mówili mi Londyńczycy. Zwolennicy Brexitu przekonywali, że Wielka Brytania odzyska większą kontrolę nad granicami, pieniędzmi i prawem. Po latach wielu ludzi patrzy jednak przede wszystkim na to, co zmieniło się w ich codzienności. Podróżowanie stało się mniej wygodne, a podziały w kraju nie zniknęły.
3: I wracamy do regionu. W lipcu ma zapaść decyzja dotycząca gruntów przy ulicy Wschodniej w Opolu. Chodzi o wykreślenie zapisu o oczyszczeniu gruntów poprzemysłowych. To kluczowa kwestia dla planowanej zamiany działek między miastem a spółką Remtrak. Jeśli do tego dojdzie, to wówczas możliwa będzie rozbudowa stadionu żużlowego. Miasto jest już gotowe do zamiany, mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
5: Teraz tak naprawdę jest tylko decyzja administracyjna, kiedy zostanie to wykreślone. Mamy zapewnienie, że zostanie to zrobione w lipcu. Więc jeżeli to tylko się stanie, następnego dnia dosłownie możemy wymieniać się tymi działkami. Później mamy teren przygotowany do tego, żeby zapytać radnych, jak budżetujemy te inwestycje.
3: Chęć szybkiego zakończenia sprawy wyraża także spółka Remtrak, jednak na taki krok musi jeszcze zgodzić się rząd.
6: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu trafił nowy ambulans. Pojazd zastąpił karetkę, która przez ostatnie 6 lat przejechała ponad 200 tysięcy kilometrów, mówi dyrektor lecznicy Jarosław Kończyło.
7: Która już z tego systemu musi zostać wyciągnięta. Wstawiamy nową karetkę. Wartość szacujemy na około 600 tysięcy złotych, przy czym mówimy tu tylko o samej karetce i odnoszach. Sprzęt to jest z poprzedniej karetki, którą przekładamy.
3: A ten zakup został w całości sfinansowany z budżetu szpitala.
6: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: 4 po 10.
6: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
8: Witold Sułek. Już dziś o godzinie 13 w galerii WBP Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu odbędzie się otwarcie wystawy zatytułowanej Razem.
9: Podczas tej wystawy można zobaczyć, że biblioteka to nie tylko miejsce pracy, ale również jest to miejsce wypełnione po brzegi talentami, kreatywnością, jak i artystyczną wrażliwością.
8: Mówiła Katarzyna Hermasz. Dodajmy, że w tegorocznej edycji poza bibliotekarzami swoje prace zaprezentują również członkowie artystycznego klubu Teka oraz przyjaciele biblioteki. Wstępne wydarzenie jest darmowy. Zmieniamy temat. W najbliższy piątek o 18 w Galerii Sztuki Hanny Bakuły Noba w Prudniku odbędzie się otwarcie wystawy Patrycji Kucik. Wystawa zatytułowana jest Połączenia i znajdą się na niej oryginalne prace artystki, o których mówi, że jest to wielkoformatowe malarstwo abstrakcyjne, ale też malarstwo wymykające się poza ramy obrazu. Te duże powierzchnie oraz podziały wychodzące poza ramy płótna wizualnie z jednej strony wkraczają do wnętrza, w którym są prezentowane, a z drugiej także do wnętrza odbiorców. Wystawa będzie czynna do 4 września, a wstęp jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. 26 czerwca o 17.30 na dachu Centrum Przesiadkowego Opole Główne na ulicy 1 Maja 4 odbędzie się spotkanie z Wojciechem Manem i Katarzyną Kubisiowską wokół książek Głos i Echo. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a organizatorzy informują, że w przypadku złej pogody spotkanie będzie przeniesione do przestrzeni Urban Lab w Opolu.
6: Pogoda.
10: Jeśli chodzi o pogodę, to tu akurat żadnych problemów. Wszystko pięknie, wspaniale, tak powinno być. Nie za ciepło, od 23 do 25 stopni. Padać nie będzie, wiatr dziś taki słaby, północny, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe też nie powinno padać i od 11 do 13 stopni. Żadnych gróźb tutaj o burzach czy nagłych właśnie jakichś porywach wiatru mocniejszego. Sprawdźmy jeszcze poszczególne miasta. W Opolu mamy w tej chwili 23 stopnie, 23 jeszcze także w Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu, 22 w Namysłowie, Brzegu, a najchłodniej na razie mamy w Nysie 21 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: No to witajcie w duecie na fali. Krzysztof Raps za mikrofonu pięknie się kłania. Marcin Głowienkowski ten program będzie realizował. Mamy 7 minut po 10. No to czas zawyć. A dokładnie to wilki zagrają Urkę. Już teraz zapraszam.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning. I o ile znam angielski, to tam komuś łóżko płonie. Nie wiem, czy to odniesienie do upałów. No, takowe nas podobno czekają. I jedna fala upałów weekendowych już za nami, było po 33-4 stopnie. Teraz słyszę zapowiedzi 37 na weekend. Ja nie wiem, jak to zniosą na przykład ryby w rzekach. Pierwszy gość w studiu dziś. Świętujemy Dzień Wędkarza i Jakub Roszuk, prezes Grupy Rybackiej Opolszczyzna, a także dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Tuż obok mnie w studiu. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i korzystając z okazji uprzedzę i życzę wszystkim wędkarzom spokoju, połamania kija na rybie i dużo wytrwałości, nawet jak ryba nie bierze, to żeby wykorzystać ten czas najlepiej jak umiemy. No i w imieniu naszego okręgu też dziękuję za tą współpracę i za całokształt naszej działalności na rzecz wód i głównie ryb.
0: No i proszę bardzo, no to ja się tylko do tych życzeń oczywiście dołączam. A propos tych upałów, które być może prędzej czy później się rozkręcą, to proszę powiedzieć, czy my mamy się czego obawiać? My, wędkarze, no a może przede wszystkim ryby, które głosu nie mają, to teraz im udzielmy. Czy będzie znowu problem, czy mamy niski stan wód? Jak to wygląda w tej chwili?
1: No tak, teraz mówimy o upałach, a tak naprawdę wody, niski stan wód już uważam utrzymuje się od kilku miesięcy i z punktu takiego obserwacyjnego mojego zarówno na rzekach, ale też na takich zbiornikach, żwirowniach czy nawet stawach hodowlanych, to ta susza hydrologiczna myślę, że już gdzieś tak od marca albo nawet od lutego nie było opadów.
0: Jak nie było? Padało. Tak z punktu widzenia człowieka, który chciał mieć weekend, wyjść na rower, to ciągle padało, alerty burzowe. No nie wiem, to lato się rozkręcało chyba i rozkręcić nie mogło. No teraz faktycznie trochę jest lepiej. Ja mam takie wrażenie.
1: No i to jest właśnie, każdy ma swój punkt widzenia z naszego i myślę, że i też fachowców i osoby odpowiedzialne za w jaki sposób za badania te czy obserwacje pogody, no to są to chwilowe burze i krótkotrwałe, a w perspektywie czasu, no to te średnie są bardzo, bardzo niskie i najlepiej to właśnie zobaczyć sobie po zbiornikach, na którym jesteśmy. Niech będzie tym przykładem na przykład, czy zbiornik Turawa, gdzie tam ewidentnie brakuje do tego stanu, który powinien być o tej...
0: O, tam z 1,5 metra jest niżej, mówiła Justyna Merc z Wapru, na Jeziorze Dużym na przykład w tej chwili. Trudno egzaminy robić z nurkowania na przykład tam adeptom na kartę pływacką.
1: Tak, tutaj się chwilę zatrzymam, mówmy o zbiorniku Zaporowym, nie o jeziorze.
0: No okay.
1: Bo ja zawsze na to zwracam uwagę, bo jezioro to jest coś naturalnego, natomiast tak, mam zbiornik Zaporowy. No chociażby ten sam zakwit, który już jest o tej porze i nie tylko na tej wodzie. Ja mam taki przykład na jednej żwirowni, gdzie w Bieszczyniku, gdzie po okresie letnim, gdzie nie było opadów, albo te opady były bardzo niskie, woda wyparowywała, pojawiała się taka wysepka i ona pojawiała się rok rocznie, nie wiem, z 10 lat, tak jak pamiętam, jeżeli nie było jakichś większych opadów, ona pojawiała się tak gdzieś koniec sierpnia, początek września. Ta wysepka na tym zbiorniku jest już od bodajże 2 miesięcy.
0: Aha.
1: Mamy połowę czerwca i to jest bardzo w jakiś sposób...
0: No taki niezły wskaźnik, tak? Że tej wody po prostu jest mało i nie ma nowej.
1: Tak,
0: no
1: i tutaj żebyśmy w jakiś sposób do tego podchodzili z pokorą i dla jednych jest fajnie, bo jest ciepło, nie pada, natomiast nie przyzwyczajamy się do tego, bo to będą takie konsekwencje z innej strony, takie chociażby ten brak wody, czy później w uprawach mogą być problemy, no to globalnie może w jakiś sposób i to się odbija na różnych aspektach.
0: To ja zaraz zapytam, czy to się odbija na pogłowiu ryb. To za chwilę do tej rozmowy wrócimy, bo przypominam, że Dzień Wędkarza dziś, życzenia poszły, a zaraz sprawdzimy, czego brakuje rybom, bo może po prostu właśnie wody.

0: za 2 minuty będzie w 10:30. W Dniu Wędkarza wracamy do rozmowy z Jakubem Roszukiem. Przypominam, prezes Grup Rybackiej Opolszczyzna, no i dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Ustaliliśmy już, że mimo, że to lato się rozkręcało opornie i sporo padało, no to jednak mamy nadal tą suszę hydrologiczną, mało wody w rzekach, w jeziorach. No to co na to ryby?
1: To zaczniemy,
0: które głosu nie mają.
1: Tak, to zaczniemy od początku. Przy niskich stanach wody, tak jak mieliśmy, bo teraz głównie bazujemy na zbiornikach zaporowych, przy niskich stanach wody został ograniczony to miejsce do odbycia tarła. Przy wysokich stanach wody są zalewane strefy roślinności, gdzie te ryby mogą wejść i odbyć tarło. Kolejny element to jest ta termika później, gdzie w wyniku tych wysokich temperatur wyższych no, zaczyna jakby brakować tlenu, co może skutkować przyduchą, tak? Czyli śnięciami. Kolejny element jest zakwity, które już są o tej porze. Już doznaliśmy też na Otmuchowie takiej sytuacji, gdzie było przegazowanie tlenem, bo to też szkodzi, jak jest za dużo tlenu, to też dla słuchaczy.
0: Za mało źle, za dużo źle.
1: Dokładnie, to
0: ciężki minimum
1: dla ryby to jest 3 mg na litr, cokolwiek dla kogo to znaczy. Jest taki próg, poniżej którego już żaden gatunek z ryb praktycznie już powinien nie żyć. Ale też jest, jeżeli jest przesycenie tlenem, to też w jakiś sposób to rybom przeszkadza i powoduje śnięcia. I to by było wynikało właśnie z takich lokalnych, gwałtownych zakwitów. Patrz, jezioro, zbiornik Otmuchowski. Kolejny element jest, no to mamy mniej wody, mamy wyższe temperatury. I tutaj też tak edukacyjnie już powiem do środowiska naszego wędkarskiego, żeby minimalizować teraz przy tych stanach wód wrzucanie zanęt ze składnikami fosforu i azotu, bo to też są te białkowe komponenty tych zanęt. No i też nie wiem, jak ten problem rozwiązać, bo pamiętajmy, że wszyscy ci, co korzystają z wód i później w jakiś sposób oddają tą wodę w różnym stopniu oczyszczenia, mówię tu głównie o oczyszczalniach, o fabrykach, w pozwoleniach wodnoprawnych swoich mają ilość, parametry tych ścieków, ale pamiętajmy, że tej wody mamy mniej. I to jest chyba zadanie systemowe.
0: I stężenie jest większe wtedy przy tych wszystkich ścieków.
1: I to jest,
0: prawda?
1: Uważam,
0: mniejsze liczby wody. No, tak.
1: I to jest, uważam, niebezpieczne bardzo, zarówno dla środowiska całego, ale dla ryb też. I nad tym, uważam, powinniśmy zastanowić się, patrząc przez pryzmat katastrofy na Odrze, później na kanale gliwickim.
0: No właśnie, czy myśmy się po tych katastrofach jakoś, czy te ryby się jakoś tam odrodziły, czy w ogóle możemy mówić, że no jakoś wracają, czy to jest jeszcze lata czekać, żeby był
1: znaczy,
0: stan
1: myślę,
0: zero?
1: Że to, co było, to już nie wróci, natomiast też tak naprawdę ta katastrofa pokazała, ile tych ryb jest i jeżeli w jakiś sposób im mniej przeszkadzamy, tym lepiej, to zauważyłem też wygląda i dam tutaj nasz przykład kanału Gliwickiego, gdzie też były notorycznie 2 razy w roku śnięcia.
0: Tak.
1: No w obecnym okresie nic na razie się nie wydarzyło, ale to też, żeby nie uśpiło instytucji, które odpowiadają za nadzór nad jakością wody. Też w jakiś sposób te ryby są tam. Także jest coś w tym, że natura też sobie poradzi.
0: Walczy natura o życie. Walczy, chociaż my próbujemy przeszkadzać na różne sposoby. Zostańcie koniecznie z nami, bo za chwilę jeszcze do tej rozmowy wrócimy. Przypominam, Jakub Roszuk w moim studiu.
1: Znowu mi nie wyszło.

0: Za 23 minuty będziemy mieć godzinę 11. Słuchacie oczywiście Radio Opole, a dokładnie to słuchacie Radio Opole w Dzień Wędkarza i dziś o tych rybach. Rozmawiamy z Jakubem Roszukiem, przypominam, prezes Grupy Rybackiej Opolszczyzna, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. No to teraz już konkretnie odpowiedzi na moje pytania oczekuję. Czy są w polskich rzekach, akwenach opolskich ryby i czy jest ich dużo? Jakie to są ryby? Czy wędkarze mają co łowić?
1: Tak, no tu powiem z pewną odpowiedzialnością, że te ryby są, w zależności od dnia, pory roku i pory dnia, czy ryba bierze, czy nie bierze, no to już jakby na to wpływu nie mam. I też właśnie od tej jakości wody, o której mówiliśmy, to ma wpływ od ciśnienia, od temperatury i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o zbiorniki zaporowe, no to tym dominantem jest drapieżnik, sandacz, szczupak. Jeżeli chodzi o tą rybę spokojnego żeru, czyli tutaj mamy leszcza, no to on też ma się bardzo dobrze w naszych wodach. Jeżeli chodzi o takie ciekawe ryby, no to tą najciekawszą, która jedyna ryba, która w naszych warunkach się nie rozradza, to jest węgorz i on też występuje i poprzez nasze systematyczne zarybienia widzimy, że się fajnie odbudowuje, znaczy może odbudowuje, no jest, o, może tak, okay. Tak to powiem.
0: Bo cały czas zarybiacie, prawda? Co jakiś czas zresztą się słyszymy, też na takie akcje wyjeżdżamy, bo to jest spektakularne, jak ten narybek wpuszczacie do różnych akwenów i rosną te ryby i
1: są
0: dobrze.
1: I pomimo, że to jest ryba wędrowna, no to niestety właśnie to jest kolejny element, czyli przegrody, czy jakieś tamy, zapory, one utrudniają im powrót do natarło do Morza Sargasowego, stąd te nasze zarybienia. Jeżeli chodzi o rzeki, to mamy fajne gatunki, świnka, brzana, takie typowo rzeczne ryby. Od pewnego czasu próbujemy odbudować, tu powiem już też z odpowiedzialnością, miętusa. Też gatunek, który...
0: O, jadłem niedawno miętusa, wyobraź sobie, tak.
1: Ale to chyba nie tego, okay. Myślę, że nie z naszego państwa może nawet. Także...
0: No, niestety ze sklepu, tak, tak.
1: I
0: to jeszcze była wersja filet, wiesz, dla wygodnych, więc już w ogóle.
1: No to już było ten all inclusive. I gatunki dwa, które w nielicznych rzekach występują, i tutaj mówię o rzece Biegu Hołaskiej, częściowo Budkowiczanka, też na rzece Kłodnicy, mamy odcinki pstrąga i lipienia i to są też takie charakterystyczne górskie, w cudzysłowie, nie wszystkie rzeki są górskie, mają taki charakter, który mogą w jakiś sposób te gatunki tam występować.
0: Mamy teraz jakieś okresy ochronne, czy można łowić wszystko? To jeszcze
1: nie, teraz jest ten okres, że jest opcja, że można wszystko. Okay. Ten okresem takim ostatnim był właśnie ten 1 czerwca, czyli był sandacz i sum miały, kończył im się okres ochronny. Teraz jest ten moment, kiedy można. Natomiast nie zwalnia to z wymiarów ochronnych. Limity są też, wszystko to jest w zezwoleniach, które dany wędkarz kupując...
0: Porządny, prawdziwy wędkarz wie.
1: Tak,
0: co i też, mu wolno, czego mu nie wolno.
1: Dokładnie i też to wszystko można znaleźć na stronie internetowej, ale też, żeby u źródła, to też zawsze można do okręgu zadzwonić i dopytać się lub też do komendantów Społecznej Straży Rybackiej naszego okręgu.
0: Powiedz mi dosłownie jednym zdaniem, dlaczego nie można zbyt nadmiernie fotografować złowionych ryb i chwalić się tam nimi. No może chwalić się można, ale co z tym fotografowaniem, bo mnie zaciekawiło.
1: Można fotografować, natomiast prośba taka przy tych temperaturach, żeby za bardzo tych ryb nie eksponować bez wody na trawie, czy ja rozumiem, że każdy chce się
0: pochwalić. Dla świetnego ujęcia, tak?
1: Tak, tylko pamiętajmy, że to jest stworzenie, które żyje w wodzie, jeszcze przy tych temperaturach ryby są zmiennocieplne, czyli ona ma tą temperaturę, jaką temperaturę ma woda. I każde wyciągnięcie, każde w jakiś sposób zabranie jej też tlenu, no to
0: męczenie,
1: wpływa później
0: niepotrzebne
1: jej na dobrostan. Tak jak powiedziałem, można fotografować, tylko weźmy pod uwagę obecne temperatury. Tak samo z tymi zanętami, no to też odwrócenie takie trochę rozsądku, bo to wszystko później gdzieś w wodzie zostaje i żeby
0: no tak,
1: ten
0: tak
1: limit, żeby nie zakazywać, nie chodzi o zakazywanie, tylko teraz wziąć pod uwagę ten aspekt i też utrzymanie czystości na swoich stanowiskach.
0: Żeby jak najdłużej się tymi rybami móc cieszyć, bo to wszystko przecież jest po to, żeby ten wędkarz miał co łowić za rok, za dwa i za 10, oby.
1: Dokładnie, żeby było to przyjemne, a nie tak kupię śmieci.
0: I te rady, słuchajcie, dzisiaj były prosto od samego Jakuba Roszuka, prezesa Grupy Rybackiej Opolszczyzna, dyrektora Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. Dzięki piękne za wizytę w studiu.
1: Dziękuję.

0: Kuba i Kuba w Radiu Opole. Stygnie lato, już tylko 13 minut pozostało nam do godziny 11. No, od wczoraj, mówiąc mundial fajni piłki nożnej, myślą jedno: Messi. Dlaczego? No to już teraz wyjaśni nam Kuba Biel w cyklicznym felietonie Krótka Piłka.
1: Krótka Piłka w Radiu Opole.
2: Wiecie Państwo, są na świecie rzeczy, które się nie starzeją. Dobra kawa, Rolling Stonesi i Lionel Messi. Argentyńczyk wyszedł wczoraj na mecz z Austrią i przez chwilę wyglądał jak każdy z nas w poniedziałkowy poranek. Dostał rzut karny, wielką szansę, całą historię futbolu pod nogami i kopnął obok. Tak po ludzku, tak zwyczajnie. Tak, że przez moment można było pomyśleć, no proszę, nawet Messi czasem jest z tej samej gliny. Ale z geniuszami jest pewien problem. Oni bardzo nie lubią pozostawać zwyczajni. Austria walczyła dzielnie. Była jak strażak próbujący ugasić ogień, który z początku wydaje się niewielki. Wszystko pod kontrolą, wszystko wygląda rozsądnie, tylko że niektóre płomienie mają w sobie coś nieprzewidywalnego. Messi należy właśnie do nich. Messi najpierw pobił rekord mundiali, potem dołożył jeszcze jednego gola na dokładkę i skończył wieczór jako samotny król strzelców wszechczasów. 18 goli. Wiecie, co jest w tym najciekawsze? Że kiedyś mówiło się o nim genialny dribler, potem genialny rozgrywający. Dziś ma 39 lat i okazuje się, że jest także najbardziej bezczelnym kolekcjonerem rekordów, jakiego widziały Mistrzostwa Świata. Norwegowie tymczasem robią na tym mundialu coś bardzo nordyckiego. Nie pytają, czy wypada. Po prostu biorą topór i idą dalej. Senegal próbował się odgryzać. Próbował wracać do meczu, próbował zmieniać norweski statek w wrak. Ale z przodu stał Haaland. Człowiek wyglądający tak, jakby został wykuty przez dawnych bogów futbolu, z lodu, granitu i kilku bramek. Norwegowie nie zachwycają jak Brazylia sprzed lat. Oni raczej przypominają ekipę remontową. Przyjeżdżają, robią swoje, zostawiają bałagan rywala i jadą dalej. Francuzi natomiast rozegrali mecz trwający niemal tyle, co dobry film. Burza zatrzymała spotkanie na 2 godziny. Kiedy wrócili na boisko, Mbappé zrobił swoje. 2 gole, awans i kolejny wieczór, w którym obrońcy mogli co najwyżej poprosić o wspólne zdjęcie. A Algieria? Algieria przypomniała nam starą mundialową prawdę. Futbol nie jest konkursem piękności. Czasem przez godzinę wyglądasz fatalnie, wszystko ci się plącze, a potem znajdujesz jedno rozwiązanie i wygrywasz mecz. I może właśnie dlatego kochamy Mistrzostwa Świata. Bo jednego dnia oglądamy młodych sprinterów ścigających przyszłość, drugiego patrzymy na Messiego. I nagle okazuje się, że czas jest jak obrońca Austrii. Niby goni, niby próbuje, niby już prawie dopada, a potem Messi robi jeden zwód, 2 kroki i znów zostawia go kilka metrów za sobą.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Brakuje wkrętów ciecielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
0: Po reklamie.
5: We wtorek 23 czerwca słuchacie Radia Opole na zegarach. Już za chwileczkę wybije godzina 11. No to czas na najświeższe wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
6: Pałac Prezydencki ujawnia nowe szczegóły dotyczące odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Głubczyce z kolejnym wsparciem na popowodziową odbudowę.
7: Chcemy w trzecim kwartale rozstrzygnąć przetarg.
6: A M. Obywatel zyska nowe funkcje i o tym także w serwisie.
8: Wiadomości Radia Opole.
5: A szczegóły przedstawi już teraz Daniel Klimczak.
6: Serwis zaczynamy od Strzelec Opolskich. 1 lipca w tamtejszym szpitalu zacznie działać poradnia gastroenterologiczna dla dzieci. Dotychczas tego typu świadczenia w regionie były realizowane jedynie przez dwie poradnie w stolicy województwa, mówi Barbara Pawlos z Opolskiego oddziału NFZ.
9: Uruchomienie nowego miejsca udzielania świadczeń na pewno zwiększy dostęp do opieki specjalistycznej. Dzięki nowej poradni część pacjentów będzie mogła skorzystać z opieki bliżej swojego miejsca zamieszkania, co na pewno przełoży się na większy komfort leczenia.
6: W wiadomościach teraz sprawy międzynarodowe. Pałac Prezydencki zdradza kulisy odebrania Wołodymirowi Załańskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Order Orła Białego ukraiński prezydent odesłał w miniony piątek, po tym jak prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że odbiera mu to odznaczenie. Wołodymir Załański twierdzi, że to gra polityczna na wewnętrzny polityczny użytek. Polski prezydent zaprzecza, twierdząc, iż propozycje wyjścia z trudnych sytuacji zostały odrzucone. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
10: Strona ukraińska nie była zainteresowana rozwiązaniem konfliktu, jaki wybuchł po tym, jak prezydent Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, ocenił minister Marcin Przydacz.
11: Brak było jakichkolwiek postępów w tym dialogu, jeśli chodzi o gotowość po stronie ukraińskiej do zmiany tej obraźliwej dla Polski nazwy przywołującej ukraińską powstańczą armię.
10: Minister potwierdził, że w trakcie konsultacji z doradcą prezydenta Ukrainy Kirillem Budanowym padły konkrety. Najpierw co do rozmowy telefonicznej, potem co do wizyty.
11: Prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin w innym miejscu, więc Pałac Prezydencki uznał, że to klasyczne

0: gra na czas.
1: Po tym jak prezydent Polski odebrał order przywódcy Ukrainy, kolejni byli prezydenci również zrezygnowali z orderów Orła Białego: Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
2: A resort cyfryzacji proponuje rozszerzenie zakresu danych prezentowanych w aplikacji mObywatel, m.in. o dyplomy szkół wyższych oraz dane ksiąg wieczystych. Rozporządzeniem w tej sprawie zajmuje się dziś rząd, który zbiera się za niespełna godzinę. Więcej na ten temat wie Sylwia Białek.
3: Projekt rozporządzenia zakłada rozszerzenie zakresu danych także o centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych, rejestr ratowników medycznych, centralną ewidencję kierowców i centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii. Ministrowie zajmą się także rozwiązaniami dotyczącymi możliwości zaskarżenia do sądu programów ochrony powietrza oraz planów urządzenia lasu. To odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej, która uważa, że obecne przepisy utrudniają zaskarżanie programów ochrony powietrza.
4: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
2: Głubczyce otrzymały z budżetu państwa 1 200 000 zł na popowodziową odbudowę mostu przy ulicy Pocztowej oraz przeprawy w Grobnikach. O szczegółach mówi wiceburmistrz Kazimierz Bedry.
5: Chcemy odbudować przyczółki, wyremontować konstrukcję, umocnić skarpę, także wymienić warstwę jezdną nad mostem. Przygotowujemy stosowną dokumentację. Chcemy w trzecim kwartale rozstrzygnąć przetarg, a planujemy oddanie do użytku po remoncie tych mostów w połowie przyszłego roku.
2: Natomiast kluczborskie starostwo wyremontuje zabytkową klatkę schodową Domu Pomocy Społecznej w Gieraucicach. Samorząd pozyskał na ten cel dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszt prac to prawie 240 tysięcy złotych, mówi starosta Mirosław Birecki.
6: Każdy wewnętrzny remont również podlega nadzorowi konserwatorskiemu. Te schody będą oczywiście odnowione, dostosowane też do potrzeb pensjonariuszy, ale w taki sposób, żeby zachować ich zabytkowy charakter. Są wysokie i takie muszą zostać, no bo to zabytek. My zrobiliśmy tak, że leżący pensjonariusze są zlokalizowani na parterze, a ci, co potrafią w miarę sprawnie chodzić, są na górze.
2: Prace mają potrwać do października, a zdecydowanie wcześniej, bo już w południe przywita się z Wami Katarzyna Plewnia. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Mamy piękny, słoneczny, pogodny dzień. Nie ma żadnej mowy o tym, że możliwe burze po południu. Dziś po prostu zachmurzenie, małe, umiarkowane temperatury. Od 23 do 25 stopni, wiatr na ogół słaby, północny, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie też małe, padać nie powinno i od 11 do 13 stopni. Jeszcze szybki rzut oka na mapkę pogodową optymistyczną. I co ja tu widzę? 25 stopni w tej chwili w samym Opolu, 25 jeszcze także w Kluczborku, 24 mamy w Namysłowie i w Kędzierzynie-Koźlu, a w Brzegu i w Nysie po 23.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: No to witajcie w kolejnej godzinie duetu na fali. Mamy 5 minut po godzinie 11. Krzysztof Rap raz jeszcze mówi dzień dobry. Program realizuje Marcin Głowinkowski.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama. Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl. Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
11: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
12: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
13: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Hotel Mirian.
1: Za nami Zalia w utworze Tylko kochaj mnie. No a przed nami właśnie konkurs. Mamy 17 minut po godzinie 11. To jest dobra pora, żeby przypomnieć, że od samego poranka dziś chcemy wysłać kogoś do hotelu Mirian w Lądku Zdroju. A dokładnie to dziś do wygrania taki voucher dla dwóch osób. W grę wchodzą dwie noce ze śniadaniami oraz dostępem do spa. No i właśnie, wystartowaliśmy jeszcze u Iwony Tokarskiej w poranku. Ja kontynuuję i zachęcam do brania udziału, a rozstrzygnięcie nastąpi u Dawida Rajwy w Twoim Radiu Opole. Przypomnę pytanie. Dziś pytamy tak przewrotnie może o to, co tacie się upiecze. Oczywiście Dzień Ojca i taka wyjątkowa nagroda z tej okazji. Co tacie się upiecze? A tu jest taka ciekawa propozycja na czasie.
2: Tacie się upiecze sprzątanie, gdy jest mecz.
1: No właśnie, pewnie to jest taka furtka dla wielu tatusiów teraz, kiedy mundial trwa w najlepsze, że ważniejsze rzeczy są na głowie niż sprzątanie, na przykład meczyk, kolejny z rzędu. No dobrze, słuchajcie, to cały czas linia otwarta. Przypomnę wam telefon, który dobrze znacie. 774-541-541. Co tacie się upiecze? Dzwońcie.
0: Sponsorem konkursu jest Hotel Mirian.

0: Mamy 26 minut po godzinie 11. 18, You Got a Look w Radio Pole. A w studiu duetu na fali kolejny gość, Bronisław Piruk, to prezes Stowarzyszenia Załóg Pływadeł Rzeki Dzielą Odrę Łączy. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, słuchacz.
0: Witam na pokładzie Radio Pole. Duetu na fali tak właściwie zrobiło się wodno i pływająco, i nie bez powodu, bo będziemy mówić o pływadłach. Pływadłach to jest taka fantastyczna impreza z długą historią. 27 edycja już w najbliższą sobotę, czyli 27 czerwca zaczynacie w Raciborzu, kończycie w Kędzierzynie Koźlu. A pan, panie Bronisławie, to wszystko wymyślił kiedyś.
1: Tak, to była impreza wymyślona pod powstające powiaty. Byłem radnym powiatu i trzeba było wymyślić imprezę, która promuje powiat, a rzeka Odra płynie przez nasz cały powiat. Tak pasowało mi to zrobić, żeby zrobić taki teatr na rzece, który przyciągnąłby ludzi, i wtedy ta Odra nie byłaby jako ścieg europejski, tylko jaka rzeka integracji europejskiej. I tak jakoś się udało przez lata, że wróciły nam bobry, wróciły raki, mamy tam piękne ryby, naprawdę. Zapraszamy nad Odrę, od Raciborza do Koźla.
0: No tak, bo właśnie, ten start jest w Raciborzu. Zanim jeszcze do startu, to ja muszę jeszcze zapytać, bo tak, 27 edycja, nie przeszkadzała wam ani powódź, ani pandemia? Zawsze była impreza?
1: Zawsze, co roku była impreza, jak była powódź, żeśmy przesuwali daty. Mieliśmy nawet taki spływ czarny, spływ, gdzie zamiast plakatów były takie na czarno takie robione, takie jak na pogrzebach.
0: Jak jakiś protest albo żałoba,
1: tak? Tak. A wtedy pan Turski, pan Arabie czytał mój wiersz, wała za wały, za bałagan cały, za porządek chory, rodziła wybory. Chodziło o samorząd, który obiecał po pierwszej powodzi, że wszystko zrobią, potem nie zrobił i była następna powódź. I tak żeśmy walczyli o zbiornik, żeśmy walczyli. Jest zbiornik, walczyliśmy o wały, są wały, walczyliśmy o mosty, jest teraz już drugi most budowany, pierwszy był budowany Biara-Wacistek, bo tamten się już zapadał, teraz jest budowany Grzegorzowice-Ciechowice, to jest most, który jest w powodzie po wojnie zburzony, w rzece leży, a dzisiaj właściwie w sobotę, niedzielę będziemy zbierać podpisy na budowę kładki pomiędzy Dziergowicami a Przewozem. Będzie to, będziemy tam zbierać podpisy, bo chcemy tego. Przy pierwszych pływatach byśmy już mieli taki most, udało nam się załatwić go z poligonu w Kusku, ale się wtedy RZGW nie zgodziło, żeby taki most postawić. Ale kładka w Raciborzu od tego czasu jest cały czas, nikt jej nie burzy, woda nie przeszkadzała, więc myślę, że taka kładka, która by tutaj połączyła cysterskie strony po stronie bielawskiej, czy zamki, których jest pełno po naszej stronie tutaj opolskiej, także zapraszamy.
0: No dobrze, ja muszę zadać to pytanie fundamentalne, bo sama nazwa pływadła, co to jest pływadło?
1: To słowo też powstało, to nawet powiem, gdzie powstało, w Dziergowicach powstało to słowo. Także pisali pierwszy regulamin. W gronie osób, które, ja jestem taki laik, ja będzie po górach chodził, jak pływałem po
0: rzece, tak,
1: to był pomysł, taki norma promocji, i tam powstało to. To jest coś, co nie jest łódką, nie jest statkiem, a pływa.
0: Znaczy nie, no nazwa świetnie oddaje, bo właśnie chciałem zapytać, jakie ewentualnie warunki musi spełnić taka jednostka pływająca, takie pływadło, no bo jednak no bezpieczne jakieś to musi
1: bardzo
0: być.
1: Już takie trochę bardziej już pozwalamy na pewne rzeczy, ale pierwsze takie najprostsze pływadło, to jest tak paleta, pod paletą jakieś beczki albo butelki, żeby to się unosiło.
0: Wyporność, żeby była.
1: Na tym fotelik, do fotela przy wierzba, na wierzbie dwie gruszki, jest czasy pod gruszą.
0: No elegancko.
1: To takie tego rodzaju.
0: Czyli tu co? Głównym ograniczeniem jest wyobraźnia tych uczestników.
1: Tak, i wyobraźnia przychodzi co roku, wybije rekordy, czego tam nie pływa, co nie pływa. W tym roku nawet będzie pokaz mody w trakcie pływania. No będą nocne lasery pokazywane. Trzeba przyjechać zobaczyć. Ja sam nie wiem, co to będzie naprawdę. Ja jestem tam na brzegu, woduję to wszystko, pilnuję, żeby to wszystko było miało cały tam porządek i ten, ale jakie cuda ludzie tworzą. Przyjdźcie zobaczyć.
0: Chciałby się powiedzieć, cuda wianki. No dobrze.
1: I wianki jeszcze też będziemy puszczać. Wianki też będziemy puszczać. Tak, bo płyniemy po drodze od Raciborza. Tam mamy też Eichendorfa i wielką poezję i tak dalej. Także będziemy też wiersze czytać, po polsku oczywiście. I trochę dalej jest takie miejsce, gdzie utonęło w 1890 roku 43 dzieci komunijnych. I tam będziemy rzucać wianki.
0: No proszę bardzo. To za chwilę wrócimy do omawiania tego programu, ale teraz chcę, żeby właściwie pan zapowiedział piosenkę, no fantastyczny utwór, który powstał też z okazji właśnie tej imprezy Pływadeł. Ja mam wrażenie, że on powstawał nie na Odrze, tylko w Dorzeczach Jamajki, ze względu na ten muzyczny vibe taki haitański, jak dla mnie
1: to
0: trochę.
1: To moje córki, one takie reggae mają, tak, teksty z mój córki ułożyły muzykę, także jest to taka fajna. Piosenek jest o pływadłach około 30.
0: A ta jaki ma tytuł?
1: jutro popłyniemy daleko.
0: No to słuchajcie, posłuchajcie specjalnego utworu dedykowanego właśnie pływadłom. Już teraz na antenie.

0: Na antenie Radio Opole trochę dłużej zagościły Jamal Policeman, no a przed chwileczką słuchaliście też utworu specjalnie dedykowanego właśnie pod najnowszą edycję Pływadeł. 27. edycja startuje już w sobotę, no i startuje oczywiście w Raciborzu, a kończy w Kędzierzynie-Koźlu. I ze mną pomysłodawca i autor tejże imprezy Bronisław Piruk, prezes Stowarzyszenia Załóg Pływadeł Rzeki Dzielą Odra Łączy. Myśmy sobie tutaj tak w tak zwanym międzyczasie chwilę porozmawiali, ja popytałem, jakie to są te jednostki pływające, już wyjaśnialiśmy, czym jest mniej więcej pływadło. Ja jestem w szoku, jak mi pan mówi, że zamek płynął cały Odrą.
1: Tak, wysoki, na wieżę miał wysuwaną na 13 metrów w górę, szeroki 4 metry, bo szerzej po prostu już się nie da, bo Odra jest w Raciborzu Zabłocka.
0: I działa miał jeszcze,
1: 8
0: tak?
1: metrów były działa, które strzelały cukierkami.
0: Niesamowite.
1: To jest wszystko ze styropianu było zrobione. Mm-hmm. I dopłynęliśmy tak cały i zdrowi do Koźla. Łodzie Wikingów płynęła jednostka japońska z samurajów, pięknie przebierany, stroje i tak dalej, taka chatka. Proszę Państwa, to trzeba zobaczyć, to wszystko jest...
0: Kombajn, to trzeba zobaczyć.
1: Kombajn płynący Odrą. Szerszej, tak, potężny taki szerszeń zielony. Zresztą te nasze pływadła tak się podobają, że z Augustowa przesyłają na specjalnie nisko podwoziówki, zabieramy je tam do Augustowa i tam też wszystkie pierwsze miejsca to są nasze pływadła raciborsko-kędzierzyńskie.
0: Duma rozpiera, tym bardziej, że Radio Opole patronuje tej imprezie i na pewno będziecie mogli też u nas
1: jest
0: zobaczyć w social mediach.
1: Jest to największa na świecie.
0: Relacje z tego wszystkiego. Ja mam pytanie takie. No dobrze, pytałem, jakie warunki ewentualnie musi spełniać takie pływadło, jakieś, nie wiem, warunki bezpieczeństwa są. Macie tam w razie czego jakąś pomoc medyczną, gdyby pływadło,
1: oczywiście,
0: nie daj Bóg, zatonęło po drodze?
1: Oczywiście. Płyną z nami lekarze, nawet jako uczestnicy płyną, także jest tutaj zabezpieczenie. Woprowcy, nasze straże OSP, wszystkie te gminy mają łodzie, bo to są te zalewowe, więc tutaj też jest jakiś trening dla nich. Jest to bardzo ważne też jako trening dla strażaków, z tego względu, że jak jest powódź, to woda płynie. I jak ktoś nie umie czytać tego, to na pierwszym płocie straci silnik i trzeba go ratować. A ci, którzy już płyną Odrą, wiedzą, jakie są przeszkody, jak się czyta rzekę, i ci wygrywają. Potrafią nam pomóc potem. Dlatego to jest super poligon właśnie dla wszystkich takich stermotorzystów, tak dalej, strażaków, ludzi, którzy potem potrafią umieć nieść pomoc w razie takich trudnych warunków.
0: Ile tych jednostek, ile tych pływadeł może się pojawić?
1: Na pierwszym roku 2000 było 10. Jak płynęliśmy jeden dzień, to i tak dalej. A teraz już płyniemy 2 dni, bo to się nie da. To jeszcze 3 km, a jeszcze bez silniku, na piosłach, tak dalej, są płycizny. No, przyroda jest fantastyczna. Proszę Państwa, po co jechać 300 km gdzieś tam na Mazury, jakby to mamy pod nosem tutaj w Koźlu, w Kędzierzynie, w Raciborzu. Trzeba przejść, zobaczyć, jak się Odra wieje, jak się te jednostek, ile 40-50 jednostek w tych granicach mniej więcej jest co roku.
0: I z zagranicy też goście nas odwiedzają, tak?
1: Tutaj jeszcze mogę powiedzieć, bo to ja tak postraszyłem tym czasami pod gruszą, ale na przykład można połączyć trzy kajaki i robi się wąż, tak? Można połączyć kajaki w poprzek, jest dekobara, nie? Już jest takie, można no takie zrobić, tak. Zagrozić jakieś baloniki i tak dalej. Stoi, oczywiście mamy oznakowania, więc trzeba maszty mieć, trzeba takie rzeczy, ale jest tutaj taka ta... I niektórzy sobie tak sobie pozwalają, jak łodzie zdobią, dekorują i tak dalej. A najwięcej jest właśnie tych pływających na butelkach plastikowych, na styropianach, na beczkach. Beczki najwięcej są tutaj preferowane. Do tym płyną całe orkiestry, wszyscy się przebierają, bawią się, no mamy te przystanki, mamy przystanek w Turzu, mamy przystanek w Przewozie, gdzie śpimy, tam są motolotnie jeszcze też tak nad nami, także no jest to, no nie ma nurków na szczęście.
0: Nie, naprawdę, no to jest bardzo dużo tego wszystkiego. Tak, jeszcze raz przypomnę, start to jest 27, czyli sobota, bulwary nad Odrzańskie, Racibórz, przystanek o 15 tego samego dnia w Turze, później mamy przystanek o 18 Przewóz, no i na drugi dzień...
1: Tam jest los, tak duża impreza.
0: O właśnie, i tam się pewnie będzie działo, a na drugi dzień...
1: Przeprawa czołgowa przez w Układzie Warszawskim była na noc otwierana, a na dzień zakrywana.
0: No proszę bardzo, ciekawe, czy czołg jakiś popłynie. A później przystań Szkwał w Kędzierzynie-Koźlu, 15 wielkie finiszowanie i dobijanie do brzegu. A ja tylko wspomnę, bo tutaj mi słusznie podpowiadają koledzy z redakcji internetowej, koleżanki, że ten zamek pływający to właśnie możecie podziwiać. Między innymi, drodzy słuchacze, na naszej stronie internetowej. Ja teraz na niego patrzę w zakładce Patronaty.
1: A ja go
0: mamy zapowiedź imprezy.
1: Ja
0: piękna konstrukcja, taki rzuciutki, faktycznie widzę tu jakiś koni, jakieś armaty faktycznie.
1: Na tym koniu, ten koń by tak dla nich można było siedzieć i machać szablą i płynąć.
0: rzecz. Nie no, po prostu to trzeba zobaczyć na własne oczy, bo to się w głowie nie mieści, co potrafią ludzie zwodować do wody. Pływadła, tą imprezę zapowiadamy. Piękne dzięki za wizytę w studiu. Bronisław Piruk, prezes Stowarzyszenia Załóg Pływadeł Rzeki Dzielą Odra Łączy, pomysłodawca tej imprezy. No to, nie wiem, każdy stopy wody pod kilem?
1: Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. Stopy wody pod kilem oczywiście pod styropianem może.
0: Żeby wszystko się udało, żeby pogoda dopisała. Piękne dzięki za wizytę w studiu.
1: Dziękuję wzajemnie, zapraszamy.

0: Reklama.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
0: Po reklamie.
3: Już tylko kilka sekund dzieli nas od południa. Słuchacie Radio Pola. Dziś mamy wtorek i to jest 23 dzień czerwca, Dzień Ojca między innymi. A teraz sprawdźmy najważniejsze wiadomości.
4: No właśnie, Opolanie później decydują się na ojcostwo, ale częściej niż kiedyś uczestniczą w wychowaniu dzieci. Tragiczny wypadek na Krosach, nie żyje 18-latek. Powiemy też, jak upały oddziałują na nasze zdrowie.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Zaczynamy najpierw od informacji z opolskich dróg. Do zderzenia auto osobowego z motocyklem doszło w Opolu na ulicy Oświęcimskiej. Zgłoszenie do służb wpłynęło około godziny 10.50. Strażacy skierowani na miejsce w sile dwóch zastępów udzielili motocykliście kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Działania na miejscu zdarzenia jeszcze trwają. Policja ustala natomiast okoliczności porannego wypadku w Kietrzu. Doszło do niego na ulicy Trauguta. Zderzyło się tam auto osobowe marki Toyota z rowerzystką. Jak podaje głubczycka policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca rowerem kobieta wjechała na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej wprost pod prawidłowo jadący pojazd. Kierujący Toyotą był trzeźwy. Rowerzystka, która doznała obrażeń, trafiła do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Ojcem w Opolskim, ojcem tym statystycznym, jak pokazują dane Urzędu Statystycznego w Opolu, zostaje mężczyzna w wieku od 30 do 34 lat, a jeszcze 15 lat temu dominowali młodsi panowie między 25 a 29 rokiem życia. Zmiany dotyczą jednak nie tylko wieku. Współcześni ojcowie coraz aktywniej uczestniczą w wychowaniu dzieci i chętnie korzystają z przysługujących im uprawnień rodzicielskich.
5: Mężczyzna, który został ojcem w 2010 roku, miał niespełna 31 lat. Obecnie zaś jego wiek przekracza 33 lata. Coraz rzadziej ojcami zostają bardzo młodzi mężczyźni i liczba dzieci urodzonych ojcom poniżej 20 roku życia spadła z 2553 w 2010 roku do 644 w 2025. Według danych w 2025 roku przeciętny ojciec poświęcał na opiekę nad dziećmi około 2 godziny dziennie, a w opiekę angażowało się blisko 60% ojców.
4: Mówiła Hanna Sterniuk-Mościska z Urzędu Statystycznego w Opolu. Tatowie, dodam, że to poprawna forma, coraz chętniej korzystają z urlopu rodzicielskiego. W 2024 roku było to prawie 42 tysiące panów. W ubiegłym roku niemal 57 tysięcy. Od stycznia do maja tego roku na tacierzyńskim przebywało około 28 tysięcy ojców. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w gminie Raciąż w powiecie płońskim w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem.

0: okolicach miejscowości Harzyny. Zdarzyły się tam dwa motocykle crossowe, informuje rzeczniczka płońskiej policji Kinga Drężek-Zmysłowska.
1: Funkcjonariusze zastali dwa przewrócone motocykle oraz dwóch mężczyzn leżących w pobliżu. Jeden z nich znajdował się na jezdni i był nieprzytomny, drugi leżał poza drogą na pobliskim polu i był przytomny. Pomimo prowadzonej reanimacji życia 18-letniego mieszkańca powiatu żurmińskiego nie udało się uratować.
0: Drugi uczestnik zdarzenia, 22-latek, trafił do szpitala. Nie wiadomo, jak dokładnie doszło do tego tragicznego wypadku. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika jednak, że żaden z młodych mężczyzn nie miał założonego kasku. Nie znaleziono tych kasków także w pobliżu miejsca wypadku. Policja ustala, czy 22-latek był trzeźwy oraz czy nie znajdował się pod wpływem środków odurzających.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Upały mogą zabić, ostrzegają ratownicy medyczni i apelują do wszystkich, zwłaszcza do dzieci i seniorów, o regularne nawadnianie się, nawet do 2 litrów wody dziennie, mówi starszy ratownik medyczny Piotr Jewsiejeczyk.
3: Częściej teraz na pewno jeździmy do osób starszych z tego powodu, że w taką pogodę osoby starsze są bardziej narażone na ten czynnik temperaturowy. Osoby starsze najczęściej mają problemy z tak zwaną termoregulacją, czyli nie odczuwają tego ciepła tak jak my i dlatego też na przykład ubierając się na cebulkę odwadniają się szybciej, co jest również przyczyną zasłabnięć. Udar ciepny może być niebezpieczny ze względu na to, że utraty płynów, a jeżeli odwadnia, to może doprowadzić nawet do zatrzymania krążenia. Temperatura może prowadzić na przykład do oparzeń, które również są stanem zagrożenia życia i zdrowia.
0: Francja przeżyła najcieplejszą noc od niemal 80 lat. Trwająca od kilku dni fala upałów rozszerza się, a w wielu miastach notuje się temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Minionej nocy francuskie służby meteo odnotowały średnią temperaturę w kraju na poziomie 21,6 stopnia Celsjusza, czyli najwyższą od 1947 roku. A na koniec Kylian Mbappé zdobył 2 gole w wygranym przez Francję 3-0 meczu z Irakiem w grupie I piłkarskich mistrzostw świata. Napastnik Realu Madryt ma już 16 goli w swoich występach na mundialach, zrównał się więc z Niemcem Miroslawem Klozem, a 2 gole traci do Argentyńczyka Lionela Messiego, który także gra na turnieju w Meksyku, USA i Kanadzie.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Jest i owszem kilka chmur na niebie, ale to absolutnie nie znaczy, że ta pogoda się psuje. Absolutnie takich informacji nie mamy. Nic nie będzie padać, żadnych burz w prognozie dziś nie ma. Spokojny letni dzień. Do 25 stopni maksymalnie, zachmurzenie małe, wiatr. Na ogół słaby, północny, północno-zachodni. Co nas czeka w nocy? Też zachmurzenie małe, padać nie powinno. I tak od 11 do 13 stopni. Jeszcze szybki rzut oka na mapkę naszą, jak to zwykle mawiać, optymistyczną. 24 stopnie pokazuje w Opolu. Umiarkowanie gorąco, 24 jeszcze także w Kluczborku, na Mysłowie, Kędzierzynie Koźlu i Brzegu. Wyjątek, jeden jedyny, Nysa tam 23.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Prawie 6 minut po godzinie 12. Jeszcze raz witam serdecznie, Krzysztof Rap. Zza mikrofonu Darek Kuzera do mnie dołączył i realizuje duet Na Fali. Tatusiowie, wszystkiego dobrego wam. Raz jeszcze składam życzenia w dniu waszego święta.

0: Reklama społeczna. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na siećobywatelska.pl.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
7: Słyszałaś o kompasie jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
10: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
11: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
12: Po reklamie.

0: polityczny. Grzegorz Schetyna.
1: To jest coś fatalnego, cieszy się Rosja i to jest scenariusz pisany naprawdę cyrylicą w Moskwie. Katastrofalny, fatalny. Trudne do wyobrażenia są jego konsekwencje. I jak można z tego wyjść? No, trzeba przestać eskalować i zacząć próbować zbudować to, że Zełenski jest obecny w Gdańsku, że rozmawiamy o przyszłości, że zamykamy tę trudną historię historii i ostatniej polityki i staramy się budować wspólne spojrzenie na przyszłość.
0: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rozpoczyna się w najbliższy czwartek, 25 czerwca. To międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich. Między Kijowem a Warszawą stosunki są napięte po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, co w Kijowie uznano za afront wobec ukraińskiego prezydenta. Zmieniamy tematykę. Przez Europę przechodzi fala upałów. W prawie całej Hiszpanii obowiązują ostrzeżenia dotyczące wysokich temperatur. W niektórych regionach termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Czerwony alert jest w Andaluzji, Kantabrii i kraju Basków. Do 36 stopni ma być m.in. w Barcelonie. Mieszkający tam od lat Remigiusz Stajniak przyznaje, że bez klimatyzacji trudno normalnie funkcjonować.
2: Temperatury są bardzo wysokie. W nocy 32 stopnie. Ciężko w ogóle jest oddychać, ciężko jest wytrzymać, więc trzeba się przygotowywać na tydzień, który będzie teraz bardzo, bardzo upalny.
0: Masa gorącego powietrza dotarła do Hiszpanii i Francji w ten weekend. Upalny ma być cały tydzień, w jego drugiej połowie ukrop. Odczuwalny będzie także w Polsce.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: W najbliższą sobotę otwarty zostanie basen miejski w Głubczycach. Czynny pozostanie przez całe wakacje. Do dyspozycji odwiedzających kąpielisko będą trzy niecki, dwie zjeżdżalnie oraz strefa dla dzieci. Jak mówi Bartosz Dzierża, dyrektor Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach, ze względu na rosnące koszty utrzymania, gmina musiała nieco podnieść ceny wejściówek na basen.
4: Ceny w tym roku będą troszeczkę wyższe. Bilet ulgowy to jest 5 zł dla dzieci oraz emerytów i 15 zł jest biletem normalnym. 3 punkty gastronomiczne, więc będzie zróżnicowanie, jeżeli chodzi o jedzenie. Pozostałe atrakcje, tak jak w zeszłym roku. Trawa świeżo skoszona, przygotowana.
0: Basen w Głubczycach każdego dnia wakacji będzie czynny od godziny 11 do 19.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No i tak mówiłem cały czas, że piękny letni dzień, dużo błękitu, słońca i tak jakoś coś tego błękitu teraz nie widzę. Chmury zasnuły niebo, przynajmniej tu nad wyspą. Nie wiem, czy popada w prognozie, nic nie ma na ten temat, więc trzymam się tej mojej wersji od IMGW, że dziś do 25 stopni, zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr owszem będzie, ale deszczu nie powinno być, a wiatr na ogół słaby, północny, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe od 11 do 13 stopni. No to jeszcze szybko rzucam okiem na mapkę, która jakby tak coraz mniej optymistyczna, rzeczywiście się wydaje. 24 stopnie w Opolu w tej chwili, 24 także w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, Namysłowie i Brzegu. Nysa ciągle gdzieś tam z tyłu, 23 tam teraz mamy.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No to mamy dokładnie 5 minut po godzinie 13. Krzysztof Rab raz jeszcze wita się serdecznie ze słuchaczami. Darek Kuzera ten program realizuje.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest hotel Miriam.
1: Baj mi biała armia na antenie Radio Pole. Już wybrzmiały, mamy 17 minut po godzinie 13. Przypominam o konkursie, bo cały czas do wygrania w Radio Pole mamy voucher dla dwóch osób do hotelu Miriam w Lądku Zdroju. I to tam w ramach tego vouchera właśnie mamy dwie noce ze śniadaniem, a także dostęp do spa. Wystartowaliśmy z tym konkursem o poranku. Krzysztof Rap, czyli ja go kontynuuję, a rozwiążę go Dawid Rajwa w twoim Radio Pole. No a ja teraz przypominam pytanie konkursowe. Pytamy, co tacie się upiecze? Oczywiście nawiązujemy do dzisiejszego święta, czyli Dnia Ojca. No i proszę, takie są wasze kolejne propozycje.
2: Tacie upiecze się każda uwaga zrobiona dziecku dotycząca jego bezpieczeństwa. Podróży, w drodze do szkoły, ze szkoły, na terenie szkoły, na terenie kąpieliska, bo zbliżają się wakacje, na terenie w jakichkolwiek rozgrywek. Bardzo to powinno się upiec, tacie.
1: Słusznie, tak. O bezpieczeństwie nigdy za wiele. Także tak, jestem na tak. A jeszcze jest jedna propozycja. Posłuchajmy, co się tacie upiecze?
3: Tacie się upiecze, jak mamę zdenerwuje, niech szybko ją ucałuje i wszystkim lody zafunduje.
1: Taka sprytna propozycja. No i każdy coś zyskał. Dobrze, dzwońcie. I przypominam, że Dawid Rajwa obdaruje kogoś takim voucherem do hotelu Miriam w Lądku Zdroju. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest hotel Miriam.
1: A teraz już premiera, najnowsza premiera w Radio Pole. Gramy to pierwsi w kraju. Motyle i Robert Wiewióra. A utwór nosi tytuł Andromeda. No to dajcie głośniej.
4: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Sombr na antenie Radio Pole i utwór Potential. Za dwie minuty będzie w pół do 14. To jest dobra pora, żeby zaprosić was do takiego wieczornego, a właściwie to już prawie nocnego słuchania Radio Pole. Wczoraj zachęcałem do słuchania mojej własnej audycji, czyli do salonu naukowego, a dziś będę zapraszał do wysłuchania Szeptów Natury. To z kolei jest audycja cykliczna, wieczorna, wtorkowa Iwony Tokarskiej, której co prawda ze mną nie ma, ale postaram się powiedzieć, o czym będzie dziś mowa. Otóż o tym, że słuchajcie, w Głubczycach powołana aż sztab kryzysowy, bo w powiecie pojawiło się mnóstwo parzących gąsienic, a dokładnie to są kuprówki rudnicy. Dlaczego trzeba uważać na te larwy? Co jeszcze może w czerwcu nam zaatakować różne rośliny? Co to są w ogóle, słuchajcie, opuchlaki i przędziorki? No to o to wszystko Iwona pytała doktora Miłosza Mazura z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. No a teraz jak zwykle oczywiście fragment tej rozmowy. A w tym fragmencie pan doktor Mazur przekazuje dość zaskakujące informacje o mszycach, które zjadają na przykład nasz groszek czy pomidory.
1: To są gatunki, które potrafią się bardzo masowo mnożyć i bardzo szybko zwiększać swoją liczebność, dlatego że w okresie wiosennym one się rozmnażają w sposób dziewolodny, czyli bez udziału samców. Samice po prostu produkują kopie genetyczne samej siebie i mogą, a rozwój taki może trwać w sprzyjających warunkach zaledwie tydzień. Co tydzień może mieć nowe pokolenie mszyc, które będą następnie, każda z tych urodzonych samiczek będzie znowu produkowała kopię samej siebie, tylko kółko.
2: Brzmi to jak scenariusz filmu science fiction.
1: Tak. Dopiero to pokolenie jesienne nastawia się, powiedzmy sobie, na samce i wtedy jest pokolenie płciowe i te jaja, które zimują, to już są te z pokolenia płciowego, czy obupłciowego. No i faktycznie z tymi mszycami jest tak, że one są niezwykle sprytne, dlatego że nie dość, że masowo żerują i znowu osłabiają te rośliny, znowu są wektorami różnych patogenów, wirusów, chorób i tak dalej. No to produkują spać, którą bardzo lubią nasze mrówki. No i te mrówki będą chronić te mszyce.
0: Wow, mszyce się kopiują, kopiują same siebie. No dacie wiarę? Naprawdę rewelacja. No po więcej takich rewelacji to odsyłam dziś do audycji Szepty Natury. Jak zwykle po 22, a tam Iwona Tokarska i jej bardzo ciekawy gość. No i także oczywiście później te audycje znajdziecie na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl.

0: Harry Styles wybrzmiał do końca na antenie Radio Pole. Za 21 minut będziemy mieli godzinę 14. To teraz taka, myślę, ciekawa informacja dla kogoś, kto planuje urlop. To już lada chwila będziemy mieli właśnie wakacje. Ustka wygrała, słuchajcie, w rankingu polskich plaż. Wygrała dokładnie w głosowaniu internautów, no i otrzymała tytuł Plaży Roku. Magazyn Travelist.pl wraz z polską organizacją turystyczną po raz 13 już ogłosił ranking, w którym to po raz pierwszy po 12 latach dominacji Świnoujścia wygrała właśnie Ustka. Jak mówi dumny burmistrz Jacek Maliszewski, usteckie plaże są przede wszystkim szerokie, no i z wyjątkowym piaskiem.
1: Tego miejsca do plażowania jest bardzo dużo, po zachodniej i po wschodniej stronie. Od kilku lat kąpielisko już ogłaszamy w miarę możliwości jak najszybciej, ale funkcjonuje od 15 czerwca, to jest pierwsze 100 metrów po stronie wschodniej, a od 1 lipca do końca sierpnia i po zachodniej stronie i po wschodniej. Tej plaży szerzonej mamy 700 metrów.
0: A dodajmy, że plaża w Ustce zwyciężyła również w kategorii plaża rodzinna. Ranking ma być podpowiedzią, które miejsca wybrać pod względem właśnie takich swoich preferencji. Anna Kędzierska z magazynu Travelist.pl mówi, że polskie plaże są bardzo różnorodne.
2: Staraliśmy się to bardzo mocno oddać, wprowadzając kategorie tematyczne, bo faktycznie, choć nad Polskim Morzem mamy około 50 miejscowości o charakterze turystycznym, to czegoś innego szukają rodziny z dziećmi, czegoś innego łowcy kadrów, a jeszcze czegoś innego ci, którzy szukają spokoju. Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Tytuł najpiękniejszej Insta plaży trafił do Helu, zaś najbardziej klimatyczna, dzika plaża znajduje się w Mikoszewie w gminie Stegna. No to już nareszcie wiadomo, moi drodzy, gdzie w tym roku stawiać parawany.

0: I to jest właśnie magia radia. Niby dopiero wtorek, a u nas już The Weeknd. The Weeknd grał, Blinding Lights. No i właściwie to jest taki utwór, po którym ja już będę się z wami żegnał. Za 9 minut będzie godzina 14, a to oznacza, że już za chwileczkę w tym studiu pojawi się Marzena Śmierciak i zaprezentuje reporterski obraz dnia. Zanim się pożegnam, przypomnę tylko, że nadal możecie brać udział w konkursie. Przypomnę, co tacie się upiecze, pytanie i dzwońcie, bo konkurs z fantastyczną nagrodą rozstrzygnie w paśmie Twoje Radio Opole Dawid Rajwa. No a za dziś, za 4 godziny ostatnie spędzone w bardzo miłym towarzystwie, dziękuję już Krzysztof Rab, Darek Kuzera ten program realizował i zrealizuje jeszcze kolejne, a ja dziękuję i do usłyszenia do jutra.
1: Radio Opole. Jedziemy dalej.

0: największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
1: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię. Po reklamie.
2: Tu Radio Opole, słuchają nas Państwo we wtorek. To 23 dzień czerwca, na zegarze już prawie 14, a to czas na wiadomości. Zapraszam.
3: Do Gdańska przyjedzie ukraińska premier Swyrydenko, a nie prezydent Zełenski. Kąpieliska w Opolu czynne będą od najbliższego piątku.
4: Nie jest takim po prostu zwykłym przedsięwzięciem otworzyć basen kilka dni wcześniej.
3: Mecz przyjaźni uświetni 80-lecie klubu włókniarza Kietrz.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: O tym wszystkim już teraz Katarzyna Plewnia.
3: To ukraińska premier Julia Swyrydenko, a nie prezydent Zełenski, przyjedzie do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Taką informację potwierdzającą wcześniejsze nieoficjalne doniesienia Polskiego Radia przekazała szefowa ukraińskiego rządu. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego to wynik napięcia między Warszawą a Kijowem na tle polityki historycznej. Konferencja w Gdańsku odbędzie się niezależnie od składu ukraińskiej delegacji, zapowiedział premier Donald Tusk.
6: Premier Tusk określił ostatnie dni sekwencją złych i niepotrzebnych zdarzeń w relacjach polsko-ukraińskich. Tymczasem w Gdańsku na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy mają zostać zawarte konkretne porozumienia.
7: Przygotowaliśmy na konferencję i pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny.
6: Na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku pojawią się m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Organizatorzy spodziewają się obecności delegacji z prawie 50 państw.
3: Iran zgodził się na inspekcje nuklearne, napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Jak dodał w najnowszym wpisie, gdyby władze w Teheranie blokowały to rozwiązanie, nie byłoby dalszych negocjacji pokojowych. W oparciu o to i inne ważne ustępstwa Iranu zgodziłem się na pozostawienie cieśniny Ormus otwartej bez dalszej blokady morskiej, napisał Trump. Z kolei Państwowa Agencja Prasowa z Iranu podała, powołując się na źródła wojskowe, że tylko określona liczba statków dziennie może przepłynąć cieśninę Ormus.
5: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
3: Od najbliższego piątku, 26 czerwca, ruszają w Opolu miejskie kąpieliska Bolko, Malina, basen letni Błękitna Fala oraz park wodny na osiedlu AK. Jak zapewnia MOS, nieczki są już napełnione. Na wszystkich akwenach nad bezpieczeństwem wypoczywających będą czuwać ratownicy. Sezon kąpielowy rozpoczynamy wraz z zakończeniem roku szkolnego, mówi Aleksandra Raś, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
4: Wszyscy chętnie będą mogli korzystać i schłodzić się w upały właśnie na naszych miejskich kąpieliskach. Na Błękitnej Fali w tym roku będzie nowa atrakcja, będzie strefa chillu, w którym pojawią się leżaczki, będzie klimatyczna muzyka, będzie można kupić sobie pizzę, pinsę. Poza nowością będzie również oczywiście tor przeszkód, jak zawsze trzy niecki, trzy zjeżdżalnie.
3: Rzeczniczkę MOSiR-u zapytaliśmy, dlaczego któregoś z obiektów wodnych nie można jednak otworzyć wcześniej.
4: Obowiązują nas pewne procedury, obowiązują takie rzeczy jak umowy ratownicze, kwestie wody, sanepidu, więc nie jest tak naprawdę takim po prostu zwykłym przedsięwzięciem otworzyć basen kilka dni wcześniej. Również doświadczenie poprzednich sezonów pokazało nam, że w momencie, kiedy otwieraliśmy wcześniej ten basen, niekoniecznie to zainteresowanie było takie, jakiego moglibyśmy się spodziewać.
3: Dodajmy, że część kąpielisk w regionie jest już czynna. Opolski sanepid przebadał jakość wody w 5 akwenach. Dostępne są kąpieliska Centralne i Stodoła w Dębowie, a także plaża Jurajska w Krasiejowie i Zielona Zatoka w Łączniku. Niestety zalew w Kluczborku jest wyłączony z użytkowania. Nastąpił tam zakwit. Włókniarz Kietrz świętuje jubileusz 80-lecia. Rocznicowe obchody uświetni piłkarski mecz przyjaźni z Odrą Wodzisław. Największe sukcesy klub z Kietrza odnosił na przełomie XX i XXI wieku. Przez 3 sezony występował wtedy w ówczesnej drugiej lidze, przez kilka lat także na trzecim poziomie rozgrywkowym w kraju. Na jubileusz przygotowaliśmy sporo atrakcji, mówi Dawid Kolatczuk, prezes klubu.
8: Czekają bardzo ciekawe atrakcje, m.in. mecz przyjaźni z piłkarzami Odry Wodzisław, tymi obecnymi i kilkoma z poprzedniej dekady, także mam nadzieję, że będzie dobre widowisko. Dodatkowo są przygotowane.

0: przygotowane atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, dla kibiców. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które przyczyniły się do rozwoju tego klubu, do istnienia. Każdego, kto dołożył jakąś cegiełkę
1: jubileusz,
0: do tego działania.
1: Jubileusz 80-lecia włókniarza już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Wydarzenie na stadionie przy ulicy Sportowej w Kietrzu rozpocznie się o godzinie 14.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: To teraz uprzejmie donoszę, co z pogodą w naszym regionie, jak przekazują nam synoptycy IMGW. Do wieczora na Opolszczyźnie będzie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na termometrach od 23 do 25 stopni, wiatr na ogół słaby, północny lub północno-zachodni. W nocy zachmurzenie niewielkie, od 11 do 13 stopni, a jutro czeka nas bardzo dużo słońca, choć będą gdzieniegdzie jakieś chmury, to zachmurzenie ma być małe, ale na termometrach od 25 do 27 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
1: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
1: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.

0: daje wolność na bogato.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
0: Po reklamie.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Dzień dobry, kłaniamy się w magazynie reporterów Radia Opole. Dariusz Kuzera program realizuje, przy mikrofonie Marzena Śmierciak. Zapraszamy Państwa do godziny 15. A co dziś dla Państwa przygotowali nasi reporterzy? Mieszkańcy Ozimka nie chcą w sąsiedztwie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych. Twierdzą, że nie byli informowani przez włodarzy gminy o takich planach inwestorskich. Więcej o tym już za kilka chwil.
1: Wiemy, jakie skutki to może ponosić. Wiemy, jakie już niestety problemy z takimi instalacjami były, jakie incydenty i dlatego nie pozwolimy na to, aby takie coś tu powstało.
2: Jak na przykład paręset metrów od zabudowań stawiać zakład spalania odpadów?
0: Czy sprawa jest przesądzona? Na jakim etapie jest ta inwestycja? To wszystko wyjaśnimy w naszym magazynie. Będziemy też na konwencie marszałków województw Rzeczpospolitej Polskiej. Samorządowcy z całego kraju debatują w Opolu. Temat m.in. ochrona zdrowia. Co zmienić, żeby ten system był bardziej wydolny? Jak lepiej dysponować dostępnymi w systemie pieniędzmi? Była poruszona na przykład kwestia zarobków lekarzy.
3: Ale trzeba przede wszystkim znieść ustawę podwyżkową. Ustawa podwyżkowa powoduje to, że niestety część kadry medycznej zarabia, co ostatnie afery pokazały, naprawdę przesadnie. Powinno się w związku z tym płacić lekarzom bardzo godnie, ale nie przesadnie.
0: A co Opolanie planują w wakacje? O tym też w naszym programie. Czy będą to wakacje zorganizowane we własnym zakresie, na miejscu, na wyjeździe? Czy będą to na przykład zorganizowane w czasy?
4: W tym roku podróż wycieczkowcem, statkiem z Genui poprzez basen Morza Śródziemnego, czyli zwiedzamy Francję, Hiszpanię i Włochy.
5: Na razie, nie wiem, chyba Chorwacja.
0: Brzmi dobrze, prawda? W programie także edukacja. W Opolu bowiem powstało branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji. Postanowiliśmy sprawdzić, czy ten kierunek jest przyszłościowy. No i dla ochłody zajrzymy na basen w brzegu. Tak, basen w brzegu jest już udostępniony dla mieszkańców. O tym wszystkim do 15. Zaczynamy, zapraszam.

0: Reporterski obraz dnia. Najważniejsze wydarzenia rzetelnie i na miejscu.
1: A zaczynamy od gorącego tematu dyskusji. Chodzi o ochronę zdrowia. Konsolidacja szpitali, powrót do regionalnych kas chorych czy rezygnacja z ustawy podwyżkowej. Między innymi takie rozwiązania zaproponowano na poprawę stanu polskiej ochrony zdrowia podczas drugiego posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Opolu. Samorządowcy z całego kraju, ale także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia debatowali i debatują o możliwych scenariuszach, bo wszyscy są zgodni, że dobrze w ochronie zdrowia nie jest. Komentarze w tej gorącej sprawie zebrał Witold Woźtak.
2: Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego. Zakończyła się ta część dotycząca ochrony zdrowia. Czy pan ma jakieś wnioski?
3: Bez konsolidacji, ale takiej mądrej, optymalnej konsolidacji, wcale nie chodzi o likwidację, tylko o zoptymalizowanie tego systemu, naprawdę nie ma szans na przetrwanie jego w tym kształcie. Wiemy, że szpitale powiatowe ledwo zipią. Te dane, które dzisiaj tu były prezentowane, pokazują, że pracy jest ogromnie dużo, tylko trzeba determinacji, bardzo mocnej komunikacji z pacjentami. Bez informowania, dlaczego coś robimy, jaki ma być efekt tego, dość łatwo jest popaść w scenariusze, które będą pokazywały, że likwidujemy, że ograniczamy dostęp. Tak nie jest. Struktura demograficzna diametralnie się zmienia, a ta sieć szpitali ani drgnie. Nasze województwo opolskie, które jeszcze nie tak dawno miało ponad 1 000 000 mieszkańców, dzisiaj już mówimy o 800 tysiącach, a za kilka lat będzie to jeszcze mniej. A szpitale są dokładnie w tym samym kształcie, w którym były.
4: A propos właśnie ochrony zdrowia. Co można zrobić oprócz tego, że oczywiście przydałyby się pieniądze, żeby zasypać tę dziurę? Czy jeszcze coś innego pan by tutaj zaproponował?
5: Może powiem rzecz niepopularną. Lugierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego i prezes zarządu Związku Województw RP. Ale trzeba przede wszystkim znieść ustawę podwyżkową. Ustawa podwyżkowa powoduje to, że niestety część kadry medycznej zarabia, co ostatnie afery pokazały, naprawdę przesadnie. Powinno się w związku z tym płacić lekarzom bardzo godnie, ale nie przesadnie. Ale co jest większym problemem? W strukturze wydatków szpitala dzisiaj wynagrodzenie to jest już ponad 80%. Więc za chwilę nie będzie pieniędzy na leki, nie będzie pieniędzy na sprzęt, nie będzie pieniędzy na wyżywienie w szpitalu, będą tylko i wyłącznie pieniądze na wynagrodzenia. Więc pierwsza rzecz, trzeba zatrzymać to szaleństwo.
2: Mówił pan też o tym, że różna jest sytuacja w różnych oddziałach NFZ-u w Polsce.
6: Tak, oczywiście, Michał Dzięgielewski, pełnomocnik prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponieważ każdy z oddziałów prowadzi autonomiczną politykę. Każdy z oddziałów musi zaplanować tak, żeby pieniądze starczyły do końca roku. Tylko nie każdy oddział w tym samym miejscu poczyni pewne zapasy albo poczyni pewne przygotowania. I z tego wynika różna sytuacja podmiotów w poszczególnych oddziałach wojewódzkich.
2: Mówił pan też o tym, że nie ma już dzisiaj prostych rozwiązań.
6: Próbowaliśmy wiele prostych rozwiązań, jak widać to nie działa. Ostatnio spotkałem się z taką myślą, która uderzyła mnie ze swoją spełnialnością. Jeżeli zaproponujemy rozwiązanie, które będzie podobało się wszystkim, to na pewno nie rozwiążemy problemu.
2: Czy pana zdaniem teoretycznie dosypanie worka pieniędzy rozwiązałoby problemy wszystkie?
6: Nie, z całą pewnością nie. Jeżeli popatrzymy, jak zwiększa się budżet Narodowego Funduszu Zdrowia i pieniądze, które dosypujemy w ciągu roku w wyniku rekomendacji, to jest proste dosypywanie pieniędzy. One jak na razie są przejadane. Nie wpłynęły na to, że skróciły się kolejki, nie zracjonalizowały nam struktury świadczeń. Wydaje się, że samo dosypywanie pieniędzy to za mało. Doprowadzi tylko do tego, że nasza opieka zdrowotna będzie bardzo droga, natomiast niekoniecznie będzie efektywna.
2: Panie marszałku, na podstawie tej dyskusji o ochronie zdrowia, czy pan ma dla swojego województwa jakieś wnioski konkretne?
7: Ja mam wnioski konkretne, szerzej idące. Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego z Gdańska. Dla całego systemu opieki zdrowotnej jestem do tego przekonany w 100%, że okres centralizacji już minął. Dane demograficzne i epidemiologiczne jednoznacznie wskazują na to, że powinniśmy do polityki zdrowotnej podchodzić regionalnie. W związku z tym wydaje się, że powinniśmy wrócić do regionalnych kas chorych i w regionach powinniśmy decydować o tym, jaki kształt polityki zdrowotnej powinien być na Opolszczyźnie, na Podlasiu, na Mazowszu czy na Pomorzu.
1: Padają, jak państwo słyszą, propozycje rozwiązania tych problemów w ochronie zdrowia. Wszyscy widzą, że te problemy tam są, tylko jak to wszystko wcielić w życie? No i tutaj chyba też potrzebny jest dialog ze środowiskiem medycznym. I odwrotnie. Dodajmy, Konwent Marszałków Województw RP potrwa do jutra.

0: rzekomy.
1: Mieszkańcy gminy Ozimek, a przynajmniej część z nich, sprzeciwiają się budowie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych. Wracamy dziś do tego tematu. Według planów taka spalarnia miałaby powstać na prywatnej działce, która kiedyś należała do huty Mała Panew. Mieszkańcy twierdzą, że nie byli informowani przez włodarzy gminy o planach inwestora. Wczoraj spotkali się z radnymi, którzy z kolei obradowali na komisjach i tam był poruszany m.in. temat planu zagospodarowania przestrzennego. Co ustalono, czy ta spalarnia rzeczywiście powstanie, dlaczego mieszkańcy mówią stanowcze nie, tą całą sprawą zajęła się nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biele.
2: Wiemy, jakie skutki to może ponosić, wiemy, jakie już niestety problemy z takimi instalacjami były. Natalia Ryszkaniec, prezes zarządu Fundacja Mega Akcja. Jakie incydenty i dlatego no, nie pozwolimy na to, aby takie coś tu powstało.
3: Czego oczekujecie?
2: Oczekujemy, aby władze gdzieś może te błędy, które popełnili i teraz zaczęli gdzieś korygować i może by nareszcie też jakąś rozmowę z nami też poszukali, abyśmy razem w jednym kierunku mogli pójść.
3: I informujecie też mieszkańców o tym, że taka spalarnia ma powstać.
4: Tak, dokładnie. Mieszkaniec Andrzej, Fundacja Mega Akcja, członek zarządu.
5: Informujemy mieszkańców, ponieważ bardzo dużo ludzi jeszcze w ogóle o tym nawet nie słyszało. No, nie oszukujmy się, no tak z tego, co my tak patrzymy naszym okiem, to możemy powiedzieć, że około 40% mieszkańców gminy Ozimek o tym wie. Jeśli to naprawdę tak jest, no bo to jest naprawdę maksymalnie, a większa ilość ludzi w ogóle nie ma o tym pojęcia. Ulotki, spotykamy ludzi. Ludzie się pytają, co to jest, gdzie to ma powstać. Nawet była taka pani, mieliśmy taki przypadek, że pani, jak daliśmy jej ulotkę do ręki, zapytała się nas, co to ma być, gdzie to ma być i po prostu się rozpłakała, bo kupiła dwie działki budowlane i chciała domy budować i po prostu się kobieta rozpłakała. Załamała się.
6: To zagraża życiu ludziom, dzieci, wszystkim, zwierzętom, no wszystkim to zagraża. Jak na przykład paręset metrów od zabudowań stawiać zakład spalania odpadów. I to jeszcze jakich odpadów? No przecież to jest niemożliwe. Ludzie wszędzie to likwidują tego, a w Ozimku poszli w to jakieś grube pieniądze, czy jak? Ja tego nie rozumiem.
7: W etapie projektowania już powinno być tak. W ogóle cofnięte, bo to jest nie do przyjęcia, naszym zdaniem. My mieszkamy od pierwszej bramy huty, którędy będą przywożone te odpady 200 metrów w linii prostej. To całe składowisko dalsze 300 metrów, także może 500 metrów od wysypiska śmieci i od tej spalarni. To jest absolutnie nie do przyjęcia.
6: Dworzec odremontowali tego i spalarnię koło dworca. Kto tam będzie chodził na ten dworzec, jak tam będzie smród niesamowity?
3: Czy państwo w ogóle wiedzieliście wcześniej o tym?
8: Nie mieliśmy o tym świadomości. Pierwsze informacje zaczęły wypływać około 2 tygodni do tyłu, ale to były naprawdę informacje bardzo szczątkowe.
7: Żadnej konsultacji społecznej ze strony gminy ani inwestora i tyle i koniec na tym. Postawimy co chcemy i będziemy robić co chcemy. Tak mi się wydaje, tak?
9: Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek. W chwili obecnej jesteśmy jako gmina, samorząd po spotkaniu z spółką celową, która powstała i w międzyczasie otrzymała decyzję środowiskową do wybudowania spalarni. W związku z tym spotkaniem, zadawanymi pytaniami przez radnych Rady Miejskiej przygotowaliśmy na dzisiejsze komisje Rady Miejskiej uchwałę o otwarciu prac nad zapisami terenów pochutniczych na terenie, gdzie ta spalarnia miałaby powstać. W związku z tym po przepracowaniu wszelkich procedur jednym z elementów zmian, doprecyzowania, rewizji, dopełnienia zapisów obecnych miejscowych planów będzie wprowadzenie wykluczenia budowy spalarni.
3: Kiedy ewentualnie mogłoby się to stać?
9: W najbliższej sesji absolutoryjnej zostanie ta uchwała przyjęta. W związku z tym przewidujemy pracę na około 5 do 6 miesięcy i wraz z zakończeniem tego roku, pod koniec tego roku, na pewno na dalszym etapie nastąpią konsultacje społeczne w formie wyłożenia, a w związku z tym także ostateczny zapis pewnie będzie też spełniał wszelkie dzisiaj oczekiwania społeczne, które jako niezadowolenie formułują mieszkańcy gminy Ozimek.
3: Mieszkańcy też mówią, że nic o tej inwestycji nie wiedzieli, tak naprawdę dowiedzieli się na poprzedniej sesji. Pytanie, czy były jakieś obwieszczenia, czy nie?
9: Wszystkie informacje dotyczące wniosków inwestora były obwieszczane od roku 23 do tego roku i wszystkie te informacje trafiały lub to na tablicę ogłoszeń, lub to na tablicę ogłoszeń w sołectwach, lub także w biuletynie informacji, więc wszystkie te informacje były publiczne, dostęp do nich mieli wszyscy, którzy mogli się z nim zapoznać.
1: No takie są przepisy, że takie ogłoszenia są umieszczone. umieszczane na przykład na tablicach. No ale przyznajmy się, kto tam wczytuje się na tablicy w urzędzie, w to, co tam jest wywieszone. No media społecznościowe to już bardziej strona internetowa też. Projekt będzie poddany głosowaniu na najbliższej sesji, a ta odbędzie się w poniedziałek już 29 czerwca. Reporterski obraz dnia. Proszę z nami pozostać za chwilę. Kolejne tematy.

0: Pytamy, relacjonujemy.
1: W Opolu podsumowano działalność Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji działającego przy Zespole Szkół Elektrycznych. W ramach projektu powstały nowoczesne pracownie i serwerownie, a specjalistyczne szkolenia ukończyło już ponad 300 osób, od uczniów i nauczycieli po przedstawicieli służb i instytucji publicznych. O efektach inwestycji, znaczeniu centrum dla rynku pracy i planach na przyszłość już teraz w materiale w relacji naszego reportera Jakuba Biela.
2: Dzisiaj podsumowujemy projekt dotyczący utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji. Dariusz Dobrowolski, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu. No przede wszystkim musieliśmy stworzyć miejsce, czyli wyremontowaliśmy budynek przy szkole, w którym stworzyliśmy dwie pracownie, jedną elektroniczną, drugą inteligentnego monitoringu i serwerową. Następnie przeszkoliliśmy ponad 300 kursantów. To byli zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i osoby dorosłe. Oprócz tego wizyty studyjne, promocja przedsięwzięcia. Natomiast w przyszłości planujemy, żeby te szkolenia, które znalazły aprobatę wśród szkolących, a szkoliła się policja, szkoliło się ABW, szkolili się pracownicy ZUS-u, Urzędu Miasta, wróciły od przyszłego roku szkolnego w ofercie dla dorosłych, ale też dla naszych uczniów.
3: Jakie kompetencje zdobywają uczniowie, którzy są uczestnikami tego branżowego centrum i jak to wpływa na ich pozycję na rynku pracy?
2: Zdobywają wysoko wykwalifikowane kompetencje. Cała branża informatyczna, telekomunikacyjna będzie mogła korzystać na tym BCU. Tego typu centra, czyli branżowe centra w dziedzinie telekomunikacji są dwa w Polsce. Jedno jest za Krakowem, w związku z tym cała zachodnia Polska to jest nasze centrum i rzeczywiście jest ono pomyślane tak, żeby certyfikować, ewentualnie szkolić w wąskich, branżowych kwalifikacjach pod potrzeby rynku pracy.
4: Jarosław Mamala, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. My jesteśmy dodatkowym partnerem, który wzmacnia przekaz technologiczny, promuje nasze miasto Opole jako nowoczesny ośrodek. Natomiast jeżeli my mówimy o telekomunikacji, to gdzie ona się zbiega, nie w serwerowniach. Gdzie tu możemy promować, jak nie tutaj w parku. To jest właśnie to przeniesienie świata realnego do szkoły. Więc w szkole za 3,7 miliona złotych została wybudowana nowoczesna infrastruktura w postaci dwóch serwerowni. Technicznej, małej, gdzie uczniowie mogą psuć, naprawiać, konfigurować, i produkcyjnej. Więc muszą się nauczyć tego zdalnego zarządzania systemami informatycznymi. I to jest to innowacyjność na całą Polskę, bo takiej pracowni nie ma w kraju, która umożliwia, jeżeli uczeń przejdzie przez taką szkołę, trafi na rynek, to jest pełnowartościowym pracownikiem.
5: Stefan Kamiński, prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.
6: Z pana perspektywy i branży, w której pan się obraca, jak ważne jest powstanie właśnie takiego centrum w Opolu o takiej charakterystyce?
5: To jest bardzo potrzebna inicjatywa z punktu widzenia przedsiębiorców i tego, co się zmienia. Dlatego, że pracujemy w sektorze, który bardzo szybko potrzebuje nowych umiejętności. Inżynier, który kończył studia 5-6 lat temu, dzisiaj to jest zupełnie co innego. I to samo dotyczy techników, dlatego my z takim dużym zaangażowaniem wspieramy tego typu centra, dlatego że nam też bardzo zależy na średnim szczeblu zarządzania.
7: Maciej Wójt, zastępca prezydenta miasta Opole. Myślę, że było warto, szczególnie, że jest to moim zdaniem jedno z najnowocześniejszych tego typu obiektów, jednostek w Polsce. Mamy niesamowicie dobrze wyposażone branżowe centrum usług i to wyposażone w taki sprzęt high-endowy, w komputery, w sztuczną inteligencję, wszystko co się wiąże też z komunikacją. Żeby to tak zobrazować, to centra danych to są tak jak mózgi, natomiast to wszystko co je łączy, no to jak krwiobieg i bez tego absolutnie nic by nie zadziałało, więc jest to coraz ważniejszy element, jeśli chodzi o rozbudowę tej infrastruktury IT. Bardzo brakuje tego typu fachowców, bardzo się cieszę, że takich fachowców będziemy mogli kształcić na najwyższym poziomie właśnie w Opolu.

0: jest reporterski obraz dnia. Reporterskie spojrzenie na Opolszczyznę.
1: Jak święty spokój, to może urlop. Wyjazd na wakacje w lecie planuje 79% Polaków, jednak połowa z nich nie opuści kraju. Tak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Takie dane podaje dziś Rzeczpospolita. Najwięcej turystów szacuje, że koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł. Postanowiliśmy dziś sprawdzić, co planują Opolanie, bo przecież do końca roku szkolnego zostało raptem kilka dni. W czasy all inclusive w Turcji, Egipcie i Chorwacji to nasze najpopularniejsze wakacyjne wybory. Stawiamy, my Opolanie, na dobre hotele, pełne wyżywienie i odpoczynek, czy też święty spokój. O plany na spędzenie urlopu zapytaliśmy mieszkańców naszego regionu, a pytała o to Katarzyna Dorostachonie.
2: W tym roku podróż wycieczkowcem, statkiem z Genui poprzez basen Morza Śródziemnego, czyli zwiedzamy Francję, Hiszpanię i Włochy.
3: Na razie, nie wiem, chyba Chorwacja. No, rodzinnie. Wolę gdzieś nad morzem, kąpielsknie.
4: Wybieram się do gorącej Hiszpanii.
5: W tym roku wakacje spędzamy w mieście.
6: Zdarza się Wam korzystać z jakichś kąpielisk, może miejskich?
5: Korzystamy z takich kąpielisk. Jeździmy szczególnie opolskie, Bieszczynnik, Turawa czasem.
7: Niezmiennie najbardziej popularne kierunki basenu Morza Śródziemnego, no bo jest to akurat sezon na te kraje. Czyli od maja do października latamy niedaleko, ciepło, dobrze i pięknie. Iwona Pilarska, właściciel biura podróży, wakacje Peleopole, Sunny Heaven. Destynacją niezmiennie od kilku lat numerem jeden jest Turcja i Egipt. Później mamy Grecję, później dołączyła Tunezja, Hiszpania. I to jest taka czołówka wyborów Polaków.
6: A jak na przykład Malta się ma? Bo też widzimy w mediach społecznościowych, że to taki kierunek chyba też coraz popularniejszy.
7: Malta jest popularna dlaczego? Dlatego, że Malta nie ma przelotów czarterowych tak popularnych, czyli czartery, samoloty na wyłączność biura podróży i latają w określonych rotacjach. Te wycieczki na Maltę, wakacje na Maltę są oparte na lotach rejsowych. Lotach rejsowych znanych, tanich linii lotniczych. I my na Maltę możemy polecieć sobie na tydzień, na 3 dni. Maltę się zwiedza, bo Maltę się chłonie. Fajna forma na city break.
6: Jak już znamy kierunki podróży, to na jaki wypoczynek wybierają się Polacy?
7: Niezmiennie tendencje Polaków to all inclusive, wypoczynek tygodniowy, wypoczynek dłuższy, 11-12-dniowy. Na szczęście już jesteśmy świadomym konsumentem i świadomym turystą. Lubimy mieć dobre warunki hotelowe, dobrą jakość, dobre jedzenie i lubimy mieć wszystko zapewnione dla swojej rodziny i kupujemy wycieczki fakultatywne, bądź sami wypożyczamy auta i zjedzamy sobie na własną rękę.
6: Popularną formą wypoczynku są też oczywiście kolonie i półkolonie. Te muszą być zgłoszone i zarejestrowane w kuratorium. O szczegółach mówi Marek Leśniak, opolski wicekurator oświaty.
8: 430 form zgłoszonych różnego rodzaju wypoczynku, form letnich. Zarejestrowanych jest prawie 16 tysięcy uczniów, uczestników w tych formach. Na to składają się 171 półkolonii, które są organizowane na terenie naszego województwa dla 5857 uczestników. To są też obozy wędrowne, biwaki, zgrupowania sportowe, kolonie. One się odbywają na terenie województwa opolskiego. Tych form jest 61, prawie 1600 uczestników. Mamy też obozy, kolonie, biwaki poza województwem. Prawie 6000 osób, to jest 151 form. No i tradycyjnie cieszą się również popularnością obozy i kolonie, wycieczki objazdowe zagraniczne do krajów europejskich. I tych form jest zorganizowanych 47 dla prawie 2,5 tysiąca uczestników. Jakie kraje odwiedzą nasi uczniowie? Austria, Bośnia-Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Macedonia Północna, Niemcy i Szwajcaria oraz Włochy.
6: Nadzór nad letnim wypoczynkiem sprawować będą również pracownicy opolskiego sanepidu, którzy będą sprawdzać m.in. czy nie dochodzi do nieprawidłowości, na przykład w kwestii prawidłowego żywienia. Z Opola Katarzyna Dorostachoń.
1: A kto spędza wakacje na miejscu, będzie mógł skorzystać z opolskich kąpielisk, a tutaj mamy w regionie wybór, także w Opolu. Część zresztą z nich jest już czynna. Opolski sanepid przebadał jakość wody w 5 akwenach to kąpielisko centralne oraz stodoła w Dębowie, a także plaża jurajska w Krasiejowie i Zielona Zatoka w Łączniku. Zakaz kąpieli obowiązuje na kąpielisku w Kluczborku. Tam nastąpił zakwit sinic. Jeśli chodzi o pole, to tutaj na oficjalne otwarcie kąpielisk jeszcze trzeba poczekać dokładnie do piątku. Od piątku będziemy mogli zażywać kąpieli i słonecznych, i wodnych oficjalnie.

0: Akropolu na otwarcie oficjalne kąpielisk. Jeszcze musimy chwilę poczekać. Mieszkańcy brzegu za to od dziś mogą już korzystać z letniego basenu. Atrakcję uruchomiono dokładnie o 13, choć początkowo jej otwarcie planowano na nadchodzący weekend. Z powodu tej zmiany przy ulicy Korfantego do ostatnich chwil trwał wyścig z czasem. Mimo braku upału i lekkiego wiatru nie brakowało chętnych do skorzystania z kąpieliska. Na miejscu jeszcze przed jego otwarciem był Daniel Klimczak.
1: Dziś pierwszy dzień, za kilkanaście minut otwieracie te atrakcje. Ostatnie przygotowania widzę, że jeszcze trwają.
2: Jeszcze trwają, do ostatniej godziny będą trwały jeszcze usunięcie drobnych niedociągnięć. Ryszard Mosen, kierownik basenów letniego w brzegu. Temperatura powietrza na chwilę obecną jest 24 stopnie, temperatury woda 24. Z atrakcji takich, które będziemy proponować, ale to dopiero od piątku, tor wodny.
1: Właśnie, bo mieliście otwierać dopiero w weekend. Co spowodowało, że przyspieszyliście ten termin?
2: Pierwsza rzecz to wnioski mieszkańców, często niepochlebne dla nas na temat otwarcia, spowodowały to, że przyspieszamy, a po drugie, no sama temperatura.
1: Dzień dobry, rozumiem, że jeden z pierwszych klientów w tym sezonie, tak?
3: Tak.
1: Co pana skłoniło, żeby dziś się tu wybrać?
3: No nie wiem, nudzi mi się to, przyszłam. Nie mam co robić, koledzy siedzą w domu, mama nie pozwala wyjść, to przyszłam.
1: Trzeba mieć chyba dużą motywację, skoro pół godziny przed otwarciem już pan tutaj jest.
3: Ja stoję godzinę.
1: Czemu tak wcześnie?
3: Co mam do roboty?
1: Wy też czekacie na otwarcie basenu?
4: Tak.
1: Dlaczego zdecydowałyście się dzisiaj przyjść, skoro nie ma upału?
4: Tak po prostu, nie wiem. Zobaczyć.
1: Dobrze, że otwierają wcześniej niż planowano?
4: Oczywiście, my się cieszymy.
1: Dlaczego warto tutaj przychodzić, a nie na przykład jechać do Lewina Brzeskiego, nad Jezioro Nyskie, czy chociażby do Oławy?
4: Zawsze tutaj jest po prostu też bliżej nam. Na pewno nie będziemy też marnować czasu, żeby jeździć tam po Lewinach czy coś.
1: Ostatnie przygotowania, wszystko działa tak jak powinno?
5: Jasne, wszystko działa i wszystko jest w najlepszym porządku. Będzie dobrze.
1: Przed chwilą pani sprawdzała, czy ta bramka się odwraca, bo wyszła pani bez najmniejszego problemu.
5: Jasne.
1: Warto na basen przychodzić w tym sezonie?
5: Pewnie, że tak. Proszę zobaczyć, ile tu atrakcji jest. Fajna woda, czyściutko, jacuzzi. Wszystko jest super.
1: Można się bezpiecznie kąpać?
6: Tak, jak najbardziej. Od dnia dzisiejszego kąpielisko zostanie otwarte i myślę, że całe lato przebiegnie spokojnie.
1: A co tutaj jeszcze dzisiaj było do zrobienia?
6: Prace ogólnoporządkowe, dopilnowanie czystości, żeby wszystko dzisiaj było sfinalizowane perfekcyjnie, żeby od razu kąpielisko otworzyć.
7: Ja będę pierwszy raz chyba teraz tutaj.
1: Dobrze, że otwierają wcześniej niż planowano?
7: Dobrze, bo szybciej można się wykąpać.
1: Tu widzę, prowiant jest, sporo kalorii będzie można spalić, dwie pizze, widzę jakieś jogurty, krosanty.
8: Dzień już do samego zamknięcia chyba będziemy tutaj siedzieć. No z pięciu osób nas będzie. Dziś się zastanowili się i powiedzieli, że przyjdziemy jednak. Ja już mam urlop, żona też, wzięli sobie. Można się na basen przyjść, to czego nie przyjść?
2: Ceny pozostają na tym samym poziomie jak w zeszłym roku. Bilet wielokrotnego wejścia, dostęp do gastronomii będzie od soboty. Termin planowany otwarcia basenu jest do 6 września.
0: W brzegu dziś upału, tak jak państwo słyszeli, nie ma, ale spokojnie przyjdzie i do brzegu basen otwarty, a te wysokie temperatury od czwartku będą osiągać wartości ponad 30 stopni, w niedzielę nawet 35 na Opolszczyźnie, więc takie miejsca jak baseny, jak kąpieliska będą mocno oblegane. Mam nadzieję, że państwo jutro będą oblegać radioodbiorniki i spotkamy się po godzinie 14. Dziś w magazynie to wszystko. Program zrealizował Dariusz Kuzera, ja nazywam się Marzena Śmierciak. Do usłyszenia, pozdrawiamy.
9: Reporterski

0: daje wolność na bogato.
1: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Howl.

0: więcej remontów są obecni jak zawsze. DK45 na odcinku Zawada-Jołowa, DK46 między Ozimkiem a Grodzicem, droga wojewódzka 401 w okolicach Grodkowa. Tam również remonty, czyli niby nic nowego, a jednak człowiek za każdym razem ma nadzieję, że może dziś będzie inaczej. Nie będzie.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
2: Co na zegarach? Godzina 15. No i tutaj też inaczej nie będzie, bo czas na kolejne wiadomości Radia Opole.
3: Rusza proces byłego policjanta krapkowickiej komendy.
4: Mariuszowi C. zarzuca się popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej.
3: Marszałkowie województw debatują w Opolu wśród tematów ochrona zdrowia. W tym serwisie także ekonomia, w niej m.in. o zmianach w prawie dotyczącym rynku pracy.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
3: Sąd rejonowy w Strzelcach Opolskich rozpatruje sprawę 34-letniego byłego już policjanta z Krapkowic oskarżonego o przestępstwa o charakterze seksualnym wobec dwóch kobiet. Według aktu oskarżenia przygotowanego przez prokuraturę rejonową w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie z 2024 roku poszkodowane zostały 20 i 27-latka, mówi Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
4: Mariuszowi C. zarzuca się popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej polegających na stosowaniu przemocy w postaci przytrzymania za rękę i doprowadzenia pokrzywdzonej do wykonania innej czynności seksualnej. Nas to oskarżonemu zarzucono, że w okresie kwietnia do czerwca 2024 roku, również stosując się przemoc w postaci przytrzymania, usiłował doprowadzić określoną pokrzywdzoną do obcowania płciowego.
3: Oskarżonemu grozi do 15 lat więzienia. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia, przedstawiając własną wersję wydarzeń. Mężczyznę wydalono już z krapkowickiej policji.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
3: Konsolidacja szpitali czy rezygnacja z ustawy podwyżkowej to rozwiązania, które miałyby poprawić krajową ochronę zdrowia. Zaproponowano je w Opolu podczas drugiego konwentu marszałków województwa RP. Debatują samorządowcy, przedstawiciele resortu zdrowia i NFZ-u. Jak mówi Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego, potrzeba m.in. mądrej konsolidacji szpitali.
5: Wiemy, że szpitale powiatowe ledwo zipią. Trzeba bardzo mocnej komunikacji z pacjentami. Bez informowania, dlaczego coś robimy, jaki ma być efekt. Dość łatwo jest popaść w scenariusze, które będą pokazywały, że likwidujemy, że ograniczamy dostęp. Tak nie jest.
6: Może powiem rzecz niepopularną, ale trzeba przede wszystkim znieść ustawę podwyżkową. Ustawa podwyżkowa powoduje to, że niestety część kadry medycznej zarabia, co ostatnie afery pokazały, naprawdę przesadnie. Powinno się w związku z tym płacić lekarzom bardzo godnie, ale nie przesadnie. Ale co jest większym problemem, w strukturze wydatków szpitala dzisiaj wynagrodzenie to jest już ponad 80%.
3: Dodaje Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Jak zaznacza Michał Dzięgielewski, pełnomocnik prezesa NFZ-u, samo dosypywanie pieniędzy do systemu sytuacji nie naprawi.
7: Jeżeli popatrzymy, jak zwiększa się budżet Narodowego Funduszu Zdrowia i pieniądze, które dosypujemy w ciągu roku w wyniku rekomendacji, to jest dosypywanie pieniędzy. One jak na razie są przejadane, nie wpłynęły na to, że skróciły się kolejki, nie zracjonalizowały nam struktury świadczeń. Samo dosypywanie pieniędzy to za mało. Doprowadzi tylko do tego, że nasza opieka zdrowotna będzie bardzo droga, natomiast niekoniecznie będzie efektywna.
3: Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała, że od lipca rozpocznie kontrolę zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego. W najbliższych tygodniach mają również pojawić się wyniki trzech dotychczasowych kontroli, m.in. Warszawskiego Szpitala Południowego. Działania NIK-u mają ustalić systemowe mechanizmy wzrostu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia. Kontrole NIK-u to skutek afery związanej z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie w trakcie specjalizacji miał w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
3: Wraca budżet obywatelski w gminie Prudnik. Mieszkańcy znów będą mogli zgłosić swoje pomysły do realizacji z pieniędzy samorządu. Poprzednio taką możliwość mieli w 2020 roku. Potem była przerwa spowodowana m.in. pandemią czy powodzią. W tym roku na budżet obywatelski przeznaczyliśmy blisko 484 tysiące złotych, mówi wiceburmistrz Prudnika Wiesław Kopterski.
8: Budżet obywatelski to jedno z najważniejszych narzędzi angażowania mieszkańców w sprawy naszej gminy. Od 1 lipca do 17 sierpnia mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły. Następnie te projekty przejdą weryfikację formalno-prawną.
3: Głosowanie nad projektami pod koniec października, te z największym poparciem, zostaną zrealizowane.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
3: Niespełna 5 minut po godzinie 15.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Justyna Maćkowiak, zapraszam.

0: W tym roku zmieniają się przepisy ważne dla pracowników i pracodawców. Chodzi m.in. o podejście do umów cywilnoprawnych. Od lipca Państwowa Inspekcja Pracy ma skuteczniej reagować na przypadki tzw. fałszywych śmieciówek, mówi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski.
1: Jeśli wykonujemy pracę podporządkowaną co do czasu, co do miejsca, co do sposobu, czyli innymi słowy, ktoś nam mówi, gdzie mamy pracować, w jakich godzinach, mamy grafik i może nam wydawać polecenia, jak mamy wykonywać swoją pracę, to zasada jest jedna i ta sama od ćwierć wieku. W takim przypadku wymagany jest etat, wymagana jest umowa o pracę i nie możemy nikogo zatrudniać na umowę cywilnoprawną, na przykład na umowę zlecenia.
0: Wiceminister zapowiedział także doprecyzowanie zasad dotyczących zwolnień lekarskich, tak by pojedyncze codzienne czynności nie oznaczały automatycznej utraty zasiłku chorobowego. Relacje państwo-biznes, miks energetyczny oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw były tematami konferencji w Warszawie, która zainaugurowała program Polska Przedsiębiorcza. Zorganizowała ją fundacja Think Tank The Company. W trakcie wydarzenia przedstawiono mapę drogową, która określa kierunki zmian, wartości oraz najważniejsze postulaty biznesu dla przyszłości polskiej gospodarki. Według badań przeprowadzonych przez Think Tank The Company aż 63% polskich przedsiębiorców nie czuje się partnerem państwa. Z kolei zaledwie 3% badanych chciałoby założyć biznes w Polsce. Amerykański Departament Skarbu zniósł sankcje na sprzedaż irańskiej ropy i produktów petrochemicznych do 21 sierpnia. Odblokowano także 6 miliardów dolarów irańskich aktywów.
2: Pogoda. No i tak się składa, że dzisiaj trochę odpoczywamy od słońca, choć to słońce przez chmury się do nas też tutaj przebija. Zachmurzenie małe i umiarkowane w naszym regionie, tak prognozowali meteorolodzy, ale rzeczywiście chyba się sprawdza. O opadach nie wspominali, no i też takich opadów w naszym regionie chyba nie odnotowaliśmy nigdzie. A temperatury od 23 do 25 stopni Celsjusza i 25 mamy w Kędzierzynie-Koźlu, a 24 notujemy w Opolu, Strzelcach, Opolskich, Kluczborku, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Dodajmy, że wiatr dziś na ogół słaby, wieje z północy i północnego zachodu. Jaki to przebój przywiało nam teraz na naszą radiową playlistę? Michael Jackson na dobry muzyczny początek tej godziny. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie kłaniamy się nisko.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
2: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
8: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
9: Cześć sąsiad, jak firma?
10: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
9: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
10: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
9: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
10: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Nam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
11: Słyszałaś o kampusie Jutre?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
11: Czy to konieczne?
2: Oczywiście, sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
13: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Winylfest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
14: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: 23 dzień czerwca to oczywiście dzień szczególny, dzień ojca. Dzień szczególny dla ojców, ale też dla dzieci, którzy o swoich tatusiach, mam nadzieję, pamiętają. Może już dzisiaj życzenia były, a jeśli jeszcze nie było, to drodzy tatusiowie, może to nie jest tak, że syn lub córka zapomniał, ale po prostu należy do słuchaczy Radia Opole, a u nas trwa konkurs.
2: Sponsorem konkursu jest Hotel Mirian.
1: Konkurs, w którym bardzo atrakcyjna nagroda do zgarnięcia i może właśnie walczą teraz o tę nagrodę, a potem przyjdą, złożą życzenie i powiedzą: jedziemy do Lądka Zdroju, bo nagrodą w konkursie jest voucher na weekend w hotelu Mirian w Lądku Zdroju dla dwóch osób, dwie noce ze śniadaniami oraz dostępem do spa. Taki prezent dla taty? Świetna sprawa. O nagrodę dla taty każdy może powalczyć. Szczęścia życzę, życzę powodzenia. Co trzeba zrobić, żeby zawalczyć o tę nagrodę? Czasu za wiele na to wam dziś już nie pozostało, bo umówmy się, do zabawy można dołączyć do godziny 16. A jeszcze przed 17 rozstrzygniemy nasz konkurs. Przypominam numer naszej konkursowej skrzynki 774-541-541. Przypominam też, co należy zrobić, by dołączyć do zabawy. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które na różne sposoby można zrozumieć, stąd też różne ciekawe odpowiedzi mogą się pojawiać. A jest to takie oto pytanie: co tacie się upiecze? Wasze odpowiedzi zbieramy już od rana, czekamy na nie jeszcze do 16, a przed 17 ogłosimy, kto w tym dzisiejszym konkursie zwycięża. 774-541-541, co tacie się upiecze? Zaraz będę sprawdzać, na razie jeszcze nie wiem, jakie są wasze pomysły, ale wiem, jak świetną nagrodę dla was mamy. Przypomnę, nagrodą w konkursie jest voucher na weekend w hotelu Miria na Lądku Zdroju dla dwóch osób, dwie noce ze śniadaniami oraz dostępem do spa.
2: Sponsorem konkursu jest Hotel Mirian.

0: Ty oczywiście Blankę, a za chwilę Kuba Bieli. Oczywiście najświeższa porcja informacji o tym, co na drogach naszego regionu.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No i tak sobie spoglądam na tę drogową mapę Opola i nie jest łatwiej. Właściwie powiedziałbym, że jest trudniej poruszać się po drogach stolicy regionu. Cały czas Piastowska w długim oczekiwaniu na przejazd na Zaodrze. Cały czas też Wrocławska do centrum. No a dołączyło do tego wszystkiego, dołączyła nam ulica Budowlanych, która też się mocno już zagęszcza. Dodatkowo Nysy Łużyckie i to w obu kierunkach, zarówno na Zaodrze, jak i do Opola Wschodniego. Wylotówki też powolutku już nam gęstnieją, w szczególności na ulicy Lubłoszyckiej, a także Oleskiej. To wylotówka akurat na Kluczbork. Przy okazji remonty standardowe DK45-46, no i droga wojewódzka 401 w okolicach Grodkowa. Autostrada w porządku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Kara dożywotniego pozbawienia wolności grozi 49-letniemu mężczyźnie, byłemu policjantowi, podejrzanemu o zabójstwo teścia oraz próbę zabójstwa teściowej. Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek, 19 czerwca, w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. Przestępca uciekł z miejsca zdarzenia i ukrywał się. Został zatrzymany wczoraj w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. W piątek po południu po kłótni z żoną podejrzany poszedł do domu teściów i zaatakował ich nożem. W wyniku obrażeń na miejscu zginął 80-letni mężczyzna, a jego 76-letnia żona w ciężkim stanie zabrana została do szpitala.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
3: Letni basen w Brzegu otwarty. Atrakcja miała być dostępna od soboty, ale miasto wzięło pod uwagę wnioski mieszkańców i otwarcie kąpieliska przyspieszyło.
4: Wnioski mieszkańców, często niepochlebne dla nas na temat otwarcia, spowodowały to, że przyspieszamy, a po drugie no sama temperatura.
3: Co z cenami? Wzrosły czy pozostały na tym samym poziomie? Wyjaśnimy w wiadomościach Radia Opole o 16. Temperatura w kraju nie przekroczy dziś 30 stopni, wynika z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale już jutro od zachodu zacznie do Polski wkraczać fala gorącego powietrza. Po południu od godziny 13 w części województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Temperatura wyniesie tam maksymalnie 31 stopnie, a w czwartek 34 stopnie mierzone w cieniu. Tak dla przypomnienia.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No u nas dziś temperatury nie przekraczają nawet 25 i zdaje się, że wiele osób jest z tego powodu zadowolonych. No bo to trochę taki oddech od tych upałów, które ostatnio dawały nam się we znaki i które no niestety w najbliższych dniach znów powrócą. O tym też wspomina Kasia w wiadomościach. Co na termometrach obecnie? 25 w Kluczborku, podobna temperatura w Kędzierzynie-Koźlu, a 24 notujemy w Opolu, Strzelcach Opolskich, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I przypominamy o konkursie. Nasz konkursowy numer 774-541-541. Świetna nagroda do zgarnięcia. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: sponsorem konkursu jest hotel Mirian.
1: Czasu wiele nie zostało, bo czekamy do 16:00. To takie ostatnie przypomnienie o konkursie. Czekamy na tych, którzy chcą do konkursu dołączyć. Dziś z okazji Dnia Ojca konkurs, w którym świetna nagroda jest z nią voucher na weekend w hotelu Mirian w Lądku Zdroju dla dwóch osób. Dwie noce ze śniadaniami oraz dostępem do spa. A żeby dołączyć do konkursu, wystarczy zadzwonić do nas i na naszej konkursowej skrzynce 774-541-541 zostawić odpowiedź na takie oto pytanie, które na różne sposoby można zrozumieć, stąd też różne ciekawe odpowiedzi mogą się pojawić. Co tacie się upiecze? Czekamy do 16:00. Możecie dzwonić na 774-541-541. A jakie propozycje do nas wpadają?
2: Co tacie się upiecze? Moim zdaniem tacie upiecze się podanie dziecku płatków śniadaniowych na kolację.
1: No myślę, że to prędzej mu się upiecze, niż gdyby podał krem, chleb z kremem czekoladowym. Kolejny telefon?
3: Tacie upiecze się jazda z przekroczoną prędkością na drodze, jeżeli jedzie do szpitala z ciężarną mamą, bo za chwilę urodzi się dziecko i to jest cud. Tylko uwaga, bezpiecznie.
1: No, tu padło, że to jest cud. Cud, że dojadą bezpiecznie? I może jeszcze jeden telefon, zdążymy odsłuchać.
4: Witajcie, co tacie się upiecze? Naszemu tacie się upiekło kiedyś. Kilka córek, żona, mieszka z teściową, z suczką, z dwoma papuszkami, wszystko damskie. Wszystko damskie wokół niego. Jak mu ma się coś nie upiec? Jemu się zawsze upiecze wszystko, bo zawsze robią to jego dziewczyny. I nie trzeba mu nic wspominać. Wszystkiego dobrego dla wszystkich tatów. Pozdrawiam.
1: No to taki błogosławiony między niewiastami. Jak słychać, ma to swoje plusy. Rzecz w tym, żeby plusy nie przysłoniły wam minusów, żeby nawiązać do klasyki polskiej komedii. Czekamy na kolejne telefony 774-541-541. Jeszcze chwilę macie, bo do konkursu można dołączyć do godziny 16:00, a rozwiązanie jeszcze przed godziną 17:00.
0: Sponsorem konkursu jest hotel Mirian.

10 minut dzieli nas od godziny 16. Czekamy teraz na wiadomości Radia Opole. W nich tematy wakacyjne. Będą podpowiedzi dla rodziców, których dzieci wyjeżdżają na kolonie. Bo wiadomo, jak jadą autokarem, to... A jeśli nie wiadomo, no to tym bardziej wiadomości trzeba posłuchać. Ale też podpowiedzi dla tych, którzy w upalne dni w brzegu lub okolicach chcieliby szukać ochłody, to też w wiadomościach Radia Opole o godzinie 16. Wcześniej informacje dla kierowców.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
4: Tuż za granicą czeską w Ostrawie jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
5: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
6: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
7: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
8: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
9: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
10: No i kolejny raz poglądamy na sytuację drogową w Opolu i w okolicach. Jeżeli chodzi o stolicę regionu, to cały czas no, są problemy i to dość spore, jeżeli chodzi o ulice Budowlanych, na przykład w kierunku centrum, podobnie też na Wrocławskiej czy Piastowskiej na Zaodrze. Ścisłe centrum również mocno zatłoczone, ale rzuca mi się w oczy ulica Ozimska, konkretnie na dojeździe do Częstochowskiej, czyli na wysokości osiedla Malinka. Tam rzeczywiście bardzo tłoczno. Podobnie też na obwodnicy północnej, tutaj przebudowa, do tego już się

0: Polski i Uniwersytet Warszawski na podium w rankingu Perspektywy 2026.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A na te wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
0: Letni basen w Brzegu już otwarty. Miał być dostępny od soboty, ale miasto wzięło pod uwagę wnioski mieszkańców. Kąpać można się więc wcześniej, choć nie wszystkie atrakcje na basenie są już dostępne, mówi kierownik obiektu Ryszard Mosoń.
3: Temperatura powietrza na chwilę obecną jest 24 stopnie, temperatury wody 24. Z atrakcji takich, które będziemy proponować, ale to dopiero od piątku, tor wodny, wnioski mieszkańców, często niepochlebne dla nas na temat otwarcia, spowodowały to, że przyspieszamy, a po drugie no sama temperatura.
0: Choć wtorek nie należał do upalnych, chętnych do kąpieli na basenie nie brakowało.
4: Tutaj jest po prostu też bliżej nam. Na pewno nie będziemy też marnować czasu, żeby jeździć tam po Lewinach czy coś.
5: Ja będę pierwszy raz chyba teraz tutaj. Dobrze, bo szybciej można się wykąpać.
6: Ze samego zamknięcia chyba będziemy tutaj siedzieć. Ja już mam urlop, żona też wzięli sobie. Można się na basen przyjść, to czego nie przyjść.
0: W tym roku utrzymano cennik obowiązujący w poprzednim sezonie. Basen ma być czynny do 6 września.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Tupet i hipokryzja. Politykom Polskiego Stronnictwa Ludowego zarzucał polski poseł PiS Marcin Ociepa w sprawie pomnika i amfiteatru na Górze Świętej Anny. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział wczoraj remont pomnika czynu powstańczego za 16 milionów złotych. Marcin Ociepa przekonuje, że gdyby w 2023 roku do władzy nie doszła Koalicja Obywatelska i PSL, byłoby już po remoncie pomnika i amfiteatru, bo gotowa była dokumentacja projektowa, a w budżecie MON-u zabezpieczono na ten cel 40 milionów złotych, zapewnia Marcin Ociepa i przekonuje, że ogłoszenie remontu teraz ma związek ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Marcin Oszańca, lider opolskiego PSL-u, odpowiada, że pan minister Ociepa może opowiadać, co planował. Za to dzisiaj jest konkretna decyzja wicepremiera. Marcin Ociepa do sprawy odniesie się jutro.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Dzieci i młodzież już za kilka dni wyruszą na kolonie, obozy, wycieczki. Organizatorzy wypoczynku i rodzice przed takim wyjazdem mogą się upewnić, że pojazd jest sprawny i bezpieczny. Każdy opiekun czy rodzic może zwrócić się o kontrolę autokaru. Na miejscu pojawi się policja lub inspekcja transportu drogowego, mówi aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
7: W trakcie takich kontroli funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowcy czy ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Potrzebę takiej kontroli najlepiej zgłosić policjantom z Opola, dzwoniąc pod numer 47 864 2582 lub też numer 47 864 2586.
0: Także samemu można sprawdzić, czy autobus jest bezpieczny, czy ma ważne badania techniczne. Wystarczy wejść na stronę www.gov.pl i kliknąć Sprawdź autobus. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski to najlepsze uczelnie publiczne w Polsce, wynika z najnowszego rankingu szkół wyższych perspektywy. To już 27 taki ranking. Podium zamyka Politechnika Warszawska. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
8: Ranking bierze pod uwagę 30 różnych kryteriów, w tym m.in. badania naukowe oraz opinie absolwentów po ukończeniu studiów. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Alojzy Nowak twierdzi, że siłą każdej uczelni są jej ludzie. Od studentów po pracowników naukowo-dydaktycznych. Istotna jest też współpraca między samymi placówkami.
9: Czy ludzie także są bardzo dobrzy, to żeby to tworzyć drużyny i razem współpracować.
8: Najlepszą uczelnią niepubliczną została Akademia Leona Koźmińskiego, a zawodową Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie.
0: Polski arbiter Szymon Marciniak poprowadzi mecz grupy G Mistrzostw Świata, w którym Egipt zmierzy się z Iranem. Zdecydowała FIFA. Spotkanie odbędzie się na stadionie w Seattle, a na liniach Marciniakowi będą pomagać Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Początek gry w sobotę 27 czerwca o 5 rano czasu w Polsce. To będzie dla Polaka drugi mecz w roli głównego arbitra na tegorocznym mundialu. Poprzednio sędziował w starciu Argentyny z Algierią.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: No i czas na informacje o pogodzie. Dziś ciepło, ale nie upalnie. Zachmurzenie też jest, ale bez opadów, a tym bardziej zjawisk burzowych. Do tego lekki wiaterek wieje dziś z północy i północnego zachodu. Na termometrach w okolicach 25 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: To jest wtorkowe popołudnie, czas, który spędzacie z Radiem Opole. To bardzo dobry wybór, proszę o tym pamiętać. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, Dawid Rajwa przed mikrofonem. W tym składzie zapraszamy, zostańcie z nami.

0: gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
1: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: daje wolność na bogato.
1: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powoli zaczynamy sezon wakacyjny, kiedy to więcej podróżujemy, również drogą lotniczą się przemieszczamy. Teraz istotne informacje dla tych, którzy korzystają z lotniska w Pyrzowicach. Choć, no to właśnie może jeszcze nie teraz, bo zapowiedź dotyczy kolejnego roku, więc w ramach ciekawostki, w ramach takiej zapowiedzi dziś możemy powiedzieć, że w Pyrzowicach będą na lotnisku nowoczesne skanery. Tak zapowiedział prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. Dzięki temu w punkcie kontroli bezpieczeństwa zniesiony zostanie limit 100 ml płynów, a pasażerowie będą mogli pozostawić elektronikę w bagażu. Skróci to odprawę i podniesie komfort podróży.
2: To bardzo dobra technologia, która zwiększa przepustowość portu. Na bramce można obsłużyć ponad 300 osób na godzinę. Normalnie to jest 200 osób. Podjęliśmy taką decyzję już na początku roku. Myślę, że przed sezonem my na pewno przyszłego roku będziemy mieli na terminalu B dwa ciągi bezpieczeństwa w oparciu o nowe skanery, tak samo na terminalu A, także taką decyzję podjęliśmy i będziemy takie technologie stosować w Pyrzowicach.
1: Natomiast jeśli ktoś chciałby już w tym roku, no to jeśli chodzi o krajowe lotniska, podobne rozwiązania wprowadziły porty lotnicze w Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie. Natomiast z doświadczenia tak tylko podpowiem, żeby się nie rozpędzać w drodze powrotnej, proszę sprawdzić, czy podobne możliwości oferuje lotnisko w miejscu, gdzie lecimy na wakacje, żeby się nie okazało, że potem jakieś perfumy czy inne butelki muszą pozostać na lotnisku, bo nie można ich zabrać na pokład.

0: Teraz krótko o dbałości o higienę, higienę cyfrową. Przed wakacjami, kiedy dzieci więcej czasu będą miały i możliwe, że przed komputerem go będą spędzać, o tym warto mówić i na to zwracać uwagę. Przestrzenie internetowe to dla dzieci miejsca wysokiego ryzyka, ponieważ nie są dostosowywane do przebiegu ich rozwoju. Tak ocenia Konrad Ciesiołkiewicz z Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15 lat. Komisja opublikowała niedawno raport Internet Dzieci 2026, z którego wynika, że z mediów społecznościowych regularnie korzysta ponad połowa dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia. To granica wiekowa, którą wiele innych państw przyjmuje za granicę dostępu do social mediów. Doktor Konrad Ciesiołkiewicz mówił, że zaproponowane przez rząd rozwiązania dotyczące higieny cyfrowej to walka m.in. o relacje i uważność dzieci.
1: Kompetencje społeczno-emocjonalne, które w porównaniu do innych krajów europejskich, musimy uczciwie sobie powiedzieć, Polska szoruje po dnie. To było oczekiwanie też środowiska oświatowego. Jednocześnie musimy zwrócić uwagę, że wchodzi do szkoły edukacja medialna od września tego roku. To jest nowum. Wydaje mi się, że to jest jedna z większych innowacji społecznych. To jest prewencja po prostu i to jest w zasadzie jak nauka czytania i pisania niegdyś.
0: Eksperty podkreślą, że regulacje przestrzeni internetowej dla dzieci proponowane przez rząd są krokiem w dobrym kierunku. W tym zakresie zapowiadano m.in. wprowadzenie ograniczenia wiekowego do korzystania z mediów społecznościowych oraz zakaz używania smartfonów w szkołach.

0: Twoje Radiopole. Powoli zbliża nam się 16.30. W studiu Kuba Bieli. Czas na kolejne doniesienia dla kierowców na drogach naszego regionu.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Tak, jestem, czuwam, sprawdzam i okazuje się, że cały czas ten ruch dość spory, chociaż mam dobrą informację. Ulica Piastowska nam się już ładnie zluzowała na Zaodrze, więc tutaj śmigamy bez problemu. Małe problemy na Nysy Łużyckiej w kierunku Zaodrza, a także na Budowlanych w kierunku centrum i Wrocławskiej również w kierunku centrum. Spójrzmy natomiast poza Opole, obwodnica północna tu dość tłoczno, ale są też remonty. Remonty nowe, remonty stare. Zacznijmy od tych, które są dość nowe, czyli droga krajowa 46, okolice Niemodlina, właściwie tuż przy węźle Opole Zachód. Tam wymieniany jest asfalt i musimy jechać wahadłowo, więc uważajcie. Podobne utrudnienia na trasie krajowej 45 od Zawady do Jełowej, ale do tego się już zdążyliśmy przyzwyczaić. Też w miarę nowe utrudnienie, czyli odcinek od Ozimka do Grodźca. Tutaj również mamy ruch wahadłowy.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Sąd rejonowy w Strzelcach Opolskich zajmuje się sprawą 34-letniego byłego już policjanta z Krapkowic, oskarżonego o przestępstwa o charakterze seksualnym. Miał je popełnić w 2024 roku wobec dwóch kobiet, 20 i 27-latki. Akt oskarżenia przygotowała prokuratura rejonowa w Kędzierzynie-Koźlum. Oskarżonemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności. W śledztwie mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia, przedstawiając własną wersję wydarzeń. Z krapkowickiej policji 34-latek został już wydalony. Komitet referendalny, który chce doprowadzić do odwołania burmistrza Brzegu, rozpoczął formalną procedurę. Przedstawiciele grupy złożyli już w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu wymagane dokumenty o rejestrację. Po zakończeniu weryfikacji dokumentów zamierzają rozpocząć zbieranie podpisów mieszkańców.
4: Jak już będziemy pewni w 100%, że wszystkie osoby wchodzące w skład komitetu mogą być w tym składzie, bo to jest weryfikacja, i następnie możemy zbierać podpisy i liczymy na masowy udział mieszkańców.
3: A jakie zastrzeżenia inicjatorzy referendum mają do sposobu zarządzania brzegiem? O tym więcej w wiadomościach Radia Opole o 17. Amerykanka Emma Navarro będzie rywalką Ingi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Bad Homburg w Niemczech. Polka rozpoczyna zmagania od tej fazy, a Navarro w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Ewę Lis 7-6-6-3. Na pierwszej rundzie udział w turnieju zakończyła Magdalena Fręch po porażce z Japonką Naomi Osaką. Kulminacyjnym punktem tej części sezonu będzie jednak wielkoszlemowy Wimbledon, który rozpocznie się 29 czerwca. Inga Świątek w Londynie będzie bronić tytułu.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dziś mamy oddech od upałów, choć dla niektórych to i tak za dużo. Na termometrach, bo okolice 25 stopni mamy. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tak powinno być do końca dnia. O opadach meteorolodzy nie wspominają.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Twoje Radio Opole, na zegarach już 16.32, a co w naszym programie? Stali słuchacze pewnie wiedzą, że za kilka minut spotkanie, jak w każdy wtorek, z Moniką Matuszkiewicz-Biel.

0: Twoje radio poleca w naszym programie o korupcji i nie tylko to w naszym stałym cyklu przygotowywanym przez Monikę Matuszkiewicz-Bielę.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od prokuratury krajowej, która postawiła zarzuty pracownikom i przedsiębiorcom związanym z zakładami PESA w Mińsku Mazowieckim. Zatrzymano 7 osób, w tym 3 pracowników spółki. Pozostali to przedsiębiorcy, realizujący zamówienia dla PESY. Wśród zatrzymanych jest były żołnierz. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień publicznych na łączną kwotę około 28 milionów złotych. Osobom pełniącym funkcje kierownicze zarzuta się tzw. łapownictwo menedżerskie. Chodzi o przyjmowanie łapówek w zamian za przekazywanie informacji przedsiębiorcom o planowanych przetargach. Zarzuty dotyczą również ingerowania w przebieg przetargów. Przedsiębiorcy, którzy byli zamieszani w proceder, usłyszeli zarzut udzielania korzyści majątkowych. Część osób przyznała się do zarzucanych im czynów. Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Sprawa ma charakter rozwojowy, a w najbliższym czasie planowane są kolejne czynności procesowe. Służby rozbiły układ dzięki śledztwu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zmieniamy temat. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To efekt śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, informują służby. Podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty, mówi prokurator Katarzyna Calugaszewska z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.
3: Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut, który dotyczy przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania, które dotyczyło udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystości z okazji stulecia Kuratorium Oświaty w Lublinie. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, jak również poręczenia majątkowego oraz dozoru policji.
2: Jak informują śledczy, zatrzymanie lubelskiego kuratora oświaty to kontynuacja sprawy ze stycznia tego roku, kiedy to zarzuty usłyszała wiceprezydent Lublina, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Jak informuje CBA, w ramach postępowania przeszukano kilka lokalizacji, w tym siedzibę Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. I na koniec. Król wnuczków zatrzymany. Dzięki współpracy z hiszpańską policją w ręce polskich śledczych wpadł 24-letni Rom, który koordynował działania grupy przestępczej zajmującej się oszustwami. Podejrzany 24-latek werbował oszustów i koordynował ich działania. Grupa wyłudzała pieniądze od seniorów m.in. metodą na wnuczkę. Poszukiwany ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Najpierw na Węgrzech, a potem został namierzony w Barcelonie. Mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
4: Nawiązaliśmy kontakt z oficerem łącznikowym polskiej policji, który stacjonuje w Hiszpanii, który przekazał tę informację hiszpańskim organom ścigania i tam tego mężczyznę błyskawicznie zatrzymano w ubiegły czwartek. Teraz ten mężczyzna jest w areszcie i czeka na ekstradycję do Polski.
2: Mężczyzna nie był trudny do namierzenia, przede wszystkim ze względu na wystawny styl życia, dodaje Anna Zbroja.
4: Żył bardzo bogato, ekskluzywnie, wykorzystywał oczywiście pieniądze pochodzące z oszustw, zapłacił za bardzo drogie, ekskluzywne hotele, wypożyczał bardzo drogie, luksusowe samochody, czyli można powiedzieć, że żył bardzo na bogato.
2: Policja na parkingu jednego z krakowskich hoteli zabezpieczyła Ferrari warte 1 000 000 zł. Pojazd został zabezpieczony na poczet przyszłych kar i odholowany na parking Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ofiarami grupy były przede wszystkim osoby starsze, które oszustom przekazywały często oszczędności całego życia. Kilkadziesiąt osób przekazało ponad 2 000 000 zł. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: sponsorem konkursu jest Hotel Mirian.
1: Obiecałem, że jeszcze przed 17 rozstrzygniemy nasz konkurs. To zabawa związana ze świętem, które dziś w kalendarzu. Oczywiście chodzi o Dzień Ojca. I jak zwykle w Radiu Opole służymy pomocą naszym słuchaczom, dziś akurat tym słuchaczom, którzy swoim tatusiom chcą sprawić wyjątkowy prezent. Tym prezentem jest voucher na weekend w hotelu Mirian w Lądku Zdroju dla dwóch osób, dwie noce ze śniadaniami oraz dostępem do spa. Można zabrać tatę albo na przykład sprezentować tacie, żeby z mamą wybrał się do Lądka Zdroju. A co trzeba było zrobić, by o tę nagrodę zawalczyć? Od rana mogliście do nas dzwonić i na naszej konkursowej skrzynce pozostawić odpowiedź na pytanie konkursowe, co tacie się upiecze. W różny sposób można było na to pytanie odpowiedzieć i różne też odpowiedzi do nas trafiały. Wybranie tej jednej nie było łatwe, ale ostatecznie wybór padł na autora lub autorkę. Ja tak do końca buduję napięcie. Autora lub autorkę tej oto odpowiedzi.
2: Pytacie, co się tacie upiecze? Nie wiem, czy mamie nie powiecie, ale powiem wam w sekrecie, że mój tato najlepszą kiełbaskę upiecze. Tego, że skosił mamie kwiatki kosiarką i umył wszystkie deski zmywarką, tego ode mnie nie wiecie. Ale wiecie co, i tak go kocham nad życie, bo to najlepszy tato na świecie.
1: Gratulacje. Już można zacząć planować wyjazdy, to dzięki Radiu Opole. U nas konkursów z atrakcyjnymi nagrodami nie brakuje.
0: Sponsorem konkursu jest Hotel Mirian.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
4: Jesteśmy tuż przed godziną 17 i właściwie już bardzo luźno na opolskich drogach. Te najważniejsze trakty jak Piastowska czy Nysy Łużyckiej przejezdne bez najmniejszych problemów. Pojedziemy także Oleską, Budowlanych, Wrocławską do centrum. Swoboda i to pełna. Jedyne utrudnienia okolicy Domańskiego i Wrocławskiej. Tam możecie chwileczkę poczekać, ale zmiana świateł i jedziecie dalej. Obwodnica Północna tutaj jest delikatny zastój, ale też chwila, moment i po problemie. Zawada jałowa, ten odcinek tutaj wahadła, Ozimek, Grodziec, tu również mamy króciutkie wahadełko. No i to utrudnienie, które pojawiło się wczoraj, czyli droga krajowa 46. O tym za chwilę będzie więcej w wiadomościach. Autostrada 4 w porządku.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: To był ostatni dziś autopilot. Kierowcom życzymy szerokości i bezpiecznej drogi do celu, a my teraz docieramy już do 17 i czas na wiadomości.
6: Remont na kilkuset metrach krajowej 46 koło Niemodlina powoduje utrudnienia. Brzeski Komitet Referendalny złożył wniosek o rejestrację. Mija 10 lat od referendum brexitowego. Wielu Brytyjczyków dziś zagłosowałoby inaczej.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Na wiadomości zaprasza Katarzyna.

0: inicjatorzy referendum w Brzegu, w którym chcieliby doprowadzić do odwołania burmistrz, rozpoczęli formalną procedurę. Przedstawiciele grupy złożyli w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu wymagane dokumenty o rejestrację.
1: Myślę, że zbieranie podpisów już zaczniemy od dnia dzisiejszego, właściwie jutrzejszego, jak już będziemy pewni w 100%, że wszystkie osoby wchodzące w skład komitetu mogą być w tym składzie, bo to jest weryfikacja, i następnie możemy zbierać podpisy i liczymy na masowy udział mieszkańców.
0: Podkreśla Tadeusz Nowosielski, przewodniczący grupy referendalnej, która zgłasza szereg zastrzeżeń dotyczących sposobu zarządzania miastem przez obecną burmistrz. Grupa wymienia m.in. politykę podwyżek opłat miejskich czy sposób prowadzenia inwestycji. Jak podkreślają inicjatorzy referendum, ma ono dotyczyć wyłącznie odwołania burmistrz. Jak informuje z kolei Krajowe Biuro Wyborcze, sama procedura dopiero się rozpoczyna.
1: Doszliśmy do wniosku, że damy szansę tym ludziom, a jak nie skorzystają na tej szansy, zawsze jest alternatywa następnego referendum.
0: Do złożenia wniosku referendalnego potrzebnych będzie 2520 podpisów mieszkańców uprawnionych do głosowania. Tatowie, to poprawna forma, mają dziś swoje święto. Z tej okazji starszaki z publicznego przedszkola nr 54 w Opolu powiedziały nam, czego nauczyły się od swoich tatów, to też poprawna forma, i w czym tatowie są najlepsi na świecie.
2: Pracuję na ciężarówce.
3: Co twój tata lubi jeść?
2: Kanapki. Z szynką, z pomidorem. Lubi jeść kurczaka.
4: Nasz tata najlepiej naprawia wszystko. Jeszcze mój tata robi najlepsze spaghetti.
3: A czy twój tata chrapie?
4: Tak.
5: Jeździ na ryby. Czasami mi się udaje złowić ryby.
3: A czego jeszcze cię tata nauczył?
5: Robić jajecznicę. Tata ostatnio gotował bułki. Tak smakowały, że jeszcze chrupały.
0: Początki obchodów Dnia Ojca w Polsce sięgają 1965 roku.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Za to 10 lat temu Brytyjczycy zdecydowali o rozwodzie z Unią Europejską. Dziś coraz więcej z nich mówi, że gdyby referendum odbyło się ponownie, zagłosowaliby za pozostaniem we wspólnocie.
7: Zwolennicy Brexitu obiecywali większą kontrolę nad granicami, więcej pieniędzy dla służby zdrowia i silniejszą pozycję Wielkiej Brytanii na świecie. Po dekadzie wielu mieszkańców Królestwa patrzy na tamtą decyzję z żalem. Pytałam Londyńczyków, czy chcieliby powrotu kraju do Unii Europejskiej. To byłoby lepsze dla gospodarki, lepsze dla mieszkańców. Wszyscy byliby szczęśliwsi. Teraz z Brexitem są same problemy, choćby na granicy, kolejki do odprawy. Ja głosowałam za pozostaniem w Unii. Brexit wciąż mnie smuci. Brexit miał dać Wielkiej Brytanii większą swobodę i kontrolę, ale po 10 latach wielu wyborców częściej mówi o wyższych cenach i mniejszych możliwościach pracy czy studiowania w Europie.
0: I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na kolejny już o godzinie 18 zapraszam w imieniu Romana Juranka.
6: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Zachmurzenie dziś w naszym regionie małe i umiarkowane. Na termometrach w okolicach 25 stopni było dziś maksymalnie prognozowane i rzeczywiście się sprawdziło. A jakie prognozy na godziny nocne? Zachmurzenie ma być małe, a na termometrach od 11 do 13 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: W nocy też bez opadów, dodajmy. Twoje Radio Opole, dobra muzyka i sprawdzone informacje. Za konsoletą realizatora Dariusz Kuzera, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Pozdrawiamy i zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina, certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
7: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
8: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
9: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W naszym programie czas na radiowe porady prawne przygotowywane we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu. Obecnie, przypomnę, o prawie pracy mówimy. Adwokat Sandra Gąsior ostatnio już wymieniała nam, co może być uznane za mobbing. Było wymienione poniżanie, nadmierne plotkowanie, wyszydzanie, przydzielanie zadań, takich poniżej naszych kompetencji, brak obiektywizmu w ocenie naszej pracy. Co jeszcze można dorzucić do katalogu działań noszących znamiona mobbingu?
2: To też mogą być już bardziej drastyczne działania, jak chociażby przemoc seksualna. Ten katalog jest naprawdę szeroki, więc należy bacznie obserwować to, co się dzieje, ale też musimy sobie jasno powiedzieć, że w niektórych sytuacjach nam się może wydawać, że to działanie jest mobbingiem, podczas gdy faktycznie nim nie jest. Przykładowo, pracodawca ma prawo egzekwować od pracownika dobrej jakości pracę i tutaj nie można tego uznać za mobbing. Tak samo przydzielanie jakichś odpowiedzialnych, stresujących zadań. A nam by się już mogło wydawać, że jeżeli to wzbudza w nas takie negatywne emocje, to moglibyśmy to zaliczyć do mobbingu. Nic bardziej mylnego. Pracodawca ma także prawo, czy przełożony, do wyciągania konsekwencji w związku z niewłaściwym wykonywaniem powierzonych nam zadań. Ma prawo nam zwrócić uwagę, że dane zadanie zostało źle wykonane i w tej sytuacji również nie będzie to działaniem mobbingowym.
1: No właśnie, bo tak sobie pomyślałem teraz, wracając jeszcze do tego, o czym wcześniej pani mówiła, że może mieć taka sytuacja miejsce, kiedy pracownik będzie na przykład niezadowolony, bo musi wykonać jakąś pracę, albo będzie oddelegowany do innej komórki na przykład. No i powie do takiego kierownika, że on się czuje mobbingowany właśnie w ten sposób, albo że jeśli to miałoby dojść do skutku, to ja zgłoszę, że tutaj ma mobbing miejsce wobec mnie. No i taki kierownik, czy taki przełożony, no wystraszy się i powie, no dobrze. Czy czasem nie jest tak, że bywają takie sytuacje, kiedy kadra kierownicza jest, że tak powiem, zakładnikiem takiego pracownika?
2: Oczywiście, że do takich nadużyć dochodzi, stąd też jest potrzebne każdorazowe badanie zgłoszonych sytuacji, takie indywidualne podejście.
1: A na czym takie podejście ma bazować, o tym powiemy jeszcze za chwilę.

0: Powracamy do rozmowy z adwokat Sandrą Gąsior, która o prawie pracy nam opowiada, a obecnie mobbingiem się zajmujemy. I był podany przykład pracownika, któremu nie spodobały się polecenia przełożonych i zagroził oskarżeniem o mobbing. Nasz gość przyznał, że i takie sytuacje mają miejsce i co wtedy zrobić? Co jest konieczne po stronie pracodawcy?
1: Zweryfikowanie, czy ktoś w ten sposób nie próbuje nadużyć przepisów dotyczących mobbingu. Wydaje mi się, że problem też tkwi w braku świadomości, czym jest mobbing i w jaki sposób on się też przedstawia, co jest tym mobbingiem, a co nie.
0: A gdzie jest ten moment, ta granica taka, od którego momentu sprawy mobbingowej warto skorzystać z pomocy prawnika? Bo mówiła pani wcześniej o tym, o gromadzeniu dowodów, o tym, że to musi być uporczywe, musi być długotrwałe, takie jakieś nękanie, na przykład jeśli chodzi o mobbing, ale no, my to też możemy gdzieś zgłaszać w zakładzie pracy, natomiast gdzieś w pewnym momencie pojawia się ta decyzja, ta refleksja, że no, może powinienem skorzystać z pomocy prawnika.
1: Myślę, że tutaj takim dobrym momentem jest skonsultowanie się z prawnikiem, oczywiście przed wniesieniem żądania do sądu, aby prawnik mógł ocenić, czy ten zebrany przez pracownika materiał dowodowy będzie wystarczający. To też jest kwestia ustalenia strategii procesowej. Czy my dysponujemy świadkami, czy dysponujemy jakimiś dokumentami, z których będzie wynikało, że jesteśmy szykanowani albo obrażani.
0: No i na pewno bardzo ważne są dowody. A co może posłużyć jako dowód, to o tym więcej powiemy w naszym kolejnym spotkaniu za tydzień. Wtedy to kolejna odsłona naszych radiowych porad prawnych.

0: Minęła 17.30, w Twoim Radiu Pole teraz czas na kolejny stały punkt programu, czyli spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Jedna z naszych słuchaczek pyta, co to jest i dlaczego na coś pośredniejszego mówimy z lekceważeniem, że to fajans?
3: A tu pośredniejsze też to ciekawe bardzo słowo. Myślę, że to kiedyś do niego wrócimy.
2: Ale fajans...
3: Bo fajans jest pośredniejszym, pośredniejszą odmianą ceramiki. To w ogóle porcelana jest... stoi wyżej.
2: Prawda, to w ogóle ciekawa historia, chociaż chronologicznie tutaj znajdziemy zaskakujące fakty. Fajans to rodzaj ceramiki wykonanej z porowatej gliny, wypalanej w stosunkowo niskiej temperaturze. To jest istotne. Około 1000-1200 stopni. No, ładna mi niska temperatura, prawda? A następnie pokrywanej nieprzezroczystym szkliwem, najczęściej cynowym. Dzięki temu powierzchnia staje się biała i gładka, co doskonale nadaje się do malowania dekoracji. No ale skąd nazwa? Wywodzi się od włoskiego miasta Fajenca. Już od XV wieku miasto to słynęło z produkcji wysokiej jakości zdobnej ceramiki. Wyroby z fajency były eksportowane do wielu krajów Europy, a nazwa miasta z czasem stała się określeniem całego rodzaju ceramiki. We francuskim funkcjonuje fajence, skąd trafiła do wielu innych języków, w tym prawdopodobnie właśnie do języka polskiego. Czy fajans powstał we Włoszech? Oczywiście, że nie, bo choć nazwa pochodzi z włoskiej miejscowości, sama technologia szkliwienia cynowego ma znacznie starsze korzenie sięgające Bliskiego Wschodu. W świecie islamu występuje już około VIII wieku. Następnie trafiła do Hiszpanii, gdzie powstała słynna ceramika hiszpańsko-mauretańska, a stamtąd trafiła do Włoch w okresie renesansu, gdzie została udoskonalona. Czym w takim razie różni się fajans od porcelany?
3: Po pierwsze właśnie temperaturą, czyli sposobem wytwarzania. Po drugie, fajans jest grubszy, bardziej odporny na czynniki zewnętrzne. Porcelana jest delikatniejsza.
2: Czasami nawet prześwitująca.
3: Tak jest, więc gdy porównamy sobie fajansową filiżankę a porcelanową, od razu zobaczymy różnicę. Ale to jest ciekawe, bo kiedyś fajans uchodził za towar tańszy, czyli bardziej dostępny dla uboższych warstw. A ceramika należała do bogatego mieszczaństwa i arystokracji. A w tej chwili trochę się sytuacja odwróciła, dlatego że tułowice, które słynęły z produkcji fajansu, w tej chwili na aukcjach osiągają niebotyczne ceny, więc troszkę się to zmieniło.
2: Ale to jest raczej wyraz pewnej tęsknoty za czymś, co było, a czego już nie.
3: Pewnie tak, no bo to jest ograniczona liczba.
2: Zasoby kolekcjonerskie.
3: Pewnie o to chodzi.
2: Ale generalnie dzisiaj jest tak, że uznaje się, że porcelana jest dużo droższa i cenniejsza niż fajans. I dlatego pewnie też w języku to się jakoś tak z czasem utrwaliło, że fajans to takie nic nie warte.
3: Tak, ja tutaj podam taką anegdotę, która troszkę mnie ośmiesza, ale to było bardzo dawno temu. Otóż był kiedyś taki zespół, wokalistka śpiewała i tam się pojawił taki tekst China in my hands. Ja się zastanawiałam, dlaczego ona w rękach trzyma Chiny. A China po angielsku to jest także odpowiednik porcelany właśnie, bo Chiny w pewnym momencie przejęły wyrób porcelany, zwłaszcza takiej bardzo charakterystycznej, ryżowej, bo są tam zatopione ziarenka ryżu.
2: No to już taka bardziej zaawansowana technologia. No i trudno się dziwić, że droższa przez to, bo jeszcze dodajmy, że prawdziwy taki wysyp fajansu na rynek nastąpił w XIX i XX wieku i ten rynek był zalewany po prostu fajansem.
3: Ale jeszcze jest jeden trop, który wskazuje, dlaczego ten fajans jest takim negatywnym skojarzeniem. Nie wiem, czy widziałeś, bo to było dawno temu, w latach 70. była taka praktyka oblepiania frontów budynków fajansowym. Rozbitymi
2: słynne,
3: fajansowymi talerzami, więc ja przypuszczam, że to od tego się wzięło.
2: A nawet Maciej Siembieda w jednej ze swoich powieści zauważył to.
3: Tak, więc jeleń na rykowisku, fajans na elewacji i to może właśnie ma z tym ścisły związek.
1: Na końcu języka.

0: gorąco się zrobiło. Po upalnym weekendzie dziś nawet trochę mniej niż wczoraj na termometrach, ale wyższe temperatury powrócą, a wraz z tym, jak wyższe temperatury i więcej słońca, znacznie wzrasta ryzyko pożarów. I tu z ogromną troską zerkamy w stronę lasów. Specjaliści przypominają, by unikać używania otwartego ognia i reagować na wypadek niebezpieczeństwa.
1: Doktor Cezary Urbanowski zwraca uwagę, że odradzanie się drzew i krzewów po przejściu ognia może potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.
2: Gleba jest swego rodzaju spiżarką. Pożar, można powiedzieć, że blokuje dostęp do tych mikro-makroelementów.
1: Odradzanie się lasów po pożarach mogą przyspieszyć leśnicy, sadząc drzewa, ale natura i tak będzie potrzebowała wielu lat, aby wszystko wróciło do równowagi, dodaje doktor Anna Wierzbicka.
3: W momencie, kiedy pojawią się grzyby w glebie, no to wtedy już będzie więcej mikroorganizmów. Pierwszy opad liści, to też już jest jedzonko jakieś. No ale ten pierwszy opad liści musi być, czyli albo sukcesja, czyli kilkanaście lat najczęściej, no albo posadzenie drzew, więc wtedy to troszeczkę szybciej.
1: Mapę zagrożenia pożarowego w lasach można sprawdzać samodzielnie, wchodząc na stronę internetową Instytutu Badawczego Leśnictwa.
0: O czym informował Maciej Szefer. A jakie informacje będziemy mieli dla Was w ramach najbliższych wiadomości, to wyjaśni się o 18. Didn't know much, but we got lost living in daydreams.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
2: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
1: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.
4: Twoje Radio Opole, słuchacie nas 23 czerwca, to Dzień Ojca. Na zegarach godzina 18, czas na kolejne dziś wiadomości.
5: Głuchołazy musiały zwrócić część pieniędzy otrzymanych od samorządów. Putin zdementował doniesienia swojego wywiadu w sprawie państw bałtyckich. W wiadomościach także remont krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek.
5: Kilkanaście milionów złotych pomocy od samorządów lokalnych całego kraju otrzymały po powodzi głuchołazy. W tym roku zakończyło się wydatkowanie tych pieniędzy. Gmina w pierwszej kolejności angażowała dotacje od państwa, dlatego między innymi musiała zwrócić samorządom część niewykorzystanego dofinansowania. Potrzebowaliśmy czasu, by przygotować dokumentację, przetargi, wyjaśnia wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor.
6: Ustawa o finansach publicznych jest tak skonstruowana, że to są pieniądze do wykorzystania w danym roku budżetu. Zgodnie z przepisami trzeba było oddać tym samorządom te pieniądze. Pojawiło się tutaj lokalnie wiele hejtu, że gmina nie wykorzystała. Natomiast cała ta pomoc w 2025 wróciła z powrotem. Większość tej pomocy już się udało wykorzystać na pilne rzeczy, były remontowane chodniki, drogi. Tego było dużo.
5: Władze Głuchołaz doceniają.

0: doniesienia swojego wywiadu w sprawie państw bałtyckich. Wcześniej służba wywiadu zagranicznego zarzuciła Łotwie, że zgodziła się, aby ukraińskie drony atakujące cele w Rosji startowały z łotewskiego terytorium. Także część prokremlowskich blogerów i polityków oskarżała o podobne działania Litwę, Estonię i Finlandię.
1: Według Radia Swoboda Władimir Putin stwierdził, że zachodnie kraje nie wystrzeliwują ze swoich terytoriów bez załogowców atakujących Rosję. Rosyjski dyktator mówił o tym na spotkaniu z absolwentami wyższych szkół wojskowych. Putin dodał, że Zachód boi się odwetu Moskwy. Radio Swoboda przypomniało, że w ostatnich tygodniach często ukraińskie drony wlatywały w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Kijów tłumaczył, że rosyjskie służby dysponują sprzętem, który pozwala im na przechwycenie bezzałogowca i przekierowanie go w kierunku sąsiednich państw. Komentując ostatnie ataki Ukrainy na cele w Rosji, Putin oświadczył, że to próba zdestabilizowania nastrojów społecznych i dodał, iż jest pewien zwycięstwa w wojnie z Ukrainą.
0: Była to relacja Macieja Jastrzębskiego. Ponad 300 dronów przechwyciły amerykańskie służby od początku piłkarskich mistrzostw świata. Maszyny pojawiały się w pobliżu stadionów, gdzie obowiązują specjalne środki bezpieczeństwa. W dniach, w których rozgrywane są spotkania, nie wolno wykonywać lotów w okolice obiektów sportowych. Zakaz obejmuje wszystkie statki powietrzne, w tym drony w promieniu około 5,5 km od obiektów i do wysokości blisko 900 metrów.
2: To są wiadomości Radio Pole.
0: Na początek wentylacja, następnie sauny i szatnie. Tak przedstawia się plan remontu krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu. Pierwsze prace już trwają. Przypomnijmy, że obiekt jest wyłączony z użytkowania do końca wakacji. Na ten moment mamy już spuszczoną wodę z Niecki Rekreacyjnej i Solankowej. Zaczynamy trzeci etap remontu wentylacji, mówi Aleksandra Raś, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
3: Do tego będą remontowane sauny. Sauna będzie powiększona w ten sposób, że dwie sauny będą połączone w jedną, tak żeby umożliwiały one na przykład przeprowadzenie ceremonii saunowych. To taka nowość. Dodatkowo będą również remontowane szatnie i łazienki, a także Wodna Nuta zdecydowanie czekają odświeżenie w te wakacje. Również w maszynowni będą pewnego rodzaju procesy techniczne ulepszane, natomiast to już są takie rzeczy, które nie są do końca widoczne i takie rzucające się w oczy.
0: Przypomnijmy, że koszt inwestycji to 910 tysięcy złotych.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Minęły 4 minuty po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
4: Witold Sułek. W najbliższy czwartek o godzinie 18 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu na ulicy Minerytów 4 odbędzie się kolejne spotkanie organizowane przez Bibliotekę wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu z cyklu Book and Art poświęcone książkom, ilustracji i sztuce. Gościnią spotkania będzie Anita Wincencjusz-Patyna, historyczka sztuki i badaczka dziejów grafiki. Spotkanie zatytułowane Koty, morskie floty i kosmiczne loty, zilustrować można wszystko, będzie okazją do rozmowy o świecie ilustracji, jej historii, współczesnych przemianach oraz o tym, jak obrazy budują nasze doświadczenie książki. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Zmieniamy temat. Vinyl Fest on Tour Opole to wspólna inicjatywa Muzeum Polskiej Piosenki, Radio Opole i Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, która odbędzie się najbliższy piątek i sobotę w Amfiteatrze Tysiąclecia. W programie m.in. prezentacje sprzętu Hi-Fi, prelekcje dotyczące muzyki i kultowych płyt, w tym rozmowa z Michałem Wilczyńskim o skarbach fonoteki Radio Opole, które wspólnie z prowadzonym przez niego GAD Record wydało już kilka płyt, w tym zespołów SBB czy Johna Portera. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie działała również strefa sprzedaży płyt, a wieczorem odbędą się specjalne koncerty DJ-skie. Wstęp na wydarzenie również jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. 26 czerwca o 18 w Młodzieżowym Domu Kultury zostanie zaprezentowany monodram Oskarżona na podstawie książki Agaty Tuszyńskiej Oskarżona Wiera Gran. W roli tytułowej wystąpi Katarzyna Segal, a muzykę na żywo wykona zespół Radici Folk Band. Wstęp na przedstawienie jest darmowy.
2: Pogoda.
5: Jeszcze krótko o pogodzie. Do końca dnia zachmurzenie w naszym regionie małe i umiarkowane, bez opadów. A w nocy i jutro chmur będzie jeszcze mniej, bo meteorolodzy z IMGW zaznaczają, że w nocy małe i jutro też małe zachmurzenie. Na termometrach w nocy od 11 do 13 stopni, a jutro wzrost temperatury w porównaniu z tym, co dziś mamy, w środę do 27 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Twoje Radio Pole, za sterami zasiadł Maciej Dudek, przed mikrofonem niezmiennie Dawid Rajwa, w tym składzie zapraszam.

0: Twoje Radio Opole.
1: W naszym programie teraz o zmianach, które mają zabezpieczać dzieci i młodzież, mają ograniczać to, co szkodliwe. Nawiązuje tu do tego, co ostatnio na poziomie parlamentu miało miejsce. Ustawa o zakazie patostreamingu, którą ostatnio przyjął Sejm, pozytywnie oceniana jest przez ekspertów. Jak mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, już dzieci we wieku wczesnoszkolnym narażone są na patostreaming.
2: Mimo ograniczeń regulaminowych do serwisów społecznościowych czy serwisów udostępniających materiały wideo powszechnie mają dostęp już dzieci w wieku wczesnoszkolnym, to dla nich to są treści, które mogą je przestraszyć, zaniepokoić. Treści, które mogą też w przyszłości naśladować. Treści, które mają wpływ na wartości, na światopogląd.
1: Łukasz Wojtasik dodaje, że dzieci narażone są na szokujące treści.
2: Dzieci przesiąkają przemocą, seksem, wulgarnym językiem. Dzieci widzą osoby zażywające narkotyki, osoby, które budują swoją popularność, swoją pozycję na tym, że upokarzają, krzywdzą inne osoby.
1: Dodajmy, że procedowane przepisy przewidują karę więzienia za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: W naszym programie we wtorek o tej porze zazwyczaj spotkanie z Aleksandrą Piastą, nie inaczej jest dziś. Witam Cię w studiu.
2: Cześć Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
1: W naszym programie zazwyczaj informujemy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, chociaż ostatnio uwaga świata, polityki też, tutaj chyba od tej strony należy na to spojrzeć, skupia się na zwróceniu orderu Orła Białego. To po jasno wyrażonych oczekiwaniach strony polskiej, zwróceniu orderu Orła Białego przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Z jakim odbiorem, bo wiemy o tym, co mówią politycy, jakie są komentarze, co to może oznaczać i tak dalej. Być może do tego też nawiążemy jeszcze. Natomiast mnie interesuje, bo ty masz kontakt z obywatelami Ukrainy. Nie ten szczebel polityczny, ale to są twoi znajomi, to są twoi przyjaciele, którzy czy tutaj przebywają w Polsce, czy są na Ukrainie. Z jakim odbiorem spotyka się właśnie to ten fakt zwrócenia orderu?
2: No wiesz co, chyba tak samo jak w Polsce, polskie społeczeństwo, no powiedzmy podzieliło się, może gdzieś mniej, gdzieś więcej, tak, ktoś popiera decyzję Nawrockiego, ktoś nie popiera. Właśnie tak samo jest na Ukrainie, bo z jednej strony ludzie mówią, że no cóż, no odebrał to odebrał, my codziennie tracimy ludzi na froncie, giną cywile, tracimy terytorium. No jak straciliśmy order, nic się nie stanie. Z innej strony rzeczywiście są głosy, którzy mówią, że no, nie trzeba zaostrzać tą sytuację, nie trzeba rozkręcać, że trzeba to wszystko wyjaśnić dyplomatycznie, bo przecież no, jesteśmy sąsiadami, partnerami, no i to też nasze bezpieczeństwo, jak bezpieczeństwo Polski. Powiem tak, że obserwuję taką sytuację też, jak w Polsce tak wzrosło poparcie tak decyzji prezydenta Nawrockiego i tak w Ukrainie. Jak Ukraińcy to taki naród, że kiedy jakąś błędną decyzję popełnia prezydent, mogą go krytykować, wychodzić na jakieś tam protesty, coś, ale jak ktoś krytykuje zewnątrz, to wszyscy jednoczą się i wspierają go. Więc to też miało taki efekt wzrostu poparcia politycznego. Właśnie ten fakt, że zwrócił order, że odesłał pocztą. No więc to wygląda mniej więcej tak. Mhm.
1: Powiedziałeś, że tutaj jeśli chodzi o Polskę, to tak podzielone, że część popiera, część nie popiera. Jeśli chodzi generalnie o Polaków, no to myślę, że tutaj przeważa ten osąd, że nadanie imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej to nie było dobre posunięcie ze strony Wołodymyra Zełenskiego, tak delikatnie mówiąc, i myślę, że tutaj Polacy się w tym osądzie zgadzają, natomiast jeśli chodzi o sposób załatwienia tego, nie? Czy odebrać, czy nie odebrać, że tutaj gdzieś tam różne komentarze się pojawiają. To mówiłaś o społeczeństwie, a jeśli chodzi o odbiór gdzieś tam, no na przykład w armii, wśród żołnierzy.
2: No właśnie, mam takiego kolegę jeszcze z klasy, ze szkoły, który walczy w jednostce z Polakami, z ochotnikami z Polski, bo kiedyś pracował w Polsce, zna język polski, no i tak to w tej jednostce walczy, żeby komunikacja była tak na poziomie. No i też rozmawiałam z nim, mówię, no ale jak wy, no ty rozwiązujecie te kwestie historyczne, ciężkie, jak w ogóle odbieracie tą sytuację? On mówi tak, że kiedy, no jeszcze kilka lat temu, on przyszedł do tej jednostki, było dużo rozmów, że on mówi, że ja coś nie wiedział o Wołyniu, jak to boli Polakom. Polacy nie wiedzieli przykładowo, no dlaczego tam Ukraińcy nie akceptują Piłsudskiego, czy jak boli pacyfikacja tam w latach 30-tych. Że kiedy zaczęli mówić o tym, rozmawiać, to doszli do wniosku, że w każdej wojnie niedopuszczalne jest, kiedy giną cywile. I dlatego no, te zabite dzieci z Wołyniu nie różnią się od zabitych dzieci w Sagryniu. I musimy to pamiętać i po prostu nie dopuścić tego, żeby to było w przyszłości. I on mówi tak, że my trzymamy się tego zdania po prostu. My mamy wspólnego wroga Rosję i walczymy za naszą przyszłość, таку покойову, żeby nie było tego zagrożenia nie na Ukrainie, nie w Polsce.
1: No i mam wrażenie, że gdzieś takiej wrażliwości, takiego postrzegania no zabrakło gdzieś na szczytach władzy może. Takiego, no, jak mają ci żołnierze, tak, żołnierze w koszarach, w okopach. Do naszej rozmowy za chwilę powrócimy, chociaż nie, może jeszcze tak nawiązując, bo to będzie korespondowało z tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Powiedzmy o późnikach, o poszukiwaniach ofiar właśnie, ofiar zbrodni UPA.
2: Tak, wczoraj zaczęły się kolejne poszukiwania. Tak przypomnę tylko, że w 23 roku już była pierwsza część, wtedy potem były ekshumacje, odnaleziono 43 ofiary i w minionym roku, chyba we wrześniu, był ponowny pochówek tych ofiar. No i teraz już jakby druga część zaczęła się, chyba z 10 dni będzie trwała. I strona ukraińska, i strona polska oczekują, że kolejny grób odnajdą, no i też potem będą ekshumacje i ponowny pochówek.
1: Do naszej rozmowy za chwilę powrócimy.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: I wracamy do rozmowy w naszym studiu Aleksandra Piasta. Jedno życie, dwa domy, o tym, co dzieje się na Ukrainie. Powiedzmy teraz o tych działaniach wojennych, bo za nami atak na zakład produkujący elektronikę do, no właśnie, do
2: pocisku,
1: do tego, co niesie śmierć, co w ramach działań wojennych jest wykorzystywane.
2: Tak, wczoraj siły obrony Ukrainy zaatakowali też rakietami taki zakład w Woronieżu w Rosji, produkujący właśnie elektronikę do pocisków balistycznych, no, właśnie różnych, i też produkujący jakby systemy pancer. To też wystrzeliwają rakietami, tylko mniejszymi, na froncie właśnie. No i to jest, jak mówią u nas w sztabie generalnym, że taki bardzo mocny cios do tej produkcji, bo po prostu Rosja może nie mieć czym atakować Ukrainę. Miejmy nadzieję.
1: No i takie działania są jak najbardziej zasadne. To teraz może jeszcze o czymś, co powiązane jest z tymi ostatnimi ważnymi wydarzeniami związanymi ze zwrotem orderu Orła Białego, bo przed nami konferencja w Gdańsku. No i tutaj pojawiały się takie komentarze, że to był niefortunny czas na takie decyzje o zwrocie orderu, bo to może zaważyć na tym, czy przyjedzie, czy nie przyjedzie Wołodymyr Zełenski na tę konferencję w Gdańsku. Konferencja dotyczy czego? Przypomnijmy.
2: No, odbudowy Ukrainy i no wiem, że takie milionowe kontrakty będą tam umówione właśnie z te odbudowy i domów, budynków, infrastruktury, drog, no wszystkiego. Właśnie Ukraina jest dużo zniszczona, nie?
1: To, takie dyskusje mają się toczyć. No i nie wiadomo, gdyby prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał tutaj na tę konferencję, może to być odczytane jako w jakiś sposób właśnie.
2: No właśnie, ja myślę, że to nie bardzo dobre, ale też jak zdecyduje z przecieków, wiemy, że chyba nie przyjedzie, bo delegacja może będzie wicepremier przedstawiać, ponieważ też słyszałam przed chwilą, że Litwa oferuje jakby swoją pomoc w mediacji między Polską a Ukrainą właśnie w kontekście tej konferencji, żebyś może przyjechał, no i udało się ten taki dialog merytoryczny tam poprowadzić, ale zobaczymy.
1: Choć z drugiej strony też trudno nam sobie tak wyobrazić to, że wobec całej pomocy i zaangażowania strony polskiej, jeśli chodzi o te działania pomocowe płynące w stronę Ukrainy, by gdzieś Polska miała być, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, pominięta, jeśli chodzi o takie działania związane właśnie z oby jak najszybszą odbudową Ukrainy, co się wiąże oczywiście z wcześniejszym zakończeniem wojny. No zobaczymy, o tym pewnie będziemy jeszcze mówić w ramach naszego programu. Na koniec chciałbym jeszcze tak jak zaczynaliśmy, tak zakończyć tym tematem odebrania orderu Orła Białego, bo wiele różnych komentarzy, mówiliśmy o tych komentarzach, jeśli chodzi o zwykłych obywateli, o tych żołnierzy w okopach na przykład. Natomiast wiele emocji budzą tutaj komentarze polityczne i tak jak ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha napisał w mediach społecznościowych, taki mocny to był wpis o tym, że żaden prezydent innego państwa nie będzie nam dyktował naszej historii. No ale myślę, że też nie można od Polaków oczekiwać tego, że bez reakcji będziemy pozostawiać takie działania jak gloryfikowanie tych, którzy mordowali naszych rodaków czasem w sposób okrutny. I tutaj nie chodzi o to, że ktoś ma dyktować komuś historię, tylko chodzi o to, byśmy tę historię pamiętali, żeby w tej pamięci tę pamięć opierać na takim wzajemnym szacunku, wzajemnym poszanowaniu, wzajemnym zrozumieniu, a także wrażliwości na to, co może być takie trudne, co może być bolesne dla drugiej strony. I mam wrażenie, że tego nam tutaj zabrakło, a może, no nie wiem, może jakieś inne interesy to przysłoniły. Myślę, że czas i historia gdzieś tam nam będzie to pokazywać, a o tym będziemy też rozmawiać pewnie w naszych kolejnych spotkaniach. Aleksandra Piasta dzisiaj była naszym gościem. Nasze kolejne spotkanie oczywiście w piątek o tej samej porze.
2: Jest.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19 i to znak, że czas się pożegnać. Dziękuję słuchaczom za uwagę, dziękuję Maciejowi Dudkowi za realizację programu, ale nie tylko dziękuję, również zapraszam, zachęcam do tego, by pozostać z nami, co w dalszej części wtorkowego programu o 19 wiadomości, a po nich Audiokracja, w której dziś Witek Sułek i Dziwoludy. Zespół z 10-letnim doświadczeniem, dość bogatym i nietypowym, bo od heavy metalu do średniowiecznej kapeli drogę pokonali. O tym więcej po godzinie 19. Po 20 audycja Więcej Kultury, w której dziś spotkanie z Katarzyną Zawadzką, a po 21 Agnieszka Ziętarska, która wraz ze swoimi gośćmi podejmować będzie temat różnorodności językowej w Polsce. To nasze propozycje na najbliższy czas, a ja też mam jeszcze jedną propozycję. Proponuję, byśmy jutro ponownie spotkali się na falach Radia Opole. Dziś dziękuję za uwagę. Dawid Rajwa. Do usłyszenia jutro po godzinie 15.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
0: Z

0: daje wolność na bogato. Po reklamie.
1: Już za chwilę godzina 19:00, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Zapraszam. Branżowe Centrum Umiejętności w Opolu podsumowało realizację projektu szkoleń. W wiadomościach także o możliwości pomocy Fundacji Świętego Franciszka w Opolu i drugim turnieju siatkarskiej Ligi Narodów to w Gliwicach.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Nowoczesne pracownie, dwie specjalistyczne serwerownie i ponad 300 przeszkolonych uczestników. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji działające przy Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu podsumowało realizację projektu. To jeden zaledwie dwóch tego typu ośrodków w Polsce.
3: Przede wszystkim musieliśmy stworzyć miejsce, czyli wyremontowaliśmy budynek przy szkole, w którym stworzyliśmy dwie pracownie, jedną elektroniczną, drugą inteligentnego monitoringu i serwerową. Następnie przeszkoliliśmy ponad 300 kursantów. To byli zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i osoby dorosłe.
1: Mówi Dariusz Dobrowolski, dyrektor Zespołu Szkół w Opolu. A centrum ma służyć nie tylko uczniom, ale także przedstawicielom różnych instytucji. Partnerzy projektu podkreślają, że inwestycja pozwoliła przenieść rozwiązania stosowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach bezpośrednio do szkolnych pracowni.
4: To jest to innowacyjność na całą Polskę, bo takiej pracowni nie ma w kraju. Jeżeli uczeń przejdzie przed taką szkołę, trafi na rynek, to nie jest pełnowartościowym pracownikiem.
1: Mówi Jarosław Mamala z Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu, a przedstawiciele samorządu i branży zgodnie podkreślają, że BCU w Opolu ma szansę stać się ważnym ośrodkiem kształcenia kadr dla telekomunikacji i nowoczesnych technologii w zachodniej Polsce.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny warto oddać do punktu przy Fundacji Świętego Franciszka Pomóc

0: zakład opiekuńczo-leczniczy, a akcja potrwa do 30 czerwca.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Polscy siatkarze zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną w drugim turnieju Ligi Narodów, który w środę startuje w Gliwicach. Trener Nikola Grbicz powołał na tę imprezę 18 zawodników, w tym większość gwiazd z Wilfredo Leonem na czele. Jak zwykle na wielu pozycjach trwa walka o miejsce w wąskim składzie. Mówi o tym jeden z bombardierów drużyny narodowej, Bartłomiej Bołądź.
2: Ostatnie lata już pokazują, że naprawdę mamy sporą rywalizację na każdej pozycji. Nieraz tak mówiłem, że spokojnie by można było zrobić 3-4 drużyny, które by jechały na czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata i by walczyły o medale, więc możemy się z tego cieszyć. Rywalizacja na pewno będzie i nikt nie jest teraz pewny gry w przysłowiowej pierwszej szóstce. Mam nadzieję, że coś tam uda się też pograć i pomóc chłopakom.
0: W grupie atakujących oprócz Bołądzia trener Grbicz powołał Nasewicza i Sasaka. Pierwszy mecz turnieju Polacy zagrają z Belgami w środę o 20. A 16 lipca o 20:45 w Poznaniu odbędzie się mecz o Super Puchar Polski, w którym zmierzą się piłkarski mistrz kraju Lech Poznań oraz zdobywca Pucharu Polski Górnik Zabrze. Poinformował PZPN. Taką decyzję podjęto podczas posiedzenia zarządu na podstawie analizy kalendarza rozgrywek ligowych oraz harmonogramu europejskich pucharów z udziałem polskich klubów. A o 19:00 rozpoczęło się piłkarskie spotkanie Mistrzostw Świata. To druga kolejka grupy K. Grają Portugalia kontra Uzbekistan, a wynik w trzeciej minucie to 0-0.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 25 stopni za oknami, taka jest temperatura w Opolu, a ciśnienie to 1020 hektopaskali. W regionie do nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr na ogół słaby, północny i północno-zachodni. W nocy będzie na ogół zachmurzenie małe i temperatury minimalne od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny. A jutro w dzień zachmurzenie małe i temperatury maksymalne od 25 do 27 stopni. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Reklama. 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.

0: Audiokracja.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Podobnie jak we wczorajszej audycji Audiokracja, zacznę od muzyki. Posłuchacie Waylandera, utworu, ale od razu powiem, Waylander nie będzie moim gościem. Natomiast wprowadzi nas w dobry nastrój, odpowiedni, dlatego że na pewno wybierzemy się muzycznie do krainy elfów, średniowiecznych rycerzy, smoków i księżniczek. Posłuchajcie piosenki, później wyjaśni się, kto ze mną w studiu.

0: Mam nadzieję, że się Państwo rozgrzaliście, bo tak właśnie skocznie i tanecznie będzie przez cały czas, dlatego że za chwilę wysłuchacie rozmowy z zespołem Dziwoludy. Wystąpili w Opolu z fantastycznym koncertem. Jak nie jestem specjalnie typem tanecznym, to tutaj się absolutnie nie dało. Nie tańczyć, przekonacie się, będziemy słuchali muzyki z ich płyty i przede wszystkim rozmowy. Zapraszam.
1: Drodzy Państwo, w Opolu zagrały Dziwoludy, które o dziwo wcale dziwnie nie wyglądały. Nie, żebym był specjalnie rozczarowany, ale liczyłem co najmniej na coś pokroju Lordi. No nie, wyglądali normalnie, znaczy no względnie normalnie, bo nie z tej epoki. Gracie muzykę średniowieczną, ale najpierw poproszę lidera o to, żeby przedstawił zespół, bo to jest aż 6 osób.
2: Tak, na mnie mówią Szuwar, a tutaj mamy moich kolegów i koleżanki z zespołu i po kolei mamy Maję, która gra na instrumentach smyczkowych, w tym na wielli. Mamy Tomka, który gra na takiej lutni długoszyjkowej. Mamy Szymona, który gra na bębnach, na barabanie. Mamy Angelikę, która śpiewa z nami od dziś i mamy naszą Erykę, która gra na fletach.
1: Czyli skoro od dziś, to uczepię się tego, w Opolu była premiera sceniczna w takim razie. Jest radowa. To fajnie, to zapisze się występ Dziwoludów w takim razie i Opole, w końcu stolica polskiej piosenki. Wprawdzie muzyka, którą gracie, wtedy jeszcze Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki nie było, ale wy moglibyście na nim jak dla mnie wystąpić. Co ciekawe, bo oczywiście poczytałem sobie troszeczkę o was na stronie i troszeczkę wyszło na to, że w twojej heavy metalowej zdeklarowanej głowie zrodził się pomysł, żeby nagle zagrać coś innego. To mi przywołało Richie Blackmore'a, który też nagle porzuca swoje Rainbow i zaczyna grać muzykę folkową, średniowieczną, dawną, ale nie on chyba był wzorcem.
2: Nie, to zależy, jak długą historię Państwo chcą usłyszeć, ale w skrócie jest taka, że gdzieś w czasach swojej emigracji zatęskniłem za polskimi, słowiańskimi klimatami i wracając już do kraju stwierdziłem, że zacznę się zajmować tym, co jest nasze słowiańskie i zobaczyć, jakie mamy korzenie w tym korzenie muzyczne. A wcześniej miałem korzenie faktycznie rockowe, metalowe, więc to gdzieś się przewija i przebija. Nie ukryję.
1: No tak, mogę zdradzić, że w Opolu to się przebiło głównie tym, że na bis zabrzmiał cover Nocnego Kochanka i słynnego Konia na Białym Rycerzu i wyszło bardzo dobrze, bardzo średniowiecznie i stylowo. Od razu powiem, że w przeciwieństwie do panów, którzy mają takie korzenie i zresztą na tych gitarach tak troszeczkę, no to nie są gitary oczywiście, zaraz do instrumentów wrócimy, to panie z kolei powołują się na zupełnie inne wzorce, nawet trafiłem na Telemana koncerty, już wiem kto, bo się pani do mnie uśmiecha. Ale rozumiem, że przejście od Telemana do muzyki taką, jaką gracie w tej chwili, nie jest czymś specjalnie niezwykłym i trudnym i radocha wielka.
3: Tak, dla mnie to było bardzo, bardzo takie gładkie przejście do tego środowiska, bo ja wywodzę się bardziej z renesansu, baroku, grałam w zespole fletowym, a tutaj nadal gram na flecie, tylko troszkę zmieniłam klimat.
0: No my klimatu bardzo nie zmienimy, bo za chwilę muzyka Dziwoludów.

0: A teraz wracamy do rozmowy z dziwoludami.
1: No myślę, że te wasze wspólne doświadczenia dają naprawdę dobry efekt, chociaż, bo tutaj wspominałeś, tu wrócę do lidera, o tej muzyce dawnej naszej, słowiańskiej, średniowiecznej, no to generalnie nie ma zbyt wielu jakby źródeł takich, że są gotowe nuty, gotowe utwory i dokładnie wiadomo, co zagrać. Trzeba troszeczkę było się chyba naszperać. Chociaż zespołów i ludzi, którzy badają dawną polską, słowiańską muzykę jest sporo, więc może jest tego po prostu coraz więcej.
2: To jest tak, że nasze piękne ideały, żeby grać słowiańską muzykę, troszeczkę się zmieniły w trakcie jakby internetowej archeologii, że tak to nazywam. I sięgnęliśmy także po melodie z całej Europy. Bo okazuje się, że mają tak piękne, że aż szkoda się za nie chwycić. No poza tym faktycznie jest mało źródeł. A działa to przeważnie tak, że jeżeli ktoś przywiezie jakąś melodię z warsztatów, na przykład z jakiegoś innego kraju, z jakichś w środowiskach, jakieś odkryją archeologowie, czy też etnografowie, czy też jacyś etnoholicy i inni zapaleńcy melodie, to one się powoli stają popularne i gdzieś można je usłyszeć w internecie i później już przechodzą z ucha do ucha, z zespołu do zespołu i my też tak się inspirujemy tym, co już powstało przed nami, czyli na przykład zespołem Open Folk z lat 80. i 90.
1: Myślę, że to, co jest jeszcze istotne i ważne, to to, że gracie też na dawnych instrumentach. I to jest kolejne wyzwanie. Wprawdzie dziś, bo wiem też, że gracie na różnych zlotach, jarmarkach, podczas festiwali średniowiecznych, grup rekonstrukcyjnych. Jest tego naprawdę coraz więcej i pewnie są też rzemieślnicy, lutnicy czy inni, którzy wykonują takie instrumenty, no bo nie jest łatwo chyba też kupić dawny instrument oryginalny z epoki.
2: Tak, jest na to też takie rozwiązanie, że są kraje, w których muzyka powiedzmy ludowa, dawna jest bardziej żywa, takie nasze kraje ościenne także i jest tam łatwiej dostać instrumenty, że tak powiem, z półki, czyli one cały czas są produkowane przez lutników, jest jakby trochę tego więcej, także można podejść i sobie wybrać. Niestety u nas jest trochę tak, że trzeba czekać na taki instrument przez rok i nie wiadomo, co wyjdzie, więc mamy też i takie instrumenty lutnicze, a mamy takie przywożone z krajów ościennych. Może na przykład tutaj Maja ostatnie swoje doświadczenia z lutnikami też może opowiedzieć. Mamy taki instrument, który się nazywa wiella.
1: No to ja przyznaję, że nie wiem, jak wygląda wiella, od razu się przyznam. To jeżeli się uda to opowiedzieć, bo najlepiej oczywiście, ja wiem, słuchacze mogą sobie później wpisać w wyszukiwarkę i sprawdzić, jak to wygląda, ale na czym polega jej wyjątkowość?
3: Najprościej powiedzieć, że jest to w pewnym sensie prababcia skrzypiec, bo są to takie uproszczone skrzypce. Ja gram konkretnie na pięciostrunowej wieli, natomiast są też czterostrunowe. Struny do nich oryginalnie były jelitowe i później z tej wieli, to był taki pierwowzór skrzypiec, no przetworzyło się to w formę coraz bardziej podobną do skrzypiec aktualnych, natomiast mój instrument się nie przetworzył i z tego względu mieliśmy bardzo duży problem z jego naprawą, także od następnego koncertu będzie już ze mną, natomiast te części, tak jak typowo w skrzypcach, są na przykład podstawek, wieli jest nieco szerszy, niepodobny ani do skrzypcowego, ani do altówkowego, z tego względu trochę musiałam dłużej poczekać na nią od lutnika.
1: Ale myślę, że też granie na takim instrumencie nie jest takie proste, bo z tego wynika, że nawet jeżeli ktoś grał na skrzypcach i potrafi, czy na altówce, no to tutaj jednak nie będzie to takie proste przejście 1:1, bo technika też jest inna.
3: Powiedzmy, że technika nieco się różni, też głównie ze względu właśnie na budowę tego instrumentu. No i nietypowe jest to, że ma to 5 strun. Natomiast ja osobiście gram na nim w sposób podobny do skrzypiec, także trzymam go tak samo jak skrzypce.
0: No jak dokładnie są trzymane, jest trzymany ten instrument, nie zobaczycie, ale będziecie mogli instrument usłyszeć, bo przed nami kolejne utwory dziwoludów.

0: grały dla was Dziwoludy, a teraz wracamy do rozmowy.
1: A jak jest w takim razie z pisaniem tekstów? Bo tutaj macie podobną jakby ścieżkę. Wokalistka już wiemy, że śpiewała po raz pierwszy, więc niekoniecznie musiała bardzo wnikać w to, kto dany tekst napisał. Ale tu też można sięgać do dawnych tekstów, pieśni, bardów różnych i tak dalej. Literatury akurat średniowiecznej, dawnej jest sporo. Można to adaptować na teksty. Można sięgać po teksty literackie. Bardzo często literatury fantazy. Znam też zespoły, które potrafiły śpiewać na przykład teksty Tolkiena, bo wiemy też, że pisał wiersze i świetnie robili do tego swoją po prostu własną muzykę, a u was z tekstami jak jest?
2: Jest tak, że pragniemy przetłumaczyć te dawne teksty na język polski i one przeważnie do nas docierają albo na przykład po łacinie, albo w jakimś staronorweskim, albo w jakichś wschodnich językach. Także staramy się to tłumaczyć na tyle wiernie, żeby historia była zachowana, a jednocześnie jakby odpowiadało to melodii i rytmowi. No i do tego służą nam różne pomoce w stylu Google Translator i jakieś inne czaty GPT, aby wydobyć ten sens, bo czasami ten język jest faktycznie inny niż dzisiaj używany. No i tak to jest, że mamy w tej chwili już w sumie cały repertuar przetłumaczony na język polski. Może oprócz jednej pieśni, która została w języku rosyjskim i brzmi ładnie w tym języku.
1: No tak, bo czasami rzeczywiście śpiewanie można też w elfickim języku śpiewać, jak ktoś się uprze, bo i takie przecież teksty powstawały. Nie wiem, czy oczywiście on naprawdę istniał, ale takie próby wiem, że sama w ogóle można to śpiewać w wymyślonych językach, co czasami robiło chociażby Dead Can Dance, że właściwie języka konkretnego tam nie było. Ważny był tak naprawdę nastrój i klimat. I myślę, że u was jest troszeczkę podobnie, że też chodzi generalnie o nastrój. Oczywiście sporo pieśni jest dosyć tanecznych i biesiadnych. Tutaj publiczność w Opolu szalała i tańczyła. Akcja działa się w gospodzie, znaczy w gospodzie ludzie tańczyli, ale tak naprawdę te opowieści są, no ktoś może pomyśleć właśnie, smoki, rycerze, dziewczyny uwięzione albo w wieżach, w zależności od pochodzenia, bo jak była bogata, to w wieży, bo ją tata rycerz zamknął, a jak była biedna, no to nie wiem, w lepiance jakiejś pewnie, czy ziemiance siedziała biedna i nie wiem, czy tam jakiś rycerz na nią trafił, ale bardzo mnie intrygują te wątki, bo w gruncie rzeczy występując na tego typu różnych zlotach, konwentach, no nie można sobie pozwolić na jakąś fuszerkę na byle jakość. Myślę, że to są grupy ludzi, tak jak wy, które jeżeli wciągacie się w tego typu muzykę, działanie, od stroju, instrumentów, po całą historię, to jednak chyba dobrze jest być dosyć wiarygodnym i cały czas jednak się kształcić, czytać, interesować.
2: Tak, jest też dużo badań, które na przykład takich terenowych, które skupiają się na tym, aby spisywać teksty i melodie od tych najstarszych naszych jeszcze pokoleń i można naprawdę dużo wyciągnąć z tak zwanej ludowszczyzny, czyli gdyby odchudzić, że tak powiem, trochę wstecz się cofnąć z niektórymi melodiami ludowymi, można stwierdzić, że one były też przekształcane i też były jeszcze, powiedzmy, coverami wcześniejszych swoich wersji. I jest to jedna z metod, żeby właśnie dokopywać się tej słowiańszczyzny w utworach ludowych. Tak też działamy.
1: No i tutaj ta ludowszczyzna wybrzmiewała, wiem, że któraś z pań też pisała o tym w swoim bio, że właśnie muzyka ludowa, folkowa też jest bardzo dla niej ważna i bardzo jej bliska. Możemy też wspomnieć pieśni dziadowskie na przykład też wykonywane, bo tu jest też tak chyba istotna różnica, że może być muzyka dworska, ta dworska się rozwijała, powstawały nuty, powstawała później muzyka klasyczna, czy wspomniany już Telemann chociażby, no ale była też cały czas muzyka właśnie ludowa, grana przez muzyków, którzy byli często samoukami, nie obierali żadnego wykształcenia, nie wiem, kto z wami jest, czy szkolicie się profesjonalnie, czy gracie po prostu z pasji, jesteście też samoukami. O, pani już wiem, że grała pani na skrzypcach, a reszta ekipy?
3: Tak, pół na pół, ponieważ kształciłam się klasycznie również na skrzypcach, ale też kształciłam się od górali polskich i też w zespole ludowym grałam, także można powiedzieć, że mam i takie naleciałości.
1: Górali się nie spodziewałem, bo jesteście z Wrocławia, przyznaję, jestem zaskoczony. Mam jeszcze drugiego gitarzystę. Na dwie gitary to naprawdę było już tego metalu troszeczkę słychać, z którego wyrośliście. Też metalowe doświadczenia i korzenie?
4: Tak, ja też jestem związany z muzyką metalową, ale też wcześniej chodziłem do szkoły muzycznej na gitarę klasyczną. Mam też jakieś takie podstawy muzyki właśnie tej dworskiej, ale tak, muszę przyznać, że najwięcej folku to łykam tutaj w Dziwoludach, więc...
1: Chociaż wśród metalowych zespołów, takich folk metalowych, też jest całkiem sporo. To już to, ja tam sobie wspomniałem Blackmore, ale w gruncie rzeczy jest bardzo dużo kapel, które bardzo dobrze to łączą z rockiem progresywnym, symfonicznym i wplatają do swojej muzyki elementy ludowe, więc jak ktoś polubi tego typu brzmienie, wydawałoby się, że najłatwiej ma bębniarz, na bębniarza, bo bębniarz po prostu gra na różnego rodzaju bębnach. Ale to też chyba mylę się, prawda? Ja tak żartobliwie staram się o tym mówić, bo wiem, że tak na pewno nie jest, bo to na pewno jakieś... Ja tylko tarabany pamiętam z takiej, ze szkoły jeszcze, z historii.
5: No rytm, można tutaj powiedzieć, że ważną rolę odgrywa w naszej muzyce i trochę ją sprawia bardziej lekkostrawną dla współczesnego słuchacza, bo gdybyśmy się cofnęli w czasie, to trzeba by nawet dobrze ucha nadstawić, żeby usłyszeć te instrumenty i takie koncerty, które gramy dla szerszej publiczności, no bez nagłośnienia by nie dały rady, więc te bębny takie dosyć mocno zaakcentowane tutaj w naszej wersji też nadają jeszcze ten sznyt taki trochę rockowy i mieszamy właśnie tą współczesną formę z dawną. Myślę, że one są takim dobrym zlepiaczem całości.
1: No tak, a myślę, że rytm jest absolutną podstawą, jeżeli chodzi o muzykę i z tym się pewnie wszyscy zgodzicie, że najpewniej pierwsi ludzie głównie stukali w coś, robili tego typu instrumenty, żeby albo się o czymś informować, ostrzegać i tak dalej. Z tego pewnie zrodziła się muzyka. No i najłatwiej, zanim wypruto jakieś rybie jelita i stwierdzono, że można z niej zrobić struny, to łatwiej było w coś pobębnić i postukać, prawda? I to była prosta rzecz. Są oczywiście jeszcze flety tych instrumentów. Liczyliście kiedyś, ile macie instrumentów w ogóle w zespole, tak razem?
2: Na naszej stronie dziwoludy.pl była taka lista, może nie jest teraz zaktualizowana, ale tam są opisy właśnie tego, na czym gramy, więc zapraszamy na stronę dziwoludy.pl, tam są zdjęcia tych właśnie instrumentów i skąd pochodzą.
1: A żeby, rozumiem, was śledzić, to też najlepiej przez stronę oczywiście, bo tam są aktualne informacje o koncertach, gdzie będziecie występować i tak dalej, no bo tych imprez naprawdę jest sporo. Pod tym względem można powiedzieć, wybraliście dosyć szczęśliwy akurat rodzaj muzyki, jaki gracie, bo różnego rodzaju imprez, na których moglibyście wystąpić, jest bez liku, zwłaszcza latem, to się zaczyna właściwie dla was sezon rozgrzewkowy, ale przejdę do wokalistki, która debiutowała dziś w Opolu. I jak było? To takie typowo dziennikarskie pytanie zadałem. Oczywiście wiem, że było fajnie.
6: No stresująco oczywiście, ale radośnie i to najważniejsze, więc te małe pomyłki się wybacza i publiczność uśmiechnięta na koniec, także to najważniejsze.
1: Ale pomyłki to chyba tylko dla tych, którzy znają wasze utwory, czy to z internetu, czy z płyty, bo jeszcze jest jeden ważny akcent, że nagraliście też płytę w takim normalnym, tradycyjnym wydaniu, płytę CD. Oczywiście nie mówię, że winyl byłby lepszy, bo w średniowieczu winyli też nie było, w ogóle nie było płyt, więc tutaj nie ma co się specjalnie, ale płyta jest, bo sprawdziłem, w 2012 roku jest chyba, albo 14 podane pomysł w ogóle na granie tego typu muzyki, a zespół podobno ma 10 lat już na pewno jako zespół. Rzeczywiście dziesięciolecie?
2: W zeszłym roku w listopadzie obchodziliśmy dziesięciolecie, ale to jest taka umowna data, bo zależy, czy liczyć od pierwszego ogłoszenia, jakie wrzuciłem w internet pod tytułem "Cześć, szukam muzyków, którzy chcieliby grać muzykę średniowieczną", czy od pierwszej próby, czy od pierwszego koncertu w 2015 roku, chyba w maju. Więc zależy, jak liczyć. Ale tak, miałem już, będzie 11 rok na pewno, 11 sezon.
1: To słuchajcie, ja życzę wam, żeby była kolejna dycha, co najmniej, a najlepiej więcej, żebyście mogli grać, dopóki będzie wam się chciało, dopóki wam organizmy, że tak powiem, dacie rady, krótko mówiąc, grać i żeby było dobrze. Trzymam za was kciuki, informacje o płycie, co jest na płycie, znajdziecie, natomiast ja jeszcze na pewno z płyty za chwilę usłyszycie kolejny utwór Dziwoludów. Bardzo wam dziękuję, możecie odpowiedzieć grupowo.
7: Dziękujemy!
8: Sława wam!
9: Sława! Sława!
1: O tak, sława, ten okrzyk unosił się też na koncercie, więc ja państwu dziś zamiast zwyczajowego dobrej nocy mówię sława wam i oczywiście przed wami będzie jeszcze utwór Hair Manneling Dziwoludów, a dołożę wam do tego Winetrose Diggy Diggy Hall. Będzie, oj, znowu mocny ogień.
10: Zileman of the Manfield.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: A słuchają Państwo Radia Opole, jest godzina 20. Czas na wiadomości. Zapraszam. Prezydenci Polski i Turcji o bezpieczeństwie w regionie i NATO. Uniwersytet podsumował projekt ochrony bioróżnorodności w terenie.
2: W szkole często nie mają takiej okazji. Bardziej są podręczniki, bardziej są zdjęcia, bardziej są jakieś multimedia.
1: W wiadomościach zapowiemy także dni Krapkowic.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Bezpieczeństwo w regionie, agenda na zaplanowany na 7 lipca szczyt NATO oraz współpraca dwustronna pomiędzy Turcją a Polską to najważniejsze zagadnienia, jakie omówili prezydenci obu państw w trakcie spotkania w Ankarze. Prezydent Karol Nawrocki jest z dwudniową wizytą w Turcji.
3: Prezydenci Polski i Turcji rozmawiali ponad godzinę, omówili sytuację bezpieczeństwa w regionie i przedyskutowali agendę na szczyt NATO. Prezydent Karol Nawrocki wskazał, że Polsce zależy na wzmacnianiu całego sojuszu, ale także na formatach regionalnych, takich jak B9 czy Trójmorze.
4: Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, które niesie Polska na północy, w odpowiedzialności także za Morze Bałtyckie.
3: Prezydent Recep Erdoğan, który jest gospodarzem tegorocznego szczytu NATO, mówił z kolei o konieczności zwiększania zdolności do odstraszania europejskich sojuszników. Sojusz musi mieć lepsze narzędzia do odstraszania, więcej działać na rzecz wzmacniania swojego bezpieczeństwa. Rola europejskich sojuszników jest tutaj zasadnicza. Jutro prezydent odwiedzi polskich żołnierzy w bazie Incirlik. Stacjonuje tu około 100 naszych wojskowych wraz z bezzałogowcami Bayraktar.
1: A z Ankary mówiła Agnieszka Drążkiewicz.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Najpierw były wykłady, a potem warsztaty w terenie. Uczniowie z opolskich szkół mogli z bliska zobaczyć faunę i florę naszego regionu. Dziś na uniwersytecie podsumowano projekt Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i aglomeracji opolskiej. Zrealizowaliśmy ponad 20 warsztatów dla 200 uczniów oraz 10 otwartych spotkań z mieszkańcami, w których udział wzięło 150 osób, mówi dr Miłosz Mazur, koordynator projektu z Instytutu Biologii Uniwersytetu.
2: Przekazaliśmy sporo wiedzy w takiej formie bardzo strawnej, nie takiego typowego akademickiego wykładu, tylko bardziej w takiej luźnej formie, a nasza młodzież mogła bezpośrednio dotknąć tej bioróżnorodności, bezpośrednio nożyczkami, skalpelami i obejrzeć pod mikroskopem, co tam w wodzie albo w mchu żyje.
1: Po ostatnich badaniach okazuje się, że to właśnie miasta mogą stanowić tak zwane

0: Changer zachwala prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Jacek Kowalski.
1: To jest totalna rewolucja. Od 15 lipca 2012 roku, czyli do dnia uruchomienia Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, jest to pierwsza przestrzeń dla pasażera, która została otwarta.
0: A pierwszy samolot z pasażerami obsłużonymi w nowym terminalu ma odlecieć we wtorek 30 czerwca.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Messiah i zespół Ira to największe gwiazdy tegorocznych Dni Klapkowic. Święto miasta zaplanowano na pierwszy weekend lipca na placu Eichendorfa. Zespoły pojawią się na scenie w sobotni wieczór, a Aleksander Bernat, dyrektor Klapkowickiego Domu Kultury, zaprasza też w piątek.
3: Program jest bardzo zróżnicowany, bo zaczynamy w piątek przepięknym koncertem. W wykonaniu orkiestry i chóru Filharmonii Opolskiej na scenie plenerowej zaprezentują muzykę filmową, także myślę, że to jest wspaniałe przeżycie przyjść i w plenerze posłuchać wspaniałej muzyki w wykonaniu wspaniałej naszej Filharmonii Opolskiej.
0: Poza występami scenicznymi w programie jest oczywiście także strefa gastronomiczna czy wesołe miasteczko. I jeszcze piłkarskie Mistrzostwa Świata. W drugiej kolejce grupy K grają Portugalia i Uzbekistan, a wynik po pierwszej połowie to 3-0 dla Portugalii.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Odrobinę chłodniej, 24 stopnie za oknami, a ciśnienie to 1020 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe, wiatr na ogół słaby, północny. W nocy temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny. A jutro w dzień także mało chmur i temperatury od 25 do 27 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
10: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: Reklama społeczna.

0: Moim gościem programu jest dzisiaj Adrian Gleń, na co dzień wykładowca Uniwersytetu Opolskiego, ale dzisiaj w roli piszącego. Będziemy rozmawiać o zapiskach z Magrebu, zapiskach, które są takimi impresjami z podróży do Maroka, dokładnie do Agadiru i Marrakeszu, ale nie tylko, bo także w Góry Atlas. Przypomnijmy też może, czym dla Ciebie jest takie zapisywanie tych migawek z podróży, dlaczego zapiski, dlaczego ta forma i potem przejdziemy do tego właściwie, jakie obrazy chwytałeś właśnie w tym miejscu.
1: Pytanie o zapisywanie podróży jest w zasadzie pytaniem chyba o temperament i charakter. Ja mam coś takiego, że pisanie pozwala mi po pierwsze doświadczać i podkreślać jakieś piękno krajobrazu i ludzi, których spotykam, i łapię się bardzo często na tym, że zapisanych choć kilka słów w notesie sprawia, że potem jestem w stanie wywołać w swojej świadomości i pamięci przeżyte doświadczone chwile, więc trochę tak jak w średniowieczu zapis jest po prostu przedłużeniem pamięci. I wcale nie mówię tego jakoś kokieteryjnie. Wydaje mi się, że jedną chyba z najbardziej takich uciążliwych rzeczy, którą ktoś, kto chciałby jakoś notować swoje doświadczenia, jest pytanie, które sobie stawiam nieodmiennie, niezależnie od tego, gdziekolwiek się znajdę. Właśnie czemu to pisanie ma służyć? Co się z nim wiąże? No, nie wiem, dlaczego tak jest. Ja tak mam, że muszę jakoś szczególnie uzasadniać sięgnięcie po to pióro i dlaczego czuję jakiegoś rodzaju dziwny dyskomfort, obserwując obce krajobrazy, innych ludzi. Może dlatego, że czuję najczęściej bezradność wobec albo właśnie jakiejś radykalnej inności tego, co doświadczam. Czasami wydaje mi się, że pisanie jest jakąś czynnością nieco podejrzaną, potencjalnie nieetyczną, taką, która nie widzisz do końca dlaczego może sprawić jakiś uszczerbek, choć to irracjonalne, ale zmagam się w każdym razie dość mocno z tym dylematem. No nie mówię już oczywiście o sytuacjach, kiedy dostrzegam biedę czy nędzę, a tych właśnie było dość dużo, co także działało w taki obezwładniający sposób i potęgujący to pytanie, czemu to wszystko miałoby służyć. Więc tak trochę z pewną taką nieśmiałością posłałem te zapiski do druku, one się ukazały, ale ilekroć je czytam, to w zasadzie staram się koncentrować na tym, aby działała ta taka funkcja przypominająca za sprawą tych obrazów. Wyobrażam sobie, że można uczynić właśnie z pisania, z takich zapisków, które wcale nie muszą mieć żadnych wielkich literackich pretensji, no coś, co sprawi, że ta nasza podróż ujawni się jako pewien album przypominający później to, co ważne, to, co istotne, to, co chcielibyśmy, aby w naszej pamięci pozostało.
0: Ciekawe jest w tych zapiskach to, co dzieje się na pograniczu jakiegoś domagania się zapisania, które słyszysz sobie, ale jak jest w tekście, gdzie piszesz o tych ludziach widzianych, że oni się tego wcale nie domagają, nie potrzebują, a jednocześnie pojawia się taki głos, a z drugiej strony zauważasz taką nieprzekładalność. Jest też w innym tekście fraza nieprzekładalne miasto, nieprzekładalna górska pustynia Atlasu. Czy z jednej strony potrzeba pisania, a z drugiej świadomość niemożności uchwycenia?
1: Tak właśnie jest. To tym bardziej sprawia, że to poczucie takiego rozdźwięku musi się w pewien sposób ukołysać, to znaczy trzeba sobie z tym jakoś poradzić, ułożyć się z tym, powiedzieć sobie, no dobrze, no mój Boże, każdy w zasadzie turysta, chociaż niekoniecznie chciałoby się nim być, mniej lub bardziej także to pytanie stawiać sobie może, kiedy pstryka kolejną jakąś fotkę z miejsca, które potencjalnie do tego jest stworzone. No więc jakoś sobie zawsze staram się wytłumaczyć, że nijakiej szkody ludziom i krajobrazowi nie czynię, a może wręcz przeciwnie, choć z tym jakimś ocalaniem i utrwaleniem to bym bardzo nie przesadzał oczywiście. Powiedziałbym najprościej, żeby to nie zabrzmiało jakoś też strasznie, strasznie skromnie, że trochę te zapiski są dla mnie po prostu, a jeśli kogoś też zajmą, no to będzie mi bardzo miło. Nie, może coś przeczytamy w takim razie.
0: Dobrze, przeczytajmy.
1: Właśnie, coś takiego, co jest może jakąś próbą zamknięcia tych doświadczeń. Taka podróż jak ta musi wiązać się ze zgodą na nieustanne tracenie twarzy innych i własnej także, bo każdy opis wypływa nie tylko z serca, ale i z tego, co możemy rozumieć. Bardziej dotkliwe jest jednak porzucanie piękna marokańskich starców, zwłaszcza tego, który teraz ciągnie wózek wypełniony gruzem i znika ostatecznie za ścianą załuka Bablaksiba, krawędzią tej strony Notesu. A jednak powracają i trzeba ich wyrzec, wyrzekając się z kolei wszelkich pretensji, do tego najbardziej, że oni w tym przepisie to będą oni, widzialni, żywi, pojedynczy i wsobni. Za sprawą ubogich fotografii wracają, nie do wiary, pstryknięty przez wiekowego smartfona, który robi pikselową zupę z tego, co jest kilka metrów od szybki urządzenia. Zostali na tych kiepskich zdjęciach i jakoś domagają się, by ich wypowiedzieć. Dlaczego? Bo jestem im coś winien? Targują się tak ze mną? Umiesz pisać? Wielu z nas, których widziałeś, nie umie tej abrakadabry długopisu, więc przedłuż nas, umocnij. Tak właśnie mówią? Nie wierzę. Nie, niepotrzebne im jest często ani jedno słowo, co dopiero szlaczek pisma, nawet nie w języku, który podarował im Allah. Niepotrzebne, bo pustynia nauczyła ich, że życie jest tutaj i jest, jakie jest. Nie należy go przenosić, przekładać, czyli odrzucać. Poza tym w swoim czasie powiedzieli, co powiedzieć należało i otoczyła ich cisza, którą miałbym teraz naruszać. Po co? Żeby zmieścić ich w świecie, z którego mają przecież odejść? Tak im obiecał, tak będzie w jego imię. Nie po to modlą się kilka razy w ciągu dnia, nie piją, nie palą. Obiecał, słowa dotrzyma. Jego królestwo, inszalach, nie z tego jest świata. Więc żadnego utrwalania, żadnego gadulstwa, nic za nic. I spotkanie z tą staruszką, która kucała przed niewielkim sklepikiem gdzieś przy N9, gdy otwierał się przed nami atlas, zapraszał świecącymi grzbietami, był jak ochłoda po odurzeniu sukami Marrakeszu, skąd trzeba było co jakiś czas zbiec na pustynię, uspokoić oczy kilkoma statycznymi kolorami skalistej ziemi, którą prześwietla tylko pełne słońce. To spotkanie zatem nic nie znaczy zupełnie, nic się z niego nie uchowa w tym notesie? Też się nie chce jakoś łatwo tego przyjąć. Obraz ciśnie się przed oczy, usta i piszącą rękę. No więc kucała i była cała w tym kucaniu, tyłem do szosy, z twarzą zwróconą ku chłodnemu wnętrzu ubogiego sklepiku, który być może prowadził jej wnuk lub prawnuk, kto wie, jak bardzo stara była. Na ścianach wisiały tradycyjne marokańskie ubrania, wiatr wdzierał się na zaplecze i dzwonił metalowymi wieszakami, wydmuchując materiały czerwony pył pustyni, który całuje i spowija całą rzeczywistość. Kuliła się tak w sobie, bo jedyne, czego pragnęła, to nie popsuć bez czasu, w którym już się zadomowiła, bo przeszedłszy w życiu wszystko, co należało, sama stała się wcieleniem idealnego bezruchu, osiągalnej na ludzką miarę wieczności, której nie zapewni żadne pismo. No więc dlaczego? Po co?
0: Słuchając tego, zastanawiam się, ile w osobie piszącej, ile w tobie rodzi się pod wpływem tego, co widzisz, a ile jest po prostu jakimś wewnętrznym światem. Na ile jest brane z zewnątrz, a na ile ze środka, bo przecież pewne możliwości językowe, poetyckie drzemią w osobie, która patrzy, więc gdzie właściwie ten świat się tworzy?
2: Nie da się na to pytanie odpowiedzieć, wyznaczając jakąkolwiek miarę, jakąś symetrię między tym, co wypływa z zewnętrznego obrazu, a tym, co rodzi się pod wpływem tego obrazu także we wnętrzu. Myślę, że co najtrudniejsze chyba pytanie do pisarza, który miałby jednocześnie postawić się teraz w roli jakiegoś obiektywnego analityka swojego patrzenia i pisania i wyznaczyć jakiś porządek. Najprościej odpowiedziałbym, że oczywiście to zawsze obraz jest początkiem pewnej refleksji. Tak, może bym jakoś próbował zaryzykować odpowiedź na to pytanie, że w zależności od gęstości i nieprzejrzystości tego obrazu baczniej i głębiej próbuje się w niego wmyśleć. Więc może jest też tak, że im bardziej zaskakujący, niezrozumiały, tajemniczy czy piękny jest zobaczony obraz, scena, tym głębiej porusza się też serce i umysł i chce się dopisać jakiś ciąg dalszy, zrozumieć. Przypominam sobie jedną z takich scen podczas podróży, która mnie zdumiała i jakoś nie mogłem długo ułożyć sobie właściwie tego, co mogą czuć muzułmanie. Pamiętam, że wracaliśmy z gór Atlas właśnie do Marrakeszu i przy jednej ze stacji benzynowych przydrożnych zauważyliśmy taką scenę, w której podróżni, zatrzymując samochód, zbliżyli się do tego miejsca modłów, zdejmując obuwie, obmywając się i jednocześnie z tym miejscem modlitewnym vis-a-vis, czy obok siebie stała latryna, WC. Ta bliskość tych dwóch porządków, takich sakrum i profanum, wydawała się dla tych ludzi kompletnie naturalna i myślę, że gdybym nawet znał arabski i próbował im zwrócić uwagę na, nie wiem, jakąś niestosowność bliskości tych dwóch miejsc, to podejrzewam, że kompletnie nie rozumieliby, o czym mówię. A było to fascynujące doświadczenie zobaczyć, jak pojmują rzeczywistość i jak blisko jest w zasadzie tej codzienności Bóg, w którego wierzą, że nie mają poczucia, że trzeba jakoś go wydzielać. Wręcz odwrotnie, kiedy słyszymy też, siedząc w marokańskich kawiarniach, nieustannie melorecytacje sur koranicznych, no to, które działają właśnie tak jak radio, które nam brzęczy w pracy, no to są takie drobne zdarzenia, które powodują, że my czujemy, iż tamten taki dla nas oczywisty rozdział na to, co sakralne i profaniczne, jakby kompletnie nie obowiązuje. Ten Bóg jest stale obecny i w języku, i w powiedzeniach, i w rytuałach, gestach, no i także w architekturze. No i to są to, kiedy się właściwie wyprawiamy gdzieś, jak dla mnie to prawie koniec świata, no to przede wszystkim uderzają nas takie rzeczy, które godzą w jakieś nasze poczucie porządku, rozumienia. I one także potem stają się dla nas pewnymi lustrami, w których sami możemy się przejrzeć, jeśli oczywiście nie będziemy kolonizować takiego widzenia i go i powiedzieć, no, na przykład oburzając się, prawda, że świątynia to z toaletą jest właściwie połączona. No, ale dopiero gdy jakoś zastanowimy się, no, ile się temu Bogu w naszych codziennościach, prawda, wyznaczamy miejsca, no to może ten obrazek sprawi, że będzie to jakiegoś rodzaju lekcja dla nas bardziej. No więc takie rzeczy mnie zajmują podczas podróży i to one zapewne sprawiają, że to zaabsorbowanie w krajobraz, w ceremoniały, w ludzkie obrządki, w codzienności, które są zawsze fascynujące, sprawiają, że ten taki wewnętrzny ruch jeszcze myślenia i czucia dodatkowo się wzmaga, ale wyznaczyć chyba granicy tak nie potrafiłbym, w zależności od tego, gdzie się znajduję i na co patrzę.

0: podróży jest takie zastanawiające pytanie, czy spotkanie z innym jest w ogóle możliwe, czy to jednak jest po prostu nieustanna projekcja wewnętrznego świata podróżującego i może pisanie jest próbą takiego spotkania, bo jest taka fraza u ciebie, uczę się od nowa znaczeń, aby niczego nie urazić, a jedynie dotykać.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Właśnie w pisaniu jest na pewno mniej impulsywności aniżeli czy kompulsywności niż w robieniu zdjęć. Napisanie wymaga tego także zagłębienia się, tego czasu na nawet i obróbkę tej refleksji, która się pojawia. Więc myślę, że pisanie warto by było w ogóle polecać wszystkim.
0: Pisanie jest spotkaniem.
1: Pisanie jest spotkaniem, pisanie jest dawaniem sobie także pewnej przestrzeni do tego, żeby coś głębiej weszło w naszą pamięć i wyobraźnię. Nawet czasem dobrze jest pomilczeć nad kartką, notując może 2-3 słowa, które z jakimś krajobrazem nam się splatają. Ja bardzo często tak robię, po czym okazuje się, że potem te słowa zupełnie nic nie złowiły. Ale to też jest ważny, myślę, taki element zatrzymania, kontemplacji, który sprawia, że nie tylko, ja przynajmniej tak mam, nie zaliczam atrakcji turystycznych, nie biegnę, staram się znaleźć i własny rytm w tym obcym przecież dla mnie świecie i w jakiś sposób się z nim zestroić. Pisanie też działa na mnie uspokajająco, w związku z tym samo w sobie chyba musi działać dobrze i terapeutycznie i poznawczo. Ale generalnie takie mam poczucie, że pisanie pozwala trochę okiełznać jakąś presję zdobywania i zaliczania miejsc, obiektów, nie wiem, tras. Mi to przynajmniej pomaga bardzo mocno, żeby pozbyć się takiego jakiegoś wewnętrznego cenzora, krytyka, jednocześnie planisty, który musi koniecznie obrysować jakieś terytorium i dokładnie je obejść, bo inaczej ma poczucie, że wiem, że go tam nie było, dajmy na to.
0: Zazwyczaj jest tak, że w podróży przysiadasz gdzieś na moment i zapisujesz, a zapiski z Magrebu powstały dopiero po powrocie do Polski. Dlaczego?
1: Chyba nie wszystkie, ale rzeczywiście większość. Myślę, że dlatego, że ten pejzaż do tej pory nie wyściubiałem nosa poza Europę i były to dla mnie obrazy tyleż piękne, co w pewien sposób obezwładniające. Musiałem poszukać jakiejś tonacji i trochę kolorystyki, żeby mieć takie poczucie, że to, co zakrzepło gdzieś tam w tych takich prowizorycznych notatkach i pod moją powieką, że to się uda później jakoś złożyć w całość. Bo tak, potrzebowałem czasu, żeby trochę oswoić, ja wiem, że to źle zabrzmi, no ale takie to było też dla mnie, egzotykę i kulturową, i tego pejzażu, który i piękny przez swoją majestatyczność tych nagich gór skąpanych w południowym słońcu, ale i miast niesłychanie biednych, w których to możemy sobie też uświadomić, jaki mamy dług wobec i co robimy właściwie jako ci, którzy znajdują się w uprzywilejowanej części świata. Te wszystkie malutkie miasteczka marokańskie gdzieś położone z dala od głównych tras turystycznych, no przede wszystkim są składowiskami odpadów, które, jak wyczytałem później, Europejczycy z racji tego, że ta komunikacja z Marokiem jest duża, po prostu eksportują. To jest straszna i właściwie fatalna jakaś perspektywa, że państwo afrykańskie, które się otwiera, jednocześnie musi przyjąć tony jakichś odpadków, które ta zamożna Europa produkuje. Więc tym wszystkim musiałem się po prostu jakoś oswoić i ułożyć.
0: Ale jest też w obrazku z Magrebu o oszustce malującej henną na czyjejś dłoni. Jest nawiązanie też do głosów Marrakeszu, Eliasa Canettiego, gdzie pojawia się wątek o tym, że te pieniądze, które ta oszustka weźmie, nie będą tak święte jak marabut, który przeżuwa pieniądze w jednym z obrazków, zapisków Canettiego, i którzy też pisze tak trochę obrazkowo i impresjonistycznie, mam wrażenie, podobnie.
1: Nie ukrywam, że dzieło Canettiego, jego taki lapidarny notes, głosy z Marrakeszu, było też dla mnie pewną inspiracją do tego, żeby tę podróż podjąć. Chciałem zobaczyć, czy coś z tego świata, o którym Canetti pisze, pozostało. Oczywiście miałem świadomość, że albo nic, albo bardzo, bardzo niewiele. Ale najważniejsze było to dla mnie, że Canetti potrafi, po pierwsze, tak głęboko zachwycić się odmienną od swojej kultury. Jest u Canettiego też taka zadziwiająca łatwość, czy może konsekwencja w dochodzeniu do próby zrozumienia tej inności, z którą się styka. Taka dociekliwość, może nawet trochę wścibskość. Ale tym, co to równoważy, jest właśnie taki bardzo piękny, pokorny zachwyt, który Canettiemu pozwala bardzo pięknie, plastycznie opisywać, zwłaszcza spotykanych na głównych placach targowych, zwanych sukami w Maroku, ludzi. To ludzie interesują Canettiego przede wszystkim. Oczywiście także zwierzęta, które są tam osobliwie opisywane. Canetti bardzo jest wyczulony na także cierpienie zwierząt. Ale ta lekcja, która płynęła z lektury głosów Marrakeszu i z czym jechałem właściwie do Maroka, to i powtarzałem sobie, aby być bardzo, bardzo uważnym na i inność, i piękno ludzi. I tym, co później po czasie jakoś miałem właśnie takie poczucie, aby przede wszystkim utrwalić, byli ci poszczególni spotykani w podróży ludzie. Oczywiście to się rzadko udaje, żeby stworzyć taki sugestywny portret, tym bardziej, że ulice Marrakeszu tętnią życiem. One są nieustannie migotliwe, zmienne. Ruch, czy dla Europejczyka może nawet można było powiedzieć chaos, sprawia, że trudno jest tam właśnie tak przycupnąć i się w tym rytmie tego miasta odnaleźć, tak żeby też wyłowić, wyselekcjonować jakąś jedną postać, postudiować jej zachowanie, przyjrzeć się temu, co czyni. Ale to było dla mnie najciekawsze i najważniejsze. Może jakieś dwa fragmenty, które temu są poświęcone, takim postaciom. Starzec w białej abaji pośród gwarnego skupiska mężczyzn przy drodze do Marrakeszu. Jeden z nich sprzedaje mandarynki, reszta, przekrzykując się nawzajem, głośno rozprawia. Jedynie starzec milczy i uśmiecha się. Jego twarz przypomina fragment rdzawej pustyni z niezliczonymi zmarszczkami piasku. Obserwuję go dobrą chwilę. Z jego zapewne bezzębnych ust nie pada ani jedno arabskie słowo, dźwięk jakikolwiek w ogóle, żadne westchnienie choćby. Siedzi i wygrzewa się bardziej chyba w rozgardiaszu męskiego świata, aniżeli w mętniejącym już, lecz jeszcze brzoskwiniowym świetle późnego popołudnia, rozbijającego się o ostatnią ścianę atlasu, który zostawimy zaraz za sobą. Jak i starca. Usiłuje go na szybko sobie przepisać w niewidzialny notes, choć jest nieprzejrzysty i nie można oddzielić go od męskiego chóru, od tego parkingu, od tego krawężnika, nie mówiąc już, że od tajemnicy świata, którego jest niemym strażnikiem, oderwać go się nie da. Więc jedzie ze mną dalej w tym notesie, już tylko jako powidok, zjawa, stróżka ceglanych liter owiniętych białą abają. Albo ta oszustka w nikabie, która malowała ci dłonie wbrew nam, nieświadomym podstępu, naiwnym turystom, uwiedzionym jej mieszaniną pochwał we wszystkich językach z arabskimi zawodzeniami na czele. Teraz być może wraca do domu, całując podobiznę króla na 100-dirhamowym banknocie. Kupi pieczywo i barani udziec. Cieszy się, że reszta dnia przejdzie wśród śmiechów sytej dzieciarni jutro znów dzień, który trzeba będzie rozpocząć teatrem kłamstw i tandetnych malunków na dłoniach niewiernych kobiet z zepsutego świata. Od tego wszystkiego robi się niedobrze każdego wieczoru, mimo że ten wypełnia gwar. Inszalach, lecz zaraz ucichną głosy. Wybacz, królu, dostojni patriarchowie, wybaczcie i ty, Allahu, bądź pozdrowiony i wybacz twojej służebnicy i męczennicy brudnych pieniędzy, których nie przeżuje święty marabut, bo nie ma już świętości na tej ziemi ponad te chwile przed snem, które w twoje imię, Allahu, spędzamy i na wieki wieków. I oczywiście nie mam zielonego pojęcia, czy bohaterka tego procederu, którą spotkaliśmy, czegoś podobnego doświadczyła, ale ta potrzeba jakiegoś pójścia wyobraźnią dalej za nią, choć ona zniknie za zaułkiem i schowa wysępione od nas pieniądze, no właśnie popycha to pisanie. I często nie wiem, jaka jest poznawcza wartość tego obrazka, ale przez to po pierwsze próbuję jakoś zrozumieć tak, ten no niecny jednak dość proceder naciągania, a z drugiej no fascynująca była to postać. Przypominała oczywiście także, nie wiem, jakieś znane nam wróżbitki, wróżbiarki, które spotykamy na ulicach, ale jej zamaszystość, jej gestów, jej spryt, zapobiegliwość, miałem wrażenie, nie jest tylko i wyłącznie cyniczne i tak się jakoś to potoczyło, to pisanie.
0: Pieniądze, które wyłudziła, nie poszły na marne.
1: Tak sobie wyobraziłem, że na pewno nie poszły na marne.
0: Powstał
1: tekst. No i przypomniał
0: tekst.
1: Mi się oczywiście też Canetti z tym cudownym obrazkiem świętych starców, marabutów, którzy przyjmując jałmużnę, przyjmują monety do ust, ponieważ monety wiadomo są jakąś metonimią czy metaforą
0: brudnego
1: świata, prawda? I oni przez tą swoją świętą ślinę nadają tym pieniądzom jakby nową wartość, nowe znaczenie, nową jakość.

0: ale pomyślałam sobie jeszcze o tym wmyślaniu się w tę postać tej oszustki, że ono z jednej strony jest jakąś projekcją tego, co może się dziać w jej świecie, a z drugiej strony jest to projekcja nienachalna i niezawłaszczająca, jakoś tak napisana, że nie ma się wrażenia, że osoba pisząca wie lepiej, chociaż się zastanawia. I to jest bardzo takie balansowanie chyba trudne do stworzenia.
1: Pewnie tak, dość intuicyjnie to chwytam, jakkolwiek naturalnie najważniejsze jest to, żeby w tym pisaniu nie zrobić krzywdy, to znaczy nie zakładać złych intencji, uzurpować sobie prawa, jakieś nieomylności co do tego, jakie emocje, jakie przeżycia i doświadczenia mogą towarzyszyć ludziom, których spotykamy po raz pierwszy i którzy pochodzą z tak odmiennej kultury. Więc to oczywiste, że jeśli już, to można ich jedynie musnąć jakoś takim rysem pewnego mitycznego widzenia. Prawda? Nic chyba w tym zdrożnego, że trochę sobie tych ludzi, trochę ich sobie podnosimy, wywyższamy, czy dowartościowujemy, choć niewiele wiemy o nich, ale z pewnością to lepsze, aniżeli myślenie no, z takiego kolonizatorskiego punktu widzenia, w którym to tę inność sytuujemy już jakoś wobec nas, sytuujemy niżej i rościmy sobie pretensje do tego, żeby w pełni rozumieć, co ci ludzie czują. Myślę, że już z takim myśleniem prawo no, wielu znakomitych humanistycznych prac od Edwarda Saida pewnie począwszy sobie jakoś poradziliśmy.
0: Ale myślę sobie, że pewne porównania do własnego świata, do własnej kultury, z którą się przyjechało do tego kraju, są nieuniknione i to też widać, kiedy przysłuchujesz się tradycyjnej marokańskiej muzyce i myślisz sobie o muzyce ludowej, tradycyjnej swojego kraju. Czym ona jest dla młodych ludzi tu i tam?
1: Tak, tak. To było też ciekawe i ważne doświadczenie. Obserwowaliśmy młodych ludzi, którzy śpiewali, no bo przecież nie popowe, tylko właśnie jakieś rdzenno, być może religijne pieśni, któż z nas wie, o czym mówiły słowa, ale były one wykonywane przy wtórze takich bardzo etnicznych, widać pierwotnych instrumentów, kołatek metalowych, jeśli dobrze pamiętam, to gwana chyba, tak ten instrument się nazywał. I widać było, że ci młodzi ludzie to, co my byśmy nazwali jakąś muzyką etniczną czy folklorem, który u nas musi koniecznie zostać zmiksowany, zremasterowany, unowocześniony, bo inaczej nie da się tego przecież słuchać, tak sądzimy, prawda? Wysyłamy to do jakiegoś skansenu na przeglądy piosenek takich ludowych, prawda? Natomiast tamta muzyka żyła i ona nieprzetworzona, tak mi się wydawało przynajmniej, była chętnie intonowana, śpiewano te pieśni, cała restauracja wypełniona młodymi ludźmi, właściwie wypełniona była tym śpiewem. I wyobraziłem sobie, jakby to było, jakby mój nastoletni syn śpiewał Poszła Karolinka do Gogolina, prawda, w restauracji. No, nie da się tego sobie wyobrazić za bardzo, co świadczy o takim, a nie innym naszym stosunku do ludowej muzyki, prawda. Więc to spotkanie także na każdym kroku z tą innością, o której mówisz, zawsze daje do myślenia.
0: Skąd bierze się w tobie to głębokie poczucie tajemnicy, która drzemie w starszych ludziach, w starcach? I skąd ta fascynacja nimi? Uważność na nich?
1: Inaczej jak tylko używając pewnych truizmów, ale wydaje mi się, że człowiek, który przeżył lat 80, nie tyle więcej przeżył, co oczywiste, ale być może musiał poradzić sobie z rzeczami, które przekraczają horyzont większości ludzi mogących czytać tego rodzaju zapiski. Im starsi jesteśmy, tym nasza skóra wydaje się być bliższa jakiejś fakturze ziemi. Twarze starych ludzi są jakimiś widzialnymi obrazami upływu czasu. Zdecydowanie piękno starych ludzi jest czymś, co budzi głęboki szacunek, zachwyt i fascynację. Skąd się one biorą? No nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, że takie jest źródło. Może to zabrzmi trochę banalnie, czy zabrzmiało trochę banalnie. Ale jakoś ci starcy oglądani w podróży wydają mi się zawsze tymi, którzy są najlepiej z krajobrazem i z miejscem stopieni. Są chyba bardziej dający się przeniknąć, aniżeli skały, z których zrobione są pustynie Atlasu. Może dwa fragmenty, które kończą te zapiski. Raz jeszcze w ten sposób powrócimy do wątku pewnej nieprzepisywalności ludzi, których jednak chcielibyśmy w jakimś naszym albumie zgromadzić, albumie pamięci. No i ostatni obrazek, trochę na przekór, o pewnych dzieciach spotkanych przy końcu podróży. Albo tkacz za twoimi plecami w jednej z tysiąca maleńkich oficyn, w których dzielni Arabowie próbowali pomnożyć materię tego świata. To było akurat przed wejściem w wąziuteńką uliczkę Derb Manszura, w zaułku której mieści się synagoga Slat al-Azana, gdzie wciąż pielęgnuje się pamięć o marokańskich Żydach i jest to ważne i bardzo piękne. Jakkolwiek trudno nie pomyśleć, że sprytnym mieszkańcom Marrakeszu tylko w to graj, w religijny sentyment, bo w ten sposób istnieje jeszcze jeden pretekst, aby zaimprowizować tutaj kilka sklepików. Więc tkacz skrył się przed tobą, stałaś tyłem do witryny, przodem do słońca, które wgryzało się jak co dzień w fasady osypującego się mellachu, a jego wzrok na moment obdarzył świat tak czułym spojrzeniem, że wszystko na zewnątrz dostało dodatkową jeszcze porcję wigoru, aby móc wirować, pulsować i tętnić, falować i skrzyć się, mimo tego, że wdziera się w ulice i zaułki pył przedmieści, może pustyni nawet, i przykrywa ludzi, zwierzęta i przedmioty, te ostatnie odkopywane przez tych pierwszych nieustannie, aby piach, krewny wiatru i czasu, nie miał władania nad dobytkiem, nie zasypywał barw miasta, które bez nich osunęłoby się w nicość. Lecz tkacz, ruch jego ręki zakładającej wątek, kiedy wydaje się, że miasto w ogóle nie ma osnowy, mieć jej nie może, choć ujęto jego Medinę w opasłe mury, wyznaczające jedyne widzialne granice dla tego miasta. Bo to wszystko, osły, piesi, motory, auta poobijane i zapiaszczone, rowerzyści, małe koparki, wszystko co jeździ, porusza się na dwóch, trzech, czterech, pięciu, a nawet na jednym kole, chce przedostać się przez bramy, przecisnąć przez wąskie gardła miasta, aby zostać tymczasowo przez nie pochłoniętym i wydostać się z drugiej strony żarłocznego labiryntu, tylko po to, aby znów do niego aspirować. No dobrze, ale teraz już tylko zdanie o powolnym, metodycznym ruchu dłoni tkacza. Może dlatego marrakeski świat ma szansę nie rozpaść się na niepoliczalne włókna bytu i Allah wciąż obiecuje mu całość.
0: I sięgamy po jeszcze jeden zapisek z Magrebu, czyta autor Adrian Glen.
1: Te małe, sprytne zasmarkańce, nasi samozwańczy przewodnicy, którzy pojawiają się co rusz, chcący ostatecznie tylko zasłużyć na kilka dirhamów lub od razu na słodkości. Jeden z nich we wsi Telwet bardzo pragnie pokazać nam pogrążające się już w mroku ściany starej kasby, wśród której resztek buszują bezpańskie psy i koty i wiatr szeleści foliowymi torebkami. Jestem tam teraz na powrót, rozkruszam kawałek ściany, która poddaje się temu ledwie potarciu palców. Odrobinę przyspieszam w ten sposób nieuchronny przecież rozpad, albo po prostu ruch w stronę naturalnego skupienia tych drobin rudego pyłu, jakim ktoś nadał przed wiekami formę ściany kasby. Gdyby pstryknąć palcami czasu, mur przemieniłby się znów w pustynię, z której trzeba by było ponownie ulepić prostokąty cegieł. I tak koniec końców trwa ten obrót materii, wewnątrz której nasz mały zasmarkaniec wietrzy swój interes. Dobrze, tu jest twój dirham, nasz przewodniku po pustce, który wierzysz, że istnieje bardziej coś niż nic, wytrwały strażniku obrządku życia. Kup halwa al-karamil sobie i siostrzyczce, która wolała wyśpiewywać arabskie wyliczanki, niż pójść w stronę ruin. No i ucz się w szkole, choć być może jesteś stale przy największej tajemnicy przemiany i wiesz więcej od nas.
0: Myślę, że tak możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie i rozmowę. O zapiskach z Magrebu opowiadał Adrian Gleń, człowiek piszący w podróży i po powrocie do domu.
1: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłem podzielić się słuchaczami tymi fragmentami. Bardzo dziękuję za rozmowę.

już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. To była audycja Więcej Kultury. Niebawem kolejny program w Radiu Opole. Dobry wieczór, tu Opole, ale wcześniej wiadomości.

0: daje wolność na bogato. Po reklamie.
1: Już za chwilę godzina 21, tu Radio Opole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z minister obrony Hiszpanii. 16. Opolski Festiwal Fotografii z rekordową liczbą autorów. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się ze swoją hiszpańską odpowiedniczką. Jak mówił podczas wspólnej konferencji prasowej w Madrycie, dzisiejsze rozmowy to szansa na przygotowanie stanowiska przed szczytem NATO w Ankarze, który zaplanowano na 7 i 8 lipca.
3: Szczególnie dla nas ważny temat rurociągów, ale również rozmowa o kolektywnej obronie, o wymianie umiejętności, o wzajemnych ćwiczeniach. To wszystko będzie przedmiotem szczytu NATO. Ten wyjazd jest jednym z elementów przygotowania Polski i Hiszpanii do szczytu NATO w Ankarze, gdzie się pojawimy.
1: Wcześniej szef MON odwiedził podmadryckie zakłady, gdzie produkowane są samoloty do tankowania w locie Airbus A330. Polska chce kupić te maszyny, mają być sfinansowane ze środków SAFE w ramach drugiej transzy dla wspólnych projektów z innymi krajami.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Kluczborskie starostwo wyremontuje zabytkową klatkę schodową. Znajduje się ona w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach. Chodzi o całościową renowację, tłumaczy Mirosław Birecki, starosta kluczborski.
4: Każdy wewnętrzny remont również podlega nadzorowi konserwatorskiemu. Te schody będą one oczywiście odnowione, dostosowane też do potrzeb pensjonariuszy, ale w taki sposób, żeby zachować ich zabytkowy charakter. Są wysokie i takie muszą zostać, no bo to zabytek. Ale my zrobiliśmy tak, że leżący pensjonariusze są zlokalizowani na parterze, a ci, co potrafią w miarę sprawnie chodzić, są na górze.
1: Remont zabytkowej klatki schodowej ma potrwać do października. Samorząd pozyskał na ten cel dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a koszt prac to prawie 240 tysięcy złotych.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: W Noc Kultury rusza w Opolu 16. Opolski Festiwal Fotografii. To z tradycjami już impreza skierowana nie tylko do miłośników fotografowania. Przewidziano otwarcie wielu wystaw, warsztaty i spotkania z twórcami. To jedyny tego typu festiwal w Polsce, podkreśla Agnieszka Kamińska, dyrektorka Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
5: Od 16 lat wspaniale wpisuje się w kalendarz imprez i miejskich, i wojewódzkich. Samorządowi Województwa Opolskiego bardzo zależy właśnie na wspieraniu wszelkich takich inicjatyw, które pobudzają kulturę, ale jak również też zwracają uwagę turystów, że jednak ta oferta w województwie opolskim, w mieście Opolu jest fantastyczna.
1: Ta edycja festiwalu jest imponująca, dodaje Sławoj Dubiel z Fundacji 2.8, organizator wydarzenia.
6: Matematycznie nas to też zaskoczyło. Mamy 101 autorów w tym roku, 11 wystaw, 5 spotkań autorskich. Całość odbywa się w 8 miejscach i jest skoncentrowana właściwie bardzo mocno na tym weekendzie.
1: Opolski Festiwal Fotografii rozpocznie się w piątek. Uroczyste otwarcie o godzinie 19 w Muzeum Śląskim.

0: to jedzenie. Pozostałe atrakcje, tak jak w zeszłym roku. Trawa świeżo skoszona, przygotowana.
1: A basen w Głubczycach będzie czynny od godziny 11 do godziny 19.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
3: Grzegorz Frankiewski, zapraszam. Gwiazdor piłkarskiej reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo został pierwszym piłkarzem, który strzelił gole na 6 Mistrzostwach Świata. Stało się to już w 6 minucie spotkania grupy K amerykańskiego mundialu, w którym Portugalia grała w Houston z Uzbekistanem. Ronaldo dał swojej drużynie prowadzenie mocnym strzałem z pola karnego. Ronaldo trafił także drugi raz w 39 minucie, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie 3-0. W drugiej połowie Portugalczycy dołożyli jeszcze 2 trafienia i wygrali ostatecznie 5-0. W drugim meczu tej grupy o 4 rano czasu polskiego Kongo zagra z Kolumbią, a już za niespełna godzinę w spotkaniu grupy L Anglia zmierzy się z Panamą. W pierwszej kolejce wyspiarze pokonali Chorwatów 4-2, a zespół z Afryki wygrał 1-0 z Panamą. Siatkarze reprezentacji Polski zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną w drugim turnieju Ligi Narodów, który w środę startuje w Gliwicach. Trener Nikola Grbicz powołał na tę imprezę 18 zawodników, w tym większość gwiazd z Wilfredo Leonem na czele. Jak zwykle na wielu pozycjach trwa walka o miejsca w wąskim składzie, mimo absencji odpoczywającego od kadry weterana Bartosza Kurka. Tak też będzie w gronie atakujących. Mówi o tym jeden z bombardierów drużyny narodowej, Bartłomiej Bołądź.
4: Ostatnie lata już pokazują, że naprawdę mamy sporą rywalizację na każdej pozycji. Nieraz tak mówiłem, że spokojnie by można było zrobić 3-4 drużyny, które by jechały na czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata i by walczyły o medale, więc możemy się z tego cieszyć. Rywalizacja na pewno będzie i nikt nie jest teraz pewny gry w przysłowiowej pierwszej szóstce. Mam nadzieję, że coś tam uda się też pograć i pomóc chłopakom.
3: Pierwszy mecz turnieju Polacy zagrają w Gliwicach z Belgami w środę o godzinie 20. 16 lipca o 20.45 w Poznaniu odbędzie się mecz o Super Puchar Polski, w którym zmierzą się piłkarski mistrz kraju Lech Poznań oraz zdobywca Pucharu. Taką decyzję podjęło podczas posiedzenia zarządu PZPN na podstawie analizy kalendarza rozgrywek ligowych oraz harmonogramu europejskich pucharów z udziałem polskich klubów. Reprezentantka Polski Katarzyna Kawa awansowała do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlamowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka w pierwszym meczu trzystopniowych kwalifikacji pokonała Szwajcarkę Suzanne Badeci 6-1, 6-3. Kolejną rywalką Kawy będzie lepsza z pary Luisa Giovanni, Argentyna, Lucrezia Stefani, Włochy. W pierwszej rundzie kwalifikacji odpadła niestety Linda Klimowiczowa po porażce z Nowozelandką Lulu Sun w dwóch setach 6-7, 5-7.
2: Pogoda.
1: Coraz chłodniej, ale wciąż ciepło. 23 stopnie za oknami. Ciśnienie to także 1020 hektopaskali. W regionie mało chmur, wiatr na ogół słaby, północny i północno-zachodni. W nocy będzie podobnie, ale temperatury od 11 do 13 stopni. A jutro w dzień od 25 do 27 będzie mało chmur, a wiatr słaby, zmienny.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
6: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
7: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
6: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
8: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
9: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.

0: Dziś w audycji porozmawiamy o tym, w jaki sposób wspierać różnorodność językową, jak edukować, jak mówić o różnych odmianach języka polskiego, jak je chronić, jak pielęgnować. To bardzo ważne zadanie. Od 2 lat działa Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Od stycznia tego roku dyrektorem jest Krzysztof Marszałek, który dzisiaj jest gościem naszej audycji. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A także w studiu jest Martyna Skimbińska, autorka doskonałej książki, która wspiera młodych ludzi. Książka nazywa się Gwarno, o językach i gwarach w Polsce, ilustracje Aga Probola. Książka, która już jest chyba takim nieklasycznym i niewpisanym jeszcze w kanon podręcznikiem dla wielu szkół, ale i sporo edukatorów, i sporo nauczycieli po tę książkę sięga. Na jej podstawie odbywają się także rozmaite warsztaty w całej Polsce. To jest książka o gwarach, które są w języku polskim, ale też i o językach regionalnych. Można przekrojowo zobaczyć, w jaki sposób mówimy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Czym zajmuje się Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej? On został powołany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jakie są cele, jakie są zadania i jakie miejsce spełnia tam polityka edukacyjna i oświatowa?
1: Trochę pani powiedziała o tym, czym się zajmujemy, bo wspomniała pani o książce Gwarno. Poprzez tę książkę chcielibyśmy powiedzieć wszystkim, którzy w Polsce mieszkają, że nie mieszkają w kraju, w którym jest jeden język, jak się nam czasami zdaje. Żyjemy w pewnej mozaice językowej i każdy z tych języków jest równie ważny. To jest taka bardzo dla nas ważna część działalności. Ta książka ukazała się już jakiś czas temu. Podczas festiwalu Granatowe Góry premierę miała kolejna nasza książka, kolejna publikacja po naszemu, jak mówi Polska. Bo Polska mówi w różnych językach. Mówi po białorusku, po ukraińsku, po niemiecku, po tatarsku i karaimsku już może nie, ale te języki gdzieś w naszej historii odegrały też pewną rolę. Jest całe mnóstwo odmian języka polskiego, dialektów. Mamy język śląski, mamy język kaszubski i naszym podstawowym zadaniem jest popularyzować wiedzę o tym, że te języki są, że są ważne, że nas wszystkich wzbogacają, bo przecież język to jest unikalny sposób widzenia świata tak naprawdę. To podczas festiwalu taką mapkę, na której widzowie naklejają swoje słowa i są to bardzo różne, niekiedy unikalne słowa określające bardzo specyficzne czy przedmioty, czy zachowania, czy działalności. To wszystko czyni nas bogatszymi. Też wspomniałam pani o warsztatach. Tak, na bazie tej książki Gwarno, a potem na bazie tej drugiej książki organizujemy cykle warsztatów skierowanych do bibliotekarzy, do nauczycieli, do instruktora w Domu Kultury, czyli do tych grup, które tę wiedzę mogą przenieść dalej. Tak, już bezpośrednio do tych, którzy mówią tymi językami, bądź są nimi zainteresowani po prostu. Zależy nam na tym, żeby ta wiedza rozchodziła się jak najszybciej. Staramy się nawiązywać jak najwięcej kontaktów z organizacjami pozarządowymi, tymi ludźmi, którzy są najbliżej, którzy wiedzą, jakie są potrzeby, jak te potrzeby zaspokajać, pomagamy im finansowo i organizacyjnie, jeśli jest taka potrzeba po prostu. Pewnie jeszcze mógłbym tam wymieniać, bo mamy ogromny program grantowy skierowany właśnie do tych organizacji pozarządowych. Mamy stronę internetową, na której popularyzujemy wiedzę o językach. Zaczęliśmy od języka polskiego i jego odmian, potem będą języki mniejszości narodowych i etnicznych. Tak? Także o polskim języku migowym. To jest język, który jest bardzo mało znany. Byśmy wszyscy przestali mówić, że głusi nie mówią. Mówią. Nie słyszymy tego języka, ale widzimy i mają wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia i chcielibyśmy w tym wszystkim troszeczkę pomóc.
0: Dzisiaj sporo się mówi o językach dostępnych, o dostępności. Coraz więcej jest i festiwali, i spotkań, gdzie jest tłumacz języka migowego. Sporo także instytucji jest zobowiązana, żeby mieć pętle indukcyjne, takie, które wspierają osoby z niedosłuchem. To się pojawia objawy przestrzeni społecznej. Chcielibyśmy oczywiście, żeby było tego więcej, ale jak jest z językami regionalnymi i gwarami? Książkę, którą trzymam w ręku, po naszemu, jak mówi Polska, ona jeszcze oczywiście pachnie świeżością, pojawia się między innymi wypowiedź Mateusza Adamczyka, który oto tak mówi, iż raporty, które ukazują się w ostatnich latach w Polsce, pokazują, że my jako Polacy ambiwalentny stosunek do bogactwa językowego Polski i wciąż synonimem języka jest polszczyzna ogólna, a pozostałe odmiany lub języki od niej niezależne, ale używane na terytorium naszego kraju zajmują pozycję podrzędną. Nawet toczą się takie bardzo populistyczne, potoczne dyskusje, że przecież wszyscy mamy mówić językiem polskim, gwary czy języki regionalne wciąż mają taki status bardzo prowincjonalny, a osoby, które się tymi językami, gwarami posługują, nie zawsze czują się wyjątkowo albo dobrze, tylko czują wstyd, albo czują delikatne zażenowanie, że posługują się tym językiem. Nie dopuszczają nawet w swojej takiej mentalności, żeby używać tego języka albo tej gwary w przestrzeniach oficjalnych. Czy to powinno się zmienić?
2: Ja mam wrażenie, że to się powoli zmienia, że jesteśmy akurat w takim momencie wielkiej fali, która zawraca, takiego poczucia tego, że moja lokalna tożsamość jest wartością dla mnie samego, ale też dla innych. No to chyba wybrzmiewa wspaniale na Śląsku. Mam wrażenie, że książka Kajś Warokity stanowiła taki moment trochę przebudzenia, zainteresowania, moment dumy. Kaszubi, no zaczęli to już wieki temu. Język kurpiowski jest uczony w szkołach. Podczas warsztatów w Wiśle dowiedziałam się, że dzieci mają zajęcia o kulturze regionalnej, gdzie poznają też i gwary, poznają tradycje. Tego nie można rozdzielać, kultura od języka. To jest jedno. Język jest kulturą, kultura jest językiem. Coś, co mnie tak zastanawia, jest taki moment, kiedy myślimy trochę o gwarach jako o jakimś skansenie, o czymś, co już jest takie zastygnięte, jak bursztyn, trochę takie historyczne, w pewien sposób martwe, że to jest coś, co należy do przeszłości, ale w momencie, kiedy te gwary pojawiają się coraz aktywniej, coraz pełniej, a tak jest, tak jak pan mówił o zaangażowanych członkach lokalnych społeczności, o organizacjach pozarządowych, te gwary odżywają i zaczynają być powodem dumy i te gwary żyją. To znaczy, że pojawiają się w nich nowe słowa, to znaczy, że dzieci instynktownie potrafią wprowadzać apki, mobilnioki do swojego codziennego mówienia. I to chyba o to chodzi, żeby te języki, te odmiany języka polskiego po prostu nabrały oddechu i zaczęły zmieniać się tak samo, jak zmienia się ten język polski ogólny, nieszczęśnie nazywany językiem poprawnym, ja go często nazywam językiem wyprasowanym, którego uczymy się w szkole, który jest od nas wszystkich wymagany.
1: Zgadzam się z tym, że to się zmienia, że nasz stosunek do gwar, do dialektów się zmienia. Może jeszcze nie jest idealnie, ale na pewno jest inaczej niż wtedy, kiedy mnie uczono i kiedy gwara była nieprawidłowym mówieniem. Dzisiaj już nie. Bardzo ważną rzecz tu pani Martyna powiedziała. Chodzi nam o to, żeby język nie był szacownym zabytkiem. Bo jeśli będzie szacownym zabytkiem, jeśli społeczności nie będą się nim posługiwać, to on zginie po prostu. Jeśli się nie będzie rozwijał, jeśli młodzież nie będzie tym językiem mogła mówić o ważnych dla siebie sprawach, chociażby mobilniokach, czy laptopach, czy technologii. No właśnie. No to nie będzie go używać, tak? Języka się używa wtedy, kiedy jesteśmy tym językiem w stanie wyrazić wszystko to, co chcemy powiedzieć, czy emocje, czy wiedzę. I na tym nam zależy, tak też definiujemy swoje zadania, tworzenie przestrzeni, w których ten język będzie żył, będzie się rozwijał. Proszę też zwrócić uwagę na to wszystko, co się dzieje w internecie, na to, co się dzieje na Facebooku, czy Instagramie, czy nawet w muzyce popularnej. Mieliśmy tu podczas festiwalu koncert zespołu Nadajs. W każdym razie jest to zespół grający współczesną muzykę i śpiewa po podlasku. Mamy całe mnóstwo influencerów, którzy zaczynają mówić gwarą dialektem czy językiem, bo to są pojęcia, których używamy, ale tak naprawdę wszystko to są języki, bo te granice między gwarą, dialektem a językiem są nieostre i pewnie językoznawcy mieliby problem, żeby to zdefiniować. To jest dla mnie wyznacznikiem, ta obecność tych języków w nowoczesnych mediach, wyznacznikiem tego, że one funkcjonują, że jest potrzeba, aby o tym mówić. Pewnie też jest to jakaś reakcja na globalizację, że jakby mamy dość tego samego wszędzie i zawsze chcemy sięgnąć do własnej tożsamości, do tradycji, do tego, jak mówiła nasza babcia, czy jak mówił nasz dziadek, i coraz mniej się tego, jak sądzę, wstydzimy. I to też jest nasze zadanie, abyśmy wszyscy byli dumni z tego, jak mówimy. Mieliśmy taką drobniutką akcję promocyjną, walentynkową, gdzie słowo kocham cię w kilku językach było, a na końcu nie wiesz, jak powiedzieć? Powiedz to po swojemu.
0: Języki są chronione przez Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Jest ustawa o języku polskim, ustawa o mniejszościach narodowych i szereg jeszcze innych zapisów. To wszystko oczywiście można przeczytać na stronie Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więc widać, że ten kierunek, żeby chronić tą taką bioróżnorodność językową, widzianą jako zróżnicowanie, jako wielokulturowość, ale też jako coś, co pozwala nam się spotykać i być. Bo też na stronie piszecie Państwo, że traktujemy różnorodność językową jako płaszczyznę spotkania i dialogu. My chcemy się komunikować, chcemy się spotykać, chcemy też widzieć, że każde spotkanie w każdym języku może nam przynieść coś owocnego i coś dobrego i jest to bogactwo.
1: Tak, jest to ewidentne bogactwo. To, o czym Pani mówiła, te akty prawne, no to jest pewna rama, która pozwala nam działać, tak? Ale tak naprawdę przetrwanie języka nie zależy od tego. Zależy od tego, czy społeczności będą się chciały nim, tym językiem posługiwać. Ja jestem zbudowany, widzę ludzkie zainteresowanie i to mnie bardzo cieszy, bo nasza książka miała tu premierę i trochę się obawialiśmy o frekwencję. Niepotrzebnie. Bardzo wiele osób przyszło i z zainteresowaniem słuchało, co autorzy tej książki mieli do powiedzenia i miałem takie poczucie, że jest to dla nich ważne, albo że uruchamia pewien proces myślenia, tak? Bardzo wielu z nas ma, czy miało takie przekonanie, że jesteśmy państwem monokulturowym, czy monojęzykowym. Nieprawda. Nieprawda, już sama ustawa, o której Pani wspomniała, wymienia kilka języków, ale to nie są wszystkie języki, bo ustawa mówi o językach, które są w Polsce używane co najmniej od 100 lat, prawda? Ale też proszę zwrócić uwagę na to, jak się zmienia Polska, ilu tu przyjeżdża ludzi z innych krajów. Oni tu żyją, oni tu pracują, oni też wzbogacają nasze życie, bo też jesteśmy otwarci na języki migrantów. To nie jest tak, że się zamykamy tylko w kręgu języków, które są tu w Polsce przez Polaków używani. Interesuje nas bogactwo językowe, różnorodność językowa. Więc mam też takie poczucie, że jesteśmy w momencie, kiedy społeczności się bardziej tym interesują, że to jest dobry czas dla języku i że chcielibyśmy to jak najlepiej wykorzystać na różne sposoby, wydając książki, będąc na festiwalu jednym, drugim czy trzecim, czy w końcu pomagając organizować społecznościom lokalnym swoje przedsięwzięcia skierowane do swoich mieszkańców, bo najbardziej interesuje nas lokalność, nie spektakularność, lokalność, czyli tam, gdzie się tych języków używa.
0: Tytuł tej książki brzmi po naszemu, jak mówi Polska, i mamy tutaj wymienione także obszary, które pojawiają się w tej książce, czyli języki Podlasia, język warmiński, język śląski, język romski, język pogranicza z Zamościa i Chrubieszowa, język łemkowski, język kaszubski, gwara świętokrzyska, gwara spiska, gwara poznańska, gwara małopolska i dialekty mieszane. I chciałabym się zatrzymać na języku śląskim, no bo toczy się bardzo taka szeroka dyskusja, czy śląski to jest język regionalny, czy nie jest to język regionalny. Co pan na ten temat uważa? Jak ta dyskusja się w ogóle powinna toczyć?
1: Pewnie dyskusja jako dyskusja zawsze ma sens, tylko mam takie poczucie, że mylimy pewne pojęcia, tak? Bo język regionalny możemy rozumieć jako określenie prawne. I wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której uznajemy jakiś język za regionalny, jest objęty ochroną prawną, ale równie dobrze mogę nazwać językiem regionalnym język czy dialekt wielkopolski, czy języki Podlasia. Różnica polega na tym, że w przypadku uznania prawnego państwo jest zobowiązane już finansować pewne działania, szczególnie jeśli chodzi o oświatę i lekcje w szkołach. To, co mnie się nie podoba w tej dyskusji, to niekiedy takie wybrzmiewające poczucie lęku pewnego, tak, że oto jeśli uznamy jakiś język za regionalny, to ta część, która się tym językiem posługuje, dąży do izolacji. No nieprawda to. To często jest tak, że ta społeczność dąży do pewnego prestiżu czy uznania godności tego języka. No historia śląska, jak wiemy, jest historią bardzo trudną, że ten język śląski był tępiony, był spychany na margines i mnie wcale nie dziwi ta determinacja Ślązaków skierowana na to, aby ten język został uznany za regionalny. Tak? No tu mamy duży język. Starał się też o ten status język wilamowski, czyli język, którym posługuje się 25 osób, także, ale to też jest ta kwestia godności pewnej, tak, żeby oto państwo w końcu uznało, że jesteśmy, istniejemy, mówimy i mamy prawo mówić po swojemu. Tak jak mówię, to jest nasze hasło przewodnie. Mówmy po swojemu.
0: Tym bardziej, że jeśli państwo to uzna, jeśli jest zabezpieczenie w postaci także świadomej edukacji, która może być w szkole, to ta ochrona jest tego języka jest zupełnie inna. Z jednej strony i godność, a z drugiej strony też niezwykła wartość edukacyjna, no bo wiadomo, że wtedy są i projekty, i wydawane są podręczniki na większą skalę, i jest kształcenie nauczycieli, ale państwo i tak to robią, bo Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej cały czas pracuje i cały czas odbywają się warsztaty i zajęcia i wsparcie także dla szkół.
2: Chciałam powiedzieć, że taki moment, tak mi się wydaje, że taki moment walki o własny język i o własną kulturę, i które bardzo aktywnie angażuje twórców operujących danym językiem, taki moment burzy i naporu, takiej determinacji ogromnej, to stąd ja właśnie mówię o tej fali, że to jest taka fala zmiany, powoduje chyba, że powstaje coraz więcej wartościowych, wspaniałych dzieł kultury. Powstają sztuki, powstają spektakle, powstają opery, powstają filmy, literatura cała się buduje w językach, z których część jest w ogóle językami zagrożonymi, o czym też warto powiedzieć. Zagrożonymi, czyli na skraju wymarcia, bez aktywnego, intensywnego, finansowego i organizacyjnego wsparcia państwa, które jest to tym społecznościom po prostu winne. One same nie mają szansy się wybronić i ten wysiłek jednostek, który w tej chwili jest, no obserwujemy, to jest bardzo wzmożony, żeby jak najwięcej z tej kultury w tym momencie zachować i nadać jej życie i w nim tworzyć. Ten wysiłek jednostek twórczych, no musi zyskać wsparcie. Ja cieszę się, że podczas dyskusji o języku śląskim, nie rozumiem, dlaczego musi być dyskusja, że ten język jest językiem. Cieszę się, że ten język jest taką awangardą jednocześnie dla innych języków i odmian języka polskiego. On ośmiela działaczy, wszystkich zaangażowanych ludzi, którym zależy na ochronie języków. Ośmiela, pokazuje, że te wszystkie działania mają sens, bo za każdym razem te drzwi, które się próbuje otworzyć, są coraz szerzej uchylone. A w szkołach, ja bym chciała, żebyśmy w szkołach uczyli języków, gwar z radością, żeby temu towarzyszył uśmiech, zabawa, nie poczucie jakiejś takiej historycznej może misji, bo to my twórcy czy nauczyciele mamy poczucie tej misji. Dla dzieci to powinno być coś naturalnego, żywego, radosnego, inspirującego, powodującego, że zaczynamy myśleć naturalnie w swoim własnym domowym języku, że możemy inaczej popatrzeć nawet na członków własnej rodziny, który do tej pory trochę się wstydziliśmy może. Ja pisząc książkę Gwarno zdałam sobie sprawę, oprócz tego, że była to ogromna podróż na zewnątrz, poznawanie gwar, języków zagrożonych, języków regionalnych na tyle, na ile mogłam przy pomocy specjalistów i ogromnej bibliografii. Dla mnie to była podróż też do wewnątrz. Moja mama pochodzi z Krakowa, jest taką Galicjanką z krwi i kości. Mój ojciec pochodzi z Wileńszczyzny. I nagle pracując nad tą książką zdałam sobie sprawę z tego, jak ważna jest duma, poczucie własnej wartości, które wyraża się przez język. Moja mama dorastała w świecie dumy. dumy z tradycji związanych z Krakowem, związanych z Galicją, związanych z tym, że połowa jej rodziny ma korzenie niemieckie i że to wszystko wspaniale, harmonijnie razem współgrało. Mój ojciec, który jest repatriantem z Wileńszczyzny, przyjechał będąc bardzo młodą osobą, nastolatkiem, przez całe życie, ja dopiero teraz sobie zdałam z tego sprawę, żył czując się obcy. Czuł się naznaczony trochę swoim akcentem, czuł się spychany, miał wrażenie, nie wiem na ile prawdziwe, że jego szanse są nieco ograniczone. Mój ojciec jest artystą i wyrażał się absolutnie w pełni, tak naprawdę poprzez rzeźbę, a nie poprzez język. Czuł, że w jakiś sposób język go ogranicza, że go charakteryzuje w taki sposób, w jaki on nie chciałby być określany, jak sam nie chciałby się do końca widzieć, jako ktoś obcy po prostu. Dopiero od niedawna, kiedy mój ojciec zaczął pisać, nagle coś w nim się otworzyło, coś pękło i pojawiło się coś takiego bardziej radosnego, otwartego na świat i też to poczucie, że ten świat, który... Mój ojciec znał się trochę z Tadeuszem Konwickim, który uważał, że mój ojciec jest fantastycznym rezerwuarem takiej prawdziwej, wileńskiej mowy. To ciekawe, że w życiu mojego ojca tylko to odniesienie do Tadeusza Konwickiego nadawało mu wartość. Potrzebował kogoś, kto będzie taką pieczęcią wartości dla jego sposobu mówienia. Sam nie potrafił tego w sobie odnaleźć. I mam nadzieję, że ta książka Gwarno pozwoli dzieciom, czy może rodzicom, może opiekunom dzieci też poczuć, że każdy sposób, w jakim mówimy po polsku czy nie po polsku, w takim, w którym prawdziwie wyrażamy swoje emocje, to jest właśnie ten sposób, w jaki my powinniśmy pokazywać się światu.
0: Profesor Ryszard Koziołek przekonuje w swoich książkach, że narracja i metafora, te dwa elementy, kształtują nas jako ludzi. Czym więcej znamy narracji, czym więcej widzimy złożoności, tak samo jest z metaforyką, tym więcej mamy zasobów i narzędzi do tego, żeby odnajdywać je w skomplikowanym świecie i oczywiście wyrażać siebie, ale też ten świat, przeżywać na rozmaite sposoby. To jest to, o czym pani mówiła, o tej ekspresji siebie, żeby przeżywać świadomie siebie, swoje miejsce, swoją przestrzeń, swoje relacje rodzinne. W jaki sposób prowadzi pani warsztaty do tej książki? Bo tych warsztatów jest sporo i na festiwalach, ale także i w szkołach. Jak z tą książką można pracować? Jak mogą z nią pracować nauczyciele? Pojawiają się rozdziały, które mówią o tym, że mamy około 7000 języków na świecie. Oczywiście te typologie są bardzo różne w zależności od tego, jaki ośrodek badawczy pisze, ale też pojawiają się takie tematy, jak co to znaczy dwujęzyczność. Oczywiście informacje o gwarach, językach i dialektach, o odmianach. Książka jest niesamowicie ilustrowana. Jak pracować z tą książką? Jakie ma pani doświadczenia z warsztatów? Czy dzieci, bo to są dzieci, które są w szkole podstawowej, bo ta książka jest dedykowana dla tych młodszych klas. Czy są chętne, żeby się dowiadywać?
2: Moim kluczem jest oddawanie dzieciom głosu. Ja korzystam z okazji, żeby się od nich uczyć. Staramy się rozmawiać. To wszystko to jest trochę taki poligon doświadczalny. Dzieci przychodzą ze swoimi własnymi doświadczeniami, a czasami przychodzą po prostu z ciekawością. Czasami gramy w kalambury, co jest taką wesołą metodą na przede wszystkim na nieodgadywanie, co oznaczają słowa, których używa ktoś wokół nas. Wydaje mi się, że zabawa i humor są chyba kluczem do wszystkiego. Tak też podpowiadają nauczyciele, którzy zaczynają prowadzić zajęcia z tą książką. Na naszej planecie podobno mówimy rzeczywiście 7000 języków, ale mamy taki problem, że tych języków z dnia na dzień ubywa. Języki umierają i ja już się nauczyłam, że nie boję się z dziećmi rozmawiać o śmierci języka, która jest nieunikniona, bo dzieci bardzo chętnie przyjmują na siebie zadanie strażników języka. Tutaj inspiracją trochę jest dla nas, i o tym trochę rozmawiamy, o książce, którą mam nadzieję te dzieci kiedyś przeczytają, czyli Fahrenheit 451 Raya Bradbury'ego, która opowiada, jak wszyscy wiemy, o dystopijnej rzeczywistości, w której zakazane są książki, nie wolno czytać. Dzieci dostają aż takiego bezdechu, zwłaszcza te, które nie boją się lektur szkolnych. I próbujemy sobie wyobrazić świat, w którym nie ma języka, w którym nie ma głębszej myśli, w którym nie ma książek. I postanawiamy, że inaczej niż bohaterowie tej książki nie będziemy uczyć się na pamięć całej książki, żeby ją zachować dla potomności, ale wybieramy sobie jakieś słowa, które chcielibyśmy osobiście zachować jako tacy strażnicy. I ta misja, ona jest taka drobna i spokojna, ale to jest, mam nadzieję, takie ziarnko do ziarnka i mam nadzieję, że to ziarno kiedyś wyrośnie tym, że nauczymy się szacunku, bo to chyba wszystko jest o szacunku dla drugiej osoby i będziemy dbać o tę drugą osobę, troszczyć się o nią, wiedząc, że razem tworzymy naszą bogatą, różnorodną, wspaniale różnorodną, mozaikową kulturę.
0: Czy szkoły zgłaszają się do Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej? Czy to raczej państwo kierują ofertę? Jak wygląda współpraca z placówkami edukacyjnymi? Pytam o to, dlatego że wiem, że ta współpraca układa się na bardzo różnych poziomach i w różnych przestrzeniach, także i z regionalistami, z animatorami kultury, z organizacjami pozarządowymi. Będą działania jesienią tego roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Także i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest beneficjentem Państwa Instytutu, a także Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu będzie realizować projekt Dialog Pokoleń, Tradycje Mniejszości. A jak to wygląda ze szkołami? Czy szkoły wychodzą z takim zainteresowaniem i proszą o materiały, czy to raczej państwo kierują ofertę?
1: Na razie jest tak, że to my. Zrozumiałe i oczywiste, my jesteśmy instytucją kultury. Szkoły to dział oświaty. Niestety w Polsce się to tak dzieli. No i szkół jest za dużo, a my malutcy, więc poprzez takie instytucje wojewódzkie, od tego zaczęliśmy, od wojewódzkich bibliotek, próbujemy dotrzeć i do nauczycieli, i do bibliotekarzy, czyli do tych grup, które tę wiedzę mogą przenieść dalej. Jeździmy tam właśnie z książką Gwarno i próbujemy dać bibliotekarzom i nauczycielom pewne narzędzia, którymi mogą się posługiwać w dalszej pracy, ale też próbujemy, jak tu ładnie pani Martyna powiedziała, zasiać ziarno. I to się dzieje, to często ludzie nagle podczas tych warsztatów uświadamiają sobie, Boże, moja babcia była Niemką, albo mój dziadek używał takiego dziwnego słowa i nagle wokół tego słowa rozgorzewa jakaś dyskusja odnosząca nas do naszych korzeni, do naszej tożsamości. Pojawia się ta potrzeba, jakby by się tym głębiej zainteresować, poznać przeszłość i swoje korzenie i pojawia się też duma i o to nam chodzi i będziemy tę działalność oczywiście kontynuować. Wszystkie biblioteki wojewódzkie chcemy zaprosić do współpracy. W kilku już byliśmy, w kilku będziemy w przyszłym półroczu i w ciągu całego przyszłego roku, mam nadzieję, zjawimy się we wszystkich wojewódzkich bibliotekach w Polsce, a potem będziemy to powtarzać. Aż do skutku planujemy też osobne zajęcia czy osobny typ warsztatów skierowanych już bezpośrednio do domów, ośrodków kultury, no bo jest i zainteresowanie i jest wielka potrzeba, abyśmy o tej różnorodności właśnie z życzliwością, właśnie z serdecznością i mówili i chodzi nam o to, żeby spowodować ludzką ciekawość. Tak, bo to jest klucz do tego sukcesu, żeby nie postrzegać tego innego języka czy w ogóle innego człowieka jako ewentualne zagrożenie, tylko być tego ciekawym, bo najlepsza metoda, by poznać, zaprzyjaźnić się i skorzystać z wiedzy tego drugiego.
2: Myślę też, że dużą zmianę w naszym myśleniu o języku i o samych sobie wywołały książki takie jak najpierw chyba Ludowa Historia Polski, Chłopki, Służące. To nas otworzyło na to, że jesteśmy gotowi, żeby się zmierzyć z własnym pochodzeniem i trochę je odmitologizować. Już przestaliśmy wszyscy być rycerzami i szlachcicami i myślimy, że to jest taka prawda językowa też o nas samych, a chętnie chcemy grzebać w tym, co jest naszym własnym osobistym dziedzictwem. Tak jak grzebiemy w albumach z fotografiami na przykład.
0: Coraz więcej pojawia się także nie tylko reportaży, które popularyzują zróżnicowanie regionów, bo od kilku lat widzimy, no, przywołana między innymi przez panią książka Kajś Zbigniewa Rokity, która otrzymała nikę czytelników. Także widać, że to ludzie w całej Polsce byli mocno zainteresowani kulturą, tożsamością i historią Śląska i taką też indywidualną perspektywą autora, który pokazuje, w jaki sposób sposób przeżywa swoją tożsamość, to powoduje, że jesteśmy ciekawi naszej tożsamości, która przez przecież wiele lat, przez to, co było w polityce komunistycznej, ona nie była dopuszczana do głosu, a dzisiaj chcemy widzieć, z jakich elementów jesteśmy złożeni i też skąd się biorą nasze fascynacje, może nasze lęki, może nasze smutki, może nasze zainteresowania, skąd są nasze nazwiska, ale też rozumiemy, skąd wzięły się niektóre wyrazy w języku polskim. Przecież jest bardzo dużo zapożyczeń.
1: No język jest strukturą żywą. To nie jest tak, że sobie raz coś zadekretujemy i tak to będzie zawsze. I ten język polski, bo o nim mówimy, będzie się zmieniał, jeśli rozmawiamy w Przemyślu, w Białymstoku, na Pomorzu, we Wrocławiu, czy w Warszawie. To przecież nie jest zawsze taki sam język. I formy gramatyczne, i słownictwo się zmienia. Gdybyśmy to tak prześledzili, to by wyszło, że z połowa słów to jest zaczerpnięta skądinąd. I to jest jakby ta korzyść, to bogactwo. Nigdy tego procesu nie zatrzymamy i język zawsze będzie żywy, dlatego też tu już mówiliśmy o tym, że chodzi o to, żeby język nie był szacownym zabytkiem. On ma żyć, on ma funkcjonować, on musi służyć do komunikacji, choć przecież nie tylko jest tak, że językiem sztuki, na tym też nam zależy, tak? Że z jednej strony chcemy stworzyć tą przestrzeń lokalną, w której ten język wybrzmi, ale z drugiej chcemy też pokazać, że jest to język, którym się posługuje sztuka. W najbliższym czasie w Olsztynie Instytut wspólnie z Teatrem Jaracza organizuje przegląd teatralny, spektakli realizowanych w językach, którym się na terenie Polski posługujemy. Będzie spektakl mianują Miechanka, przecież hit wielki, prawda? Po śląsku będzie spowiedź w Drebnie, w Gwarze Świętokrzyskiej, będzie spektakl Widisz, będzie spektakl w języku podlaskim. To jest dla nas też bardzo ważne, żeby pokazać, że nie jest to język, w którym mówimy tylko o spójnikach. Nie, to jest język, którym wyrażamy wszystko to, co w naszym życiu, nie wiem, najbardziej wzniosłe, ważne i dotyczące często tożsamości, bo wszystkie te spektakle traktują tożsamości, a jest to bardzo trudne zagadnienie, bo często się tu też była taka rozmowa poświęcona językowi regionalnemu, w której udział brała i pani profesor Korzyczkowska, pani profesor Tambor i doktor Król i trochę mówiono o tej komplikacji tożsamościowej, co to znaczy, mam ojca Ślązaka, ale matkę z Mazowsza, a wychowałem się na Podlasiu, prawda? Są też poświęcone temu książki Welewetka, na przykład Stasi Budziusz, prawda? Fantastyczna rzecz, która mówi, jak bardzo skomplikowaną jest to rzeczą określić i nazwać, wypowiedzieć tę swoją tożsamość, bo ją często czujemy intuicyjnie, ale nie zawsze potrafimy o niej mówić, a niekiedy wstydziliśmy się o niej mówić, tak? Bo często też jest to tożsamość związana z traumą, tak jak w przypadku Śląska czy Kaszub, ale mam wrażenie właśnie, że i te książki, i spektakle, i te rozmowy podczas festiwalu powodują, że zaczynamy się ośmielać mówić o tym głośno, co dla nas ważne, co nas boli, ale i co nas cieszy.
0: Możemy to przeżywać, ale też próbować to zrozumieć i zobaczyć, że to jest też ogromny zasób i bogactwo, rozumienie tych bardzo różnych rzeczywistości, czy posługiwanie się trzema bardzo różnymi nomenklaturami językowymi, które mocno wzbogacają imaginarium poznawcze, ale też otwierają na dialog z drugim człowiekiem. Chociaż muszę powiedzieć, że kiedy oglądałam Hamleta po śląsku w Teatrze Śląskim w Katowicach, to słyszałam z jednej strony zachwyty ludzi, a z drugiej strony takie dyskusje, no ale po co to po śląsku? Bo co innego, kiedy mówimy o Śląsku po śląsku, a tutaj Szekspir podany w języku śląskim, czy to ma jakieś uzasadnienie? No właśnie, można takie pytania stawiać. Ktoś inny się odezwał, no ale moment, skoro ten spektakl oglądamy, słuchamy w języku polskim, to dlaczego nie możemy także i po śląsku? Może on dotrze do tych, którzy mówią po śląsku na co dzień, którzy mało używają tego języka ogólnego polskiego, tak go sobie nazwijmy, i te treści, te dylematy Hamleta będą odczuwalne dużo bliżej. To chyba też o to chodzi, żeby dać taką przestrzeń dla sztuki, gdzie języki, gdzie gwary będą równoprawne, nie będą tylko o regionie, ale będą wspierały komunikację bardzo różnych osób.
2: mi się wydaje, że to też jest taka bardzo cenna próba pokazania, że sztuka wysoka jak najbardziej może powstawać, może być tworzona dla każdego odbiorcy, może powstawać w języku własnym, że go tak nazwę, czy w gwarze, czy w dialekcie, czy mówimy o wariantach, odmianach języka. I jesteśmy w takim momencie, że ten piedestał jest chyba potrzebny. Ja bym się opowiadała za tym, że po pierwsze to w ogóle warto o tym rozmawiać i każdy powód do rozmowy o języku i o jego niestandardowej na szczęście formie jest super ważny, ale też ten piedestał wydaje mi się nadal jest istotny. To wsparcie z zewnątrz, pokazywanie, że to nie jest tylko dla zespołów regionalnych. Przyjęliśmy, że gwary są domeną pewnych grup twórców, domeną pewnych grup społecznych, a chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że one są dla absolutnie każdego uczestnika, każdego użytkownika języka.
1: Ja się cieszę, że ten Hamlet powstał i powstał, został przetłumaczony na śląski. Mam takie, ja nie znam śląskiego, natomiast mam takie przekonanie, że on może zyskać nowe interpretacje po prostu, bo inna jest historia Ślązaków, a odbieramy spektakl poprzez własne doświadczenia, poprzez historię, poprzez emocje, więc być może Hamlet po śląsku powie coś nowego, coś, czego nie powiedział po polsku, czy czego nie powiedział po angielsku. To jest jedna dla mnie ważna płaszczyzna. Drugie, dzięki takim tłumaczeniom język się rozwija. Pewnie tłumacz mierzył się tam z koniecznością być może wymyślenia nowych słów, których w języku śląskim nie było. Dzięki temu ten język jest bogatszy i to bogactwo posłuży wszystkim Ślązakom do tego, żeby móc się lepiej na pewne tematy wypowiedzieć, więc tak, niech następny spektakl też powstanie, niech to będzie, nie wiem, Szekspir, a jeszcze bardziej marzyłoby mi się, by powstało tłumaczenie Lema na przykład. Ja kiedyś, jak byłem w Zawoi i był tam pokazywany spektakl, właśnie taki typowo regionalny, tak? I tak żeśmy sobie siedli i rozmawialiśmy i powiedziałem, dobrze, bardzo to wszystko pięknie jest zrobione, widać było tę taką spójność społeczną, to cała wieś robiła ten spektakl. Mówię, ale następny mi zróbcie z Lemem, żeby ten wasz język jakby obejmował coraz inne obszary, żeby wyszedł jakby z zaklętego kręgu zbójnika, owieczki, pasienia, chociaż tam się pojawiła też ekologia, co było bardzo cenne. Zależałoby mi na tym, żeby twórcy jakby podejmowali takie wyzwania, choć niekiedy może to być trudne. Wolałbym, żeby na język ten własny, rodzimy, nie była tłumaczona sierotka Marysia, ale coś ze współczesnej literatury. Ja wiem, że to będzie trudniejsze, ale myślę, że efekt będzie dużo, dużo większy, dużo lepszy, bo kto z nas dzisiaj czyta sierotkę Marysię? No, coraz mniej. Gdyby był przetłumaczony Harry Potter, trafilibyśmy do szerszego kręgu odbiorców, jak sądzę.
2: Na szczęście Maria Konopnicka ma teraz swój moment dzięki autorce Grzebałkowskiej. Bardzo, bardzo dziękujemy, więc może odkryjemy i nowe wartości w sierotce Marysi. Może niepotrzebnie zrobiliśmy z niej prawdziwą kulturową sierotkę. Przepraszamy cię, sierotko.
0: Czy uważają państwo, że na przykład wpisanie na listę lektur szkolnych jakąś książkę, która byłaby napisana albo przetłumaczona na gwarę albo na język regionalny, byłaby także takim elementem, które by otwarło tę przestrzeń rozumienia? I czy Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej będzie czynił takie dyskusje albo będzie się starał, żeby tak się stało?
1: Rozmawiać oczywiście zawsze i na każdy temat, tylko od razu powiem, trochę się boję, ale powiem. Szkoła to trochę pole minowe. Tak, i teraz jeśli zrobimy to, o czym pani mówi, czyli przetłumaczymy jakąś rzecz na regionalny i powiemy dzieciom, musicie to czytać. Co zrobią dzieci? Dzieci powiedzą, w życiu nie będziemy tego czytać. Bardzo ciekawe są doświadczenia Kaszubów, gdzie się tego języka naucza w szkole i nie zawsze jest to doświadczenie pozytywne. Mówiłem już o tej rozmowie z profesor Korzyczkowską, która jest specjalistą od Kaszubszczyzny i z profesor Tambor, która z kolei zajmuje się językiem śląskim. Pani profesor Tambor mówiła, uczymy się od Kaszubów, uczymy się, jak uniknąć pewnych raf i niebezpieczeństw. Ten język nauczany jako obcy, też sobie to powiedzmy, że kaszubski nauczany jest w polskiej szkole jako język obcy i niesie to z sobą pewne ryzyko, że młodzież zacznie to traktować jako dopust Boży. Więc oczywiście tak, w szkołach niech się to pojawi, ale wolałbym, aby się pojawiła książka Gwarno, niż tak na siłę, żeby kogoś do tego zmuszać. To ma być zabawa, to ma być przyjemność, to ma być poszukiwanie. Więc, ale tu bym się też odwołał do specjalistów, ja nie jestem specjalistą od oświaty. Widzę pewne ryzyko.
2: Ale też i rodzice, opiekunowie i nauczyciele mają już takie dwie sztandarowe pozycje w różnych językach, z których mogą korzystać, czyli Małego Księcia i Kubusia Puchatka. One nie są jeszcze w każdej możliwej gwarze i w każdym możliwym języku, więc zapraszamy wszystkich do tłumaczenia, bo to jest taki globalny w ogóle projekt tłumaczenia pozycji obcych. Mamy nadzieję, że doczekamy się jakiejś rodzimej pozycji tłumaczonej na gwary, na przykład na karaimski, tatarski, łemkowski. To by było wspaniałe.
1: Też mam taką nadzieję, na karaimski pewnie się nie doczekamy, bo w Polsce już niestety nikt nie mówi po karaimsku. Obawiam się, że i po tatarsku nikt nie mówi. Będę podkreślał to, że jesteśmy w dobrym momencie, że jest coraz większe zainteresowanie językami. Powstała całkiem niedawno opera po łemkowsku, tak? Kiedyś rzecz nie do pomyślenia, ale jest, można ją zobaczyć. Szykują się kolejne spektakle w różnych językach i to też jest taki fenomen dzisiejszego dnia. Nie było tego typu spektakli. Gdyby się tak stało, a tego byśmy bardzo chcieli, że w rodzinach zacznie się mówić po swojemu, tak? Czyli na Śląsku po Śląsku, na Kaszubach po Kaszubsku, na Podlasiu po Podlasku, to jest najlepsza droga do tego, żeby ten język przetrwał. Tak? On będzie językiem codziennym, on będzie językiem komunikacji, będzie językiem żartu chociażby. Tak? Jeśli on będzie uczony tylko w szkole, to będą się nim dzieci posługiwać tylko w szkole. Nauczą się, odpowiedzą, a wyjdą na przerwę i będą mówić po polsku. Nie o to chodzi, jakby chodzi o to, aby był językiem codziennej, zwykłej komunikacji, o tym, co dla nas ważne, ale o tym, co dla nas mniej ważne, a zabawne, co nas zainteresowało.
0: Mówi się co prawda czasami, a po co ten język regionalny? Lepiej nauczyć się języka angielskiego, on się w życiu bardziej przyda. I co wtedy? Co zrobić z takimi argumentami? Czy też nie jest tak, że czym więcej znamy języków, to tym łatwiej tych języków kolejnych się uczymy? Wiem, że Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej robi także różne badania, współpracuje z ekspertami. Jak to wygląda?
1: No, współpracujemy na tyle, na ile rzecz jasna możemy. Nasza rada programowa to wybitni specjaliści od języka i to, o czym pani mówi, jest wielkim problemem. To jest wybór rodziców bardzo często, tak? Nie idź na kaszubski, idź na angielski. On ci się przyda, idź na niemiecki, idź na francuski i musimy sobie z tego zdawać sprawę, że często ludzie myślą taką kategorią przydatności, tak? Ten język mi się przyda, bo zwiększą się moje szanse na rynku pracy, ale ja myślę, że też jest nas wielka potrzeba zachowania swojej odmienności, tożsamości, wyjątkowości, tak? Bo ten nacisk globalizacji, ta telewizja, te media, które wszystko czynią jednakowy, powodują, że mamy naturalną chęć powrotu do tego, co nas gdzieś kiedyś ukształtowało, ale tych niebezpieczeństw czyhających na język jest bardzo dużo. Przemieszczamy się. W szkole obowiązuje jednak język polski, tak? Więc ta siła języka dominującego jest ogromna. Jak się temu przeciwstawić? No siłą się temu nie przeciwstawimy. Musi się w społecznościach lokalnych obudzić chęć i potrzeba. To zresztą naukowcy często podkreślają, tak? Że nie ma innej drogi do zachowania języka niż zainteresowanie społeczności lokalnej. Nie ma. Ile trzeba było wysiłku, już nie wspomnę o pieniądzach, aby odrodził się język wilamowski. To było wiele lat pracy, mówi mi dzisiaj 25 osób, jest jakieś zainteresowanie i mam nadzieję, że za parę lat, jak będzie ktoś z panią rozmawiał na temat języków, to powie, że już jest 500 osób, które tym językiem mówią, ale żeby one tym językiem mówiły, to w sklepie on musi móc zamówić po wilamowsku, w domu kultury mówić po wilamowsku i by mieć przestrzeń, w którym ten język może wybrzmieć, bo on się nim nie porozumie w Koszalinie. Nie. Więc liczę tu na społeczności lokalne, na to ich zainteresowane i miłość i dumę po prostu z własnej kultury, języka.
2: No i czasami ważna jest też liderska charyzma, bo przełom wilamowski, który się dokonał, właściwie wszystko zawdzięcza chyba dwóm osobom, doktorowi Tymoteuszowi Królowi, który wyrósł w tej kulturze, a raczej w szczątkach tej kultury, odkrywał ją wokół siebie, wziął na swoje młode barki taką misję osobistą uratowania, ożywienia tego języka i pomógł mu profesor Wicherkiewicz z Poznania. I to jest absolutnie spektakularny, niemożliwy do wydarzenia się, a jednak wydarzył się taki przykład, że można coś zawrócić znad krawędzi. Oprócz tego, jak Kaszubszczyzna powoli zaczyna troszkę może tracić ten impet rozwojowy przez to, że właśnie stała się trochę językiem instytucjonalnym w jakiś sposób, to tutaj mamy absolutnie drugi biegun i pokazuje, że czasami rzeczywiście pasja i poczucie misji i taka głęboka osobista potrzeba może leżeć u podwalin, u początku czegoś naprawdę wielkiego, co wciągnie mnóstwo osób. Z tego, co ja wiem, to jednym z tych, nie wiem, 30 osób mówiących po wilamowsku jest jeden Australijczyk i to jest piękna historia i myślę, że takich będzie tylko więcej.
0: Bardzo Państwu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 22. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. W Opolu obradują marszałkowie województw z całej Polski. W wiadomościach także premier o nieobecności Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w Gdańsku. Będzie również serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Rozpoczęło się drugie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Opolu. Temat obrad to m.in. konsolidacja szpitali czy powrót do regionalnych kas chorych. Samorządowcy wraz z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia debatowali o możliwych scenariuszach. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego, mówi, że potrzebna jest mądra konsolidacja szpitali.
2: Wcale nie chodzi o likwidację, tylko o zoptymalizowanie tego systemu. Naprawdę nie ma szans na przetrwanie jego w tym kształcie. Wiemy, że szpitale powiatowe ledwo zipią. Trzeba bardzo mocnej komunikacji z pacjentami. Bez informowania, dlaczego coś robimy, jaki ma być efekt. Dość łatwo jest popaść w scenariusze, które będą pokazywały, że likwidujemy, że ograniczamy dostęp. Tak nie jest.
0: Michał Dzięgielewski, pełnomocnik prezesa NFZ, zaznacza, że samo dosypywanie pieniędzy do systemu nie naprawi sytuacji.
3: Jeżeli popatrzymy, jak zwiększa się budżet Narodowego Funduszu Zdrowia i pieniądze, które dosypujemy w ciągu roku w wyniku rekomendacji, to jest dosypywanie pieniędzy. One jak na razie są przejadane. Nie wpłynęły na to, że skróciły się kolejki, nie zracjonalizowały nam struktury świadczeń. Samo dosypywanie pieniędzy to za mało. Doprowadzi tylko do tego, że nasza opieka zdrowotna będzie bardzo droga, natomiast niekoniecznie będzie efektywna.
0: Dodajmy, że Konwent Marszałków Województw potrwa do jutra. Zmieniamy temat. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w Gdańsku traktuje jako deeskalację napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą, powiedział szef rządu Donald Tusk. Podczas konferencji odbudowy Ukrainy delegacji tego kraju będzie przewodniczyć premier Julia Sprydenko. Jak zaznaczył Donald Tusk, nie jest rozczarowany decyzją Wołodymyra Zełenskiego.
4: Jestem w samym kontakcie z panią premier Julią Sprydenko, poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji, więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
0: Między Kijowem a Warszawą utrzymują się napięcia po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Jak co roku ruszają kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Każdy opiekun czy rodzic może zamówić taką kontrolę. Wówczas na miejscu pojawi się policja lub inspekcja transportu drogowego, mówi aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
5: W trakcie takich kontroli funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowcy czy ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Potrzebę takiej kontroli najlepiej zgłosić policjantom z Opola, dzwoniąc pod numer 47 864 2582 lub też numer 47 864 2586.
0: Policjanci apelują, aby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, aby móc zaplanować patrol.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Jeszcze nigdy z niemieckich sklepów nie ukradziono tyle towarów, co w ubiegłym roku. Detaliści stracili łącznie wyroby na ponad 4 miliardy euro. Najwięcej kradną klienci, ale i pracownicy wynoszą towar ze sklepów.
6: Czwarty rok wzrostu wartości ukradzionych dóbr wykazał raport Instytutu Handlu Detalicznego EHI. W 2025 roku złodzieje ukradli w Niemczech towary za 4 miliardy.

0: Minęła 22 przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program, który nazywa się Szept Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjął dr Miłosz Mazur z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Panie doktorze, dzisiaj spotykamy się, bo mamy taką gąsienicę, która ostatnio sieje postrach w wielu powiatach naszego regionu, ostatnio nawet w powiecie głubczyckim. To aż władze zaczęły apelować, żeby uważać na tę gąsienicę, która się dokładnie nazywa kuprówka rudnica. Dlaczego ona jest taka niebezpieczna?
1: No, niebezpieczna to może za dużo powiedziane, dlatego że to jest gatunek, który zawsze u nas występował. Tyle, że ma taką właściwość, że czasami jest go więcej, czasami jest go mniej. To jest gatunek, którego larwy żerują na liściach drzew liściastych, zarówno tych naszych leśnych, jak dęby, graby, czy jakieś tam wierzby, ale także na drzewach owocowych. No i faktycznie, czasami okoliczności przyrody są takie, że jest ich nieco więcej. Są dość spektakularne te gąsienice, dlatego że tworzą takie coś w rodzaju takich gniazd, takich dużych kokonów, gdzie sobie siedzą masowo i tam zimują później w tych kokonach.
0: A czy na tujach one też mogłyby się zagnieździć?
1: Nie, one raczej listki, ich tam igiełki tujowe nie interesują. No i faktycznie mają taką właściwość, że te gąsienice są takie włochate, no i te włoski są włoskami, które są dla nas troszkę nieprzyjemne. Jakbyśmy przyjrzeli się tym włoskom z dużym powiększeniem, to by się okazało, że one mają takie różne tam ząbki, zadziorki tego rodzaju, a do tego wypełnione są różnymi substancjami chemicznymi, które mają na ludzi właściwości drażniące. A jest to spowodowane tym, że te gąsienice to jest, no, bronią się przed drapieżnikami w ten sposób, że niewiele ptaków jest w stanie je zjeść ze smakiem. No i w ten sposób po prostu bronią się przed drapieżnikami.
0: Te gąsienice zamienią się kiedyś w pięknego motyla, czy niekoniecznie?
1: Dorosłe motyle są takie bardzo ładne, białe, też kudłate, można powiedzieć. Natomiast nie są już tak dorosłe motyle w żaden sposób groźne, już nie produkują żadnych parzących włosków, nic takiego. No i faktycznie może być tak, że przy bliskim kontakcie, kiedy te włoski dostaną się do oczu, do skóry, to mogą być jakieś odczyny takie przypominające uczulenie, wysypkę, coś takiego. Natomiast w jaki sposób połączyć to z tą gąsienicą, no jest to jakiś problem. Już wiemy, że te gąsienice są, to faktycznie wiemy, że się nie zbliżamy i nie chcemy w żaden sposób brać ich do rąk ani nic takiego. Natomiast no, to taka troszkę panika medialna, bo to media od razu podchwyciły i dużo na ten temat można przeczytać.
0: Ale podchwyciły dlatego, że też ludzie sami dzwonili i apelowali, prawda?
1: Tak, no ale to też wynika trochę takiego braku wiedzy, tak? No bo to nie jest gatunek, który się nagle pojawił.
0: Właśnie.
1: On zawsze był u nas, tak? Tylko akurat mamy taki sezon, że jest go ciut więcej. No i...
0: Ale to znaczy, że coś, nie wiem, jakoś w tym roku mają wyjątkowo sprzyjające warunki klimatyczne?
1: Na to wygląda. Być może ten sezon wegetacyjny im w jakiś sposób bardziej pasuje. Być może te deszcze, które były, które mieliśmy dość wilgotną wiosnę, spowodowały, że jest ich nieco więcej. No, trudno przyrody pytać o takie rzeczy, natomiast faktycznie, no, coś im wyraźnie pasuje w tym roku bardziej, no i na tyle, że aż, no, ich pojawienie się wywołało taką, a nie inną reakcję władz. Te reakcje władz, no, my na to patrzymy troszkę tak z przymrużeniem oka, no bo żeby zwoływać sztaby kryzysowe w sprawie gąsienic, brzmi to troszkę mało poważnie.
0: Ale już wie pan, że w naszym regionie mamy zrobioną obwodnicę dla pachnicy dębowej.
1: Tak, było tak.
0: Także nie ma żartów z tymi, no, nawet najmniejszymi owadami.
1: Z owadami nie ma żartów. Natomiast w tym przypadku to nie wzbudzajmy paniki i nie zamykajmy się w domach, dlatego że gdzieś tam żeruje sobie jakaś gąsienica. Po prostu miejmy świadomość, że no, przyroda jest wokół nas.
0: I ona jest w takim aktualnie stadium, prawda? Ta gąsienica ile jeszcze potrzebuje, żeby stać się motylem?
1: To znaczy, z nimi jest tak, że one tak do czerwca, w czerwcu generalnie następuje, no, są składane jajeczka i wtedy to są malutkie gąsienice, one sobie będą przez okres lata żerować, a następnie w okolicy sierpnia, września, znowu zależy to od warunków atmosferycznych, będą tworzyć te swoje takie gniazda i w nich odbywa się zimowanie. Czyli tamte młode gąsienice sobie zimują i na wiosnę wyjdą, będą sobie jeszcze troszkę jadły tych różnych pączków, nie pączków, a następnie rozlezą się po okolicy, wejdą sobie w jakieś szczeliny kory, gdzieś tam do gleby, gdzie tam, której będzie pasować, no i tam przepoczwarczą się pięknego motyla.
0: Mhm. A dlaczego mówimy w ogóle o inwazji? Czy można to mówić, czy to jest takie dosyć nieadekwatne jakby do tego stanu, który mamy?
1: To zależy, jaką inwazję mamy na myśli, dlatego że w ochronie przyrody, w biologii inwazja ma jakby dwojakie znaczenie. Pierwsza rzecz to są gatunki inwazyjne. I gatunki inwazyjne są gatunki, dla których nasz kraj czy nasza okolica nie jest jakby naturalnym miejscem występowania. To są bardzo często gatunki z innych kontynentów, które w sposób przypadkowy, czasami celowy, czasami w wyniku jakichś takich niesprzyjających okoliczności pojawiły się w naszym kraju i zaczynają tutaj robić niefajne rzeczy, bo mnożą się ponad stan, nie mają wrogów naturalnych i mamy z tego powodu różne problemy.
0: No kuprówki, rudnicy, to bym nie podejrzewała, że to jest jakaś zagraniczna dama, bo nazwa polsko brzmiąca.
1: Więc nie jest to gatunek inwazyjny, dlatego że gatunek inwazyjny zakłada pewną obcość. Natomiast jest to gatunek, który może dokonywać inwazji, ale w sensie ekologicznym. Bo w sensie ekologicznym mamy takie zjawisko jak inwazję, to znaczy masowy pojaw gatunku, dlatego że akurat wystąpiły takie okoliczności, a nie inne, że coś mu tam bardziej pasuje, być może zabrakło jakiegoś naturalnego drapieżnika, który normalnie ograniczał liczbę tej populacji.
0: A co zjada na przykład kuprówkę rudnicy?
1: Jeśli chodzi o kuprówkę rudnicy, dorosłe motyle to oczywiście cała gama ptaków, a jeżeli chodzi o te gąsienice, które mają, odstraszają w pewien sposób tych swoich licznych, naturalnych wrogów, to są ptaki, które jednak gustują w tych gąsienicach, nie przeszkadzają im te włoski. I to są na przykład nasze sikorki, które powinny gdzieś tam się znajdować w naszej okolicy, więc zadbajmy nieco o te sikorki po to, żeby nam pomagały w walce z tą kuprówką. Także płazy nie przejmują się tymi włoskami, więc jest jakaś pula naturalnych drapieżników, natomiast jest ona z racji tych właściwości gąsienic ograniczona.
0: Mhm. A dlaczego te gąsienice są tak szkodliwe dla ludzi?
1: Myślę, że to nie chodzi za bardzo konkretnie o ludzi, ale w ogóle o kręgowce. To znaczy, te włoski mogą powodować podrażnienia skóry, mogą dostać się do naszych oczu i pewne podrażnienia wywoływać. Możemy się nimi zaciągnąć, mówiąc brzydko, gdzieś tam do układu oddechowego i również jakieś podrażnienia. Nie są to rzeczy, które w jakikolwiek sposób nam zagrażają, naszemu zdrowiu i życiu w sposób poważny. Natomiast faktycznie jest pewna pula osób, które mogą być specjalnie przeczulone na tego typu czynniki alergenne, takie nazwiemy. I takie osoby faktycznie mogą mieć jakieś problemy z oddychaniem.
0: I to jest jak na przykład z urządleniem osy, tak? Że można mieć taką reakcję.
1: Myślę, że to jest podobna analogia. Czasami może to po prostu nas poboleć i tyle, a czasami dla niektórych osób jest to poważny problem zdrowotny.
0: Czy można taką kuprówkę własnoręcznie przenosić?
1: Myślę, że nie powinniśmy tego robić. Dlatego, że te gąsienice, jedna samica jest w stanie złożyć kilkaset jaj. Powiedzmy, że nie wszystkie się wyklują, ale powiedzmy, że nie wiem, 100, 150, 200 sztuk takich gąsienic potrafi z takiego jednego złoża być. I teraz pytanie, w jaki sposób chcemy się tego pozbyć z naszych sadów na przykład, tak?
0: Wie pan, że ludzie wpadają na takie pomysły, że na przykład to pozbieram do jakiegoś słoiczka i wyniosę do sąsiada.
1: Nie jest to dobry pomysł, dlatego że jednak dotknięcie tego powoduje od razu, że te włoski się łamią na tych gąsienicach, one są bardzo leciutkie, w związku z tym wiatr zaraz gdzieś tam porywa. Dużo bezpieczniej będzie po prostu tego nie ruszać i mieć świadomość, że gdzieś tam ta gąsienica występuje, natomiast absolutnie nie wpadałbym w panikę.
0: No dobrze, a czy ta kuprówka, ona może być na przykład zagrożeniem dla naszych zwierząt domowych, pies, kot?
1: Myślę, że tak samo jak dla ludzi. To znaczy, mogą, jeżeli dostanie się do oka, gdzieś tam do układu oddechowego, to mogą być jakieś tam podrażnienia. Natomiast tutaj również nie wpadałbym w panikę. Akurat nasze zwierzaczki są ze względu na obecność sierści dużo lepiej chronione niż my z naszą nagą skórą.
0: A czy takie masowe właśnie pojawienie się właśnie gąsienic jest czymś nadzwyczajnym? Czy to bywało tylko teraz faktycznie, tak jak pan wspomniał trochę o tej nagonce medialnej, czy przez to, że mamy telefony i teraz wszystko filmujemy, robimy zdjęcia, potem opisujemy to na grupach Spotted i różnych komentatorskich forach, to dlatego to urasta do rangi jakiegoś problemu?
1: Tak, bo to w dobie mediów społecznościowych wszyscy jesteśmy połączeni i bardzo często jest tak, że mała rzecz, która jest czymś absolutnie powszechnym, nagle trafia do świadomości zbiorowej. Ludzie nie zwracają uwagi na pewne elementy przyrodnicze. I nagle się okazuje, że wszyscy o tym mówią, prasa różnego typu to podchwytuje, bo teraz też taki sezon na to, że na tego rodzaju rzeczy. Ja już się spotykałem z różnymi, w różnego rodzaju mediach, doniesieniami na temat tej kuprówki, gdzie potrafiono wstawić zdjęcie zupełnie innego gatunku motyla, zupełnie innej gąsienicy. czasami to jest śmieszne, ale tak naprawdę no, jednak edukacja tego typu powinna być w społeczeństwie prowadzona i akurat pod tym względem, jak patrząc nawet na reakcje tych samorządów, no to zasięgnęły one języka, tak? Zapytano leśników o zdanie, oni się znają na tym gatunku, więc...
0: A ktoś z państwem, z uniwersytetem się kontaktował, czy
1: tak,
0: nie?
1: Tak, były takie zapytania mediów. No i staramy się w jakiś sposób uspokajać sytuację, nie wzbudzać paniki, a jednocześnie informować na ten temat. No i faktycznie w tym roku być może faktycznie tego gatunku jest więcej, z jakichś, tak jak powiedziałam, względów trudnych do ostatecznego jakiegoś potwierdzenia. Natomiast no absolutnie wpadałbym w panikę.
0: Czy one wyrządzają jakąś taką krzywdę tym drzewom, na których się mieszczą?
1: Masowy pojaw tych gatunków, tak, może być dla nich, dla tych drzew niebezpieczny, dlatego że po prostu pozbawione liści będą gorzej funkcjonować. Taki moment, kiedy mamy masowy pojaw szkodników, nazywamy gradacją i faktycznie no, w przypadkach, kiedy to jest nie wiem, jedno drzewo, jakaś alejka, jakiś park, no, to nikt się tym specjalnie nie przejmuje, ale jeżeli ktoś ma sad drzew owocowych, z których czerpie pewne korzyści finansowe, no to dla niego, dla takiej osoby może być to problem. No i wtedy można przystąpić do zwalczania, których jest różnego typu.
0: A jak się zwalcza takie gąsienice?
1: No, metody jest zasadniczo trzy. Pierwszą metodą jest najtańsza i najbardziej prymitywna metoda, czyli po prostu ręczny zbiór, który akurat no, w tym przypadku nie jest on, powiedzmy, zalecany. Tak?
0: Chociaż nawet przez rękawiczkę jest się w stanie taki włosek przebić?
1: Myślę, że nie, ale jednak te włoski tam zostają. Tak? One są cały czas aktywne, mikroskopijne, mało je widać. No, mamy z tym pewien problem, więc no, zbiór mechaniczny raczej bym odradzał. Jest oczywiście zapewne cała gama środków mechanicznych, a czy środków, przepraszam, chemicznych na to, żeby zwalczać tego rodzaju gatunki, jednak no, nie chciałbym tutaj nic reklamować ani rekomendować, tym bardziej, że nie zajmuję się ochroną roślin w ten sposób.
0: Bardziej, że raczej nie powinniśmy tego robić na własną rękę.
1: Ja raczej odradzam tego rodzaju drastyczne środki. Na pewno dobrą metodą kontroli populacji są pułapki feromonowe, które się stosuje na szkodniki. I to jest ciekawa metoda, która no, nie wpływa jakby na same gąsienice, dlatego że to jest rodzaj pułapki, która wabi samce takie różnych gatunków szkodliwych i one są odławiane do pułapek, z których już nie mogą się wydostać. Ograniczenie liczby samców populacji drastycznie zmniejsza rozrodczość takiej populacji.
0: W związku nie dochodzi do zapłodnienia.
1: Dokładnie. A z racji tego, że nie mamy monogamii owadów, tylko jeden samiec jest w stanie odwiedzić wiele pani, w związku z tym no, odłowienie takiego samca sprawia, że rozrodczość tej populacji gwałtownie spada. Natomiast to jest jakby takie działanie na przyszłość. Tak? To znaczy, że nie będziemy mieli nowych pokoleń, one będą dużo mniejsze, mniej liczebne. Natomiast no, to, co już się złożyło, to się złożyło. Tak? No i oczywiście mamy jeszcze takie metody, które nazywamy najbardziej w cudzysłowie ekologicznymi, czyli po prostu dbanie o to, żeby nasza przyroda była różnorodna. Bo jak nasza przyroda jest różnorodna, mamy wiele gatunków roślin, wiele kryjówek, no to wtedy jest więcej wrogów naturalnych.
0: Bioróżnorodność, tak, o której mieliśmy już przyjemność rozmawiać w Radio Opole.
1: Tak, to jest też ten nasz naturalny bufor, tak? Dlatego, że w różnorodnym środowisku mamy wiele pasożytów, które będą pasożytować na takich gatunkach, wiele drapieżników, potencjalnych innych amatorów tego rodzaju gąsienic, no i takie różnorodne środowisko będzie chronić nas przed takimi wydarzeniami.
0: Mhm. A to kiedy mieszkańcy właśnie chociażby tego powiatu głubczyckiego mogą dostrzegać jakieś skutki uboczne działalności tych gąsienic, tych larw?
1: Jeżeli chodzi o ich żerowanie na drzewach, no to będą widoczne ubytki w tej masie zielonej tam. No i to na pewno też wpłynie na owocowanie tych drzew. Trudno mi też mówić, w jaki sposób to akurat w tym powiecie występuje. Czy ja nie byłem tam i nie widziałem.
0: Tam jest sztab kryzysowy zwołany.
1: Sztab kryzysowy zwołany, dlatego że się pojawiło w jednym domu, w jednym sadzie, w całym powiedzmy na terenie całego tego powiatu. No trudno mi tutaj wyrokować. Natomiast no, te gąsienice żerują przez całe lato. W związku z tym no, przez cały ten okres trzeba no, mieć świadomość, że takie coś w środowisku występuje.
0: Ale nie tylko sama kuprówka rudnica pojawia się nam w czerwcu i sieje postrach, no bo na przykład na polach mogą się pojawić stonki, znane nam od lat.
1: Stonki. Mówiąc stonka, co mamy na myśli?
0: Mamy na myśli to tego malutkiego takiego owada, którego jako dziecko też zbierałam, prawda, z ziemniaków, tam wtedy była taka...
1: W paski, tak, taka ziemniaczana. Mało kto wie, że stonki to jest cała grupa chrząszczy. To jest cała rodzina chrząszczy i w Polsce mamy ponad 500 gatunków stonek.
0: 500 gatunków
1: tak
0: stonek.
1: Tak jest, a stonka ziemniaczana, taka bardzo charakterystyczna, zresztą bardzo ładny chrząszcz w paseczki, to jest tylko jeden z tych gatunków. Wszystkie stonki w naszym kraju to są gatunki roślinożerne, które żerują głównie na liściach różnych roślin i mamy wśród nich i gatunki, które występują nad wodami, i w lasach, i w parkach, zadrzewieniach, i na łąkach, więc jest to naprawdę ważna grupa owadów roślinożernych. No i faktycznie niektóre z tych gatunków stonek są gatunkami, które są szkodliwe i ich działalność, żerowanie ma duże znaczenie z punktu widzenia gospodarki.
0: A jak to się dzieje, że one się właśnie pojawiają w idealnym momencie?
1: No bo one wiedzą. One wiedzą, kiedy jest stół zastawiony. Akurat z tą stonką ziemniaczaną to jest bardzo długa i ciekawa historia, dlatego że to jest gatunek, który jest gatunkiem obcym u nas, ale już będącym w Europie od ponad 100 lat, w związku z tym już się trwale zadomowił. Jest to gatunek, który pierwotnie występował tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej, w stanie Colorado i on, jego nasze ziemniaki w ogóle nie interesowały. To był gatunek dziki, żyjący sobie w interiorze i żerujący na dzikich gatunkach roślin z rodziny psiankowatych. No ale później pojawili się migranci z Europy, przywieźli ze sobą ziemniaczki, które bardzo lubimy. No i się okazuje, że te ziemniaczki zaczęły tej stonce dużo bardziej smakować niż te dzikie rośliny, więc całkowicie przestawiła się na te ziemniaki. Co ciekawe, amerykańscy entomolodzy wskazują, że ta stonka już nie chce jeść tych swoich pierwotnych roślin. Interesują ją tylko i wyłącznie nasze hodowlane psiankowate. No, nie tylko ziemniaki, ale także pomidory i inne. No i jakimś trafem się stało, że w latach 20., na początku XX wieku została ona zawleczona, jak to się ładnie mówi, czyli przypadkiem przywieziona do Europy, skąd zaczęła się jej ekspansja. A były to czasy po I wojnie światowej, no więc odradzanie się rolnictwa, duża ilość pól została zaorywana, sadzono rośliny, które były w stanie szybko rosnąć, dawać dużo kalorii, ziemia się do tego doskonale nadaje. Tak samo było w Polsce. W Polsce ten gatunek pojawił się zapewne jeszcze przed II wojną światową, ale wtedy był całkowicie marginalny, natomiast no, masowe zasiewy po II wojnie światowej w latach 50. sprawiły, że ten gatunek stał się istotnym gatunkiem gospodarczym. No i zapewne wielu ze słuchaczy pamięta, jak to stonkę wykorzystywano i propagandowo, i obwiniano ją o wszelkie zło tego świata, próbując przykryć no, własną nieudolność władzy w tamtym okresie.
0: A czy to był ten sam moment, kiedy ten barszcz Sosnkowskiego wylądował u nas?
1: To też jest ciekawa historia z tym barszczem, dlatego że to jest gatunek, który chodzi z Kaukazu, więc też gatunek obcy i on został akurat do Polski sprowadzony w sposób celowy, dlatego że miała to być roślina paszowa. Natomiast no, nikt nie sprawdził chyba dostatecznie, czy jest to dobry pomysł. No i się okazuje, że nie był to dobry pomysł, dlatego że zwierzątka nie bardzo chciały jeść tą roślinę i wymknęła się ona nieco nam spod kontroli. No i dzisiaj faktycznie mamy z tą rośliną inwazyjną duży problem, podobnie jak z wieloma innymi gatunkami inwazyjnymi.
0: Wracając do tej stonki ziemniaczanej, jak można z nią walczyć, czy trzeba z nią walczyć, czy gdybyśmy jej dali, że tak powiem, pole do popisu wolną rękę, to czy mielibyśmy jeszcze co jesienią zbierać?
1: W dawnych czasach, jeszcze z czasów PRL, był to istotny problem z tego względu, że wtedy ta uprawa ziemniaka była istotna dla nas gospodarczo, zarówno ze względów eksportowych, jak i bazy żywnościowej w naszym kraju. I wtedy nie były rozpowszechnione środki ochrony roślin. Więc na początku stonkę zwalczano tą metodą najbardziej prymitywną, po prostu ręcznym zbiorem. To są duże, kolorowe larwy czerwone, które bardzo dobrze widać na tych zielonych liściach, w związku z tym było możliwe po prostu ich ręczny zbiór.
0: Jest ta metoda eko.
1: Tak, ta najbardziej eko, ale jednocześnie najbardziej pracochłonna, no i co tu mówić, dość mało efektywna. Natomiast później zaczęto stosować środki chemiczne. Niestety były to środki chemiczne na bazie słynnej substancji DDT, która się kumulowała później w środowisku i okazała się bardzo szkodliwa dla kręgowców, głównie dla ptaków. Następnie zrezygnowano z tych środków, są środki ochrony roślin bardziej nowoczesne. Czy dziś stonka stanowi jakikolwiek problem w sensie gospodarczym, to powiem szczerze, trudno mi powiedzieć. Nie zajmuję się ochroną roślin, trzeba by zapytać jakiegoś specjalistę, który specjalizuje się właśnie w rolnictwie tego typu. Natomiast powiem taką anegdotę. kilka lat temu na jednej z konferencji entomologicznej, na której żeśmy, uczestniczyli, jeden z prelegentów mówił właśnie, wskazywał, że bardzo jest mało danych na temat niektórych gatunków owadów, z tego względu, że wszyscy uważają je za pospolite. I z tego, że jest pospolite, to nikt tego nie rejestruje, nikt tego nie spisuje, nikt tego nie zbiera, a bo to jest wszędzie. No i nagle się okazuje, że chcemy mieć dane dotyczące jakiegoś, wydawałoby się, pospolitego gatunku i kogo by z entomologów nie zapytać, a to każdy powie, że to jest pospolite, ale pokaż mi dane, pokaż mi liczby, pokaż mi artykuł, tabelki. I nagle się okazuje, że tego w ogóle nie ma w tej literaturze, bo nikt tego nie rejestruje. Aha. No i właśnie padło pytanie do publiczności, ilu z Państwa ma w zbiorze stonkę ziemniaczaną? No i uniosło się zaledwie kilka rąk. Mimo, że są entomolodzy zajmujący się chrząszczami, no to któż by tam tą stonkę zbierał? Stonka to stonka. Czy ta stonka dalej występuje i jest zagrożeniem na naszych polach ziemniaków? No myślę, że przy tej ilości środków chemicznych dzisiaj stosowanych jej populacja jest w znacznym stopniu.
0: Jest jej coraz mniej.
1: Tak, pewnie tak.
0: A czy takie opuchlaki?
1: Opuchlaki.
0: Też mogą nam narobić problemów w ogrodzie?
1: Tak, no z opuchlakami to jest te opuchlaki.
0: To też chrząszcze.
1: Tak, to też chrząszcze z rodziny rejkowców. I są to specyficzne owady, w ogóle tych opuchlaków w Polsce też około 100 gatunków różnych. Natomiast większość nie stanowi jakiegoś specjalnego zagrożenia. Natomiast jeśli chodzi o opuchlaki, to są stworzonka, które się przed nami kryją. Dlatego, że one żerują głównie w nocy. Za dnia raczej chowają się w ściółce, w liściach, gdzieś tam w glebie. I są szkodliwe w dwójnasób, dlatego, że zarówno postać larwalna może być szkodliwa, gdyż żeruje na korzeniach roślin i może nam uszkadzać rośliny od spodu. Natomiast osobniki dorosłe w nocy wychodzą na rośliny i po prostu ogryzają liście. I z opuchlakami jest tego rodzaju problem, że mamy kilka gatunków inwazyjnych, właśnie obcych, które przywędrowały do nas z innych regionów i one właśnie się rozpanoszyły w naszym kraju i stanowią spory problem dla ogrodników, pewnie działkowców, nawet naszej takiej roślinności przydomowej, dlatego że wiele gatunków upodobało sobie nasze azalie, rododendrony, czyli bardzo zdobne, ładne rośliny, bzy, lilaki i tym podobne. No i jeżeli rano stwierdzamy, że mamy ogryzione liście, no to zapewne nam jakieś właśnie opuchlaki w nocy poczyniły szkody.
0: To jak z takim opuchlakiem walczyć?
1: No z nim to jest problem, dlatego że z dnia go nie widać, tak? Więc można się przygotować
0: na... Nocy też raczej ciężko, bo on jest taki ciemny, prawda?
1: Tak, no tak akurat gatunki, które są najbardziej szkodliwe, to mają taką ciemną barwę. Natomiast je ładnie widać na tych zielonych roślinach. Ja kiedy chcę sobie zebrać jakieś opuchlaki, to najczęściej właśnie po zmroku warto wejść do ogrodu i otrząsnąć na jakąś płachtę czy coś trochę roślinek i one naprawdę masowo spadają. Mhm. Więc można je w ten sposób eliminować. I zapewne jest cała gama środków chemicznych na tego rodzaju owady, które gdzieś tam przebywają w glebie. Natomiast tak jak mówię, raczej nie rekomenduję, więc nie chciałbym tutaj o nich szerzej mówić.
0: I opuchlaki to też jest taki polski gatunek, prawda? No też sama nazwa sugeruje, czy
1: tak,
0: to jest inwazyjny?
1: Nie. Polskich gatunków, natomiast są też gatunki inwazyjne, obce, które akurat teraz mają dość duże znaczenie dla nas.
0: Ale oprócz opuchlaków na liściach mogą się pojawić przędziorki.
1: Tak, przędziorki to akurat nie owady, bo to są roztocza, czyli takie pajęczaki. I faktycznie z nimi mamy duży problem, dlatego że to są gatunki, które... Ich nie ma może jakoś specjalnie dużo, dlatego że w Polsce tam jest kilkadziesiąt gatunków tych wszystkich różnych przędziorków. Natomiast ich problemem z nimi jest taki, że one mają bardzo szeroką gamę roślin żywicielskich. Taki jeden gatunek potrafi nawet na kilkudziesięciu różnych roślinach żerować. No i są to gatunki...
0: Czyli nie są wybredne,
1: nie
0: po prostu stołują się wszystkim, co tam stoi, co się pojawi.
1: Nie są w ogóle wybredne i też ich jakby szkodliwość jest taka dwutorowa. Z jednej strony one sobie wysysają soki tych roślin, w związku z czym osłabiają te rośliny, tym bardziej, że bardzo często występują masowo, jest ich bardzo dużo.
0: To są to takie malutkie czerwone pajączki,
1: takie malutkie czerwone pajączki, tak. I właśnie ta nazwa przędziorki od tej przędzy mniej więcej też ma znaczenie, dlatego że one produkują taką specjalną substancję, która na powietrzu przypomina zmienia się takie niteczki. Więc jeżeli mamy takie dziwne niteczki na naszych roślinkach, to możemy już tych malutkich czerwonawych osobników sobie szukać. Problemem drugim z przędziorkami jest to, że one są wektorami różnych chorób. To znaczy one we własnych ciałach mają różne patogeny, które przenoszą później na roślinę. I to są patogeny, które mają zarówno charakter bakterii, wirusów, czasami grzybów, uszkodzenia, które powodują na roślinach, no jakby otwiera możliwość do zainfekowania przez różnego rodzaju patogeny roślin. I pod tym względem to jest duży problem. Szczególnie dla jakichś tam sadowników, ogrodników, szkółkarzy i tym podobne. Bo nawet nie chodzi o to, że sobie właśnie te przędziorgi żerują i coś tam sobie zniekształcają liski i tak dalej. To nie ustanowi jakiegoś specjalnego problemu, ale to, że przenoszą właśnie te choroby na rośliny, no to może być duże zagrożenie.
0: Mhm. A czy my mamy jakiś jeden taki wiodący rodzaj tych przędziorków? Czy tam jest powiedzmy kilka takich, na które możemy w ogródku
1: jest kilka właśnie
0: zerknąć?
1: takich sztandarowych, jakiś chmielowy, szklarniowy, inne takie. I to są faktycznie gatunki takie, o których najczęściej przeczytamy w różnych źródłach, ale tak jak mówię, no ciężko wskazać jakieś konkretne, tym bardziej, że one jakby gama roślin, na których chcą żerować i mogą żerować, jest bardzo szeroka.
0: Jak się ich pozbyć?
1: No i znowu, metody różne. Metody domowe, prawda, czyli wziąć takiego zainfekowanego kwiatka, mocno spryskać.
0: No jednak stonkę łatwiej złapać w palce niż powiedzmy taką przędziorkę.
1: Można sobie spryskać zwykłą wodą i po prostu zmyć te przędziorki. One tego niezbyt lubią.
0: Czyli wody nie lubią?
1: Nie lubią, tak. Dlatego, że między innymi ta nić, którą one produkują, ta cała przędza jest także przed tym, żeby chronić je przed wodą, która może ich po prostu, one są maleńkie, może je zmyć. Wiatr może zdmuchnąć, a dzięki temu trzymają się blisko tej rośliny, więc można wykorzystać takie bardzo domowe sposoby w postaci po prostu prysznicu na tej roślinie. Mm-hmm. Słyszałem o domowych sposobach bazujących na roztworze zwykłego mydła albo jakiegoś octu, albo coś takiego, choć tym bym akurat roślinę, powiem szczerze, niespecjalnie chciał traktować.
0: Jeszcze przy takim słońcu, powiedzmy, które wychodzi, to mogłaby się spalić za chwileczkę.
1: No i podejrzewam, że no zastosowanie octu na roślinie również nie będzie służyć jej zdrowiu. No i oczywiście zapewne całą gamę różnych środków chemicznych, które możemy na te przędziorki stosować. Warto zwrócić uwagę, że są gatunki, które na przykład składają jadę do gleby, więc czasami potraktowanie samej roślinki może niewiele dać, no bo jednak w tej glebie mamy rezerwuar tych osobników.
0: Czyli są przebiegłe, sprytne i wiedzą, jak mają się przed człowiekiem już chronić.
1: No jak to wszystkie małe stworzonka muszą sobie radzić w środowisku.
0: Mamy też ćmę bukszpanową.
1: Tak, ćmę bukszpanową. To też, to był z kolei taki hit z zeszłego roku, czy sprzed paru lat. Wszyscy bardzo dużo mówili o tym gatunku. Z nim to faktycznie jest ciekawa rzecz, bo to jest w ogóle gatunek, który pochodzi z Azji. On został opisany z Indii w XIX wieku.
0: Czyli inwazyjny znowu.
1: Tak, to jest gatunek u nas obcy, inwazyjny, spełniający te wszystkie nasze kryteria i przyrodnicze, i ustawowe, żeby stać się takim gatunkiem obcym, inwazyjnym, czyli tak zwanym IGO, jak go nazywamy. I on został zawleczony do Europy w XXI wieku, więc całkiem niedawno, na początku lat 2000, do Niemiec wraz z sadzonkami bukszpanów właśnie z Chin. I to jest bardzo częsta obecnie droga inwazji różnych gatunków. Po prostu handel roślinami, przewożenie dużej ilości roślin na duże odległości sprawia, że nie jesteśmy tego w stanie do końca skontrolować. Mhm. Tym bardziej, że nie musimy przewozić żywego owada. Możemy przewieźć jakieś stadium rozwojowe. To może być
0: nawet
1: hibernująca gąsienica, to może być poczwarka zakopana w glebie. To może mogą być jakieś jaja gdzieś tam złożone w szczelinach kory. No nie jesteśmy z tego w stanie do końca kontrolować. Tym bardziej przy takim masowym imporcie towaru z Chin i z innych krajów świata. No i faktycznie zaczęła się ta inwazja w Niemczech. Po paru latach, bodajże w 2012 roku, został ten gatunek stwierdzony na Dolnym Śląsku. Po paru latach już był na Opolszczyźnie, już był w Małopolsce, już był na Podkarpaciu, czyli Polska Południowa. No i faktycznie właściwość tej ćmy jest taka, że ona na bukszpanach żeruje przede wszystkim u nas. I potrafi ogołocić te bukszpany z liści w sposób bardzo szybki. Są to niezwykle żarłoczne gąsienice.
0: A kiedy one mają taki największy apetyt?
1: No myślę, że właśnie w takim okresie maj-czerwiec, tak jak teraz. Tym bardziej, że no malusieńkie gąsienice będą nam zjadać małe listki, później one będą rosnąć, będą zjadać te duże liście już, później będą się przerzucą pewnie na jakieś świeże pędy, no i potrafią taki bukszpan ogołocić. Ten bukszpan nie jest przecież gatunkiem, który jest dla nas jakoś bardzo istotny przyrodniczo.
0: Wielkanoc jest.
1: No być może, natomiast, ale to jest no problem taki powiedzmy w miastach, gdzie są parki, gdzie są właśnie jakieś takie tereny zielone i często ten gatunek jest wykorzystywany. Chociaż mam wrażenie, że na początku ta inwazja była niezwykle szybka, więc no przyroda też się musiała jakoś do tego przygotować. Na początku nie było specjalnych wrogów naturalnych dla tego gatunku, natomiast obecnie z tego, co podaje literatura, no to już nasze ptaszki się nim zainteresowały, już jakieś drapieżne,
0: o proszę,
1: już jakieś pasożyty na nim są, czyli przyroda
0: czyli
1: sobie radzi.
0: Dąży do balansu.
1: Tak jest, no bo taka ilość biomasy, no trudno żalnie wykorzystać.
0: A może i smaczna, i białeczko też no,
1: na,
0: właściwie.
1: Na zdrowie wszystkim sikorkom.
0: No dobrze, mamy też jeszcze mszyce, które nam się co roku pojawiają i no to nie jest łatwa walka z nimi.
1: No nie, mszyce to jest, to są w ogóle fascynujące stworzenia, dlatego że mało kto zdaje sobie sprawę, że tych mszyc nawet w naszym kraju mamy ponad 800 gatunków.
0: 800 gatunków?
1: Tak, 800 gatunków i są to mszyce, jedne są mniej wybredne, inne są bardziej wybredne, są takie, które występują tylko i wyłącznie na drzewach, są takie, które występują tylko na jednym gatunku drzewa, albo na jednym gatunku jakiejś roślinki zielnej gdzieś na łące, więc tutaj jest bardzo różnie. No i to są gatunki, które potrafią się bardzo masowo mnożyć i bardzo szybko zwiększać sobą swoją liczebność, dlatego że w okresie wiosennym one się rozmnażają w sposób dziewolodny, czyli bez udziału samców. Samice po prostu produkują kopie genetyczne samej siebie i mogą, a rozwój taki może trwać w sprzyjających warunkach zaledwie tydzień. Więc co tydzień może mieć nowe pokolenie mszyc, które będą następnie każda z tych urodzonych samiczek będzie znowu produkowała kopię samej siebie, tak kółko.
0: Brzmi to jak scenariusz filmu science fiction.
1: Tak. Dopiero to pokolenie jesienne nastawia się powiedzmy sobie na samce i wtedy jest pokolenie płciowe i te jaja, które zimują, to już są te z pokolenia płciowego, czy obupłciowego. No i faktycznie z tymi mszycami jest tak, że one są niezwykle sprytne, dlatego że nie dość, że masowo żerują i znowu osłabiają te rośliny, znowu są wektorami różnych patogenów, wirusów, chorób i tak dalej, no to produkują spać, którą bardzo lubią nasze mrówki. No i te mrówki będą chronić te mszyce. Mało tego, że będą je chronić, no bo chcą jednak spijać ten słodki soczek z nich, no to jeszcze będą je przenosić z miejsca na miejsce po roślinach, po to, żeby miały jak najlepsze warunki. No więc tutaj ta symbioza między tymi dwoma grupami owadów jest znaczna. Mszyce też mają taką właściwość, że w momencie, kiedy jest ich już za dużo na jednej roślinie, to zaczynają migrować, dostają skrzydeł, kolejne pokolenia ma skrzydła i po prostu przelatują z rośliny na roślinę. Więc no, bardzo skomplikowane układy. Są gatunki mszyc, które na przykład potrzebują dwóch różnych roślin żywicielskich, żeby przejść pełen cykl rozwojowy. Tak?
0: Czyli na przykład sezonowy. I na pomidorach, i na groszku.
1: No na przykład, tak? Albo na różnych gatunkach drzew. I na jednym gatunku będzie faza uskrzydlona, na innym będzie faza bez skrzydeł. Tutaj będzie faza tylko i wyłącznie dzieworodna, a tam będą już obopłciowe populacje. No więc bardzo skomplikowane tutaj te mechanizmy u mszyc możemy zaobserwować.
0: Mszyce były u nas od zawsze?
1: Tak, to nie są, znaczy zapewne są gatunki jakieś obce, które zostały zawleczone z jakimiś roślinami hodowlanymi, ale generalnie to jest ważny element ekosystemu. Głównie też przez to, że produkują tą spać, która jest pokarmem dla licznych zwierząt, innych owadów. Tak samo przecież no, bardzo wiele naszych takich znanych drapieżnych owadów żeruje na mszycach w sposób bardzo intensywny, jak choćby nasze biedronki, czy larwy złotooków, które też potrafią no, dziesiątki ich każdego dnia zjeść. Więc ta przyroda działa, tak? Mają swoich drapieżników, ma swoich pasożytów, więc w naturalny sposób są te mszyce ograniczane. No, ale znowu, kiedy przechodzimy do naszych ogrodów, do naszych jakichś hodowli, do upraw, no to tam ta różnorodność jest często w znaczny sposób ograniczona przez nas samych. No i pojawienie się takiego szkodnika no, może przynieść duże straty, bo tam nie ma funkcjonalnego ekosystemu, tak, w szklarni na przykład, czy w tego rodzaju miejscu, więc nie ma tych naturalnych wrogów. Choć nawet też taka jeszcze jedna historia, biedronka azjatycka, która też stała się gatunek inwazyjny, Koło niego też było sporo szumu parę lat temu w związku z jego pojawieniem
0: się. Pamiętam, w Opolu była jakaś istna inwazja, nawet całe ściany bloków były w stanie przykryć.
1: Tak, to też, no i to jest gatunek, który obecnie jest stałym elementem naszej fauny. Tak? I to jest gatunek, który został sprowadzony do Europy po to, żeby walczyć z mszycami. Dlatego, że to jest naturalny wróg mszyc, to jest gatunek duży, bardzo żarłoczny. Ktoś sobie pomyślał, że być może będzie sobie radził lepiej niż nasze rodzime biedronki. No i popełnił ten błąd. Prawo być może na to pozwalało, bo to stało się gdzieś w Holandii albo w innych krajach tego regionu, że właśnie miały te biedronki azjatyckie chronić uprawy szklarniowe przed mszycami. No ale wymknęły się.
0: Wyszło jak zawsze.
1: Tak właśnie.
0: No to panie doktorze, jak to robić mądrze, żeby na przykład, jeśli pojawią nam się mszyce na tych naszych pięknych pomidorach, czy na tych ogórkach, albo właśnie groszku, który też już nam się fajnie zaczyna pojawiać w ogródkach, to co robić? Chemia?
1: Co robić? No powiem tak, ja bym nie robił nic. Tak, jest to element przyrody, trudno. W tym roku będę miał mniej tego groszku i będę miał mniej tego pomidora. Na pewno wolę to niż pryskanie tego jakimś środkiem ochrony roślin. Gdybym jednak było to dla mnie źródło utrzymania, no to pewnie miałbym inne poglądy na te sprawy. Natomiast no zawsze jednak zachęcam do tych bardziej naturalnych metod i tego, że niech ten nasz ogród będzie ten różnorodny, tak? Natomiast mówię to z punktu widzenia jakby działkowca i jakby no kogoś, kto posiada jakiś tam mały ogródek, a nie osoby, która no żyje z tego rodzaju działalności.
0: To jeszcze gdybyśmy mogli poprosić o taką złotą radę. Jeśli nie chemią, to czym pozbyć się tych mszyc, albo chociaż ograniczyć ich żarłoczność?
1: No nie wiem, czy jesteśmy w stanie ograniczyć ich żarłoczność. Natomiast, no, tak jak mówię, dbanie o to, aby ten nasz ogród był bardziej różnorodny, żeby tam jednak dominowały rośliny nasze rodzime, a nie jakieś obcego pochodzenia, które nie mają swojej fauny, nie mają swoich amatorów. Niech tam będzie miejsce dla drapieżnych owadów, niech tam będzie miejsce dla ptaków. Niech po prostu nasza okolica da różne możliwości rozwoju różnym organizmom i wtedy ta przyroda sobie poradzi. Jeżeli już musimy stosować jakieś chemiczne środki, róbmy to z rozwagą, róbmy to zgodnie z instrukcją, róbmy to o odpowiedniej porze dnia nawet, dlatego że część tych środków ochrony roślin, które no, zabija owady, żeby no, już działać tylko na te owady, które nam faktycznie przeszkadzają albo no, niszczą nasze rośliny, a nie na przykład owady pożyteczne. I są pewne rekomendacje, które pozwalają na przykład, żeby nie pryskać na pszczoły czy inne zapylacze, no bo nie chcemy, żeby one dostały rykoszetem tymi środkami ochrony roślin. No więc róbmy to mądrze i nie działajmy pochopnie, czytajmy instrukcje obsługi tych środków.
0: Doktor Miłosz Mazur z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego o nieproszonych gościach w naszych ogródkach właśnie w pięknym czerwcu. Bardzo dziękuję za wszystkie szczegóły i za podzielenie się z nami tą niesamowitą wiedzą. A za uwagę dziękuję, Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Informacje, rozrywka, komfort za kierownicą.
1: Już za chwilę godzina 23:00, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Ruszyła formalna procedura. Komitet referendalny złożył dokumenty w KBW w Opolu. Szczegóły za chwilę w wiadomościach. Także WIFOR wraca do koordynacji przed unijnymi szczytami. Trwa remont drogi krajowej nr 46. Szczegóły za chwilę.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Przedstawiciele Komitetu Referendalnego, który chce doprowadzić do odwołania burmistrza Brzegu, złożył oficjalne dokumenty w delegaturze KBW. Jak podkreślają, po zakończeniu weryfikacji zamierzają rozpocząć zbieranie podpisów mieszkańców. A jak informuje Krajowe Biuro Wyborcze, sama procedura dopiero się rozpoczyna. Teraz urzędnicy sprawdzą poprawność złożonych dokumentów, a następnie, jeśli inicjatorzy zbiorą wymaganą liczbę podpisów, będzie procedowany właściwy wniosek referendalny.
2: Licząc od dnia dzisiejszego, grupa inicjująca referendum ma 60 dni na zebranie podpisów, czyli maksymalnie wniosek taki do nas powinien trafić pod koniec sierpnia. Następnie komisarz wyborczy ma 30 dni na weryfikację podpisów wniosku referendalnego. Zatem możemy się spodziewać końcówki października bądź początku listopada.
1: Informuje Anna Kwiatkowska-Kazimierska, pełniąca obowiązki dyrektora delegatury KBW w Opolu. Do złożenia wniosku referendalnego będzie potrzebnych 2520 podpisów mieszkańców uprawnionych do głosowania.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Państwa Grupy Wyszehradzkiej chcą ponownie wspólnie przygotować się do najważniejszych negocjacji w Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o rozmowy dotyczące nowego budżetu wspólnoty, polityki energetycznej, migracyjnej i rolnej. Takie ustalenia zapadły podczas szczytu premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
3: Premier Donald Tusk przekonywał, że współpraca regionu może zwiększyć jego znaczenie w Europie.
4: Wtedy, kiedy będziemy działali, a będziemy działali razem, to będziemy także w stanie konfrontować nasze pomysły z największymi potęgami. Wiecie dlaczego? Bo WIFOR będzie też jedną z największych potęg.
3: Od lipca przewodnictwo w grupie obejmie Słowacja. Premier Robert Fico zapowiedział, że jednym z głównych celów będzie przywrócenie regularnych konsultacji przed posiedzeniami Rady Europejskiej. Dlatego chcemy organizować spotkanie koordynacyjne przed każdym szczytem Unii Europejskiej w przyszłym roku, do którego będziemy doskonale przygotowani. Przywódcy podkreślali, że chcą wrócić do modelu współpracy, który przed laty pozwalał państwom regionu skuteczniej zabiegać o wspólne interesy w Brukseli.
1: A z Budapesztu mówił Jan Oleński.
0: To są wiadomości Radio Opole.
1: Trwa remont kilkuset metrów drogi krajowej nr 46 od końca obwodnicy Niemodlina do wiaduktu nad autostradą A4. O zakresie robót mówi Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału GDDKiA.
5: Remont obejmuje wymianę poszczególnych warstw nawierzchni, czyli warstwy ścieralnej, a także warstwy wiążącej wraz z wykonaniem oznakowania poziomego technologii grubowarstwowej. Na czas prowadzonych robót obowiązuje na tym odcinku ruch wahadłowy, natomiast po ich zakończeniu w godzinach wieczornych i nocnych przywracany jest ruch dwukierunkowy.
1: Finał prac przewidziano na wtorek, 30 czerwca. Przenosimy się teraz za granicę. Stany Zjednoczone złagodziły dziś ograniczenia dotyczące podróży reprezentacji Iranu na mecze Mistrzostw Świata z Meksyku do USA. Zamiast jak dotychczas dzień przed meczem, Irańczycy mogą wyjeżdżać do swojej bazy w Tichuanie do Stanów Zjednoczonych z dwudniowym wyprzedzeniem, potwierdził rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Reprezentacja Iranu nadal jednak będzie zobowiązana do upuszczenia USA w dniu zakończenia spotkania. No i na koniec zaglądamy jeszcze na mecz Anglia-Gana. Jest przerwa. Wynik po pierwszej połowie to 0-0.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Już tylko 18 stopni, a ciśnienie nieco wzwyż 1021 hektopaskali. W nocy w regionie temperatury minimalne od 11 do 13 stopni, wiatr słaby, zmienny, a jutro w dzień zachmurzenie małe, temperatury maksymalne od 25 do 27 stopni w cieniu. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

0: Bo Jasiu bierze Marysię za żonę, za żonę, za żonę.
1: Pieśnią dzisiaj rano przy kościele w wykonaniu Eugenii z domu Szymański Fedryszewski z Rio Grande do Sul rozpoczęliśmy dzisiejszą muzykę źródeł. Dobry wieczór. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Muzyka jest jednym z najtrwalszych śladów pamięci zbiorowej. W społecznościach polskich, które od końca XIX wieku osiedlały się w Brazylii, pieśni, melodie i tańce stały się nie tylko formą rozrywki, ale także sposobem zachowania języka, tradycji i poczucia wspólnoty. Album Polacy w Brazylii, wolumen 15 Muzyki Źródeł, stanowi wyjątkowe świadectwo tego dziedzictwa. Określenie Muzyka Źródeł odwołuje się do najstarszych, autentycznych warstw kultury muzycznej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Są to pieśni przywiezione przez emigrantów z różnych regionów Polski, a następnie zachowane w nowych warunkach życia na kontynencie południowoamerykańskim. Dzięki izolacji od wielu przemian zachodzących w kraju, część tych utworów przetrwała w formach bliskich dawnym wykonaniom, stając się bezcennym materiałem dla badaczy kultury i historii migracji. Nagrania zgromadzone na albumie ukazują bogactwo tradycji polonijnej. Polacy w Brazylii z Rio Grande do Sul.
2: Czerwone jabłko, żółte orzechy, nie będziesz miał ty ze mnie pociechy, jednak twoją nie będę, a się panną nabędę, jednak twoją nie będę, a się panną nabędę. Będę ja jeździć we dnie i w nocy, bodaj koniowi wyjeżdżę oczy, jednak moją musisz być, wolę moje uczynić, jednak moją musisz być, wolę moje uczynić. Oj, stanę ja się małą rybeczką i będę pływać bystrą wodeczką, jednak twoją nie będę, a się panną nabędę. Jednak twoją nie będę, a się panną nabędę. Są tacy ludzie, co mają siteczki, oni wyłapują drobne rybeczki, jednak moją musisz być, wolę moje uczynić, jednak moją musisz być, wolę moje uczynić. Oj, stanę ja się małym gołąbkiem i będę siadać w boru pod dąbkiem, jednak twoją nie będę, a się panną nabędę, jednak twoją nie będę, a się panną nabędę. Są tacy ludzie, co mają topory, oni wycinają lasy i bory, jednak moją musisz być, wolę moje uczynić, jednak moją musisz być, wolę moje uczynić. Oj, stanę ja się gwiazdką na niebie i będę świecić ludziom w potrzebie, jednak twoją nie będę, a się panną nabędę, jednak twoją nie będę, a się panną nabędę. Będę ja dawać ubogim chleba, niech mnie tą gwiazdkę uproszą z nieba, jednak moją musi.

być, wolę moje uczynić, jednak moją musisz być, wolę moje uczynić. Ach, mamo, mamo, upiecz pieczeni, niech się ten łajdak ze mną ożeni, jednak jego muszę być, wolę jego uczynić, jednak jego muszę być, wolę jego uczynić. Grajcie muzykanty we wszystkie strony, chwała też Bogu, żem dostał żony, jednak moją musisz być, wolę moje uczynić, jednak moją musisz być, wolę moje uczynić. Jakbym cię nie chciała, to bym cię nie miała, tra la la la la la la la la la la, ale jeździł i kwiczał, wszystkie dobra obiecał, ale jeździł i kwiczał, wszystkie dobra obiecał.

wrócić nie może. Twój wianek zamknięty, klucz rzucony w morze. Nie wróci, nie wróci, bo wrócić nie może. Twój wianek zamknięty, klucz rzucony w morze. Nikt go już nie wyjnie z morza głębokiego. Wyjnie go sam Pan Bóg z nieba wysokiego. Nikt go już nie wyjnie z morza głębokiego. Wyjnie go sam Pan Bóg z nieba wysokiego. Chodzą do kościoła, świece zapalają. Ksiądz im ręce wiąże, organy im grają. Ksiądz im ręce wiąże przy wielkim ołtarzu.

Głowy. Nie spaduj mi, nie spaduj mi z mojej głowy. Nie spaduj mi, nie spaduj mi z mojej głowy. Bom cię własną rączką wiła, pókim jeszcze panną była, pókim jeszcze, póki

drużbowie, póki jesteś na mej głowie, póki jesteś na mej głowie. A wy druhny wianek mi zdejmajcie, tylko włosów nie targajcie, tylko włosów nie targajcie, bo gdy mi mama wianek zakładała, to mi włosów nie targała, to mi włosów nie targała. Mój wianeczku z tulipanu, oddaję cię mojemu panu, oddaję cię

0: kryć brzuszek. Oj chmielu, oj nieboże, niech im Pan Bóg dopomoże, oj chmielu nieboże.
1: Mój wianeczek lewandowy, kulnę ja go po stole, kulnę ja go mojej mamie do nóg, kulnę ja go w ukłonie. Moja mamo, przyj wianeczek do siebie, nie przyjmuję, moja droga córko, bo już mnie nic do ciebie. Nie przyjmuję, moja droga córko, bo już mnie nic do ciebie.

konia, osiodłała bratu konia, osiodłała. A ta młodsza miecz podała, a ta młodsza miecz podała, ta trzecia zapłakała, ta trzecia zapłakała.

I 3 lata już mijają siostry brata, wyglądają siostry brata, wyglądają.

Główkę pod kamieniem trzyma, główkę pod kamieniem. Konik jego koło niego, konik jego koło niego grzebie nóżko, żałuje go, grzebie nóżko, żałuje go. Już wygrzebał pod kosteczki, już wygrzewał pod kosteczki, nie ma on tu siana sieczki, nie ma on tu siana sieczki. Konik jego koło niego, konik

0: Swego Pana chcę pochować, swego Pana.
1: Odbytom z strzelców wojska zaciągają, nie jednej dziewczynie, nie jednej jedynie, oczki zasmucają, nie jednej dziewczynie, nie jednej jedynie, oczki zasmucają, nie smuć się dziewczynko, nie smuć sama siebie. Nie smuć sama siebie, bo za roczek, za dwa, bo za roczek, za dwa powrócę do ciebie, powrócę do ciebie. Bo za roczek, za dwa, bo za roczek, za dwa powrócę do ciebie, powrócę do ciebie. A jak nie powrócę, listy będę pisał, listy będę pisał. Ty będziesz czytała, ty będziesz płakała. Ja nie będę słyszał, ja nie będę słyszał. Napisał listeczek krwią palca swojego, nie mogła przeczytać, nie mogła przeczytać, ze żalu wielkiego, nie mogła przeczytać, nie mogła przeczytać, ze żalu wielkiego. Wyszła na góreczkę, gdzie Ślązacy jadą, gdzie Ślązacy jadą. Pewnie mój Jasieniek, pewnie mój kochanek na wojnie zabity, na wojnie zabity. Pewnie mój Jasieniek, pewnie mój kochanek na wojnie zabity, na wojnie zabity. Zabili, zabili pruscy wojownicy i go pochowali na śląskiej granicy, i go pochowali na śląskiej granicy, na śląskiej granicy, na śląskiej granicy murawa zielona, a na tej murawie, a na tej murawie chorągiew czerwona, chorągiew czerwona, a na tej murawie, a na tej murawie chorągiew czerwona, chorągiew czerwona, a na tej chorągwi orzeł wyszywany, pewnie mój Jasieniek, pewnie mój kochany, krwią liścik pisany, pewnie mój Jasieniek, pewnie mój kochany, krwią liścik pisany, krwią liścik pisany.

Tak śpiewali Polacy z Rio Grande do Sul. Teraz album Kukułeczka zespołu Zakuka jest interesującym przykładem współczesnego dialogu między tradycją a nowoczesnością. Debiutanckie wydawnictwo grupy ukazało się w 2022 roku. Zawiera utwory osadzone w estetyce folku alternatywnego, muzyki świata oraz muzyki etnicznej. Inspiracją dla twórców stał się przede wszystkim folklor Śląska Opolskiego, który został przetworzony za pomocą nowoczesnych środków wyrazu muzycznego. Największą wartością albumu jest umiejętne połączenie dawnych melodii i tekstów ludowych z elektronicznymi brzmieniami, kwartetem smyczkowym oraz współczesną produkcją muzyczną. Dzięki temu tradycyjne motywy nie brzmią jak muzealny eksponat, lecz zyskują nowe życie, stają się atrakcyjne dla współczesnego odbiorcy. Mocny śpiew Żanety Plotnik-Krumpiec nadaje utworom emocjonalnej głębi, a aranżacje Jakuba Mitoraja budują pomost między przeszłością a teraźniejszością. Zespół Zakuka i album Kukułeczka.

0: w audycji porozmawiamy o tym, w jaki sposób wspierać różnorodność językową, jak edukować, jak mówić o różnych odmianach języka polskiego, jak je chronić, jak pielęgnować. To bardzo ważne zadanie. Od 2 lat działa Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Od stycznia tego roku dyrektorem jest Krzysztof Marszałek, który dzisiaj jest gościem naszej audycji. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A także w studiu jest Martyna Skimbińska, autorka doskonałej książki, która wspiera młodych ludzi. Książka nazywa się Gwarno, o językach i gwarach w Polsce. Ilustracje Aga Probola. Książka, która już jest chyba takim nieklasycznym i niewpisanym jeszcze w kanon podręcznikiem dla wielu szkół, ale i sporo edukatorów, i sporo nauczycieli po tę książkę sięga. Na jej podstawie odbywają się także rozmaite warsztaty w całej Polsce. To jest książka o gwarach, które są w języku polskim, ale też i o językach regionalnych. Można przekrojowo zobaczyć, w jaki sposób mówimy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Czym zajmuje się Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej? On został powołany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jakie są cele, jakie są zadania i jakie miejsce spełnia tam polityka edukacyjna i oświatowa?
1: Trochę pani powiedziała o tym, czym się zajmujemy, bo wspomniała pani o książce Gwarno. Poprzez tę książkę chcielibyśmy powiedzieć wszystkim, którzy w Polsce mieszkają, że nie mieszkają w kraju, w którym jest jeden język, jak się nam czasami zdaje. Żyjemy w pewnej mozaice językowej i każdy z tych języków jest równie ważny. To jest taka bardzo dla nas ważna część działalności. Ta książka ukazała się już jakiś czas temu. Podczas festiwalu Granatowe Góry premierę miała kolejna nasza książka, kolejna publikacja po naszemu, jak mówi Polska. Bo Polska mówi w różnych językach. Mówi po białorusku, po ukraińsku, po niemiecku, po tatarsku i karaimsku już może nie, ale te języki gdzieś w naszej historii odegrały też pewną rolę. Jest całe mnóstwo odmian języka polskiego, dialektów. Mamy język śląski, mamy język kaszubski i naszym podstawowym zadaniem jest popularyzować wiedzę o tym, że te języki są, że są ważne, że nas wszystkich wzbogacają, bo przecież język to jest unikalny sposób widzenia świata tak naprawdę. Tu podczas festiwalu taką mapkę, na której widzowie naklejają swoje słowa i są to bardzo różne, niekiedy unikalne słowa określające bardzo specyficzne czy przedmioty, czy zachowania, czy działalności. To wszystko czyni nas bogatszymi. Też wspomniałem pani o warsztatach. Tak, na bazie tej książki Gwarno, a potem na bazie tej drugiej książki organizujemy cykle warsztatów skierowanych do bibliotekarzy, do nauczycieli, do instruktora w Domu Kultury, czyli do tych grup, które tę wiedzę mogą przenieść dalej. Tak, już bezpośrednio do tych, którzy mówią tymi językami, bądź są nimi zainteresowani po prostu. Zależy nam na tym, żeby ta wiedza rozchodziła się jak najszybciej. Staramy się nawiązywać jak najwięcej kontaktów z organizacjami pozarządowymi, tymi ludźmi, którzy są najbliżej, którzy wiedzą, jakie są potrzeby, jak te potrzeby zaspokajać, pomagamy im finansowo i organizacyjnie, jeśli jest taka potrzeba po prostu. Pewnie jeszcze mógłbym tam wymieniać, bo mamy ogromny program grantowy skierowany właśnie do tych organizacji pozarządowych. Mamy stronę internetową, na której popularyzujemy wiedzę o językach. Zaczęliśmy od języka polskiego i jego odmian, potem będą języki mniejszości narodowych i etnicznych. Tak? Także o polskim języku migowym. To jest język, który jest bardzo mało znany. Byśmy wszyscy przestali mówić, że głusi nie mówią. Mówią. Nie słyszymy tego języka, ale widzimy i mają wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia i chcielibyśmy w tym wszystkim troszeczkę pomóc.
0: Dzisiaj sporo się mówi o językach dostępnych, o dostępności. Coraz więcej jest i festiwali, i spotkań, gdzie jest tłumacz języka migowego. Sporo także instytucji jest zobowiązana, żeby mieć pętle indukcyjne, takie, które wspierają osoby z niedosłuchem. To się pojawia w przestrzeni społecznej. Chcielibyśmy oczywiście, żeby było tego więcej, ale jak jest z językami regionalnymi i gwarami? Książkę, którą trzymam w ręku, po naszemu, jak mówi Polska, a jeszcze oczywiście pachnie świeżością, pojawia się między innymi wypowiedź Mateusza Adamczyka, który oto tak mówi, iż raporty, które ukazują się w ostatnich latach w Polsce, pokazują, że my jako Polacy ambiwalentny stosunek do bogactwa językowego Polski i wciąż synonimem języka jest polszczyzna ogólna, a pozostałe odmiany lub języki od niej niezależne, ale używane na terytorium naszego kraju zajmują pozycję podrzędną. Nawet toczą się takie bardzo populistyczne, potoczne dyskusje, że przecież wszyscy mamy mówić językiem polskim, gwary czy języki regionalne wciąż mają taki status bardzo prowincjonalny, a osoby, które się tymi językami, gwarami posługują, nie zawsze czują się wyjątkowo albo dobrze, tylko czują wstyd, albo czują delikatne zażenowanie, że posługują się tym językiem. Nie dopuszczają nawet w swojej takiej mentalności, żeby używać tego języka albo tej gwary w przestrzeniach oficjalnych. Czy to powinno się zmienić?
2: Ja mam wrażenie, że to się powoli zmienia, że jesteśmy akurat w takim momencie wielkiej fali, która zawraca, takiego poczucia tego, że moja lokalna tożsamość jest wartością dla mnie samego, ale też dla innych. No to chyba wybrzmiewa wspaniale na Śląsku. Mam wrażenie, że książka Kajś Warokity stanowiła taki moment trochę przebudzenia, zainteresowania, moment dumy. Kaszubi, no zaczęli to już wieki temu. Język kurpiowski jest uczony w szkołach. Podczas warsztatów w Wiśle dowiedziałam się, że dzieci mają zajęcia o kulturze regionalnej, gdzie poznają też i gwary, poznają tradycje. Tego nie można rozdzielać, kultura od języka. To jest jedno. Język jest kulturą, kultura jest językiem. Coś, co mnie tak zastanawia, jest taki moment, kiedy myślimy trochę o gwarach jako o jakimś skansenie, o czymś, co już jest takie zastygnięte, jak bursztyn, trochę takie historyczne, w pewien sposób martwe, że to jest coś, co należy do przeszłości, ale w momencie, kiedy te gwary pojawiają się coraz aktywniej, coraz pełniej, a tak jest, tak jak pan mówił o zaangażowanych członkach lokalnych społeczności, o organizacjach pozarządowych, te gwary odżywają i zaczynają być powodem dumy i te gwary żyją. To znaczy, że pojawiają się w nich nowe słowa, to znaczy, że dzieci instynktownie potrafią wprowadzać apki, mobilnioki do swojego codziennego mówienia. I to chyba o to chodzi, żeby te języki, te odmiany języka polskiego po prostu nabrały oddechu i zaczęły zmieniać się tak samo, jak zmienia się ten język polski ogólny, nieszczęśnie nazywany językiem poprawnym, ja go często nazywam językiem wyprasowanym, którego uczymy się w szkole, który jest od nas wszystkich wymagany.
1: Zgadzam się z tym, że to się zmienia, że nasz stosunek do gwar, do dialektów się zmienia. Może jeszcze nie jest idealnie, ale na pewno jest inaczej niż wtedy, kiedy mnie uczono i kiedy gwara była nieprawidłowym mówieniem. Dzisiaj już nie. Bardzo ważną rzecz to pani Martyna powiedziała. Chodzi nam o to, żeby język nie był szacownym zabytkiem. Bo jeśli będzie szacownym zabytkiem, jeśli społeczności nie będą się nim posługiwać, to on zginie po prostu. Jeśli się nie będzie rozwijał, jeśli młodzież nie będzie tym językiem mogła mówić o ważnych dla siebie sprawach, chociażby mobilniokach, czy laptopach, czy technologii. No to nie będzie go używać, tak? Języka się używa wtedy, kiedy jesteśmy tym językiem w stanie wyrazić wszystko to, co chcemy powiedzieć, czy emocje, czy wiedzę. I na tym nam zależy, tak też definiujemy swoje zadania, tworzenie przestrzeni, w których ten język będzie żył, będzie się rozwijał. Proszę też zwrócić uwagę na to wszystko, co się dzieje w internecie, na to, co się dzieje na Facebooku, czy Instagramie, czy nawet w muzyce popularnej. Mieliśmy tu podczas festiwalu koncert zespołu Nadajs. W każdym razie jest to zespół grający współczesną muzykę i śpiewa po podlasku. Mamy całe mnóstwo influencerów, którzy zaczynają mówić gwarą, dialektem czy językiem, bo to są pojęcia, których używamy, ale tak naprawdę wszystko to są języki, bo te granice między gwarą, dialektem a językiem są nieostre i pewnie językoznawcy mieliby problem, żeby to zdefiniować. To jest dla mnie wyznacznikiem, ta obecność tych języków w nowoczesnych mediach, wyznacznikiem tego, że one funkcjonują, że jest potrzeba, aby o tym mówić. Pewnie też jest to jakaś reakcja na globalizację, że jakby mamy dość tego samego wszędzie i zawsze chcemy sięgnąć do własnej tożsamości, do tradycji, do tego, jak mówiła nasza babcia, czy jak mówił nasz dziadek, i coraz mniej się tego, jak sądzę, wstydzimy. I to też jest nasze zadanie, abyśmy wszyscy byli dumni z tego, jak mówimy. Mieliśmy taką drobniutką akcję promocyjną, walentynkową, gdzie słowo kocham cię w kilku językach było, a na końcu nie wiesz, jak powiedzieć? Powiedz to po swojemu.
0: Języki są chronione przez Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Jest ustawa o języku polskim, ustawa o mniejszościach narodowych i szereg jeszcze innych zapisów. To wszystko oczywiście można przeczytać na stronie Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więc widać, że ten kierunek, żeby chronić tą taką bioróżnorodność językową, widzianą jako zróżnicowanie, jako wielokulturowość, ale też jako coś, co pozwala nam się spotykać i być. Bo też na stronie piszecie Państwo, że traktujemy różnorodność językową jako płaszczyznę spotkania i dialogu. My chcemy się komunikować, chcemy się spotykać, chcemy też widzieć, że każde spotkanie w każdym języku może nam przynieść coś owocnego i coś dobrego i jest to bogactwo.
1: Tak, jest to ewidentne bogactwo. To, o czym Pani mówiła, te akty prawne, no to jest pewna rama, która pozwala nam działać, tak? Ale tak naprawdę przetrwanie języka nie zależy od tego. Zależy od tego, czy społeczności będą się chciały nim, tym językiem posługiwać. Ja jestem zbudowany, widzę ludzkie zainteresowanie i to mnie bardzo cieszy, bo nasza książka miała tu premierę i trochę się obawialiśmy o frekwencję. Niepotrzebnie. Bardzo wiele osób przyszło i z zainteresowaniem słuchało, co autorzy tej książki mieli do powiedzenia, i miałem takie poczucie, że jest to dla nich ważne, albo że uruchamia pewien proces myślenia, tak? Bardzo wielu z nas ma, czy miało takie przekonanie, że jesteśmy państwem monokulturowym, czy monojęzykowym. Nieprawda. Nieprawda, już sama ustawa, o której Pani wspomniała, wymienia kilka języków, ale to nie są wszystkie języki, bo ustawa mówi o językach, które są w Polsce używane co najmniej od 100 lat, prawda? Ale też proszę zwrócić uwagę na to, jak się zmienia Polska, ilu tu przyjeżdża ludzi z innych krajów. Oni tu żyją, oni tu pracują, oni też wzbogacają nasze życie, bo też jesteśmy otwarci na języki migrantów. To nie jest tak, że się zamykamy tylko w kręgu języków, które są tu w Polsce przez Polaków używani. Interesuje nas bogactwo językowe, różnorodność językowa. Więc mam też takie poczucie, że jesteśmy w momencie, kiedy społeczności się bardziej tym interesują, że to jest dobry czas dla języków i że chcielibyśmy to jak najlepiej wykorzystać na różne sposoby, wydając książki, będąc na festiwalu jednym, drugim czy trzecim, czy w końcu pomagając organizować społecznościom lokalnym swoje przedsięwzięcia skierowane do swoich mieszkańców, bo najbardziej interesuje nas lokalność, nie spektakularność, lokalność, czyli tam, gdzie się tych języków używa.
0: Tytuł tej książki brzmi po naszemu, jak mówi Polska, i mamy tutaj wymienione także obszary, które pojawiają się w tej książce, czyli języki Podlasia, język warmiński, język śląski, język romski, język pogranicza z Zamościa i Hrubieszowa, język łemkowski, język kaszubski, gwara świętokrzyska, gwara spiska, gwara poznańska, gwara małopolska i dialekty mieszane. I chciałabym się zatrzymać na języku śląskim, no bo toczy się bardzo taka szeroka dyskusja. Czy śląski to jest język regionalny, czy nie jest to język regionalny? Co pan na ten temat uważa? Jak ta dyskusja się w ogóle powinna toczyć?
1: Pewnie dyskusja jako dyskusja zawsze ma sens, tylko mam takie poczucie, że mylimy pewne pojęcia, tak? Bo język regionalny możemy rozumieć jako określenie prawne. I wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której uznajemy jakiś język za regionalny, jest objęty ochroną prawną. Ale równie dobrze mogę nazwać językiem regionalnym język czy dialekt wielkopolski, czy języki Podlasia. Różnica polega na tym, że w przypadku uznania prawnego państwo jest zobowiązane już finansować pewne działania, szczególnie jeśli chodzi o oświatę i lekcje w szkołach. To, co mnie się nie podoba w tej dyskusji, to niekiedy takie wybrzmiewające poczucie lęku pewnego, tak? Że oto, jeśli uznamy jakiś język za regionalny, regionalny to ta część, która się tym językiem posługuje, dąży do izolacji. No nieprawda. To często jest tak, że ta społeczność dąży do pewnego prestiżu czy uznania godności tego języka. No historia śląska, jak wiemy, jest historią bardzo trudną, że ten język śląski był tępiony, był spychany na margines i mnie wcale nie dziwi ta determinacja Ślązaków skierowana na to, aby ten język został uznany za regionalny. Tak? No tu mamy duży język. Starał się też o ten status język wilamowski, czyli język, którym posługuje się 25 osób. Także, ale to też jest ta kwestia godności pewnej, tak, żeby oto państwo w końcu uznało, że jesteśmy, istniejemy, mówimy i mamy prawo mówić po swojemu. Tak jak mówię, to jest nasze hasło przewodnie. Mówmy po swojemu.
0: Tym bardziej, że jeśli państwo to uzna, jeśli jest zabezpieczenie w postaci także świadomej edukacji, która może być w szkole, to ta ochrona jest tego języka, jest zupełnie inna. Z jednej strony i godność, a z drugiej strony też niezwykła wartość edukacyjna. No bo wiadomo, że wtedy są i projekty, i wydawane są podręczniki na większą skalę, i jest kształcenie nauczycieli, ale państwo i tak to robią, bo Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej cały czas pracuje i cały czas odbywają się warsztaty i zajęcia i wsparcie także dla szkół.
2: Chciałam powiedzieć, że taki moment, tak mi się wydaje, że taki moment walki o własny język i o własną kulturę i które bardzo aktywnie angażuje twórców operujących danym językiem. Taki moment burzy i naporu, takiej determinacji ogromnej, to stąd ja właśnie mówię o tej fali, że to jest taka fala zmiany, powoduje chyba, że powstaje coraz więcej wartościowych, wspaniałych dzieł kultury. Powstają sztuki, powstają spektakle, powstają opery, powstają filmy, literatura cała się buduje w językach, z których część jest w ogóle językami zagrożonymi, o czym też warto powiedzieć. Zagrożonymi, czyli na skraju wymarcia bez aktywnego, intensywnego, finansowego i organizacyjnego wsparcia państwa, które jest to tym społecznościom po prostu winne. One same nie mają szansy się wybronić i ten wysiłek jednostek, który w tej chwili jest, no obserwujemy, to jest bardzo wzmożony, żeby jak najwięcej z tej kultury w tym momencie zachować i nadać jej życie i w nim tworzyć. Ten wysiłek jednostek twórczych, no musi zyskać wsparcie. Ja cieszę się, że podczas dyskusji o języku śląskim. Nie rozumiem, dlaczego musi być dyskusja, że ten język jest językiem. Cieszę się, że ten język jest taką awangardą jednocześnie dla innych języków i odmian języka polskiego. On ośmiela działaczy, wszystkich zaangażowanych, ludzi, którym zależy na ochronie języków. Ośmiela, pokazuje, że te wszystkie działania mają sens, bo za każdym razem te drzwi, które się próbuje otworzyć, są coraz szerzej uchylone. A w szkołach, ja bym chciała, żebyśmy w szkołach uczyli języków, gwar z radością, żeby temu towarzyszył uśmiech, zabawa, nie poczucie jakiejś takiej historycznej może misji, bo to my twórcy czy nauczyciele mamy poczucie tej misji. Dla dzieci to powinno być coś naturalnego, żywego, radosnego, inspirującego, powodującego, że zaczynamy myśleć naturalnie w swoim własnym domowym języku, że możemy inaczej popatrzeć nawet na członków własnej rodziny, których do tej pory trochę się wstydziliśmy może. Ja pisząc książkę Gwarno zdałam sobie sprawę, oprócz tego, że była to ogromna podróż na zewnątrz, poznawanie gwar, języków zagrożonych, języków regionalnych na tyle, na ile mogłam przy pomocy specjalistów i ogromnej bibliografii. Dla mnie to była podróż też do wewnątrz. Moja mama pochodzi z Krakowa, jest taką galicjanką z krwi i kości. Mój ojciec pochodzi z Wileńszczyzny. I nagle pracując nad tą książką zdałam sobie sprawę z tego, jak ważna jest duma, poczucie własnej wartości, które wyraża się przez język. Moja mama dorastała w świecie dumy. Dumy z tradycji związanych z Krakowem, związanych z Galicją, związanych z tym, że połowa jej rodziny ma korzenie niemieckie i że to wszystko wspaniale, harmonijnie razem współgrało. Mój ojciec, który jest repatriantem z Wileńszczyzny, przyjechał będąc bardzo młodą osobą, nastolatkiem, przez całe życie, ja dopiero teraz sobie zdałam z tego sprawę, żył czując się obcy. Czuł się naznaczony trochę swoim akcentem, czuł się spychany, miał wrażenie, nie wiem na ile prawdziwe, że jego szanse są nieco ograniczone. Mój ojciec jest artystą i wyrażał się absolutnie w pełni, tak naprawdę poprzez rzeźbę, a nie poprzez język. czuł, że w jakiś sposób język go ogranicza, że go charakteryzuje w taki sposób, w jaki on nie chciałby być określany, jak sam nie chciałby się do końca widzieć, jako ktoś obcy po prostu. Dopiero od niedawna, kiedy mój ojciec zaczął pisać, nagle coś w nim się otworzyło, coś pękło i pojawiło się coś takiego bardziej radosnego, otwartego na świat i też to poczucie, że ten świat, który... Mój ojciec znał się trochę z Tadeuszem Konwickim, który uważał, że mój ojciec jest fantastycznym rezerwuarem takiej prawdziwej, wileńskiej mowy. To ciekawe, że w życiu mojego ojca tylko to odniesienie do Tadeusza Konwickiego nadawało mu wartość. Potrzebował kogoś, kto będzie taką pieczęcią wartości dla jego sposobu mówienia. Sam nie potrafił tego w sobie odnaleźć. I mam nadzieję, że ta książka Gwarno pozwoli dzieciom, czy może rodzicom, może opiekunom dzieci też poczuć, że każdy sposób, w jakim mówimy po polsku czy nie po polsku, w takim, w którym prawdziwie wyrażamy swoje emocje, to jest właśnie ten sposób, w jakim my powinniśmy pokazywać się światu.
0: Profesor Ryszard Koziołek przekonuje w swoich książkach, że narracja i metafora, te dwa elementy, kształtują nas jako ludzi. Czym więcej znamy narracji, czym więcej widzimy złożoności, tak samo jest z metaforyką, tym więcej mamy zasobów i narzędzi do tego, żeby odnajdywać je w skomplikowanym świecie i oczywiście wyrażać siebie, ale też ten świat przeżywać na rozmaite sposoby. To jest to, o czym pani mówiła, o tej ekspresji siebie, żeby przeżywać świadomie siebie, swoje miejsce, swoją przestrzeń, swoje relacje rodzinne. W jaki sposób prowadzi pani warsztaty do tej książki? Bo tych warsztatów jest sporo i na festiwalach, ale także i w szkołach. Jak z tą książką można pracować? Jak mogą z nią pracować nauczyciele? Pojawiają się rozdziały, które mówią o tym, że mamy około 7 tysięcy języków na świecie. Oczywiście te typologie są bardzo różne w zależności od tego, jaki ośrodek badawczy pisze, ale też pojawiają się takie tematy, jak co to znaczy dwujęzyczność. Oczywiście informacje o gwarach, językach i dialektach, o odmianach. Książka jest niesamowicie ilustrowana. Jak pracować z tą książką? Jakie ma pani doświadczenia z warsztatów? Czy dzieci, bo to są dzieci, które są w szkole podstawowej, bo ta książka jest dedykowana dla tych młodszych klas. Czy są chętne, żeby się dowiadywać?
2: Moim kluczem jest oddawanie dzieciom głosu. Ja korzystam z okazji, żeby się od nich uczyć. Staramy się rozmawiać. To wszystko to jest trochę taki poligon doświadczalny. Dzieci przychodzą ze swoimi własnymi doświadczeniami, a czasami przychodzą po prostu z ciekawością. Czasami gramy w kalambury, co jest taką wesołą metodą na przede wszystkim na nieodgadywanie, co oznaczają słowa, których używa ktoś wokół nas. Wydaje mi się, że zabawa i humor są chyba kluczem do wszystkiego. Tak też podpowiadają nauczyciele, którzy zaczynają prowadzić zajęcia z tą książką. Na naszej planecie podobno mówimy rzeczywiście 7 tysiącami języków, ale mamy taki problem, że tych języków z dnia na dzień ubywa. Języki umierają i ja już się nauczyłam, że nie boję się z dziećmi rozmawiać o śmierci języka, która jest nieunikniona, bo dzieci bardzo chętnie przyjmują na siebie zadanie strażników języka. Tutaj inspiracją trochę jest dla nas, i o tym trochę rozmawiamy, o książce, którą mam nadzieję te dzieci kiedyś przeczytają, czyli Fahrenheit 451 Raya Bradbury'ego, która opowiada, jak wszyscy wiemy, o dystopijnej rzeczywistości, w której zakazane są książki, nie wolno czytać. Dzieci dostają aż takiego bezdechu, zwłaszcza te, które nie boją się lektur szkolnych. I próbujemy sobie wyobrazić świat, w którym nie ma języka, w którym nie ma głębszej myśli, w którym nie ma książek. I postanawiamy, że inaczej niż bohaterowie tej książki nie będziemy uczyć się na pamięć całej książki, żeby ją zachować dla potomności, ale wybieramy sobie jakieś słowa, które chcielibyśmy osobiście zachować jako tacy strażnicy. I ta misja, ona jest taka drobna i spokojna, ale to jest, mam nadzieję, takie ziarnko do ziarnka i mam nadzieję, że to ziarno kiedyś wyrośnie tym, że nauczymy się szacunku, bo to chyba wszystko jest o szacunku dla drugiej osoby i będziemy dbać o tę drugą osobę, troszczyć się o nią, wiedząc, że razem tworzymy naszą bogatą, różnorodną, wspaniale różnorodną, mozaikową kulturę.
0: Czy szkoły zgłaszają się do Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej, czy to raczej państwo kierują ofertę? Jak wygląda współpraca z placówkami edukacyjnymi? Pytam o to dlatego, że wiem, że ta współpraca układa się na bardzo różnych poziomach i w różnych przestrzeniach, także i z regionalistami, z animatorami kultury, z organizacjami pozarządowymi. Będą działania jesienią tego roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Także i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest beneficjentem Państwa Instytutu, a także Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu będzie realizować projekt Dialog Pokoleń, Tradycje Mniejszości. A jak to wygląda ze szkołami? Czy szkoły wychodzą z takim zainteresowaniem i proszą o materiały, czy to raczej państwo kierują ofertę?
1: Na razie jest tak, że to my. Zrozumiałe i oczywistym jesteśmy instytucją kultury. Szkoły to dział oświaty. Niestety w Polsce się to tak dzieli. No i szkół jest za dużo, a my malutcy, więc poprzez takie instytucje wojewódzkie, od tego zaczęliśmy, od wojewódzkich bibliotek, próbujemy dotrzeć i do nauczycieli, i do bibliotekarzy, czyli do tych grup, które tę wiedzę mogą przenieść dalej. Jeździmy tam właśnie z książką Gwarno i próbujemy dać bibliotekarzom i nauczycielom pewne narzędzia, którymi mogą się posługiwać w dalszej pracy, ale też próbujemy, jak tu ładnie pani Martyna powiedziała, zasiać ziarno. I to się dzieje, to często ludzie nagle podczas tych warsztatów uświadamiają sobie, Boże, moja babcia była Niemką, albo mój dziadek używał takiego dziwnego słowa i nagle wokół tego słowa rozgorzewa jakaś dyskusja odnosząca nas do naszych korzeni, do naszej tożsamości. Pojawia się ta potrzeba, jakby by się tym głębiej zainteresować, poznać przeszłość i swoje korzenie, i pojawia się też duma i o to nam chodzi i będziemy tę działalność oczywiście kontynuować. Wszystkie biblioteki wojewódzkie chcemy zaprosić do współpracy. W kilku już byliśmy, w kilku będziemy w przyszłym półroczu i w ciągu całego przyszłego roku, mam nadzieję, zjawimy się we wszystkich wojewódzkich bibliotekach w Polsce, a potem będziemy to powtarzać. Aż do skutku planujemy też osobne zajęcia czy osobny typ warsztatów skierowanych już bezpośrednio do domów, ośrodków kultury, no bo jest i zainteresowanie, i jest wielka potrzeba, abyśmy o tej różnorodności właśnie z życzliwością, właśnie z serdecznością i mówili, i chodzi nam o to, żeby spowodować ludzką ciekawość. Tak, bo to jest klucz do tego sukcesu, żeby nie postrzegać tego innego języka, czy w ogóle innego człowieka jako ewentualne zagrożenie, tylko być tego ciekawym, bo najlepsza metoda, by poznać, zaprzyjaźnić się i skorzystać z wiedzy tego drugiego.
2: Myślę też, że dużą zmianę w naszym myśleniu o języku i o samych sobie wywołały książki takie jak najpierw chyba Ludowa Historia Polski, Chłopki, Służące. To nas otworzyło na to, że jesteśmy gotowi, żeby się zmierzyć z własnym pochodzeniem i trochę je odmitologizować. Już przestaliśmy wszyscy być rycerzami i szlachcicami i myślimy, że to jest taka prawda językowa też o nas samych, a chętnie chcemy grzebać w tym, co jest naszym własnym osobistym dziedzictwem. Tak jak grzebiemy w albumach z fotografiami na przykład.
0: Coraz więcej pojawia się także nie tylko reportaży, które popularyzują zróżnicowanie regionów, bo od kilku lat widzimy, no, przywołana między innymi przez panią książka Kajś Zbigniewa Rokity, która otrzymała nikę czytelników. Także widać, że to ludzie w całej Polsce byli mocno zainteresowani kulturą, tożsamością i historią Śląska i taką też indywidualną perspektywą autora, który pokazuje, w jaki sposób przeżywa swoją tożsamość, to powoduje, że jesteśmy ciekawi naszej tożsamości, która przez przecież wiele lat, przez to, co było w polityce komunistycznej, ona nie była dopuszczana do głosu, a dzisiaj chcemy widzieć, z jakich elementów jesteśmy złożeni i też skąd się biorą nasze fascynacje, może nasze lęki, może nasze smutki, może nasze zainteresowania, skąd są nasze nazwiska, ale też rozumiemy, skąd wzięły się niektóre wyrazy w języku polskim. Przecież jest bardzo dużo zapożyczeń.
1: No język jest strukturą żywą. To nie jest tak, że sobie raz coś zadekretujemy i tak to będzie zawsze. I ten język polski, bo o nim mówimy, będzie się zmieniał, jeśli rozmawiamy w Przemyślu, w Białymstoku, na Pomorzu, we Wrocławiu, czy w Warszawie. To przecież nie jest zawsze taki sam język. I formy gramatyczne, i słownictwo się zmienia. Gdybyśmy to tak prześledzili, to by wyszło, że z połowa słów to jest zaczerpnięta skądinąd. I to jest jakby ta korzyść, to bogactwo. Nigdy tego procesu nie zatrzymamy i język zawsze będzie żywy, dlatego też tu już mówiliśmy o tym, że chodzi o to, żeby język nie był szacownym zabytkiem. On ma żyć, on ma funkcjonować, on musi służyć do komunikacji, choć przecież nie tylko jest tak, że językiem sztuki, na tym też nam zależy, tak? Że z jednej strony chcemy stworzyć tą przestrzeń lokalną, w której ten język wybrzmi, ale z drugiej chcemy też pokazać, że jest to język, którym się posługuje sztuka. W najbliższym czasie w Olsztynie Instytut wspólnie z Teatrem Jaracza organizuje przegląd teatralny, spektakli realizowanych w językach, którymi się na terenie Polski posługujemy. Będzie spektakl mianują Miechanka, przecież hit wielki, prawda? Po śląsku będzie spowiedź w Drebnie, w Gwarze Świętokrzyskiej, będzie spektakl Widisz, będzie spektakl w języku podlaskim. To jest dla nas też bardzo ważne, żeby pokazać, że nie jest to język, w których mówimy tylko o spójnikach. Nie, to jest język, którym wyrażamy wszystko to, co w naszym życiu, nie wiem, najbardziej wzniosłe, ważne i dotyczące często tożsamości, bo wszystkie te spektakle traktują tożsamości, a jest to bardzo trudne zagadnienie, bo często się tu też była taka rozmowa poświęcona językowi regionalnemu, w której udział brała i pani profesor Korzyczkowska, pani profesor Tambor i doktor Król. I trochę mówiono o tej komplikacji tożsamościowej, co to znaczy. Mam ojca Ślązaka, ale matkę z Mazowsza, a wychowałem się na Podlasiu, prawda? Są też poświęcone temu książki Welewetka, na przykład Stasi Budziusz, prawda? Fantastyczna rzecz, która mówi, jak bardzo skomplikowaną jest to rzeczą określić i nazwać, wypowiedzieć tę swoją tożsamość, bo ją często czujemy intuicyjnie, ale nie zawsze potrafimy o niej mówić, a niekiedy wstydziliśmy się o niej mówić, tak? Bo często też jest to tożsamość związana z traumą, tak jak w przypadku Śląska czy Kaszub, ale mam wrażenie właśnie, że i te książki, i spektakle, i te rozmowy podczas festiwalu powodują, że zaczynamy się ośmielać mówić o tym głośno, co dla nas ważne, co nas boli, ale i co nas cieszy.
0: Możemy to przeżywać, ale też próbować to zrozumieć i zobaczyć, że to jest też ogromny zasób i bogactwo, rozumienie tych bardzo różnych rzeczywistości, czy posługiwanie się trzema bardzo różnymi nomenklaturami językowymi, które mocno wzbogacają imaginarium poznawcze, ale też otwierają na dialog z drugim człowiekiem. Chociaż muszę powiedzieć, że kiedy oglądałam Hamleta po śląsku w Teatrze Śląskim w Katowicach, to słyszałam z jednej strony zachwyty ludzi, a z drugiej strony takie dyskusje, no ale po co to po śląsku? Bo co innego, kiedy mówimy o Śląsku po śląsku, a tutaj Szekspir podany w języku śląskim, czy to ma jakieś uzasadnienie? No właśnie, można takie pytania stawiać. Ktoś inny się odezwał, no ale moment, skoro ten spektakl oglądamy, słuchamy w języku polskim, to dlaczego nie możemy także i po śląsku? Może on dotrze do tych, którzy mówią po śląsku na co dzień, którzy mało używają tego języka ogólnego polskiego, tak go sobie nazwijmy, i te treści, te dylematy Hamleta będą odczuwalne dużo bliżej. To chyba też o to chodzi, żeby dać taką przestrzeń dla sztuki, gdzie języki, gdzie gwary będą równoprawne, nie będą tylko o regionie, ale będą wspierały komunikację bardzo różnych osób.
2: Mi się wydaje, że to też jest taka bardzo cenna próba pokazania, że sztuka wysoka jak najbardziej może powstawać, może być tworzona dla każdego odbiorcy, może powstawać w języku własnym, że go tak nazwę, czy w gwarze, czy w dialekcie, czy mówimy o wariantach, odmianach języka. I jesteśmy w takim momencie, że ten piedestał jest chyba potrzebny. Ja bym się opowiadała za tym, że Po pierwsze, to w ogóle warto o tym rozmawiać i każdy powód do rozmowy o języku i o jego niestandardowej na szczęście formie jest super ważny. Ale też ten piedestał, wydaje mi się, nadal jest istotny. To wsparcie z zewnątrz, pokazywanie, że to nie jest tylko dla zespołów regionalnych. Przyjęliśmy, że gwary są domeną pewnych grup twórców, domeną pewnych grup społecznych, a chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że one są dla absolutnie każdego uczestnika, każdego użytkownika języka.
1: Ja się cieszę, że ten Hamlet powstał i powstał, został przetłumaczony na śląski. Mam takie, ja nie znam śląskiego, natomiast mam takie przekonanie, że on może zyskać nowe interpretacje po prostu, bo inna jest historia Ślązaków, a odbieramy spektakl poprzez własne doświadczenia, poprzez historię, poprzez emocje, więc być może Hamlet po śląsku powie coś nowego. Coś, czego nie powiedział po polsku, czy czego nie powiedział po angielsku. To jest jedna dla mnie ważna płaszczyzna. Drugie, dzięki takim tłumaczeniom język się rozwija. Pewnie tłumacz mierzył się tam z koniecznością być może wymyślenia nowych słów, których w języku śląskim nie było. Dzięki temu ten język jest bogatszy i to bogactwo posłuży wszystkim Ślązakom do tego, żeby móc się lepiej na pewne tematy wypowiedzieć, więc tak, niech następny spektakl też powstanie, niech to będzie, nie wiem, Szekspir, a jeszcze bardziej marzyłoby mi się, by powstało tłumaczenie Lema na przykład. Ja kiedyś, jak byłem w Zawoi i był tam pokazywany spektakl, właśnie taki typowo regionalny, tak? I tak żeśmy sobie siedli i rozmawialiśmy i powiedziałem, dobrze, bardzo to wszystko pięknie jest zrobione, widać było taką spójność społeczną, to cała wieś robiła ten spektakl. Mówię, ale następny mi zróbcie z Lemem, żeby ten wasz język jakby obejmował coraz inne obszary, żeby wyszedł jakby z zaklętego kręgu zbójnika, owieczki, pasienia, chociaż tam się pojawiła też ekologia, co było bardzo cenne. Zależałoby mi na tym, żeby twórcy jakby podejmowali takie wyzwania, choć niekiedy może to być trudne. Wolałbym, żeby na język ten własny, rodzimy, nie była tłumaczona sierotka Marysia, ale coś ze współczesnej literatury. Ja wiem, że to będzie trudniejsze, ale myślę, że efekt będzie dużo, dużo większy, dużo lepszy, bo kto już z nas dzisiaj czyta sierotkę Marysię? No, coraz mniej. Gdyby był przetłumaczony Harry Potter, trafilibyśmy do szerszego kręgu odbiorców, jak sądzę.
2: Na szczęście Maria Konopnicka ma teraz swój moment dzięki autorce Grzebałkowskiej. Bardzo, bardzo dziękujemy, więc może odkryjemy i nowe wartości w sierotce Marysi. Może niepotrzebnie zrobiliśmy z niej prawdziwą kulturową sierotkę. Przepraszamy cię, sierotko.
0: Czy uważają państwo, że na przykład wpisanie na listę lektur szkolnych jakąś książkę, która byłaby napisana albo przetłumaczona na gwarę albo na język regionalny, byłaby także takim elementem, który by otwarło tę przestrzeń rozumienia? I czy Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej będzie czynił takie dyskusje albo będzie się starał, żeby tak się stało?
1: Rozmawiać oczywiście zawsze i na każdy temat, tylko od razu powiem, trochę się boję, ale powiem. Szkoła to trochę pole minowe. Tak, i teraz jeśli zrobimy to, o czym pani mówi, czyli przetłumaczymy jakąś rzecz na regionalny i powiemy dzieciom, musicie to czytać. Co zrobią dzieci? Dzieci powiedzą, w życiu nie będziemy tego czytać. Bardzo ciekawe są doświadczenia Kaszubów, gdzie się tego języka naucza w szkole i nie zawsze jest to doświadczenie pozytywne. Mówiłem już o tej rozmowie z profesor Korzyczkowską, która jest specjalistą od Kaszubszczyzny, i z profesor Tambor, która z kolei zajmuje się językiem śląskim. Pani profesor Tambor mówiła, uczymy się od Kaszubów, uczymy się, jak uniknąć pewnych raf i niebezpieczeństw. Ten język nauczany jako obcy, też sobie to powiedzmy, że kaszubski nauczany jest w polskiej szkole jako język obcy i niesie to z sobą pewne ryzyko, że młodzież zacznie to traktować jako dopust Boży. Więc oczywiście tak, w szkołach niech się to pojawi, ale wolałbym, aby się pojawiła książka Gwarno, niż tak na siłę, żeby kogoś do tego zmuszać. To ma być zabawa, to ma być przyjemność, to ma być poszukiwanie. Więc, ale tu bym się też odwołał do specjalistów, ja nie jestem specjalistą od oświaty. Widzę pewne ryzyko.
2: Ale też i rodzice, opiekunowie i nauczyciele mają już takie dwie sztandarowe pozycje w różnych językach, z których mogą korzystać, czyli Małego Księcia i Kubusia Puchatka. One nie są jeszcze w każdej możliwej gwarze i w każdym możliwym języku, więc zapraszamy wszystkich do tłumaczenia, bo to jest taki globalny w ogóle projekt tłumaczenia pozycji obcych. Mamy nadzieję, że doczekamy się jakiejś rodzimej pozycji tłumaczonej na gwary, na przykład na karaimski, tatarski, łemkowski. To by było wspaniałe.
1: Też mam taką nadzieję, na karaimski pewnie się nie doczekamy, bo w Polsce już niestety nikt nie mówi po karaimsku. Obawiam się, jeżeli po tatarsku nikt nie mówi. Będę podkreślał to, że jesteśmy w dobrym momencie, że jest coraz większe zainteresowanie językami. Powstała całkiem niedawno opera po łemkowsku, tak? Kiedyś rzecz nie do pomyślenia, ale jest, można ją zobaczyć. Szykują się kolejne spektakle w różnych językach i to też jest taki fenomen dzisiejszego dnia. Nie było tego typu spektakli. Gdyby się tak stało, a tego byśmy bardzo chcieli, że w rodzinach zacznie się mówić po swojemu, tak? Czyli na Śląsku po Śląsku, na Kaszubach po Kaszubsku, na Podlasiu po Podlasku, to jest najlepsza droga do tego, żeby ten język przetrwał. Tak? On będzie językiem codziennym, on będzie językiem komunikacji, będzie językiem żartu chociażby. Tak? Jeśli on będzie uczony tylko w szkole, to będą się nim dzieci posługiwać tylko w szkole. Nauczą się, odpowiedzą, a wyjdą na przerwę i będą mówić po polsku. Nie o to chodzi, jakby chodzi o to, aby był językiem codziennej, zwykłej komunikacji, o tym, co dla nas ważne, ale o tym, co dla nas mniej ważne, a zabawne, co nas zainteresowało.
0: Mówi się co prawda czasami, a po co ten język regionalny? Lepiej nauczyć się języka angielskiego, on się w życiu bardziej przyda. I co wtedy? Co zrobić z takimi argumentami? Czy też nie jest tak, że czym więcej znamy języków, to tym łatwiej tych języków kolejnych się uczymy? Wiem, że Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej robi także różne badania, współpracuje z ekspertami. Jak to wygląda?
1: No, współpracujemy na tyle, na ile rzecz jasna możemy. Nasza rada programowa to wybitni specjaliści od języka i to, o czym pani mówi, jest wielkim problemem. To jest wybór rodziców bardzo często, tak? Nie idź na kaszubski, idź na angielski. On ci się przyda, idź na niemiecki, idź na francuski i musimy sobie z tego zdawać sprawę, że często ludzie myślą taką kategorią przydatności, tak? Ten język mi się przyda, bo zwiększą się moje szanse na rynku pracy, ale ja myślę, że też jest w nas wielka potrzeba zachowania swojej odmienności, tożsamości, wyjątkowości, tak? Bo ten nacisk globalizacji, ta telewizja, te media, które wszystko czynią jednakowe, powodują, że mamy naturalną chęć powrotu do tego, co nas gdzieś kiedyś ukształtowało, ale tych niebezpieczeństw czyhających na język jest bardzo dużo. Przemieszczamy się. W szkole obowiązuje jednak język polski, tak? Więc ta siła języka dominującego jest ogromna. Jak się temu przeciwstawić? No siłą się temu nie przeciwstawimy. Musi się w społecznościach lokalnych obudzić chęć i potrzeba. To zresztą naukowcy często podkreślają, tak, że nie ma innej drogi do zachowania języka niż zainteresowanie społeczności lokalnej. Nie ma. Ile trzeba było wysiłku, już nie wspomnę o pieniądzach, aby odrodził się język wilamowski. To było wiele lat pracy, mówi mi dzisiaj 25 osób, jest jakieś zainteresowanie i mam nadzieję, że za parę lat, jak będzie ktoś z panią rozmawiał na temat języków, to powie, że już jest 500 osób, które tym językiem mówią, ale żeby one tym językiem mówiły, to w sklepie on musi móc zamówić po wilamowsku, w domu kultury mówić po wilamowsku i by mieć przestrzeń, w którym ten język może wybrzmieć, bo on się nim nie porozumie w Koszalinie. Nie. Więc liczę tu na społeczności lokalne, na to ich zainteresowane i miłość i dumę po prostu z własnej kultury, języka.
2: No i czasami ważna jest też liderska charyzma, bo przełom wilamowski, który się dokonał, właściwie wszystko zawdzięcza chyba dwóm osobom, doktorowi Tymoteuszowi Królowi, który wyrósł w tej kulturze, a raczej w szczątkach tej kultury, odkrywał ją wokół siebie, wziął na swoje młode barki taką misję osobistą uratowania, ożywienia tego języka i pomógł mu profesor Wicherkiewicz z Poznania. I to jest absolutnie spektakularny, niemożliwy do wydarzenia się, a jednak wydarzył się taki przykład, że można coś zawrócić z nadkrawędzi. I oprócz tego, jak Kaszubszczyzna powoli zaczyna troszkę może tracić ten impet rozwojowy przez to, że właśnie stała się trochę językiem instytucjonalnym w jakiś sposób, to tutaj mamy absolutnie drugi biegun i pokazuje, że czasami rzeczywiście pasja i poczucie misji i gdzieś taka głęboka osobista potrzeba może leżeć u podwalin, u początku czegoś naprawdę wielkiego, co wciągnie mnóstwo osób. Z tego co ja wiem, to jednym z tych, nie wiem, 30 osób mówiących po wilamowsku jest jeden Australijczyk i no, to jest piękna historia i myślę, że takich będzie tylko więcej.
0: Bardzo Państwu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program, który nazywa się Szept Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjął dr Miłosz Mazur z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Panie doktorze, dzisiaj spotykamy się, bo mamy taką gąsienicę, która ostatnio sieje postrach w wielu powiatach naszego regionu, ostatnio nawet w powiecie głubczyckim. To aż władze zaczęły apelować, żeby uważać na tę gąsienicę, która się dokładnie nazywa kuprówka rudnica. Dlaczego ona jest taka niebezpieczna?
2: No, niebezpieczna to może za dużo powiedziane, dlatego że to jest gatunek, który zawsze u nas występował. Tyle, że ma taką właściwość, że czasami jest go więcej, czasami jest go mniej. To jest gatunek, którego larwy żerują na liściach drzew liściastych, zarówno tych naszych leśnych, jak dęby, graby, czy jakieś tam wierzby, ale także na drzewach owocowych. No i faktycznie, czasami okoliczności przyrody są takie, że jest ich nieco więcej. Są dość spektakularne te gąsienice, dlatego że tworzą takie coś w rodzaju takich gniazd, takich dużych kokonów, gdzie sobie siedzą masowo i tam zimują później w tych kokonach.
1: A czy na tujach one też mogłyby się zagnieździć?
2: Nie, one raczej listki, ich tam igiełki tujowe nie interesują. No i faktycznie mają taką właściwość, że te gąsienice są takie włochate, no i te włoski są włoskami, które są dla nas troszkę nieprzyjemne. Jakbyśmy przyjrzeli się tym włoskom z dużym powiększeniem, to by się okazało, że one mają takie różne tam ząbki, zadziorki tego rodzaju, a do tego wypełnione są różnymi substancjami chemicznymi, które mają na ludzi właściwości drażniące. A jest to spowodowane tym, że te gąsienice to jest, no, bronią się przed drapieżnikami w ten sposób, że niewiele ptaków jest w stanie je zjeść ze smakiem. No i w ten sposób po prostu bronią się przed drapieżnikami.
1: Te gąsienice zamienią się kiedyś w pięknego motyla, czy niekoniecznie?
2: Dorosłe motyle są takie bardzo ładne, białe, też kudłate, można powiedzieć. Natomiast nie są już tak dorosłe motyle w żaden sposób groźne, już nie produkują żadnych parzących włosków, nic takiego. No i faktycznie może być tak, że przy bliskim kontakcie, kiedy te włoski dostaną się do oczu, do skóry, to mogą być jakieś odczyny takie przypominające uczulenie, wysypkę, coś takiego. Natomiast w jaki sposób połączyć to z tą gąsienicą, no jest to jak

0: problem. Już wiemy, że te gąsienice są, to faktycznie wiemy, że się nie zbliżamy i nie chcemy w żaden sposób brać ich do rąk ani nic takiego. Natomiast no, to taka troszkę panika medialna, bo to media od razu podchwyciły i dużo na ten temat można przeczytać.
1: Ale podchwyciły dlatego, że też ludzie sami dzwonili i apelowali, prawda?
0: Tak, no ale to też wynika trochę takiego braku wiedzy, tak? No bo to nie jest gatunek, który się nagle pojawił.
1: O, właśnie.
0: On zawsze był u nas, tak? Tylko akurat mamy taki sezon, że jest go ciut więcej. No i...
1: Ale to znaczy, że coś, nie wiem, jakoś w tym roku mają wyjątkowo sprzyjające warunki klimatyczne?
0: Na to wygląda. Być może ten sezon wegetacyjny im w jakiś sposób bardziej pasuje. Być może te deszcze, które były, które mieliśmy dość wilgotną wiosnę, spowodowały, że jest ich nieco więcej. No, trudno przyrody pytać o takie rzeczy. Natomiast faktycznie, no, coś im wyraźnie pasuje w tym roku bardziej. No i na tyle, że aż, no, ich pojawienie się wywołało takie, a nie inne reakcje władz. Te reakcje władz, no, my na to patrzymy troszkę tak z przymrużeniem oka, no bo żeby zwoływać sztaby kryzysowe w sprawie gąsienic, brzmi to troszkę mało poważnie.
1: Ale już wie pan, że w naszym regionie mamy zrobioną obwodnicę dla pachnicy dębowej.
0: Tak, było tak.
1: Także nie ma żartów z tymi, no, nawet żartów, najmniejszymi owadami.
0: Z owadami nie ma żartów. Natomiast w tym przypadku to nie wzbudzajmy paniki i nie zamykajmy się w domach, dlatego że gdzieś tam żeruje sobie jakaś gąsienica. Po prostu miejmy świadomość, że no, przyroda jest wokół nas.
1: I ona jest w takim aktualnie stadium, prawda? Ta gąsienica ile jeszcze potrzebuje, żeby stać się motylem?
0: To znaczy, z nimi jest tak, że one tak do czerwca, w czerwcu generalnie następuje, no, są składane jajeczka i wtedy to są malutkie gąsienice, one sobie będą przez okres lata żerować, a następnie w okolicy sierpnia, września, znowu zależy to od warunków atmosferycznych, będą tworzyć te swoje takie gniazda i w nich odbywa się zimowanie. Czyli tamte młode gąsienice sobie zimują i na wiosnę wyjdą, będą sobie jeszcze troszkę jadły tych różnych pączków, nie pączków, a następnie rozlezą się po okolicy, wejdą sobie w jakieś szczeliny kory, gdzieś tam do gleby, gdzie tam, której będzie pasować, no i tam przepoczwarczą się pięknego motyla.
1: Mhm. A dlaczego mówimy w ogóle o inwazji? Czy można to mówić, czy to jest takie dosyć nieadekwatne jakby do tego stanu, który mamy?
0: To zależy, jaką inwazję mamy na myśli. Dlatego, że w ochronie przyrody, w biologii inwazja ma jakby dwojakie znaczenie. Pierwsza rzecz to są gatunki inwazyjne. I gatunki inwazyjne są gatunki, które, dla których nasz kraj czy nasza okolica nie jest jakby naturalnym miejscem występowania. To są bardzo często gatunki z innych kontynentów, które w sposób przypadkowy, czasami celowy, czasami w wyniku jakichś takich niesprzyjających okoliczności pojawiły się w naszym kraju i zaczynają tutaj, no, robić niefajne rzeczy, bo mnożą się ponad stan, nie mają wrogów naturalnych i mamy z tego powodu różne problemy.
1: No, kuprówki, rudnicy, to bym nie podejrzewała, że to jest jakaś zagraniczna dama, no, no bo nazwa polsko brzmiąca.
0: Więc nie jest to gatunek inwazyjny, dlatego że gatunek inwazyjny zakłada pewną obcość. Natomiast jest to gatunek, który może dokonywać inwazji, ale w sensie ekologicznym. Bo w sensie ekologicznym mamy takie zjawisko jak inwazję, to znaczy masowy pojaw gatunku, dlatego że akurat wystąpiły takie okoliczności, a nie inne, że coś mu tam bardziej pasuje, być może zabrakło jakiegoś naturalnego drapieżnika, który normalnie ograniczał liczbę tej populacji.
1: A co zjada na przykład kuprówkę rudnicy?
0: Jeśli chodzi o kuprówkę rudnicy, dorosłe motyle to oczywiście cała gama ptaków, a jeżeli chodzi o te gąsienice, które mają, no, odstraszają w pewien sposób tych swoich licznych, naturalnych wrogów, no to są ptaki, które jednak gustują w tych gąsienicach, nie przeszkadzają im te włoski. I to są na przykład nasze sikorki, które powinny gdzieś tam się znajdować w naszej okolicy, więc zadbajmy nieco o te sikorki po to, żeby nam pomagały w walce z tą kuprówką. Także płazy nie przejmują się tymi włoskami, więc jest jakaś pula naturalnych drapieżników, natomiast jest ona, no, z racji tych właściwości gąsienic ograniczona.
1: Mhm. A dlaczego te gąsienice są tak szkodliwe dla ludzi?
0: No, myślę, że to nie chodzi za bardzo konkretnie o ludzi, ale w ogóle o kręgowce. To znaczy, no, te włoski mogą powodować podrażnienia skóry, mogą dostać się do naszych oczu i pewne podrażnienia wywoływać. Możemy się nimi zaciągnąć, mówiąc brzydko, gdzieś tam do układu oddechowego i również jakieś podrażnienia. Nie są to rzeczy, które w jakikolwiek sposób nam zagrażają, naszemu zdrowiu i życiu w sposób poważny. Natomiast faktycznie, no, jest pewna pula osób, osób, które mogą być specjalnie przeczulone na tego typu czynniki alergenne, takie nazwiemy. No i takie osoby faktycznie mogą mieć jakieś problemy z oddychaniem.
1: Czyli to jest jak na przykład z urządzeniem OSE, tak? Że można mieć taką reakcję.
0: Myślę, że to jest podobna analogia. Czasami może to po prostu nas poboleć i tyle, a czasami dla niektórych osób no, jest to poważny problem zdrowotny.
1: Czy można taką kuprówkę własnoręcznie przenosić?
0: Myślę, że nie powinniśmy tego robić. Dlatego, że te gąsienice, jedna samica jest w stanie złożyć kilkaset jaj. Powiedzmy, że nie wszystkie się wyklują, no ale powiedzmy, że nie wiem, 100, 150, 200 sztuk takich gąsienic potrafi z takiego jednego złoża być. No i teraz pytanie, w jaki sposób chcemy się tego pozbyć z naszych sadów na przykład, tak?
1: Bo wie pan, że ludzie wpadają na takie pomysły, że na przykład, dobra, to pozbieram do jakiegoś słoiczka i wyniosę do sąsiada.
0: No nie jest to dobry pomysł, dlatego, że no jednak dotknięcie tego powoduje od razu, że te włoski się łamią na tych gąsienicach, one są bardzo leciutkie, w związku z tym wiatr zaraz gdzieś tam porywa, no dużo bezpieczniej będzie po prostu tego nie ruszać i mieć świadomość, że gdzieś tam ta gąsienica występuje, natomiast absolutnie nie wpadałbym w panikę.
1: No dobrze, a czy ta kuprówka, ona może być na przykład zagrożeniem dla naszych zwierząt domowych, pies, kot?
0: Myślę, że tak samo jak dla ludzi. To znaczy, no mogą, jeżeli dostanie się do oka, gdzieś tam do układu oddechowego, to mogą być jakieś tam podrażnienia. Natomiast tutaj również nie wpadałbym w panikę. Akurat nasze zwierzaczki są ze względu na obecność sierści dużo lepiej chronione niż my z naszą nagą skórą.
1: A czy takie masowe właśnie pojawienie się właśnie gąsienic jest czymś nadzwyczajnym? Czy to bywało tylko teraz faktycznie, tak jak pan wspomniał trochę o tej nagonce medialnej, czy przez to, że mamy telefony i teraz wszystko filmujemy, robimy zdjęcia, potem opisujemy to na grupach Spotted i różnych komentatorskich forach, to dlatego to urasta do rangi jakiegoś problemu?
0: Tak, bo to no, w dobie mediów społecznościowych wszyscy jesteśmy połączeni i bardzo często jest tak, że mała rzecz, która jest czymś absolutnie powszechnym, nagle trafia do świadomości zbiorowej. Ludzie zwracają uwagę na pewne elementy przyrodnicze. I nagle się okazuje, że wszyscy o tym mówią, prasa różnego typu to podchwytuje, bo teraz też taki sezon na to, że na tego rodzaju rzeczy. Ja już się spotykałem z różnymi, w różnego rodzaju mediach, doniesieniami na temat tej kuprówki, gdzie potrafiono wstawić zdjęcie zupełnie innego gatunku motyla, zupełnie innej gąsienicy. No, czasami to jest śmieszne, ale tak naprawdę no, jednak edukacja tego typu powinna być w społeczeństwie prowadzona i akurat pod tym względem, jak patrząc nawet na reakcje tych samorządów, no to zasięgnęły one języka, tak? Zapytano leśników o zdanie, oni się znają na tym gatunku, więc...
1: A ktoś z państwem, z uniwersytetem się kontaktował, czy
0: tak,
1: nie?
0: Były takie zapytania mediów. No i staramy się w jakiś sposób uspokajać sytuację, nie wzbudzać panika, jednocześnie informować na ten temat. No i faktycznie w tym roku być może faktycznie tego gatunku jest więcej, z jakichś, tak jak powiedziałam, względów trudnych do ostatecznego jakiegoś potwierdzenia. Natomiast no absolutnie wpadałbym w panikę.
1: Czy one wyrządzają jakąś taką krzywdę tym drzewom, na których się mieszczą?
0: Masowy pojaw tych gatunków, tak, może być dla nich, dla tych drzew niebezpieczny, dlatego że po prostu pozbawione liści będą gorzej funkcjonować. Taki moment, kiedy mamy masowy pojaw szkodników, nazywamy gradacją i faktycznie no, w przypadkach, kiedy to jest nie wiem, jedno drzewo, jakaś alejka, jakiś park, no, to nikt się tym specjalnie nie przejmuje, ale jeżeli ktoś ma sad drzew owocowych, z których czerpie pewnie korzyści finansowe, no to dla niego, dla takiej osoby może być to problem. No i wtedy można przystąpić do zwalczania, których jest różnego typu.
1: A jak się zwalcza takie gąsienice?
0: No, metody jest zasadniczo trzy. Pierwszą metodą jest najtańsza i najbardziej prymitywna metoda, czyli po prostu ręczny zbiór, który akurat no, w tym przypadku nie jest on, powiedzmy, zalecany. Tak?
1: Chociaż nawet przez rękawiczkę jest się w stanie taki włosek przebić?
0: Myślę, że nie, ale jednak te włoski tam zostają. Tak? One są cały czas aktywne, mikroskopijne, mało je widać. No, mamy z tym pewien problem, więc no, zbiór mechaniczny raczej bym odradzał. Jest oczywiście zapewne cała gama środków mechanicznych, a czy środków chemicznych na to to, żeby zwalczać tego rodzaju gatunki, jednak no, nie chciałbym tutaj nic reklamować ani rekomendować, tym bardziej, że nie zajmuję się ochroną roślin w ten sposób.
1: Bardziej, że raczej nie powinniśmy tego robić na własną rękę.
0: Ja raczej odradzam tego rodzaju drastyczne środki. Na pewno dobrą metodą kontroli populacji są pułapki feromonowe, które się stosuje na szkodniki. I to jest ciekawa metoda, która no, nie wpływa jakby na same gąsienice, dlatego że to jest rodzaj pułapki, która wabi samce takie różnych gatunków szkodliwych i one są odławiane do pułapek, z których już nie mogą się wydostać. Ograniczenie liczby samców populacji drastycznie zmniejsza rozrodczość takiej populacji.
1: W związku, nie dochodzi do zapłodnienia.
0: Dokładnie. Tak. A z racji tego, że nie mamy monogamii owadów, tylko jeden samiec jest w stanie odwiedzić wiele pani, w związku z tym no, odłowienie takiego samca sprawia, że rozrodczość tej populacji gwałtownie spada. Natomiast to jest jakby takie działanie na przyszłość. Tak? To znaczy, że nie będziemy mieli nowych pokoleń, one będą dużo mniejsze, mniej liczebne. Natomiast no, to, co już się złożyło, to się złożyło. Tak? Mhm. No i oczywiście mamy jeszcze takie metody, które nazywamy najbardziej w cudzysłowie ekologicznymi, czyli po prostu dbanie o to, żeby nasza przyroda była różnorodna. Bo jak nasza przyroda jest różnorodna, mamy wiele gatunków roślin, wiele kryjówek, no to wtedy jest więcej wrogów naturalnych.
1: To jest ta bioróżnorodność, tak jest, o której mieliśmy już przyjemność rozmawiać w Radio
0: tak,
1: Opole.
0: To jest też ten nasz naturalny bufor, tak? Dlatego, że w różnorodnym środowisku mamy wiele pasożytów, które będą pasożytować na takich gatunkach, wiele drapieżników, potencjalnych innych amatorów tego rodzaju gąsienic, no i takie różnorodne środowisko będzie chronić nas przed takimi wydarzeniami.
1: Mm-hmm. A to kiedy mieszkańcy właśnie chociażby tego powiatu głubczyckiego mogą dostrzegać jakieś skutki uboczne działalności tych gąsienic, tych larw?
0: Jeżeli chodzi o ich żerowanie na drzewach, no to będą widoczne ubytki w tej masie zielonej tam. No i to na pewno też wpłynie na owocowanie tych drzew. Trudno mi też mówić, w jaki sposób to akurat w tym powiecie występuje. Czy ja nie byłem tam i nie widziałem.
1: Tam jest sztab kryzysowy zwołany.
0: Sztab kryzysowy zwołany, dlatego że się pojawiło w jednym domu, w jednym sadzie, w całym powiedzmy na terenie całego tego powiatu. No trudno mi tutaj wyrokować. Natomiast no, te gąsienice żerują przez całe lato. W związku z tym no, przez cały ten okres trzeba no, mieć świadomość, że takie coś w środowisku występuje.
1: Ale nie tylko sama kuprówka rudnica pojawia się nam w czerwcu i sieje postrach. No bo na przykład na polach mogą się pojawić stonki, znane nam od lat.
0: Stonki. Mówiąc stonka, co mamy na myśli?
1: Mamy na myśli to tego malutkiego takiego owada, którego jako dziecko też zbierałam, prawda, z ziemniaków. Tam wtedy była taka...
0: Paski, tak, stonka ziemniaczana. Mało kto wie, że stonki to jest cała grupa chrząszczy. To jest cała rodzina chrząszczy i w Polsce mamy ponad 500 gatunków stonek.
1: 500 gatunków
0: tak
1: stonek.
0: Tak jest, a stonka ziemniaczana, taka bardzo charakterystyczna, zresztą bardzo ładny chrząszcz w paseczki, to jest tylko jeden z tych gatunków. Wszystkie stonki w naszym kraju to są gatunki roślinożerne, które żerują głównie na liściach różnych roślin i mamy wśród nich i gatunki, które występują nad wodami, i w lasach, i w parkach, zadrzewieniach, i na łąkach, więc jest to naprawdę ważna grupa owadów roślinożernych. No i faktycznie niektóre z tych gatunków stonek są gatunkami, które są szkodliwe i ich działalność, żerowanie ma duże znaczenie z punktu widzenia gospodarki.
1: A jak to się dzieje, że one się właśnie pojawiają w idealnym momencie?
0: No bo one wiedzą. One wiedzą, kiedy jest stół zastawiony. Akurat z tą stonką ziemniaczaną to jest bardzo długa i ciekawa historia, dlatego że to jest gatunek, który jest gatunkiem obcym u nas, ale już będącym w Europie od ponad 100 lat, w związku z tym już się trwale zadomowił. Jest to gatunek, który pierwotnie występował tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej, w stanie Colorado i jego nasze ziemniaki w ogóle nie interesowały. To był gatunek dziki, żyjący sobie w interiorze i żerujący na dzikich gatunkach roślin z rodziny psiankowatych. No ale później pojawili się migranci z Europy, przywieźli ze sobą ziemniaczki, które bardzo lubimy. No i się okazuje, że te ziemniaczki zaczęły tej stonce dużo bardziej smakować niż te dzikie rośliny, więc całkowicie przestawiła się na te ziemniaki. Co ciekawe, amerykańscy entomolodzy wskazują, że ta stonka już nie chce jeść tych swoich pierwotnych roślin. Interesują ją tylko i wyłącznie nasze hodowlane psiankowate. No, nie tylko ziemniaki, ale także pomidory i inne. No i jakimś trafem się stało, że w latach 20., na początku XX wieku została ona zawleczona, jak to się ładnie mówi, czyli przypadkiem przywieziona do Europy, skąd zaczęła się jej ekspansja. A były to czasy po I wojnie światowej, no więc odradzanie się rolnictwa, duża ilość pól została zaorywana, sadzono rośliny, które były w stanie szybko rosnąć, dawać dużo kalorii, ziemia się do tego doskonale nadaje. Tak samo było w Polsce. W Polsce ten gatunek pojawił się zapewne jeszcze przed II wojną światową, ale wtedy był całkowicie marginalny, natomiast no, masowe zasiewy po II wojnie światowej w latach 50. sprawiły, że ten gatunek stał się istotnym gatunkiem gospodarczym. No i zapewne wielu ze słuchaczy pamięta, jak to stonkę wykorzystywano i propagandowo, i obwiniano ją o wszelkie zło tego świata, próbując przykryć no, własną nieudolność władzy w tamtym okresie.
1: A czy to był ten sam moment, kiedy ten barszcz Sosnkowskiego wylądował u nas?
0: To też jest ciekawa historia z tym barszczem, dlatego że to jest gatunek, który pochodzi z Kaukazu, więc też gatunek obcy i on został akurat do Polski sprowadzony w sposób celowy, dlatego że miała to być roślina paszowa. Natomiast no, nikt nie sprawdził chyba dostatecznie, czy jest to dobry pomysł. No i się okazuje, że nie był to dobry pomysł, dlatego że zwierzątka nie bardzo chciały jeść tą roślinę i wymknęła się ona nieco nam spod kontroli. No i dzisiaj faktycznie mamy z tą rośliną inwazyjną duży problem, podobnie jak z wieloma innymi gatunkami inwazyjnymi.
1: Wracając do tej stonki ziemniaczanej, jak można z nią walczyć, czy trzeba z nią walczyć, czy gdybyśmy jej dali, że tak powiem, pole do popisu wolną rękę, to czy mielibyśmy jeszcze co jesienią zbierać?
0: W dawnych czasach, jeszcze z czasów PRL, był to istotny problem z tego względu, że wtedy ta uprawa ziemniaka była istotna dla nas gospodarczo, zarówno ze względów eksportowych, jak i bazy żywnościowej w naszym kraju. I wtedy nie były rozpowszechnione środki ochrony roślin. Więc na początku stonkę zwalczano tą metodą najbardziej prymitywną, po prostu ręcznym zbiorem. To są duże, kolorowe larwy czerwone, które bardzo dobrze widać na tych zielonych liściach, w związku z tym było możliwe po prostu ich ręczny zbiór.
1: Ta metoda eko.
0: Tak, ta najbardziej eko, ale jednocześnie najbardziej pracochłonna, no i co tu mówić, dość mało efektywna. Natomiast później zaczęto stosować środki chemiczne. Niestety były to środki chemiczne na bazie słynnej substancji DDT, która się kumulowała później w środowisku i okazała się bardzo szkodliwa dla kręgowców, głównie dla ptaków. Następnie zrezygnowano z tych środków, są środki ochrony roślin bardziej nowoczesne. Czy dziś stonka stanowi jakikolwiek problem w sensie gospodarczym, to powiem szczerze, trudno mi powiedzieć. Nie zajmuję się ochroną roślin, trzeba by zapytać jakiegoś specjalistę, który specjalizuje się właśnie w rolnictwie tego typu. Natomiast powiem taką anegdotę. Kilka lat temu na jednej z konferencji entomologicznej, w której żeśmy uczestniczyli, jeden z prelegentów mówił właśnie, wskazywał, że bardzo jest mało danych na temat niektórych gatunków owadów, z tego względu, że wszyscy uważają je za pospolite. I z tego, że jest pospolite, to nikt tego nie rejestruje, nikt tego nie spisuje, nikt tego nie zbiera, a bo to jest wszędzie. No i nagle się okazuje, że chcemy mieć dane dotyczące jakiegoś, wydawałoby się, pospolitego gatunku i kogo by z entomologów nie zapytać, a to każdy powie, że to jest pospolite, ale pokaż mi dane, pokaż mi liczby, pokaż mi artykuł, tabelki. Nagle się okazuje, że tego w ogóle nie ma w tej literaturze, bo nikt tego nie rejestruje. Aha. No i właśnie padło pytanie do publiczności, ilu z Państwa ma w zbiorze stonkę ziemniaczaną? No i wniosło się zaledwie kilka rąk. Mimo, że są entomolodzy zajmujący się chrząszczami, no to któż by tam tą stonkę zbierał? Stonka to stonka. Czy ta stonka dalej występuje i jest zagrożeniem na naszych polach ziemniaków? No myślę, że przy tej ilości środków chemicznych dzisiaj stosowanych jej populacja jest w znacznym stopniu.
1: Jest jej coraz mniej.
0: Tak, pewnie tak.
1: A czy takie opuchlaki też mogą nam narobić problemów w ogrodzie?
0: Tak, no z opuchlakami to jest te opuchlaki.
1: To też chrząszcze.
0: Tak, to też chrząszcze z rodziny rejkowców. I są to specyficzne owady, w ogóle tych opuchlaków w Polsce też około 100 gatunków różnych. Natomiast większość nie stanowi jakiegoś specjalnego zagrożenia. Natomiast jeśli chodzi o opuchlaki, to są stworzonka, które się przed nami kryją. Dlatego, że one żerują głównie w nocy, za dnia raczej chowają się w ściółce, w liściach, gdzieś tam w glebie. I są szkodliwe w dwójnasób, dlatego że zarówno postać larwalna może być szkodliwa, gdyż żeruje na korzeniach roślin i może nam uszkadzać rośliny od spodu. Natomiast osobniki dorosłe w nocy wychodzą na rośliny i po prostu ogryzają liście. I z opuchlerami jest tego rodzaju problem, że mamy kilka gatunków inwazyjnych, właśnie obcych, które przywędrowały do nas z innych regionów i one właśnie no, się rozpanoszyły w naszym kraju i stanowią spory problem dla ogrodników, pewnie działkowców, nawet naszej takiej roślinności przydomowej, dlatego że wiele z tych gatunków upodobało sobie nasze azalie, rododendrony, czyli bardzo zdobne, ładne rośliny, bzy, lilaki i tym podobne. No i jeżeli rano stwierdzamy, że mamy ogryzione liście, no to zapewne nam jakieś właśnie opuchlaki w nocy poczyniły szkody.
1: To jak z takim opuchlakiem walczyć?
0: No z nim to jest problem, dlatego że no, z dnia go nie widać, tak? Więc no, można się przygotować.
1: Nocy też raczej ciężko, bo on jest taki ciemny, prawda?
0: Tak, no tak akurat gatunki, które są najbardziej szkodliwe, to mają taką ciemną barwę. Natomiast je ładnie widać na tych zielonych roślinach. Ja kiedy chcę sobie zebrać jakieś opuchlaki, to najczęściej właśnie po zmroku warto wejść do ogrodu i otrząsnąć na jakąś płachtę czy coś trochę roślinek i one naprawdę masowo spadają. Mhm. Więc można je w ten sposób eliminować. I zapewne jest cała gama środków chemicznych na tego rodzaju owady, które gdzieś tam przebywają w glebie. Natomiast tak jak mówię, raczej nie rekomenduję, więc nie chciałbym tutaj o nich szerzej mówić.
1: I opuchlaki to też jest taki polski gatunek, prawda? No też sama nazwa sugeruje, czy,
0: tak,
1: czy to jest inwazyjne?
0: Nie. Polskich gatunków, natomiast są też gatunki inwazyjne, obce, które no, akurat teraz mają dość duże znaczenie dla nas.
1: Ale oprócz opuchlaków na liściach mogą się pojawić przędziorki.
0: Tak, przędziorki to akurat nie owady, bo to są roztocza, czyli takie pajęczaki. I faktycznie z nimi mamy duży problem, dlatego że to są gatunki, które... Ich nie ma może jakoś specjalnie dużo, dlatego że w Polsce tam jest kilkadziesiąt gatunków tych różnych przędziorków. Natomiast ich problemem z nimi jest taki, że one mają bardzo szeroką gamę roślin żywicielskich. Taki jeden gatunek potrafi nawet na kilkudziesięciu różnych roślinach żerować. No i są to gatunki...
1: Czyli nie są wybredne,
0: nie
1: po prostu stołują się wszystkim, co tam stoi, co się pojawi.
0: Nie są w ogóle wybredne i też ich jakby szkodliwość jest taka dwutorowa. Z jednej strony one sobie wysysają soki tych roślin, w związku z czym no, osłabiają te rośliny, tym bardziej, że bardzo często występują masowo, jest ich bardzo dużo.
1: To są to takie malutkie czerwone pajączki,
0: takie tak? malutkie czerwone pajączki, tak. I właśnie ta nazwa przędziorki od tej przędzy mniej więcej też ma znaczenie, dlatego że one produkują taką specjalną substancję, która na powietrzu przypomina takie niteczki. Więc jeżeli mamy takie dziwne niteczki na naszych roślinkach, to możemy już tych malutkich czerwonawych osobników sobie szukać. Problemem drugim z przędziorkami jest to, że one są wektorami różnych chorób. To znaczy, one we własnych ciałach mają różne patogeny, które przenoszą później na roślinę. I to są patogeny, które mają zarówno charakter bakterii, wirusów, czasami grzybów, uszkodzenia, które powodują na roślinach, no jakby otwiera możliwość do zainfekowania przez różnego rodzaju patogeny roślin i pod tym względem to jest duży problem. Szczególnie dla jakichś tam sadowników, ogrodników, szkółkarzy i tym podobne, bo nawet nie chodzi o to, że sobie właśnie te przędziorki żerują i coś tam sobie zniekształcają listki i tak dalej. To nie ustanowi jakiegoś specjalnego problemu, ale to, że przenoszą właśnie te choroby na rośliny, no to może być duże zagrożenie.
1: Mhm. A czy my mamy jakiś jeden taki wiodący rodzaj tych przędziorków? Czy tam jest powiedzmy kilka takich, na które możemy w ogródku
0: jest kilka właśnie
1: zerknąć?
0: takich sztandarowych, jakiś chmielowy, szklarniowy, inne takie. I to są faktycznie gatunki takie, o których najczęściej przeczytamy w różnych źródłach, ale tak jak mówię, no ciężko wskazać jakiś konkretny, tym bardziej, że one jakby gama roślin, na których chcą żerować i mogą żerować, jest bardzo szeroka.
1: I jak się ich pozbyć?
0: No i znowu, metody różne. Metody domowe, prawda, czyli wziąć takiego zainfekowanego kwiatka, mocno spryskać.
1: No jednak stonkę łatwiej złapać w palce niż powiedzmy taką przędziorkę.
0: Można sobie spryskać zwykłą wodą i po prostu zmyć te przędziorki, one tego niezbyt lubią.
1: Czyli wody nie lubią?
0: Nie lubią, tak, dlatego, że między innymi ta nić, którą one produkują, ta cała przędza jest także przed tym, żeby chronić je przed wodą, która może ich po prostu, one są maleńkie, może je zmyć, wiatr i może zdmuchnąć, a dzięki temu trzymają się blisko tej rośliny. rośliny. Więc można wykorzystać takie bardzo domowe sposoby w postaci po prostu prysznicu na tej roślinie. Mhm. Słyszałem o domowych sposobach bazujących na roztworze zwykłego mydła, albo jakiegoś octu, albo coś takiego, choć tym bym akurat roślinek, powiem szczerze, niespecjalnie chciał traktować.
1: Jeszcze przy takim słońcu, powiedzmy, które wychodzi, to mogłaby się spalić za chwileczkę.
0: No i podejrzewam, że no zastosowanie octu na roślinie również nie będzie służyć jej zdrowiu. No i oczywiście zapewne całą gamę różnych środków chemicznych, które możemy te przędziorki stosować. Warto zwrócić uwagę, że są gatunki, które na przykład składają jadę do gleby, więc czasami potraktowanie samej roślinki może niewiele dać, no bo jednak w tej glebie mamy rezerwuar tych osobników.
1: Czyli są przebiegłe, sprytne i wiedzą, jak mają się przed człowiekiem już chronić.
0: No jak to wszystkie małe stworzonka muszą sobie radzić w środowisku.
1: Mamy też ćmę bukszpanową.
0: Tak, ćmę bukszpanową. To też, to był z kolei taki hit z zeszłego roku, czy sprzed paru lat. Wszyscy bardzo dużo mówili o tym gatunku. Z nim to faktycznie jest ciekawa rzecz, bo to jest w ogóle gatunek, który pochodzi z Azji. On został opisany z Indii w XIX wieku.
1: Czyli inwazyjny znowu.
0: Tak, to jest gatunek u nas obcy, inwazyjny, spełniający te wszystkie nasze kryteria i przyrodnicze, i ustawowe, żeby stać się takim gatunkiem obcym, inwazyjnym, czyli tak zwanym IGO, jak go nazywamy. I on został zawleczony do Europy w XXI wieku, więc całkiem niedawno, na początku lat 2000, do Niemiec wraz z sadzonkami bukszpanów właśnie z Chin. I to jest bardzo częsta obecnie droga inwazji różnych gatunków. Po prostu handel roślinami, przewożenie dużej ilości roślin na duże odległości sprawia, że nie jesteśmy tego w stanie do końca skontrolować. Mhm. Tym bardziej, że nie musimy przewozić żywego owada. Możemy przewieźć jakieś stadium rozwojowe. To może być hibernująca gąsienica, to może być poczwarka zakopana w glebie. To może mogą być jakieś jaja gdzieś tam złożone w szczelinach kory. No nie jesteśmy z tego w stanie do końca kontrolować. Tym bardziej przy takim masowym imporcie towarów z Chin i z innych krajów świata. No i faktycznie zaczęła się ta inwazja w Niemczech. Po paru latach, bodajże w 2012 roku, został ten gatunek stwierdzony na Dolnym Śląsku. Po paru latach już był na Opolszczyźnie, już był w Małopolsce, już był na Podkarpaciu, czyli Polska Południowa. No i faktycznie właściwość tej ćmy jest taka, że ona na bukszpanach żeruje przede wszystkim u nas. I potrafi ogołocić te bukszpany z liści w sposób bardzo szybki. Są to niezwykle żarłoczne gąsienice.
1: A kiedy one mają taki największy apetyt?
0: No myślę, że właśnie w takim okresie maj-czerwiec, tak jak teraz. Tym bardziej, że no malusieńkie gąsienice będą nam zjadać małe listki, później one będą rosnąć, będą zjadać te duże liście już. Później będą się przerzucą pewnie na jakieś świeże pędy. No i potrafią taki bukszpan ogołocić. Nie jest to ten bukszpan nie jest przecież gatunkiem, który jest dla nas jakoś bardzo istotny przyrodniczo.
1: Wielkanoc jest.
0: No być może. Natomiast, ale to jest no problem taki, powiedzmy, w miastach, gdzie są parki, gdzie są właśnie jakieś takie tereny zielone i często ten gatunek jest wykorzystywany. Chociaż mam wrażenie, że na początku ta inwazja była niezwykle szybka, więc no przyroda też się musiała jakoś do tego przygotować. Na początku nie było specjalnych wrogów naturalnych dla tego gatunku, natomiast obecnie z tego, co podaje literatura, no to już nasze ptaszki się nim zainteresowały, już jakieś drapieżne,
1: o proszę,
0: już jakieś pasożyty na nim są, czyli przyroda
1: czyli
0: sobie radzi.
1: Dąży do balansu.
0: Tak jest. No bo taka ilość biomasy, no trudno, żal nie wykorzystać.
1: A może i smaczna, i białeczko też no, właściwie.
0: Na zdrowie wszystkim sikorkom.
1: No dobrze, mamy też jeszcze mszyce, które nam się co roku pojawiają i no to nie jest łatwa walka z nimi.
0: No nie, mszyce to są w ogóle fascynujące stworzenia, dlatego że mało kto zdaje sobie sprawę, że tych mszyc nawet w naszym kraju mamy ponad 800 gatunków.
1: 800 gatunków?
0: Tak, 800 gatunków i są to mszyce, jedne są mniej wybredne, inne są bardziej wybredne, są takie, które występują tylko i wyłącznie na drzewach, są takie, które występują tylko na jednym gatunku drzewa, albo na jednym gatunku jakiejś roślinki zielnej gdzieś na łące, więc tutaj jest bardzo różnie. No i to są gatunki, które potrafią się bardzo masowo mnożyć i bardzo szybko zwiększać swoją liczebność, dlatego że w okresie wiosennym one się rozmnażają w sposób dziewolodny, czyli bez udziału samców. Samice po prostu produkują kopie genetyczne samej siebie i mogą, a rozwój taki może trwać w sprzyjających warunkach zaledwie tydzień. Więc co tydzień może mieć nowe pokolenie mszyc, które będą następnie każda z tych urodzonych samiczek będzie znowu produkowała kopię samej siebie, tak kółko.
1: Brzmi to jak scenariusz filmu science fiction.
0: Tak. Dopiero to pokolenie jesienne nastawia się, powiedzmy sobie, na samce i wtedy jest pokolenie płciowe i te jaja, które zimują, to już są te z pokolenia płciowego, czy obupłciowego. No i faktycznie z tymi mszycami jest tak, że one są niezwykle sprytne, dlatego że nie dość, że masowo żerują i znowu osłabiają te rośliny, znowu są wektorami różnych patogenów, wirusów, chorób i tak dalej, no to produkują spać, którą bardzo lubią nasze mrówki. No i te mrówki będą chronić te mszyce. Mało tego, że będą je chronić, no bo chcą jednak spijać ten słodki, słodki soczek z nich, no to jeszcze będą je przenosić z miejsca na miejsce po roślinach, po to, żeby miały jak najlepsze warunki. No więc tutaj ta symbioza między tymi dwoma grupami owadów jest znaczna. Mszyce też mają taką właściwość, że w momencie, kiedy jest ich już za dużo na jednej roślinie, to zaczynają migrować, dostają skrzydeł. Kolejne pokolenia ma skrzydła i po prostu przelatują z rośliny na roślinę. Więc no, bardzo skomplikowane układy. Są gatunki mszyc, które na przykład potrzebują dwóch różnych roślin żywicielskich, żeby przejść pełen cykl rozwojowy. Tak?
1: Czyli na przykład sezonowy. I na pomidorach, i na groszku.
0: No na przykład, tak? Albo na różnych gatunkach drzew. I na jednym gatunku będzie faza uskrzydlona, na innym będzie faza bez skrzydeł. Tutaj będzie faza tylko i wyłącznie dzieworodna, a tam będą już obopłciowe populacje. No więc bardzo skomplikowane tutaj te mechanizmy u mszyc możemy zaobserwować.
1: Mszyce były u nas od zawsze?
0: Tak, tak. To nie są, znaczy zapewne są gatunki jakieś obce, które zostały zawleczone z jakimiś roślinami hodowlanymi, ale generalnie to jest ważny element ekosystemu. Głównie też przez to, że produkują tą spać, która jest pokarmem dla licznych zwierząt, innych owadów. Tak samo przecież no, bardzo wiele naszych takich znanych drapieżnych owadów żeruje na mszycach w sposób bardzo intensywny, jak choćby nasze biedronki, czy larwy złotooków, które też potrafią no, dziesiątki ich każdego dnia zjeść. Więc ta przyroda działa, tak? Mają swoich drapieżników, ma swoich pasożytów, więc w naturalny sposób są te mszyce ograniczane. No, ale znowu, kiedy przechodzimy do naszych ogrodów, do naszych jakichś hodowli, do upraw, no to tam ta różnorodność jest często w znaczny sposób ograniczona przez nas samych. No i pojawienie się takiego szkodnika no, może przynieść duże straty, bo tam nie ma funkcjonalnego ekosystemu, tak, w szklarni na przykład, czy w tego rodzaju miejscu, więc nie ma tych naturalnych wrogów. Choć nawet też taka jeszcze jedna historia, biedronka azjatycka, która też stała się
1: inwazyjna.
0: Gatunek inwazyjny. Koło niego też było sporo szumu parę lat temu w związku z jego pojawieniem
1: Pamiętam, w Opolu była jakaś istna inwazja, nawet całe ściany bloków były w stanie przykryć.
0: Tak, to też, no i to jest też gatunek, który obecnie jest stałym elementem naszej fauny. Tak? I to jest gatunek, który został sprowadzony do Europy po to, żeby walczyć z mszycami. Dlatego, że to jest naturalny wróg mszyc, to jest gatunek duży, bardzo żarłoczny. Ktoś sobie pomyślał, że być może będzie sobie radził lepiej niż nasze rodzime biedronki. No i popełnił ten błąd. Prawo być może na to pozwalało, bo to stało się gdzieś w Holandii albo w innych krajach tego regionu, że właśnie miały te biedronki azjatyckie chronić uprawy szklarniowe przed mszycami. No ale wymknęły się.
1: Wyszło jak zawsze.
0: Tak właśnie.
1: No to panie doktorze, jak to robić mądrze, żeby na przykład jeśli pojawią nam się mszyce na tych naszych pięknych pomidorach, czy na tych ogórkach, albo właśnie groszku, który też już nam się fajnie zaczyna pojawiać w ogródkach, to co robić? Chemia?
0: Co robić? No powiem tak, ja bym nie robił nic. Tak, jest to element przyrody, trudno. W tym roku będę miał mniej tego groszku i będę miał mniej tego pomidora. Na pewno wolę to niż pryskanie tego jakimś środkiem ochrony roślin. Gdybym jednak było to dla mnie źródło utrzymania, no to pewnie miałbym inne poglądy na te sprawy. Natomiast no zawsze jednak zachęcam do tych bardziej naturalnych metod i tego, że niech ten nasz ogród będzie ten różnorodny, tak? Natomiast mówię to z punktu widzenia jakby działkowca i jakby no kogoś, kto posiada jakiś tam mały ogródek, a nie osoby, która no żyje z tego rodzaju działalności.
1: To jeszcze gdybyśmy mogli poprosić o taką złotą radę. Jeśli nie chemią, to czym pozbyć się tych mszyc albo chociaż ograniczyć ich żarłoczność?
0: No nie wiem, czy jesteśmy w stanie ograniczyć ich żarłoczność. Natomiast, no, tak jak mówię, dbanie o to, aby ten nasz ogród był bardziej różnorodny, żeby tam jednak dominowały rośliny nasze rodzime, a nie jakieś obcego pochodzenia, które nie mają swojej fauny, nie mają swoich amatorów. Niech tam będzie miejsce dla drapieżnych owadów, niech tam będzie miejsce dla ptaków. Niech po prostu nasza okolica da różne możliwości rozwoju różnym organizmom i wtedy ta przyroda sobie poradzi. Jeżeli już musimy stosować jakieś chemiczne środki, róbmy to z rozwagą, róbmy to zgodnie z instrukcją, róbmy to odpowiedniej porze dnia nawet, dlatego że część tych środków ochrony roślin, które no, zabija owady, żeby no, już działać tylko na te owady, które nam faktycznie przeszkadzają albo no, niszczą nasze rośliny, a nie na przykład owady pożyteczne. I są pewne rekomendacje, które pozwalają na przykład, żeby nie pryskać na pszczoły czy inne zapylacze, mm-hmm, no bo nie chcemy, żeby one dostały rykoszetem tymi środkami ochrony roślin. No więc róbmy to mądrze i nie działajmy pochopnie, czytajmy instrukcje obsługi tych środków.
1: Doktor Miłosz Mazur z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego o nieproszonych gościach w naszych ogródkach właśnie w pięknym czerwcu. Bardzo dziękuję za wszystkie szczegóły i za podzielenie się z nami tą niesamowitą wiedzą. A za uwagę dziękuję, Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia.